0: jest audycja I Żyli Długo i Szczęśliwie, a moją gościnią jest dzisiaj Izabela Morawska, psycholożka, niebawem też psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym, również aktorka, specjalistka od komunikacji, szkoląca z asertywności i ucząca pewności siebie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: O tych ostatnich aspektach, których często brakuje w naszej codzienności, będziemy właśnie dziś rozmawiać, bo poczucie braku wpływu, bezradności w kontaktach międzyludzkich, gdy wbrew sobie nagle człowiek robi więcej niż chce, zgadza się częściej niż powinien, bierze odpowiedzialność za cudze emocje, nie mówi nie, to powoduje obniżenie samooceny, obwinianie się i obniża samopoczucie. O asertywności też mam wrażenie powstało już dawno temu. Sporo poradników mamy na rynku. Ale czym ona jest i z czym ją najczęściej mylimy?
1: To jest bardzo, bardzo ważne i istotne pytanie, również w kontekście tego, co pani wspomniała o tym, że literatury na rynku jest dostępnej całkiem sporo. Natomiast taki duży problem tej literatury jest taki, że niekoniecznie te książkowe wydania asertywności są takie życiowe i naturalne. I to jest pierwsza bariera, która staje na tym, żeby zacząć je wdrażać. Natomiast kolejnym ważnym aspektem w kontekście rozumienia, czym jest asertywność, jest to, że my bardzo często mylimy asertywność tak naprawdę z agresją. I to jest jeden z takich powszechnych mitów, z którym ja się zawsze staram walczyć i zawsze zaczynam od tego, żeby trochę zachęcić do tej asertywności, pokazując to, że ona nie musi być taka kanciasta, szorstka, taka sztywna.
0: Nie, bo nie.
1: Dokładnie, nie, właśnie to nie jest to, dokładnie jest to. Tak, asertywność wbrew temu, co się powszechnie wydaje, robi bardzo dużo miejsca na nas, ale też na drugiego człowieka, bo takim kluczowym zagadnieniem w asertywności będzie to, że ja mam uważny kontakt ze sobą i ja wiem, czego ja potrzebuję, co czuję i jak w związku z tym chciałabym być traktowana i co bym chciała otrzymywać od drugiego człowieka, ale asertywność zawsze mi będzie przypominała, że dokładnie tego samego może potrzebować ta druga strona. Więc we mnie zawsze musi być asertywna gotowość do tego, żeby siebie traktować z jakimś szacunkiem i dokładnie z tym samym podchodzić do drugiego człowieka.
0: A czy był taki moment, który pani pamięta, że zrozumiała pani, że asertywność to może być kwestia też zdrowia psychicznego, nie tylko takiej czystej komunikacji?
1: Oj, był. I to był moment, który bardzo dobrze pamiętam. On się zaczął jakoś tak mniej więcej, kiedy zaczęłam swoje pierwsze studia. Ja byłam zawsze osobą, która lubiła ludzi. Byłam ciekawa ludzi i też byłam bardzo taką ugodową osobą, ale w tym sensie, że stawiałam na relacje, troszczyłam się o te relacje, natomiast faktycznie czasami umykało mi to, żeby siebie stawiać równie wysoko jak innych ludzi. I faktycznie im więcej mi przybywało różnych obowiązków, ja też byłam zawsze bardzo aktywna w różnych względach, też ciekawa różnych rzeczy, więc tego miejsca w tygodniu w grafiku dla mnie robiło się coraz mniej. I ja priorytetyzując inne osoby, inne relacje, no miałam taki okres, że trochę mi się zapomniało, że o siebie też trzeba zadbać. No i poniosłam też z tego tytułu konsekwencje. Oczywiście to nie było tak, że spadła na mnie bomba i siadło mi całe zdrowie. Absolutnie nie. To jest też taki trochę haczyk w tym wszystkim, że te zmiany zadziewają się dosyć subtelnie, na tyle subtelnie, że je trudno jest zauważyć. A nawet jak je zauważymy, to trudno nam połączyć kropki, że to może być konsekwencja tego, że ja właśnie nie stawiam tych granic. Albo nie potrafię jakoś doświadczyć siebie jako tej osoby, która komuś odmówi.
0: I czasem właśnie to nie powinno być postawione dosyć klarownie, a im mniej tego nie, to domyślam się, że to może się skończyć wypaleniem
1: zawodowym. Tak. Dokładnie tak. Brak asertywności jak najbardziej może być czynnikiem, który będzie wpływał może nie bezpośrednio na to, że będzie większe ryzyko doświadczenia wypalenia zawodowego, natomiast jak najbardziej będzie to wpływało na to, jak ja w ogóle funkcjonuję w tej grupie mojej zawodowej, w tej mojej grupie, jaką jest moja praca. Co więcej, też mam takie doświadczenie, gdzie osoby, które mają trudności w stawianiu granic, również zawodowo potem stopniowo doświadczają tego, że ich relacje ze współpracownikami się po prostu pogarszają. A też pamiętajmy, że dobre relacje są też jednym z filarów naszego dobrostanu. Praca zajmuje nam statystycznie bardzo dużo czasu w ciągu dnia, więc jeżeli tam też nam coś zaczyna szwankować, no to mówimy nie tylko już o jakimś ryzyku wypalenia zawodowego, ale też generalnie o pogorszeniu nastroju, no i też dobrostanu.
0: I to ciało wcześniej od psychiki zaczyna mówić, mam dość takiego traktowania.
1: Tak, zazwyczaj tak. Tak jak wspomniałam, my czujemy te konsekwencje, ale one są dosyć subtelne i bardzo często to ciało nie dyskutuje. Ono po prostu czuje i nam o tym mówi. I kluczowym aspektem będzie wtedy to, żeby to zauważyć, no ale też połączyć te kropki, czyli zobaczyć, dlaczego ja właśnie teraz czuję to, co czuję fizycznie, a też bardzo często te objawy wcale nie są takie oczywiste, bo to są często osoby, które się skarżą na napięciowe bóle głowy, na trudności w zasypianiu, na w ogóle trudności ze snem, na spięcie w kręgosłupie, w barkach. No i tak na pierwszy rzut oka trudno jest połączyć ból głowy z tym, że ja komuś kilka tygodni temu nie odmówiłam, prawda? Ale jak sobie uważnie przeanalizujemy to, co się wydarzyło od tego czasu i co na mnie spadło, no to już wtedy mogę trochę więcej zauważyć.
0: No bo ugodowość jest jedną z takich stałych cech człowieka, prawda? Ona gdzieś tam jest na skali, może, można być bardziej lub mniej ugodowym, a te osoby, które są bardziej ugodowe, no to domyślam się, że no tym bardziej im potrzebna jest właśnie nauka no, obrony tych słynnych granic, o których też się tyle teraz mówi, tylko też trzeba wiedzieć, jak to pewnie, jak to robić. No więc właśnie, dlaczego tak w ogóle trudno jest mówić nie?
1: Tutaj jeszcze tylko dopowiem a propos tej ugodowości, bo to mi się wydaje też być ciekawe. Ugodowość jako jedna z cech Wielkiej Piątki, tak jak pani wspomniała, oczywiście każdy z nas ją przejawia na pewnym poziomie. I tutaj jest wiele badań, które pokazują, że wysoka ugodowość wiąże się z wysokim dobrostanem. Natomiast oczywiście ta ugodowość rozumiana jest nie w braku, nie poprzez brak asertywności, ale poprzez takie dążenie do tego, żeby dobrze żyć w relacjach. Więc tam jest dużo więcej też otwartości na taki empatyczny dialog, ale jest też miejsce na stawianie granic. Więc niekoniecznie ugodowość będzie mnie popychała w kierunku braku asertywności, natomiast jeżeli do tej ugodowości dojdzie mi na przykład neurotyczność, czyli też dostawianie granic może być dla mnie dużo większym kosztem, no to wtedy jak najbardziej w takim połączeniu może to być element prowadzący do tego, że tych zachowań asertywnych będzie u mnie mniej.
0: Czyli ugodowość, czyli skłonność do odpuszczania, ale właśnie nie własnym kosztem, to nie to samo, co no właśnie bycie osobą tak zwaną people pleaser, tak? Z
1: dokładnie tak. To nie będzie to samo. Tak jak wspomniałam, ta ugodowość bardziej będzie rozumiana przez to, że ja troszczę się o te relacje, jestem gotowa do empatycznego dialogu, do współpracy. Ten dialog może jak najbardziej zakładać to, że ja postawię tam granicę, ale również z uważnością na drugą osobę.
0: No dobrze, to wracam do pytania. Dlaczego tak trudno nam odmawiać, mówić nie?
1: Och, no to jest piękne pytanie i bardzo obszerne pytanie. Natomiast pierwsza taka rzecz, która przychodzi mi do głowy i z którą też najczęściej przychodzą do mnie moi pacjenci, no to jest duży lęk o to, jak to wpłynie na relacje. I tutaj niestety pokutuje bardzo dużo takich przekonań błędnych i mitów o asertywności. Że to mówienie nie to właśnie musi być takie szorstkie, stanowcze nie. Że to mówienie nie to będzie egoizm. Że to jest zagrożenie dla relacji. Więc jeżeli mi zależy na relacjach, a jakoś no w sobie te niefunkcjonalne i nieprawdziwe przekonania, że to będzie egoizm, jeżeli ja powiem nie, no to w sytuacji, jak sobie ważę koszta i szanse, jakie mogę ponieść, no to mi się wydaje, że to mówienie nie, to w ogóle będzie za dużo. Że jak ja mam stracić te relacje, no to ja wolę jednak
0: no jest
1: się
0: takie,
1: zgodzić.
0: Takie powiedzenie, wolisz mieć rację czy relacje.
1: Mm-hmm. I to też jest jedno z tych powiedzeń, które niestety umacnia to przekonanie, prawda?
0: No właśnie, to jest kulturowe, to jest społeczne, to trochę z wychowania, z domu też trochę wynosimy, znaczy trochę wynosimy z domu,
1: wynosimy
0: co dużo przekonań.
1: Wynosimy, tak.
0: A temperament też wpływa?
1: Nie bezpośrednio. To nie jest absolutnie tak, że jakoś temperament będzie determinował bezpośrednio, czy będziemy asertywni, czy nie. Natomiast temperament może wpływać na to, z jaką łatwością bądź też trudnością będziemy te asertywne zachowania wdrażać, jak będziemy się ich uczyć. Natomiast tutaj bardzo podkreślę to, że asertywność to jest umiejętność, której my się możemy uczyć w każdym wieku, niezależnie od temperamentu.
0: No więc jak, od czego zacząć taką naukę?
1: Od małych kroków, od uważności przede wszystkim. Proszę pamiętać, że asertywność zakłada i zachowania asertywne to już jest taki wierzchołek góry lodowej. Natomiast zanim ja zacznę się zachowywać asertywnie, no to ja muszę wiedzieć, czego ja potrzebuję, czego ja chcę, co czuję, dlaczego tak czuję, co jest dla mnie ważne. Więc pierwszy mały krok, od którego zachęcam, żeby zacząć, to przeżyć sobie na przykład jutrzejszy dzień bardzo uważnie. Spróbować nazwać emocje, które się we mnie pojawią w danej sytuacji. Spróbować zastanowić się wieczorem, o czym w ogóle były te emocje, czy one jakoś w ciele się objawiły, to będą dla mnie istotne informacje, które będą potem mi sygnalizować, tutaj chyba musisz jakąś granicę postawić.
0: Bo na przykład boli brzuch, tak? Jak muszę pójść w pracy do przełożonego i poinformować, że na przykład nie zdążę.
1: Dokładnie tak. I proszę zauważyć, że jak my zauważymy, że nas boli brzuch i uważnie się zatrzymamy nad tym, kurczę, dlaczego, no to oczywiście pojawi mi się pewnie różnych pomysłów, ale być może dojdę jakoś do tego, znajdę jakąś taką zależność, że zazwyczaj ten brzuch mnie boli, kiedy ja się boję. No i pytanie, czego się boję? I później dzielimy sobie włos na czworo, czyli dobra, czy ja się boję, że jak ja pójdę do tego szefa i powiem, co tam mam powiedzieć, to czy ja się boję, że on jakoś dziwnie zareaguje, być może agresywnie. Czy ja się boję o to, że nie dostanę tego awansu? Czy ja się boję, że w ogóle będę zwolniona? Trzeba zobaczyć, co się tam w głowie dzieje, bo to będzie dla nas istotna informacja, którą bierzemy sobie na tapet, no i trochę urealniamy. Czy to na pewno jest taka zależność, że jeżeli ja odmówię teraz, no to szef mnie zwolni? No bardzo często dochodzimy do tego, że jednak to nie jest taki najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale też podkreślam, że często lęk podpowiada nam scenariusze, które w jakimś stopniu są realne i nie chodzi o to, żeby zakłamywać to i mówić, że coś się nigdy nie wydarzy, że samolot nigdy nie spadnie, ale żeby umieć trochę uelastycznić to myślenie, czyli znać najgorszy scenariusz, znać najlepszy i na podstawie trochę tej mieszanki wybrać ten najbardziej prawdopodobny.
0: A jeśli wolimy unikać konfrontacji bezpośredniej, mamy takie unikowe podejście do wyzwań, to jak sobie poradzić z tym problemem? No bo to się przeradza też często w schemat.
1: I w błędne koło, które nas trzyma w tym schemacie na długo dosyć.
0: Bo konfrontacji unikamy też z lęku, prawda? Przed,
1: tak, bardzo często.
0: Usłyszeniem czegoś jeszcze bardziej nieprzyjemnego. To jak sobie radzić z tym?
1: Na pewno zacząć od wybrania relacji, które są dla nas jednak bezpieczne. Każdy z nas, większość z nas ma taką chociaż jedną relację. I w tej relacji pozwolić sobie małymi krokami doświadczać siebie sprawczego w stawianiu granic i również przeżywającego to wszystko, co się dzieje po postawieniu tej granicy. Niestety tutaj praktyka będzie i doświadczenie będzie podstawą, dlatego że nasza głowa, która ma jakieś zakorzenione stare schematy, pamiętajmy, że one się w tej głowie nam kotłują od dzieciństwa, więc wiadomo, że nowe schematy zawsze będą dla głowy, to nie będzie pierwszy wybór. Ja zawsze powtarzam też pacjentom, że głowa lubi to, co stare i znajome, nawet jeżeli to nie jest funkcjonalne. Więc po pierwsze wybieramy sobie bezpieczne relacje, nie zaczynamy absolutnie...
0: I uprzedzamy taką osobę. Hej, będę na tobie trenować,
1: tak,
0: bo mogłaby się zdziwić.
1: Dokładnie tak. Ja też zachęcam pacjentów właśnie do tego, żeby wybrać sobie takie relacje i co więcej, znaleźć też takiego trochę kompana, któremu ufamy, który też może jest bardziej asertywny, żeby jakoś był naszym takim buforem i trochę podpowiadał nam, bo często jeżeli wychodzimy z pozycji, gdzie mieliśmy tendencję do zachowań uległych, to kiedy wdrażamy zachowanie asertywne, to czasami jesteśmy jedną nogą za daleko, w kierunku agresji, bo też narosła w nas przez te wszystkie lata frustracja, pewna pretensja. No więc jak już zaczynamy, to tak chcemy konkretnie i jesteśmy jedną nogą bliżej agresji, przez co odpowiedź tej drugiej osoby, której ja właśnie na przykład agresywnie postawiłam granicę, no nie będzie wcale we mnie umacniała przekonania, że asertywność jest fajna. Ona we mnie umocni, że kurczę, byłam asertywna i nie wyszło, bo ktoś się zezłościł, a tak naprawdę ja asertywna wtedy nie byłam. Więc bardzo ważne jest to, żeby znaleźć sobie wsparcie właśnie w tych bezpiecznych relacjach, uprzedzić, tak jak pani mówi, i uważnie angażować też i swoje myślenie, ale też tą osobę do tego, żeby jakoś oceniać i szukać takiej formy asertywności, która będzie też dla mnie naturalna i bezpieczna.
0: A czy istnieje coś takiego jak syndrom grzecznej dziewczynki?
1: Istnieje w języku potocznym, natomiast obserwuje się to oczywiście w gabinecie. Mam na myśli tutaj pewien zestaw zachowań, który jest pokłosiem przekonań umacnianych i powstających właśnie w dzieciństwie, no które jakoś powodują, że dorosłe kobiety często stawiają siebie trochę niżej, jeżeli chodzi o wszystkie

0: Myślę sobie, że szczególnie ten rodzaj perfekcjonizmu ukierunkowanego społecznie, czyli takie przekonanie, gdzie uważam, że inni wymagają ode mnie naprawdę dużo i oczywiście ja muszę te wymagania spełniać. Więc tak, myślę sobie, że u takich osób wtedy odmowa czy postawienie granicy to nie będzie tylko kwestia decyzji, ale w ogóle też ogromnego lęku, co się zadzieje, po jak mnie ktoś oceni, czy ktoś mnie skrytykuje, czy ja kogoś zawiodę, rozczaruję. No to jest bardzo trudne do zniesienia w takim przypadku.
1: Czyli asertywność to nie jest takie mocne mówienie nie, tylko trenowanie przede wszystkim swojej odpowiedzi na swoje potrzeby. Tak to można rozumieć.
0: Tak to można rozumieć. Absolutnie nie przyklejamy się, że asertywność równa się mocne mówienie nie. Raczej bym to poprawiła w taki sposób, że to jest świadome mówienie nie. Włączając w to również sytuację, gdzie ja zrezygnuję z tego mówienia nie. Bo czasami może się okazać, że w danej sytuacji, w danej mojej kondycji, jaką mam tego dnia, powiedzenie nie będzie dla mnie większym kosztem niż odpuszczenie. Ale jest kluczowa różnica, kiedy ja to robię właśnie po pewnej analizie, która wynika z mojego uważnego kontaktu ze sobą, między tym, że ja to zrobię po prostu z lęku, bo lęk najczęściej będzie połączony z moją automatyczną reakcją, która będzie płynęła właśnie ze schematu.
1: Żeby ochronić po prostu swoje dobre samopoczucie w danym momencie, prawda?
0: Dokładnie tak, ale niestety ta ochrona dobrego samopoczucia w tym momencie
1: działa krótko.
0: Działa dokładnie tak, bardzo krótko.
1: Za chwilę porozmawiamy o takim dość kluczowym, mam wrażenie, przekonaniu, jak właśnie, że asertywność to egoizm.

0: W dzisiejszym I Żyli Długo i Szczęśliwie rozmawiamy o asertywności i o pewności siebie, czym naprawdę są te cechy. Mam tutaj przy sobie ekspertkę Izabelę Morawską i wracamy do rozmowy o takim dosyć powszechnym przekonaniu, że asertywność to jest wyraz samolubstwa, egoizmu. No i jak z tym przekonaniem walczyć na takim gruncie, powiedzmy domowo-rodzinnym, kiedy wszystkim nam na sobie zależy, ale pada taki komunikat, kiedy zaczynamy wierzgać tymi nóżkami i stawiać jakieś granice.
1: Myślę, że tutaj warto wyjść od tego, żeby trochę urealnić błędne przekonanie, jakie my mamy na temat tego, że mamy bezpośredni wpływ na emocje innych osób. Bo bardzo często w tych relacjach bliskich, no przez to, że to są dla nas ważne osoby, nam jest trudno znosić to, że komuś po tej naszej granicy zrobiło się no trochę źle. Trochę przykro, trochę smutno.
0: No bo, ale my mamy wpływ na emocje innych przecież.
1: Ale nie bezpośredni. To tak nie działa. Mamy wpływ na to, jak udzielimy tego komunikatu, mamy wpływ na to, czy jakoś uznamy, uważnimy emocje drugiej strony, zaakceptujemy to, co się z nią dzieje, wejdziemy z nią w dialog, może wytłumaczymy trochę bardziej, jeżeli będziemy widzieli, że są trudności z przyjęciem danego komunikatu, ale bezpośrednio nie mamy wpływu. No bo proszę zobaczyć, że tak naprawdę emocje są efektem tego, jakie znaczenie ja nadam danej sytuacji. Czyli jeżeli słyszę jakiś komunikat, to w mojej głowie pojawia się interpretacja tego komunikatu i to generuje finalnie emocje.
0: No ale jeśli komuś naprawdę zrobi się przykro po naszej odmowie?
1: Ma prawo zrobić się przykro. I to tak często działa. No proszę się postawić też po drugiej stronie. Ja też nie lubię, jak mi się odmawia. Może niekoniecznie jest mi wtedy przykro, bardziej jestem zła, no bo coś chciałam, a czegoś nie dostaję. I to jest normalne. I to też jest taki pierwszy krok, do którego zachęcam, żeby nauczyć się też doświadczać siebie akceptującego, akceptującą to, że komuś w konsekwencji tego, co my powiedzieliśmy, zrobiliśmy, no zrobiło się jakoś nieprzyjemnie, co absolutnie nie oznacza od razu, że my zrobiliśmy coś złego. No my sobie niechętnie się na to eksponujemy, no bo to jest po prostu trudne. Przeżywanie trudnych emocji, czy osobiście, czy też obserwując to u kogoś, jeżeli jesteśmy bardzo empatyczni, to też będziemy większy koszt wtedy ponosić. Natomiast to jest nieodłączny element w ogóle obcowania z ludźmi. Niestety nie może być tak, że będziemy zawsze odczuwać tylko te przyjemne emocje.
0: No a jeśli ta osoba urażona, czy ta, której zrobiło się przykro, odpowie nam, no zrobiłeś się taki asertywny, egoizm. To jest egoistyczne.
1: Dlaczego? Po czym wnosisz? Co w moim zachowaniu jakoś sugeruje, że to było egoistyczne? I chodzi mi tutaj o to, żeby zaprosić tę osobę do
0: rozmowy.
1: No
0: bo zadbałem o siebie. Zadbałeś o siebie przede wszystkim, a nie o to, jak ja się będę czuła.
1: Aha, czyli no rozumiem, że jakoś oczekiwałaś, że ja się skupię na tym, zadbam bardziej o ciebie niż o siebie.
0: No tak, tak, właśnie tego oczekiwałam.
1: A jak byś to wyobrażała sobie? Co bym musiała zrobić, żebyś poczuła się też jakoś zaopiekowana?
0: I to jest, proszę państwa, jedna ze scenek, które polecam państwu bardzo po zakończeniu tej audycji obejrzeć sobie na profilu instagramowym Izy Morawskiej. Tutaj formalnie Izabeli, ale Iza Morawska psycholog. To jest nazwa profilu, prawda?
1: Iza Morawska Psychologia.
0: Psychologia. Pełno takich scenek, w których Iza pokazuje, jak można ćwiczyć, trenować nawet przed lustrem pewne scenariusze, które się wydarzają w naszym życiu. No więc ja tutaj zamilkłam, bo trochę mnie zatkało. I ten dialog do tego ma prowadzić, żeby wytrącić trochę no, ten przysłowiowy oręż, bo my tutaj nie walczymy. My tutaj nie toczymy jakiegoś boju, chociaż może na początku nauki tej asertywności i tej pewności siebie, może człowiek się czuje trochę tak, jakby był na froncie.
1: Trochę się czuję i ja to też obserwuję u swoich pacjentów, natomiast ja nie zachęcam do tego, bo ten dialog absolutnie nie miał na celu tego, żeby kogoś zatkało. To nie jest mój cel i jeżeli taki cel sobie postawimy, no to wtedy znowu będziemy ryzykownie blisko agresji w pewnym momencie takiej rozmowy. To, co jest ważne w takim dialogu, no to jest to, żeby siebie wzajemnie faktycznie zrozumieć. To, co powiedziałam na starcie, że tak jak ja chcę być traktowana, to samo chcę dać drugiemu człowiekowi. Jeżeli mi byłoby przykro z czyjąś odmową, no to ja chciałabym, żeby ktoś to zauważył, posłuchał, co mam do powiedzenia. Bardzo często, bardzo kojące dla tej drugiej strony jest to, że my no jakoś damy uwagę temu, co ona przeżywa. Czyli nie będziemy bagatelizować ani iść w kontrę, mówić, że wcale tak nie zrobiłam, nie? I kropka.
0: Ale tak bywa.
1: Bywa oczywiście i to jest niestety pułapka, bo wtedy faktycznie cała ta asertywna na początku rozmowa przeradza się w rozmowę, która już asertywna nie jest, a my zostajemy z tym przekonaniem właśnie na końcu, że kurczę, byłam asertywna, no i jak wyszło? W ogóle bez sensu, prawda? Dlatego prowadzenie dialogu tego typu, szczególnie z bliskimi osobami, no bo to oczywiście też można sobie tutaj podkreślić, że ta rozmowa, ten fragment, który my sobie tutaj uskuteczniłyśmy, no to raczej była rozmowa, którą stoczylibyśmy no, z kimś bliskim, z kimś, kto faktycznie może od nas wymagać tego, że będziemy jakoś brali pod uwagę jego emocje, jego potrzeby, ale oczywiście to nie jest kalka, którą sobie możemy przełożyć na każdą relację, prawda? Będą takie, gdzie może moim celem nie będzie to, żeby kogoś uciszyć, no ale moim celem będzie to, żeby ten dialog jakoś skończyć jak najszybciej, bo on będzie dla mnie zbyt kosztowny, a ja nie będę widziała w nim większego sensu, po prostu. Więc tutaj też uwrażliwiam, że tu wszystko będzie również zależało od relacji. Ale to, co chcę jeszcze podkreślić, to to, że absolutnie w asertywnym dialogu my nie walczymy o wygraną. My walczymy o to, żeby faktycznie obie strony jakoś poczuły się poszanowane i żeby też poczuły, że no jest gotowość do wyjścia naprzeciw ich wzajemnym potrzebom.
0: No dobrze, no to pewność siebie. Czy to jest to samo, co wysokie poczucie własnej wartości?
1: Nie. To nie będzie to samo. Wysokie poczucie własnej wartości będzie wiązało się z tym, że ja siebie jako człowieka całościowo postrzegam po prostu pozytywnie. To jest też względnie stałe. Natomiast pewność siebie, to taka ciekawostka, że w psychologii to pojęcie też nie zawsze ma jedną sztywną definicję, ale w większości ono się odwołuje do ufności w to, że ja potrafię jakoś dobrze dokonać osądu, potem wyznaczyć sobie jakieś zadanie i je zrealizować. I tutaj będzie to się wykazywało już dużo większą zmiennością. Przykładowo, idąc nadal tym tropem asertywności, może być tak, że ja w jednej relacji będę asertywna, zawodowo na przykład będę bardzo asertywna, a już na przykład na gruncie domowym niekoniecznie.
0: No bo z czego to wynika?
1: Z tego, że zmienia się moje środowisko, że inaczej traktuję relacje, które mam w pracy, inne zadania tam realizuję, tam jestem w innej roli, a kiedy wracam do domu, też jestem w innej roli, też realizuję inne zadania, też inną wagę mają dla mnie te relacje, więc koszt ewentualny, który poniosę, jeżeli narażę je na jakiś uszczerbek, no będzie dużo większy.
0: Czyli obserwując, myślę sobie, taką osobę z zewnątrz, albo jeśli my sobie analizujemy te nasze właśnie tak zmienne zachowania, w zależności od środowiska, to można pomyśleć, to jest bardzo niespójne. Tutaj jesteś po prostu żyletą, a tutaj uległa i no i własnej matki się boisz.
1: Można. I myślę sobie, że każdy z nas znalazłby, no zaryzykuję chyba tak, że każdy z nas znalazłby takie przykłady, gdzie obserwując uważnie siebie, zauważy tę rozbieżność, że jest relacja, gdzie ja po prostu stawiam granice, odmawiam, nie mam z tym problemu, a później rozmawiam na przykład z mamą i zupełnie inne rzeczy się we mnie dzieją, już zupełnie inaczej tego doświadczam i zupełnie inne zachowania tutaj sobie wdrażam.
0: Ale to znaczy, że takim optymalnym punktem byłoby doprowadzenie do takiego poczucia w sobie, że w każdym środowisku zachowuję się, zawsze jestem przy sobie, jak to się mówi, czyli słucham siebie. To jest taki stan, do którego powinniśmy dążyć. Czy przede wszystkim wyznacznikiem tutaj powinien być dyskomfort? To, że czujemy się źle, że właśnie w pewnych momentach no, nie potrafimy być tak asertywni, jak w innych środowiskach, no, na przykład w pracy.
1: Mhm. Ja bym to trochę połączyła. Z jednej strony i zachęcam, żeby zawsze jednak chcieć być blisko siebie, w tym sensie, żeby wiedzieć, co się we mnie dzieje, co się ze mną dzieje. Natomiast nie zawsze to musi oznaczać to, że ja będę szła za każdym razem w tym kierunku, żeby tego dyskomfortu nie czuć, bo to też jest bardzo istotne, żeby jednak doświadczać siebie czującego ten dyskomfort, bo czasami tak po prostu jest. To, co powiedziałam na początku, że czasami zdecydujemy, że nie odmawiamy, bo to będzie dla nas mniejszy koszt, ale i tak będziemy ponosili ten dyskomfort, no bo będziemy robić coś, na co nie mieliśmy pierwotnie ochoty, no ale to będzie mniejszy koszt niż jakbym teraz się miała na przykład konfrontować. Dlatego absolutnie nie stawiamy sobie celu, żeby za wszelką cenę unikać dyskomfortu. To naprawdę nie doprowadzi nas do niczego, tym bardziej, że nauka asertywności na początku jest dużym dyskomfortem i w ogóle zmiana zachowań będzie zawsze dużym dyskomfortem, dlatego, że tak jak wspomniałam, głowa lubi to, co stare i lubiane. Zawsze, kiedy robimy coś w nowy sposób, no rodzi się takie poczucie dysonansu poznawczego, które jest po prostu nieprzyjemne. To jest właśnie ten dyskomfort. dyskomfort. Jeżeli nie jesteśmy gotowi na taki dyskomfort, no to trochę tak, jakbyśmy nie byli gotowi na wdrażanie zmian, a często zmiana nieadaptacyjnego przekonania w adaptacyjne przekonanie, no jest kosztowna i wiąże się z przeżywaniem dyskomfortu.
0: Co to znaczy adaptacyjne przekonanie?
1: Funkcjonalne, czyli takie, które finalnie mi służy, mi i ludziom wokół mnie, nie przyprawia mi cierpienia jakiegoś.
0: Rozumiem. No dobrze, to a czy można być jednocześnie nieśmiałym i pewnym siebie? To też zależy od środowiska?
1: Można być jednocześnie nieśmiałym i pewnym siebie, tak. Dlatego, że nieśmiałość można określić jako taki stan trochę lęku przed tym, że sobie nie poradzę w środowisku właśnie społecznym, z tymi zadaniami społecznymi. I tutaj mogę siebie postrzegać jako osobę, która po prostu nie potrafi. Natomiast to mi nie odejmuje pewności siebie poza na przykład elementem relacji. Plus dodatkowo też mogą być takie relacje, gdzie jednak ja będę się czuła bezpiecznie. To nie traktujemy tego zero-jedynkowo. To nie jest tak, że osoby nieśmiałe zawsze wszędzie są nieśmiałe, to mogą być osoby, które w większości faktycznie mają taki styl reagowania, natomiast mają też inne relacje, gdzie tej nieśmiałości jest po prostu mniej, a dodatkowo no też pewność siebie nie rozpatrujemy je tylko w kontekście relacji, ale w ogóle też innych obszarów naszego życia.
0: To jak się uczyć tej większej pewności siebie, jeśli akurat nam na tym zależy, chcielibyśmy czuć się pewniej w sytuacjach często właśnie, no najczęściej społecznych?
1: Wyznaczać sobie małe kroki, realizować je i doświadczać powodzenia w realizacji tych kroków. Oczywiście zdarzy się tak, że na kilka eksperymentów, które sobie zaplanujemy, jeden nie wyjdzie. Dlatego też zawsze dbamy o to, żeby była odpowiednia liczba takich ekspozycji i nie zaczynamy znowu z wysokiego C. Generalnie w pracy z głową zawsze sobie to rozkładamy spokojnie. Głowa lubi tak powoli się adaptować i nawet wyznaczanie takich drobnych, codziennych celów, które ja zrobię. I nawet jeżeli mi się to wydaje bardzo łatwe, ale ja przez to uważnie przejdę, czyli doświadczę siebie jako tej, która sobie wyznaczyła coś, zrealizowała i zrobię to kilkukrotnie, no to będzie właśnie budowało takie moje poczucie, że jednak potrafię, wyznaczyłam, zrobiłam, udało się. A później doświadczę tego, że mi na przykład nie wyjdzie i doświadczę też tego, że świat nadal stoi, że ja żyję, że te wszystkie emocje, które trudne przeżywałam, no przeżyłam i one jak fala odeszły. To też jest bardzo cenne doświadczenie.
0: A czy dobrym pomysłem byłoby spisanie sobie na kartce jakichś takich odpowiedzi w sytuacjach, kiedy jeszcze nie umiem zareagować odpowiednio szybko, asertywnie? Czy jest taki zestaw złotych myśli, z którymi warto byłoby chodzić i sobie przypominać, że tak można by było odpowiedzieć, byłoby lepiej.
1: Tak, jak najbardziej. Ja zawsze z moimi pacjentami również taki mały secik sobie przygotowujemy. Zazwyczaj mamy dwie. I zazwyczaj te dwie mają ten sam cel. Bo na początku to, co nas będzie zawsze jakoś gubiło, to jest poczucie presji, że ja muszę już teraz jakoś odpowiedzieć. To jest coś, co odczuwa 90% osób w takich sytuacjach. Szczególnie, że jest to też jakoś społecznie umacniane i takie szybkość reakcji się wiąże z pewną błyskotliwością, inteligencją. Więc jeżeli tak nie reagujemy, to od razu nam się w głowie odpala, o matko, co tam, na kogo ja teraz wypadnę. Więc oba te takie złote zdania, które ja zawsze proponuję mieć przy sobie, one mają na celu to, żeby dać sobie czas na znalezienie odpowiedzi. Pierwszy to jest na przykład, poczekaj, daj mi chwilę, wrócę do ciebie za minutę, 5 minut, dzień, tyle, ile potrzebujemy. A drugie to jest pytanie, co dokładnie na przykład masz na myśli. I w tym pierwszym, no to ewidentnie przyznajemy się trochę do tego, że potrzebujemy tej chwili do namysłu, ale tutaj też podkreślę, że jest też sporo badań, które ukazuje, że osoby postrzegane jako pewne siebie, to często są osoby, które właśnie nie spieszą z tymi odpowiedziami, że to jest pewien mit, że my kojarzymy szybkość odpowiedzi z tym, że ktoś jest pewny siebie. Właśnie nie. Trudniej jest wytrzymać pauzę, trudniej jest utrzymać milczenie i czuć się w tym całkiem albo komfortowo, albo znosić ten dyskomfort tak, że ta rozmowa nadal wygląda naturalnie i się klei. Więc tutaj, jeżeli ktoś ma obawę przed odroczeniem odpowiedzi, to zapewniam, że tym tylko możemy sobie zbudować pewny siebie wizerunek. Więc pierwsze zdanie, proszę daj mi chwilę, tyle ile potrzebuję. A drugie zdanie, czyli co dokładnie masz na myśli? Taka prośba o doprecyzowanie, no bo to da mi czas, żeby jakoś się zastanowić, jak ja w ogóle chcę w tej sytuacji zareagować. Także naszym celem w takiej sytuacji na początku jest przede wszystkim zyskanie trochę czasu, więc na starcie trzeba sobie powiedzieć i poczuć się komfortowo z tym, że to jest naprawdę okej, że my nie musimy odpowiadać od razu. Jest naprawdę niewiele sytuacji w życiu, gdzie natychmiast musimy tej odpowiedzi udzielić.
0: Ale wydaje się, że jest ich znacznie więcej i że ktoś oczekuje. Czujemy się pod presją. Tym bardziej, że jeszcze ta osoba może powiedzieć, ale ja to potrzebuję tego za godzinę. I co wtedy, jeśli ta godzina to dla nas za mało?
1: Mhm. No można wtedy wejść trochę w dialog, zapytać, dlaczego akurat ta godzina, skonfrontować tę osobę z tym, że no ja jednak w tej godzinie nie dam rady i co wtedy? No możemy tutaj razem szukać rozwiązania. Warto pamiętać o tym, że to, że ktoś mi powie, że potrzebuje za godzinę, to nie jest absolutnie dla mnie argument, aha, no dobrze, no to ja się wtedy muszę zgodzić. Nie, nie. Nawet jeżeli dojdziemy finalnie w jakiejś dyskusji do tego, że to będzie ta godzina, to i tak gwarantuję, że będziemy się czuć lepiej ze sobą potem, jeżeli i tak jakoś uważnimy to, co my w ten dialog wnosimy, czyli to, że dla mnie jednak to jest za mało, więc co wtedy? I oboje wtedy jesteśmy w tym dialogu na równi, czyli oboje szukamy rozwiązania, a nie doświadczamy czegoś takiego, że ktoś mi jakby narzucił coś i ja mówię, dobra, już się wycofuję. Nawet jeżeli stanie na tym samym, ale ja podejmę jakiś krok proaktywnie, żeby zadbać o siebie, to już będzie fajne, umacniające doświadczenie.
0: No dobrze, a zakładam, że pochopnie się zgodziliśmy, albo wręcz mamy taki schemat reagowania. Godzimy się, a potem mamy ochotę się wycofać, albo nawet wycofujemy się. No i grabimy sobie. Pojawia się opinia o nas, że no tutaj to nie wiadomo, czy to dojdzie do skutku. Obydwie strony czują na pewno się źle w takiej sytuacji, a co ma zrobić ten człowiek, który pochopnie się zgadza, a potem ma ochotę odmówić? Odmawiać? Czy uczyć się raczej jednak tego kupowania sobie czasu?
1: No zdecydowanie raczej idziemy w, po pierwsze, jakieś uważne uświadomienie sobie tego, po drugie bierzemy odpowiedzialność. No jeżeli robiliśmy tak przez x czasu, no to nie możemy oczekiwać, że jakoś ktoś będzie udawał, że tego nie było, prawda? Więc bierzemy tę odpowiedzialność i tutaj też znowu podkreślę, że w asertywności, asertywność bardzo nam przypomina, że bierzemy odpowiedzialność za to, co jest nasze. Więc jak najbardziej uważnie to obserwujemy, no i podejmujemy decyzję zgodnie z tym, co chcemy dalej z tym robić. Jeżeli nie chcemy być postrzegani jako te osoby, które są niesłowne, no to musimy adekwatnie wyznaczyć sobie odpowiednie małe cele, żeby zacząć sobie budować taki właśnie wizerunek.
0: No właśnie, bo tak naprawdę wydaje mi się, że nikt nie chce uchodzić za niesłownego.
1: To prawda, natomiast zawsze trzeba też skonfrontować te nasze potrzeby w tym sensie, czego chcemy, czego nie, no z tym, czy faktycznie dążymy, prawda? No bo też no każdy z nas chce być szczęśliwy, ale czy faktycznie robimy jakieś kroki w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, miesiąca, żeby tak było. Bo też często to się tak zdarza, że my chcemy, wiemy, czego chcemy, ale jakoś nie działamy, nie jesteśmy sprawczy w tym. No i też tutaj znowu do nas należy ta decyzja o jakiejś aktywności podjętej w tym kierunku. Żadna zmiana nie zajdzie bez aktywności podmiotu. To my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zmiany wprowadzać, więc tylko jeżeli będziemy aktywnie działać, no to one mają szansę się zadziać.
0: Za chwilę audycja wróci i porozmawiamy trochę o tym, jak reagować na niewinne przytyki i bierną agresję.

0: To jest audycja I żyli długo i szczęśliwie, a ze mną jest dzisiaj Izabela Morawska, którą mogą Państwo znaleźć na Instagramie jako Iza Morawska Psychologia. I będziemy teraz rozmawiać o tym, jak sobie radzić asertywnie, kulturalnie i miło z niemiłymi przytykami. Niemiłymi pozornie, bo często to są takie, tak jak oglądam scenki, które pani zamieszcza na swoim Instagramie, to często są takie pozorne, nawet czasem komplementy. Więc porozmawiajmy, jak rozbrajać takich rozmówców i czy zawsze warto.
1: To pytanie, czy zawsze warto, jest kluczowe. Powiem, że nie zawsze. W ogóle zawsze jakieś takie sformułowania, albo zazwyczaj może powinnam powiedzieć, sformułowania, które zawierają takie słowa jak zawsze, nigdy, one od razu powinny jakoś tam zapalać lampkę, więc nie zawsze warto. Tak jak wspomniałam, ważne, żebyśmy byli w kontakcie ze sobą, jakoś oceniali to, na ile mamy w sobie gotowość i energię, też na ile ta relacja jest dla nas ważna, też czy ja jestem głęboko jakoś w tej relacji, czy nie, no bo jeżeli ja jakoś widzę się z kimś, nie wiem, bardzo rzadko i jakoś tak w jednym dialogu, który ja odbyłam, padnie jakoś złośliwość, no to też nie będzie nieasertywne to, że ja sobie po prostu odpuszczę jakoś polemikę wtedy z taką osobą. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o relacjach, które faktycznie, z którymi obcujemy częściej, no to tutaj zachęcam do tego, żeby wynieść to jakoś jako przedmiot dyskusji, no bo to będzie tylko te relacje potem umacniało.
0: Spróbujmy na przykładzie.
1: Dobrze.
0: Koleżanka w pracy, wchodzimy, no coś tak ci się tutaj, coś jakoś inaczej wyglądasz, coś, co ty, coś ze sobą zrobiłaś i no i od razu taka dziwna atmosfera, bo nie wiadomo, o co jej chodzi, schudłam, no to mam pytamy. Coś na nosie.
1: No to pytamy, a co dokładnie masz na myśli?
0: Czyli... No nie wiem, no tak ładnie wyglądasz, tak szczuplej jakoś.
1: Czy dobrze rozumiem, że zauważyłaś, że schudłam?
0: Tak.
1: Aha, i rozumiem, że to miał być jakiś komplement w moim kierunku.
0: No tak.
1: Aha.
0: Oczywiście.
1: To miło mi.
0: Wreszcie o siebie zadbałaś.
1: A co to miało znaczyć?
0: No wiesz, no tak zawsze myślałam, tak patrzyłam na ciebie, no taka ładna dziewczyna i taka, no mogłaś, no wreszcie założyłaś ładną sukienkę.
1: Wiesz co, myślę sobie, że dzięki, że się podzieliłaś tym, co uważasz. Ja mam inne zdanie w tym temacie, ale możemy się ze sobą nie zgadzać.
0: Koniec.
1: Koniec. Nie była to łatwa rozmówczyni, bo zazwyczaj po takim pytaniu, kiedy zadamy pytanie o doprecyzowanie, no to ta osoba jakoś się orientuje, że my słyszymy tą drugą warstwę tego komunikatu.
0: Zawsze zastanawiam nad tą drugą warstwą, co taką osobą kieruje. Czy to jest jakaś taka potrzeba ulżenia sobie? Czy te osoby czują satysfakcję? Co jest po tej drugiej stronie? Jak pani to ocenia jako psycholożka?
1: Oj, to przeróżne rzeczy mogą tutaj się dziać. Czasami u takich osób pojawia się jakaś taka potrzeba podbudowania swojego obrazu tym, że zobaczył, jak ktoś inny jakoś dał się sprowokować na przykład. Czasami też ugłośnienie tego, że ktoś miał jakieś w cudzysłowie wady wcześniej, no też pomaga nam się poczuć, dobra, to nie tylko my jednak jesteśmy, nie wiem, nie? Takimi, które powinny być może jakoś zadbać o to, żeby zrzucić kilka kilogramów. Więc często to jest takie dążenie do poprawy swojego samopoczucia poprzez na przykład umniejszenie jakoś obrazu innej osoby. Czasami też celem będzie zwykła prowokacja, czyli obserwowanie tego, jak ten mój komentarz sprawił, że ktoś tam się miota.
0: Czyli ktoś potrzebuje po prostu wyzwań.
1: Tak.
0: Emocji.
1: Możemy to tak określić, tak. Natomiast przyznam szczerze, że z tym spotykam się rzadziej. Częściej raczej...
0: A częściej z czym? No właśnie.
1: Częściej właśnie z tym, że tak naprawdę osoby, które stoją, które wygłaszają tego typu komentarze, no to są często osoby dosyć smutne, właśnie z tego powodu, że one siebie jakoś tak nie postrzegają w sposób bardzo pozytywny i trochę raźniej w cudzysłowie im się robi, jeżeli na siłę trochę stworzą taką atmosferę, gdzie one nie są same. Czyli ta koleżanka, której właśnie daje komplement, to tak naprawdę w tym komplemencie ja podkreślam, że ona też właśnie była tą, która wcześniej być może nie dbała o siebie. Więc takie poczucie, że no nie jestem w tym sama, nie? Czyli nie tylko ja jestem tą, z którą coś jest nie tak. To jest to, z czym częściej ja się jakoś spotykam.
0: No dobrze, to trudniejsza sytuacja. Zebranie, prezentacja, pytania z sali i nagle na nasze pytanie osoba, która jest w hierarchii wyżej, mówi, no widzę, że znowu nie zrozumiałaś, co powiedziałem.
1: To znowu, czy możesz powiedzieć, co dokładnie miałeś na myśli, czy możesz doprecyzować?
0: No nie zrozumiałaś, zadałaś pytanie, które no, kompletnie nie dotyczy mojej prezentacji. No przecież tam jest wszystko wyjaśnione.
1: Czyli rozumiem, że nie powinnam zadawać tego pytania, że to źle, że je zadałam.
0: No tak uważam. To świadczy o twojej niekompetencji.
1: A w którym momencie jakoś wykazałam się niekompetencją, zadając to pytanie?
0: Okej, okay, czyli dopytujemy, doprecyzowujemy i zachowujemy zimną krew, chociaż podejrzewam, że w większości tutaj już po prostu jest gorąco.
1: Jest, jest i oczywiście to
0: robi
1: nie
0: się nieprzyjemnie. Ktoś nas zdyskredytował. Tak. Wszyscy to słyszeli.
1: I wszyscy to słyszeli, dokładnie tak. Ja też zachęcam generalnie, bo taka sytuacja, gdzie ktoś tak jawnie stosuje takie pasywno-agresywne komentarze, to też zdarza się stosunkowo rzadko jednak, bo nawet jeżeli są tacy przełożeni szefowie, czy takie osoby, które stosują takie właśnie tego typu zachowania, robią to raczej w taki sposób, żeby one nie były eksponowane przed tak dużą grupą ludzi, no bo podświadomie my wiemy, że to nie są fajne zachowania. Dlatego ja też zachęcam, żeby jednak takie sprawy też załatwiać później w rozmowie jeden na jeden, poprzez udzielenie na przykład informacji zwrotnej. Oczywiście, jeżeli ktoś jawnie jakoś nam no, odzywa się do nas w taki sposób na forum, no to fajnie jest postawić temu jakąś granicę.
0: Publicznie.
1: Tak, ale zachęcam też do tego, żeby wrócić do tej rozmowy po, no i udzielić po prostu informacji zwrotnej. Zrobić jakąś taką, zrobić jakiś taki dialog, który też zabezpieczy nas na przyszłość, bo jeżeli my nie będziemy reagować w takiej sytuacji, no to też wysyłamy taki sygnał, że no zgadzamy się na takie traktowanie.
0: A jak reagować na takie zdanie? Ja tego nie powiedziałam, nie powiedziałem.
1: To jest to, co usłyszałam.
0: A no to źle usłyszałaś w takim razie, bo ja tego wcale nie miałam na myśli.
1: Pamiętam to inaczej, pamiętam jak się wtedy poczułam.
0: Dobry trening tutaj państwu dajemy dzisiaj na antenie. Proszę sobie zapisywać i korzystać. No dobrze, kolejna rzecz. Przepraszanie, nieprzepraszanie. To jest temat, który, no właśnie, częściej zdarza się to złe przepraszanie, czyli jak to powiedzieć, sorry, not sorry.
1: Dokładnie tak. Dokładnie
0: więc
1: tak.
0: Jak rozbroić takie nieprzepraszające przepraszanie? Bo jeśli poczułaś się urażona tym, co ci powiedziałam przed chwilą na forum, no to bardzo cię przepraszam.
1: Nie musisz mnie przepraszać za to, jak się poczułam. Możesz mnie przeprosić za to, jak się zachowałaś.
0: No ale wiesz, ja miałam rację.
1: Ja widzę to inaczej.
0: No tak, i tu możemy znowu drążyć w zależności od tego, z kim mamy do czynienia po drugiej stronie, a najczęściej nie bywa łatwo.
1: Dokładnie, też tutaj dodam, że jeżeli ktoś mówi, że no jakoś nie chce wejść w to, że on powiedział, że upiera się przy tym, że
0: miał rację. No bo najczęściej właśnie się będzie upierał.
1: Mhm. No i tutaj jest pytanie, czy faktycznie, co jest celem w tej rozmowie? Czy faktycznie to jest taka relacja, gdzie ja bardzo chciałabym uświadomić tę osobę, o co chodzi i że ona tej racji jednak nie ma? Czy ja w tej sytuacji chcę jakoś siebie obronić? No i wtedy mogę powiedzieć, ja widzę to inaczej, no ale znowu nie musimy się zgadzać, no ale w takim też wypadku ja nie potrzebuję przeprosin. Tak jak wspomniałam, ja nie potrzebuję, żebyś mnie przepraszała za to, jak ja się poczułam. Bardziej potrzebowałam tego, żebyś przeprosiła za to, co powiedziałaś.
0: No ale to ty histeryzujesz. Naprawdę. Twoje emocje są nadmiarowe.
1: Po czym wnosisz?
0: No bo masz do mnie pretensje, że cię uraziłam.
1: W jaki sposób moje emocje mogą świadczyć o tym, że mam do ciebie pretensje?
0: No ja tu już nie wiem, co odpowiedzieć. No i to jest właśnie świetne, że możemy ćwiczyć takie dialogi z asertywności, między innymi obserwując Izę Morawską na Instagramie, ale myślę sobie, że to, jak przepraszać, to chyba warto powiedzieć słuchaczom, jeśli chcemy się postawić po tej drugiej stronie, bo czasami mamy za co przeprosić. Jak to zrobić tak, żeby faktycznie, rzeczywiście ta druga osoba to przyjęła, no i żebyśmy my też nie czuli się bardzo tacy zbici tymi przeprosinami. No bo i tak mamy poczucie winy. Zrobiliśmy coś nie tak.
1: Jeżeli mamy poczucie winy, to faktycznie przepraszać nam będzie łatwiej, bo poczucie winy lubi działanie i to jest jedno z najprostszych działań, jakie możemy podjąć. Czyli jeżeli czuję, że komuś sprawiłam przykrość, jest mi z tym źle, no to przeproszę. Więc jeżeli to poczucie winy jest, to jesteśmy bliżej tego, że przeprosimy. Natomiast jak przepraszać w taki sposób, żeby która druga strona chciała to przyjąć? No przede wszystkim naprawdę szczerze. I czasami jest tak, że my nie czujemy gotowości do tych przeprosin, no bo faktycznie jeszcze też jesteśmy w emocjach i to jest jak najbardziej okej. Okay. Znowu nie musimy przepraszać od razu. Dużo bardziej wartościowe przeprosiny będą, jeżeli ja po przemyśleniu będę wiedziała w ogóle, za co ja przepraszam, niż ja tymi przeprosinami tak naprawdę będę próbowała zmanipulować tę rozmowę na te tory, że przepraszam, ale ja w sumie i tak myślę tak, jak myślałam. Tylko przepraszam, żeby teraz pozbyć się tego napięcia,
0: bo tak wypada.
1: Mnie, tak, które się jakoś nazbierało, bo właśnie tak wypada. Nie przepraszamy za to, co ktoś poczuł. My przepraszamy za to, za co bierzemy odpowiedzialność, czyli za to, co powiedzieliśmy. Oczywiście to mogło mieć takie konsekwencje, że komuś się zrobiło przykro, ktoś się rozłościł, komuś jest smutno, ma prawo i my nie musimy za to przepraszać, ale jeżeli czujemy, że zrobiliśmy coś złego, mamy to poczucie winy, no to my zazwyczaj wiemy, dlaczego ono się pojawia i za to przepraszamy.
2: Czyli uważność na siebie, na drugą osobę, to jest to, czym warto się kierować. No dobrze, to na zakończenie takie sytuacje z życia codziennego, które też podejrzałam na pani Instagramie. Taka kolejkowa sytuacja z kolejki. Ktoś się wpycha do lekarza. No i często jest awantura z tego powodu. Bywają osoby, które agresywnie dają znać. Nie wiem, czy osiągają wtedy swój cel inny niż poza takim upustem emocjonalnym. Jak zwracać uwagę komuś, no właśnie, że się rozpycha, że no właśnie zajął mi miejsce, że się wepchnął. My to widzimy. Jak powiedzieć tak asertywnie, że nam się to nie podoba.
1: Ja zawsze zachęcam, żeby zaczynać najprościej, czyli od obserwacji. Nie zaczynamy od oceny, a pan się tak rozpycha, a pan jest taki i taki, tylko po prostu mówimy, co obserwujemy. Zauważyłam, że pani stanęła przede mną w kolejce, a według kolejności to ja powinnam wejść pierwsza.
2: Tak? A nie, no wydawało mi się, że jednak nie widziałam tu pani.
1: Rozumiem, ale właśnie jak sprawdziłam, no to wychodzi na to, że ja powinnam wejść przed panią.
2: A, sprawdziła pani. A gdzie pani sprawdziła?
1: Po numerku, który jest wyświetlany.
2: Załóżmy, że są te numery.
1: Załóżmy, że są, tak, jasne, ale też oczywiście zazwyczaj faktycznie to widać, czy ktoś czeka w tej kolejce, czy nie, prawda?
2: Jak no tak, tak, sobie... tak, tak.
1: Są takie sytuacje, gdzie nie wygramy tej dyskusji, to też jest oczywiste i też na to warto być gotowym, że czasami my możemy zachować się super asertywnie i nie spotkamy się z tym samym. I to nie znaczy, że znowu robimy coś źle, ale po prostu no, druga strona może nie być gotowa na asertywne zachowanie albo na asertywne reakcje.
2: A takie przekonanie, że no nie będę się zniżać do tego poziomu, no muszę zachować się z klasą, więc będę milczeć. To jest okej?
1: Pytanie, co byśmy rozumiały przez to zniżanie się do jakiegoś poziomu i co jest, jak definiujemy zachowanie z klasą. Jeżeli zachowanie z klasą to jest zachowanie uważne na swoje potrzeby, to będzie okej. No ale jeżeli zachowanie z klasą to jest na przykład zachowanie, które jest podyktowane moją predykcją, co powiedzą ludzie, no to absolutnie nie.
2: No bo jeśli podejrzewam, że wdam się z kimś w pyskówkę, a tego nie chcę, bo to jest dla mnie zachowanie bez klasy, dyskutowanie z kimś, no to mogę wtedy nie reagować, ale nie będę zadowolona.
1: Ale to jest znowu tutaj ważenie tych kosztów i ewentualnych zysków. Jeżeli słyszę pyskówka, no to już wiem, że to raczej będzie agresywny dialog, a nie asertywny.
2: To lepiej się wycofać z pyskówki?
1: Jeżeli uznam, że nie mam zasobów energetycznych na to, albo faktycznie, że w mojej wartości, w mojej hierarchii wartości jest to, że ja tak nie rozmawiam z ludźmi, to będzie asertywne to, że ja stwierdzam, dobra, wychodzę z tego dialogu. Co oczywiście nie musi się wiązać z tym, że ja się zgodzę z tą osobą. Ja mogę zakończyć ten dialog mówiąc na przykład, że widzę to inaczej, ale w tym momencie chciałabym skończyć z panem rozmawiać, nie? Czy z panią? I tyle. I możemy to powtarzać tak długo, jak będzie trzeba, bo druga strona może cały czas gdzieś tam nas zachęcać, żeby jednak w tą pyskówkę właśnie wejść.
2: Ale też pani u siebie na Instagramie pokazuje, że taka postawa z drugiego bieguna, czyli taka nadmiernie miła, taka przepraszam, czy ja mogłabym tutaj prosić o odjechanie sprzed mojej bramy wjazdowej do mojej posesji, bo no muszę wjechać. I że to też nie jest dobre. Dlaczego?
1: No bo to umacnia w nas przekonanie, że my w zasadzie tych potrzeb swoich nie możemy stawiać równie wysoko i że za każdym razem, kiedy próbujemy je tam postawić, no to musimy przeprosić. Jeżeli już stawiamy się na równi z innymi, no to za to musimy przepraszać albo opakowywać to w jakieś takie łagodzące elementy, tak jakby to, że chcemy o siebie zadbać, było czymś złym. Dlatego to będzie umacniało w nas te właśnie niefunkcjonalne przekonania, które nas cały czas trzymają blisko tego krańca uległości, a nie asertywności, bo asertywność mówi, że mamy prawo zadbać o to, czego potrzebujemy, tak samo jak ludzie wokół nas mają prawo dbać o to, czego oni potrzebują.
2: Czyli w takiej sytuacji, jak ktoś stoi na moim podjeździe, to co mówimy?
1: Zauważyłam, że pan stanął na moim podjeździe. Czy mógłby pan, proszę, przestawić samochód?
2: Nie, proszę pani, bo tutaj to jest teren należący do miasta.
1: Pytanie, czy faktycznie jest to teren należący do miasta, prawda? Jeżeli wiem, że jest, no to wtedy mogę zapytać, jakie rozwiązanie pan proponuje, bo ja jednak też potrzebuję postawić gdzieś to auto. I tutaj podkreślam, że jeżeli faktycznie jest taka sytuacja, że to jest ziemia niczyja, prawda? Czyli ani tego pana, ani moja, no to faktycznie zamiast wychodzić agresywnie, no to zaangażujmy te osoby do poszukiwania rozwiązania, czyli wyjdźmy z założenia, rozumiem cię, ja jestem w tej samej sytuacji, poszukajmy czegoś, prawda? Jak wiemy, że to jest nasza posesja, no to jak najbardziej. Możemy wtedy zastosować po prostu postawienie granicy i adekwatnie ją postopniować w zależności od tego, na co mamy gotowość. Łącznie z tym, że możemy się zbliżyć do jakichś takich skrajnych rozwiązań, typu no jeżeli pan nie przestawi tego samochodu, no to ja zadzwonię po straż miejską, po prostu. Ale zazwyczaj też z mojego doświadczenia, jeżeli jakoś próbujemy z ludźmi rozmawiać normalnie, spokojnie, z takim też szacunkiem do nich, no to też jakoś to wychodzi bez ingerowania straży.
2: Czyli zachować spokój, być uważnym na siebie i innych i obserwować Izę Morawską na Instagramie. Dowiedzą się państwo więcej na temat tego, jak asertywnie się zachowywać na co dzień, żeby dobrze się czuć z samym sobą i z tym światem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzisiejszą audycję realizował Jasiek Wroński. Ja się nazywam Grażyna Morek, a my się słyszymy za 2 tygodnie.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Pozamiatane.
3: Zanim zajmiemy się dzisiaj porządkami w naszych przytulnych domach, to warto sobie przypomnieć, że możliwość spokojnego życia zawdzięczamy tym, którzy walczyli o naszą wolność. Dzisiaj w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego to ma dla nas szczególne znaczenie. Pamiętamy.

Dobry wieczór Państwu, to jest audycja Pozamiatane. Ja nazywam się Ula Hincz, a realizatorem naszego dzisiejszego spotkania jest Szymon Kuliś, który czuwa nad wszystkim. Ja jak zwykle i jak co tydzień zachęcam Państwa, żeby Państwo do nas dzwonili. 510 357 357. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące odplamiania porządków, organizacji, albo gdyby chcieli się Państwo z nami podzielić jakimś super porządkowym patentem, to będzie nam bardzo miło. Dziś będziemy mówić o przeróżnych środkach czystości, a że ja jestem stara szkoła, to znaczy ja używam tych klasycznych środków, to naszym gościem będzie Sylwia Panek, chemiczka i rzeczniczka naturalnych środków czystości i o nich też pogadamy. A jeśli chodzi o muzykę, będzie tak jak zwykle. Będę się Państwa starała wprowadzić w bardzo dobry nastrój.

Po takim utworze Dobry humor mamy murowany, to teraz przejdźmy do merytorycznego aspektu naszego dzisiejszego spotkania. Środki czystości to jest temat, na który ja mogę mówić godzinami, audycji by nam nie starczyło, ale też chciałabym Państwu opowiedzieć o takim środku, który mało kto ma w domu, a warto o nim pamiętać, a mianowicie o paście BHP. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętają takie coś. Jest pasta BHP piaskowa, która najlepiej służy do usuwania tłustych substancji, takich substancji, które ciężko jest usunąć z rąk, ze skóry, oraz pasta mydlana. Jeżeli są Państwo amatorem dłubania przy samochodzie czy rowerze i na przykład tak się zdarzy, że usmarują się Państwo smarem, to ta pasta BHP mydlana jest doskonała do zapierania tego typu trudnych rzeczy, więc bardzo serdecznie ją Państwu polecam. Teraz troszkę jeszcze potańczymy, a potem pogadamy z Sylwią o sodzie oczyszczonej.

0: Napisała do nas pani Adrianna. Hej Ula, nie wiem co się dzieje, większość ubrań przy szyi żółknie. Nie mogę niczym dobrać. Teraz biała koszulka użyta pierwszy raz i znowu się zaczyna. Czy masz pomysł na doczyszczenie? To ja od razu powiem, winowajcą prawdopodobnie jest krem, którego używamy, żeby zabezpieczyć się przed słońcem. On bardzo lubi właśnie w takie rzeczy jak kołnierzyki wchodzić. No ale dobrych wiadomości nie mam, to nie jest łatwe do usunięcia. Na pewno warto zaprać przed właściwym praniem w mydełku galasowym. Być może to pomoże, ale też przy zakupie takiego kremu proszę sprawdzić, może się uda trafić na taki nieplamiący, one są oznaczone, bo to rzeczywiście są bardzo trudne plamy. Postanowiłam zapytać naszą dzisiejszą gościnię, Sylwię. Sylwia Panek, która jest chemiczką, która jest rzeczniczką naturalnych środków czystości i autorką instagramowego profilu W Zdrowym Domu, właśnie opowiada o tym, do czego używać sody, do czego używać octu i też innych takich naturalnych środków, więc proponuję, żebyśmy zaczęły od sody.
1: To pewnie mogłabym przez godzinę opowiadać o tym, do czego możemy wykorzystywać sodę oczyszczoną, bo ona ma tak ogromną ilość różnych zastosowań. Ale jeżeli skupimy się na sprzątaniu, no to od razu możemy sobie pomyśleć, a sprzątanie sodą to takie babcine sposoby. No nie do końca. Warto wiedzieć o tym, że soda oczyszczona jest składnikiem ogromnej ilości różnych środków czystości. Większość proszków do prania, większość tabletek do zmywarki, czy różnych proszków właśnie do zmywania w zmywarkach, proszków czyszczących, past czyszczących, mleczek czyszczących. Tam bardzo często jest soda oczyszczona. No ale warto właśnie wiedzieć, jak ją wykorzystać możemy sami, bez kupowania tych sklepowych środków czystości, bo w momencie, kiedy kupimy sobie kilogram sody oczyszczonej gdzieś w sklepie internetowym, to jego cena to nawet 5 zł za kilogram, więc to jest bardzo niska cena. Warto wiedzieć, jak możemy sobie tak tani składnik wykorzystywać w domu podczas sprzątania. No i tutaj taki pierwszy przykład, przypalony garnek. Zalewamy go wodą, wsypujemy do środka dwie łyżki sody oczyszczonej, ewentualnie jak jest duży, to trochę więcej, tak żeby dno zasypać tą sodą oczyszczoną i wodę zagotowujemy. Soda powoduje, że to przypalenie zostaje zmiękczone i łatwiej jest je usunąć.
0: To jest też doskonały sposób na mycie kratki od grilla. Jeżeli ta kratka dobrze od majówki służyła, to jeżeli się ją posypie sodą, zaleje wrzątkiem, to wszystko odejdzie bez problemu. Soda ma jeszcze jedno genialne zastosowanie, a mianowicie jeśli chcieliby Państwo, żeby te białe rzeczy były naprawdę takie super białe, to do każdego białego prania dodajemy do pralki łyżkę albo dwie sody oczyszczonej. Ona zmiękcza wodę, właśnie sprawia, że detergenty mogą działać skutecznie, co na bieli widać bardzo dobrze. No to co, potańczymy dalej.

Drodzy Państwo, przypominam, że można do nas dzwonić 510-357-357. Można do nas pisać ula@radio357.pl. No i mamy tutaj ciekawą wiadomość od Pani Dominiki. Szanowna Pani Ulo, audycja spadła mi jak z nieba. Jak poradzić sobie z zapachem zgniłych ziemniaków w szafie? W szafce. Na szczęście nie w szafie. Ocet i soda nie dały rady. Szukam innych domowych lub sklepowych metod. No to ja od razu wyjaśnię. Każdemu może się zdarzyć, tak? Niech podniesie rękę ten z nas, kto nigdy nie wyjął nic naprawdę wiekowego z szafek kuchennych. Natomiast ten ocet to jest bardzo dobry trop. Tyle tylko, że on sobie nie poradzi za pierwszym razem. Czyli tym octem musimy umyć rano, umyć wieczorem. Umyć następnego dnia rano, umyć następnego dnia wieczorem. I tak przez 2-3 dni i ten zapach naprawdę zniknie. Mogą mi Państwo wierzyć na słowo, bo jestem osobą, która doprowadziła do porządku lodówkę, w której został surowy kurczak na 3 tygodnie. Spuśćmy na to zasłonę milczenia, albo raczej spuśćmy na to zasłonę bardzo dobrej muzyki.

No właśnie, to jest, ocet ma magiczne właściwości absolutnie, tak? Można nim usunąć bardzo wiele rzeczy, ale proszę pamiętać, że ocet nie odplamia. Bardzo często dostaję od moich widzów i słuchaczy wiadomości: pani Ulu, ja próbowałam usunąć tę plamę octem. No niestety nie, plamy octem się nie usunie. Jeżeli taka plama zniknęła, no to zniknęłaby również na spokojnie zwykłą wodą. Za chwilę pogadamy o tym occie trochę więcej i opowiem też państwu o magicznej gąbce i o mydełku galasowym, a także o tym, że niektóre plamy najlepiej usuwa się tłuszczem.

0: Przyszła do mnie właśnie wiadomość od pana Michała. Pierwszy raz świadomie słucham pani audycji o, jak rozumiem, sprzątaniu i jestem zachwycony tematem. Dokładnie to, czego potrzebuje tata 2,5-latki. Pożyteczne informacje i dobra muzyka. Więcej takich audycji. Proza codzienności to wszak esencja życia. Pozdrawiam znad zmywaka. To ja bardzo gorąco pozdrawiam pana Michała i 2,5-letnią córeczkę i dziękuję za tę wiadomość. Pamiętajcie państwo, rąk do pracy, a raczej par rąk do pracy jest tyle, ilu domowników, i nie ma znaczenia, jakie jesteśmy płci, i nie robimy tak, że tylko panie sprzątają, a panowie się przyglądają. Mężczyźni są w sprzątaniu wręcz doskonali. Ale dzisiejszym gościem naszym jest kobieta, i to specjalistka od sprzątania naturalnymi środkami, Sylwia Panek. No właśnie, Sylwia, to jak to jest z tym octem w sprzątaniu?
1: No i teraz jestem przekonana, że wśród naszych słuchaczy są osoby, które aż się wzdrygnęły na samą myśl o occie, o tym jego zapachu. Wiem, że wiele osób nie znosi sprzątania octem, a ocet to nic innego jak roztwór kwasu octowego. Kwasy są świetne do sprzątania, ale właśnie tutaj dobra wiadomość, zamiennie zamiast octu możemy używać również kwasu cytrynowego. Jest to dokładnie to samo co kwasek cytrynowy, który sprzedawany jest w sklepach w małych saszetkach. Przy czym tutaj, kiedy będziemy używać go w większych ilościach, zdecydowanie bardziej opłaca się kupić na przykład kilogramowe opakowanie gdzieś przez internet, bo wychodzi zdecydowanie taniej. No i właśnie kwas octowy, kwas cytrynowy są świetne do usuwania różnych osadów. To są takie dwa produkty, które świetnie sprawdzą się w naszych łazienkach. W momencie, kiedy chcemy odkamienić kabinę prysznicową, kiedy pojawił się osad na dnie sedesu, kiedy mamy nawet takie osady z mydła, to też jest świetne na osady z mydła. Ale jednocześnie, jak przejdziemy sobie do kuchni i chcemy odkamienić nasz tajnik, to wówczas też nie kupujemy żadnych takich gotowych saszetek do odkamieniania, tylko po prostu wlewamy do środka ocet albo wsypujemy kwasek cytrynowy. I co ważne, zawsze w przypadku tych naturalnych środków czystości, tych naszych domowych środków czystości, tutaj potrzebny jest czas. Dajmy czas tym naszym naturalnym składnikom, żeby one mogły zadziałać. Czyli to nie jest tak, że wlewamy i zaraz wylewamy z tego czajnika. Zostawiamy na 10-15 minut, przy czym zawsze należy zostawić karteczkę, jeżeli mieszkamy z kimś innym, że tam w środku trwa czyszczenie, żeby ta osoba czasem nie przyszła i nie zrobiła sobie herbaty na bazie kwasku cytrynowego.
0: No to by smaczne na pewno nie było. Ta uwaga dotycząca octu dotyczy wszystkich środków czystości. Dajmy im popracować, dajmy im czas. Na tych sklepowych środkach bardzo często jest napisane, na ile minut powinniśmy taki środek zostawić, żeby on zadziałał jak należy, więc nie poganiajmy go, bo to nie ma sensu. 510-357-357 to nasz numer telefonu, gdyby mieli państwo jakieś pytania albo chcieli się poradzić, podzielić swoimi radami. Natomiast mogą państwo też do mnie pisać ula@radio357.pl. No to będziemy sobie teraz tańcowali dalej.

No dobrze, to ja zdradzę, jak to jest z tym tłuszczem i dlaczego tłuszcz jest bardzo skutecznym środkiem czystości. A to dlatego, że tłuszcz rozpuszcza tłuszcz i to jest w ogóle fenomenalna sprawa. Jeżeli mają Państwo taki naprawdę okropnie zapuszczony okap na przykład, na którym osadza się ten tłuszcz z gotowania, te opary, to warto jest go przetrzeć, ale gąbeczka musi być absolutnie sucha, żadnego grama wilgoci. Nalać odrobinę spożywczego oleju na gąbeczkę i tą gąbeczką rozpuszczamy ten tłuszcz, który znajduje się na okapie. Potem wszystko zmywamy gorącą wodą z płynem do naczyń i po tym tłuszczu nie będzie śladu. Tłuszcz też doskonale rozpuszcza na przykład czekoladę na ubraniach. Gdyby tak się zdarzyło, że gdzieś się wgniecie kawałek czekolady, to można wydrapać to, co się da, a całą resztę rozpuścić w odrobinie na przykład masła, zaprać płynem do naczyń i potem sobie już wyprać jak zwykle. Myślę, że ta piosenka, którą zagramy teraz, wzbudzi w Państwa sercach i w Państwa nogach wiele wspaniałych wspomnień.

Dużo przychodzi wiadomości od Państwa i to mnie bardzo cieszy. Napisał do nas pan Grzegorz, nie tylko napisał, ale wysłał zdjęcia. Pan Grzegorz jest w ferworze naprawdę gigantycznych porządków. Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie książki zdjęte z półek, a nie jest ich mało, a jednocześnie odsunięta kanapa i tam zdaje się idzie grube odkurzanie, więc naprawdę, panie Grzegorzu, trzymamy kciuki i życzymy wytrwałości. Widzę, że koniec już blisko, porządków nie pana, więc proszę tutaj spokojnie pracować dalej. Może do 19 się pan nie wyrobić, ale z naszą pomocą na pewno. O pomoc poprosiła też pani Katarzyna, która napisała tak. Właśnie zabieram się do próby wyczyszczenia zapieczonego, zatłuszczonego piekarnika. Przy skali tego przedsięwzięcia przyda mi się wasza pomoc. Jakieś rady? Rada ode mnie to kulka zrobiona z folii aluminiowej i mleczko do czyszczenia. Takie zwyczajne mleczko ze sklepu. Jeżeli się nałoży na taką kuleczkę z folii odrobinę mleczka i tym się umyje, czyli zastosuje się jakby zamiast gąbki kulkę z folii aluminiowej, to działa naprawdę cuda. Nie rysuje powierzchni, a jednocześnie czyści ją bardzo skutecznie, więc proszę wypróbować. Może jeszcze pani zdąży, to proszę dać znać, czy zadziałało. A my dalej w dobrym humorze.

0: Obgadaliśmy sodę, obgadaliśmy ocet. To teraz posłuchajmy, jakie jeszcze takie naturalne środki mogą się przydać w kuchni, ale nie tylko, do sprzątania w ogóle.
1: Moja pierwsza myśl to pylenie cytryna. I ja wiem, że w internecie jest mnóstwo porad, w których właśnie ta cytryna jest wykorzystywana. Mnóstwo filmików, gdzie ktoś pokazuje wrzuć cytrynę do pralki, wrzuć cytrynę do zmywarki, taką połówkę cytryny. I widzimy właśnie, jak ta osoba to wkłada, ale nie widzimy, co się później z tą cytryną stało. A co się stało? No rozpadła się prawdopodobnie i w pralce, i w zmywarce, i ten miąższ cały, te pestki gdzieś po tej pralce, po tej naszej zmywarce wędrowały. Co ja bym polecała z takich naturalnych sposobów, z tego, co już mamy w domu, żeby tak nic nie trzeba było kupować, to zapoznać się z różnymi metodami odplamiania. To na przykład plamy z długopisu świetnie usuną różne alkohole, czy nawet lakier do włosów, którego również głównym składnikiem jest alkohol. Jeżeli mamy plamę z owoców typu truskawki, jagody, czarna porzeczka, to kiedyś te plamy dla mnie wydawały się nie do sprania. W tej chwili wiem, że wystarczy przelać je wrzątkiem i te plamy magicznie znikają. Jeżeli coś jest zabrudzone smarem, no to tutaj podobne rozpuszcza się w podobnym. Zasada z lekcji z chemii chyba jeszcze z podstawówki. Tłuszcz. Ja zawsze smaruję plamę ze smaru, na przykład masłem czy masłem orzechowym. Zostawiam, żeby to się rozpuściło, a później zapieram koniecznie w płynie do mycia naczyń, żeby tą tłustą plamę usunęło.
0: No właśnie, generalnie fenomenalnym środkiem czystości jest słońce. Jeżeli coś, zwłaszcza z owocowych plam, się Państwu nie doprało, proszę to położyć na płasko, wyeksponować na te piękne promienie, które sprawią, że wiele niedopranych plam po prostu znika. Gramy dalej. You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move. It makes me want to have fun.

Do mojej skrzynki właśnie wpadła wiadomość pod tytułem Tłuste włoskie plamy. No tego nie mogłam nie odczytać. Dzień dobry, właśnie wracamy z Toskanii. Rozjaśnia pani pochmurne niebo nad Niemcami świetną muzyką. Po powrocie czeka mnie również odplamianie ubrań z tłustych plam po włoskich daniach. Proszę o radę. Ada z rodziną. Ada, to jest tak, że najlepiej działać na bieżąco, czyli jeżeli jesteś na świeżo po takiej plamie, zawsze gdzieś tam pod ręką znajdzie się trochę płynu do naczyń, zaprać, przepłukać, wysuszyć i nawet jeżeli coś jeszcze troszkę zostanie, to łatwiej będzie to usunąć później. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o włoskie restauracje, nie mam doświadczeń z innych krajów, więc jeśli tak jest też w innych krajach, proszę dać mi znać, to tam zawsze można poprosić o smacchiatore, czyli odplamiacz. To jest taki talk w sprayu i to jest w ogóle genialna sprawa, dlatego że właściwie każda włoska restauracja poda państwu właśnie taki odplamiacz w sprayu i szczoteczkę. Psikamy plamę, czekamy aż wyschnie zupełnie na sucho i usuwamy szczoteczką. To jest niesamowite. Jak kiedyś pierwszy raz to zobaczyłam, to myślałam, że to jest jakaś magia, a to po prostu dobre smacchiatore. No to rozkręcamy się dzisiaj tak powoli, stopniowo. Ciekawa jestem, co państwo na to. What you waiting for? Let the free show begin.

0: shows to Menage Suites. Now I be the cat that be hard to meet. Getting hit from girls that used to hardly speak. Come on.
1: Proszę Państwa, dla mnie to była dzisiaj wyjątkowa audycja, a to dlatego, że jako mała dziewczynka siedziałam w studiu u stóp dosłownie mojego ojca, który prowadził swoje radiowe audycje, a dzisiaj w tym studiu byli ze mną moi dwaj synowie, jeden ma 6, a drugi prawie 18 lat, więc to było dla mnie duże wydarzenie. Dziękuję, że byli tu Państwo ze mną dzisiaj, zapraszam w przyszłą sobotę o godzinie 18, a teraz zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach Bartłomieja Skubisza i Vibe. A Vibe zaproponuję Państwa z mojej muzycznej przeszłości.

0: Merde.
1: Znowu Francja.
0: Bonjour.
1: No, dzień dobry, bonjour. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj w duecie, a zatem z Mileną Krupińską, która realizuje naszą audycję, za co jestem jej niezwykle wdzięczny. Marek Brzeziński, kłaniam się. Ale troszeczkę smuteczku jest. Tak, bo sam jestem bez Irenki. No, a to już jest duża strata. Córeczka zanim pojechała head przed oczy, to przygotowała cały zestaw ciekawych propozycji wokalno-muzycznych. Za chwilę będziemy mówili o rzeczach różnych, również strasznych, jakie dzieją się we Francji. Ogrom pożarów może porazić i przerazić, ale powiemy troszkę też o innych sprawach, które są przyczyną tego, że tutaj chce się we Francji i da się żyć. Zresztą, gdzie nie można sobie uwić gniazdka? No cóż, to jest takie pytanie retoryczne, bez odpowiedzi. A zatem posłuchajmy muzyki. Irenka proponuje, aby zacząć od Bori Viana, Je suis snob.

To był Boris Vian, że jestem snob, jestem snobem. To satyra mówiąca o osobach, które próbują wyróżnić się swoją pseudo wyrafinowaną pretensjonalnością. Vian kpitu z burżuazyjnego snobizmu i robi to z ogromnym humorem i ironią. Był mistrzem, jeśli chodzi o jedno i drugie, o humor i ironię. Piosenka została napisana w 1954 roku. On był autorem słów tej piosenki, a muzykę skomponował Jimmy Walter. Została wykonana po raz pierwszy w lutym 1955 roku w paryskim kabarecie Le Trois Baudets. A ciekawostką, że podczas tej próby w grudniu 1954 roku w tej samej sali obecny był wówczas, w owym czasie, zupełnie nieznany pianista, a później enfant terrible francuskiej piosenki Serge Gainsbourg. Ten sam Serge Gainsbourg był partnerem Jean Birkin i który wprawił w zażenowanie, zakłopotanie, to za mało powiedziane, ale w zdumienie wiele milionów francuskich telewizów, kiedy to na ich oczach przed kamerami telewizji podpalał sobie cygaro 500-frankowym banknotem. C'est la vie, je suis snob. A teraz zerknijmy do prasy, ale troszkę inaczej dzisiaj, bo nie będziemy tylko biegali po tytułach, tylko zerkniemy bardziej na niektóre tematy, które są poruszane w gazetach. Na początek ta gazeta z południa, czyli Lis Matę, poranek w Nicei, to się ładnie nazywa. Według dziennika miejscowe władze poinformowały o zatrzymaniu dwóch osób podejrzanych o próbę położenia ognia w lasach okalających Niceę. No cóż, w rządzie, jak Państwo wiecie, spłynęło kilka tysięcy hektarów lasów, to przerażające. I zatrzymano tam około 80 osób, z tego kilkoro z nich już trafiło do aresztu, są zatrzymani i uwięzieni, osadzeni w areszcie. Wielu z nich to są nastolatkowie, wśród nich zdarzają się także, i to mnie zawsze najbardziej frapowało jako psychologa, strażacy. Czyżby strażacy ochotnicy tak uwielbiali ogień, że sami podpalają lasy. Konkretnie, jeśli chodzi o Niceę, to konkretnie chodziło o rejon Nicea. To jest takie bardzo pięknie położone miasto nad morzem, ale jeżeli Państwo tylko spojrzycie w drugą stronę, to tam już są góry i właśnie w rejonie Mont Boron. 8 na 10 przypadków zaproszeń ognia to sprawa człowieka, pisze Lis Matę. Okazało się, że aż 40% o to zapytanych kierowców niedopałki papierosów wyrzuca przez okno, nie przejmując się tym, gdzie to ma miejsce. Czy to jest las, czy to są suche trawy na poboczu, czy to są krzaki. Władze domagają się wprowadzenia dodatkowego podatku, jaki miałby być nałożony na producentów papierosów. Właśnie po to, by zrekompensować horrendalnie wysokie ceny gaszenia pożarów. No bo to jest nie tylko wysiłek ludzki, ale to są ogromne koszty. To jest nie tylko tragedia ludzi, których te pożary dotykają, ale to są straszliwe pieniądze. I jak donosi Lis Matę, te pożary szaleją w departamencie VAR. No to już jest taka niestety przykra i dramatyczna tragedia, jeśli chodzi o Francję. W tym tygodniu wybuchły tam dwa nowe. Dostęp do 7 masłów w tym rejonie jest zamknięty, dlatego że VAR to jest rzeczywiście taki... Niewielkie te górki są, ale są. Są bardzo sympatyczne do chodzenia, do spacerowania, tam jest bardzo mało osiedli i VAR, przeprowadzone są główne ćwiczenia gdzieś tak już w okolicach marca strażaków, bo tam najczęściej dochodzi do pożarów. W dalszym ciągu istnieje ogromne zagrożenie, że żywioł powróci. Tym bardziej, że temperatury, proszę Państwa, oscylują w pobliżu 40 stopni. I przyznam, że na przykład w miasteczku, w którym mieszkamy pod Paryżem, no przez 10 dni temperatura była 41-43 stopnie. Ciężko było. Podobne wieści dopływają z Żylondy, o której już mówiłem,
Przenieśmy się zatem na południowy zachód i zajrzyjmy do gazety Sud-Ouest. Pożary tutaj wciąż zagrażają lasom, ale upały, które nam towarzyszą, dochodzące i przekraczające 40 stopni, powodują, że znacznie wcześniej rozpoczęły się zbiory winogron i warzyw. Ceny tych ostatnich warzyw według dziennika Sud-Ouest poszybują, bo wiele z nich zasycha po prostu na krzakach mimo podlewania. I dlatego też te winogrona są już zbierane, żeby one nie zamieniły się w rodzynki. Zresztą to samo się dzieje w Alzacji. Ta sama gazeta, Sud-Ouest, wiele miejsca poświęca FIFA, czyli Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej i jej kontrowersyjnemu szefowi, który jest zaprzyjaźniony z Trumpem i z Putinem, Giannemu Infantino, który wraz z sekretarzem generalnym organizacji Matthiasem Goffströmem opublikował list, a w tym liście obydwaj panowie przepraszają za niedawną decyzję o chęci sprzedaży federacji FIFA prywatnym inwestorom. Tam chodziło o 20%, no ale to jest krok bezprecedensowy. Sud-Ouest przenosi nas znów na południe Francji, na Korsykę, bo okazuje się, że tamtejsi działacze organizacji walczącej o niepodległość wyspy z FLNC, o których przez kilka ostatnich lat, powiem szczerze, że nie słyszałem, było względnie cicho i wydawało się, że zrezygnowali ze swoich dążeń. Teraz odrzucają wysunięty przez Paryż projekt daleko idącej dla Korsyki autonomii, przyjętej 23 czerwca przez Zgromadzenie Narodowe. A Senat ma zatwierdzić ten dekret w październiku. No i działacze FLNC ostrzegają, aby nikt nie kupował tam domów i nie próbował się osiedlić ani na stałe, ani kupować domów na letnie rezydencje. Bo jak to ujęto w komunikacie w trakcie konferencji prasowej, do jakiej dopuszczono tylko dziennikarzy Cours Matin, to jest gazeta Cours Matin, czyli poranek korsykański, a w której brali udział uzbrojeni po zęby i zamaskowani kominiarkami mężczyźni, bezpieczeństwo ludności napływowej nie będzie zapewnione. Tak oni sami powiedzieli. Przy tej okazji wskazano, iż w ostatnim czasie ponad 5 tysięcy osób przeprowadziło się na Korsykę. I tu jest też jeszcze jedna fajna rzecz, mianowicie fajna w cudzysłowie oczywiście, bo w tym komunikacie stwierdzono, że to są cudzoziemcy, ale większość z tych cudzoziemców to są Francuzi, bo Korsykańczycy nie uważają się za Francuzów, oni są Korsykanami. Na ten sam aspekt spraw korsykańskich zwraca uwagę centrum prawicowe Le Figaro, które także pisze o ingerencji Rosji we wewnętrzne sprawy Francji. Z jednej strony mnożą się cyberataki piratów kierowanych przez Kreml, a wymierzone w systemy energetyczne i inne przemysłowe systemy Francji, a z drugiej Moskwa także angażuje się w procesy wyborcze. W tym przypadku chodzi o wybór Marine Le Pen, liderki skrajnie nacjonalistycznego, dawnego frontu narodowego, którą Putin otwarcie popiera i wspiera finansowo. Zresztą nie tylko Putin, bo Marine Le Pen ma wielu sympatyków w całej Europie w tych kręgach skrajnie nacjonalistycznych. Kreml usiłuje zdalnie sterować procesami demokratycznymi, żeby na fotelach premierów i prezydentów państw europejskich zasiadali ci, którzy sprzyjają Moskwie, politycy skrajnie prawicowi i nacjonalistyczni. Według byłego premiera Jacques'a Attaliego, którego cytuje właśnie dziennik Le Figaro, to chodzi nie tylko o wybory krajowe, ale także, proszę sobie wyobrazić, o europejskie, te do parlamentu w Strasburgu. Według tej gazety Ministerstwo Obrony informowało o ingerencji w wybory francuskie i próby wpływania na ich wyniki przez Moskwę. I jeszcze jedna uwaga zaczerpnięta tym razem z popularnego dziennika Le Parisien. W obliczu upałów z kranów w Paryżu nie płynie zimna woda. Ta niby zimna woda ma, proszę sobie wyobrazić, temperaturę 31 stopni. Czyli czym tutaj jest właściwie ochłodzić czoło? No nie ma czym. Nic dodać, nic ująć, ale są przecież tacy, którzy twierdzą, że informacje o ociepleniu klimatu są wyssane z palca. A teraz posłuchajmy Michela Jonasa, The Blues, Blues, Blues.

A zatem Michel Jonas, The Blues, Michel Jonas albo Jonasz. Z tymi nazwiskami to nigdy nie się nie wiadomo. Pamiętam taką sytuację w radiu francuskim. Kiedyś poszedłem do technika i mówię, słuchaj, jak się wymawia to nazwisko, bo przecież to jest Francuz. A on spojrzał na to, co ja miałem napisane na kartce i mówi, nie wiem, bo nie znałem go osobiście, to nie wiem, jak się wymawia. No cóż. Niech będzie tak. Otóż Michel Jonas, urodzony 21 stycznia, ładna data, 1947 roku w Drancy, pochodził z żydowskiej rodziny imigrantów węgierskich. Michel Jonas dorastał w świecie muzyki, co niedzielę z rodzicami słuchał węgierskiej muzyki cygańskiej. No proszę. Muzyka Roya Charlesa skłoniła go do zasiadania przy fortepianie i robił to bardzo chętnie i często. A w 1977 roku, po wielu latach grania pierwszych części innych artystów, Jonas po raz pierwszy czuje się gotowy, by pisać własne teksty. The Blues, czyli blues oczywiście, jest właśnie świadectwem tego przełomu. Albumu, w którym postawił na siebie, no i wygrał, zdobył ogromną popularność. Dla Jonasa blues to przede wszystkim jest skarga, sposób wyrażania bólu. No i ta skarga przynosi ulgę. No cóż, a my wróćmy do realiów francuskich. Otóż napływ emigrantów, o czym trąbi cała Europa do Ceuty, tego małego przylądka, właściwie kawałka, skrajka, skrawka Hiszpanii w Afryce, sprawił, że władze francuskie się poważnie zaniepokoiły tą kwestią i prezydent Emmanuel Macron zaapelował o przywrócenie kontroli w Pirenejach. Minister spraw wewnętrznych powiedział, że Nunes, zresztą się nazywa nomen omen, czyli ma takie, jest Hiszpanem z pochodzenia, to on zapowiedział, że tak będzie. Rzeczywiście, no, strefa Schengen w tym momencie szwankuje, dlatego że na granicy w Pirenejach są wzmożone kontrole. A teraz kolejny temat, który naprawdę jest tematem numer jeden we Francji, to są pożary. Po pierwsze, nieprawdopodobna ilość hektarów spłonęła i to nie tylko lasów, lasy przede wszystkim oczywiście. Ja już mówiłem o Landach, o tym moim bliskim mego sercu rejonie, który płonął, gdzie tam te sosny wspaniałe, proste i piękne i śmigłe, one były jak słupy ognia, jak pochodnie, ale także pola kukurydzy, pola wyschniętej kukurydzy, bo przecież są niesamowite upały. I przede wszystkim drugą stroną tego zjawiska jest niesłychana solidarność. Nie tylko ludzie śpieszą z żywnością dla strażaków, którzy przecież dostają aprowizację, dostają żywność, ale no tutaj się gotuje dla strażaków, robi im się kawę, oni przyjmują to z ogromną wdzięcznością. Mało tego, widziałem takie sytuacje, w których masażyści, masażystki za darmo masowali nogi strażaków, a oni pracują 24 godziny na dobę, słuchajcie, tak w rządzie przez 10 dni. To naprawdę jest potężny wysiłek. Kolejna rzecz, która jest, że tak powiem, ubocznym skutkiem tych pożarów, to są zwierzęta. Zwierzęta są kompletnie zagubione. Pamiętam w 98 roku, w czasie niesamowitego huraganu, jak przyszedł nad Francją, takiego od Bordeaux przez całą środkową część Francji aż do Schwarzwaldu, to wszystko było skoszone. Wszystkie lasek Vincennes, lasek boloński nie istniały i zwierzęta na przykład w Ogezach były kompletnie zagubione, no bo był dom i domu nie ma. I to samo jest w tej chwili, a to są nie tylko sarny i zające, zdezorientowane są jeże, które no niestety jeż jest niby szybkim zwierzęciem, ale nie zawsze potrafi uciec przed ogniem. Dalej Państwu oszczędzę ze szczegółów. Natomiast widziałem takie sytuacje, w których niektóre

0: uznania dla Francuzek i Francuzów, że w takich ciężkich czasach potrafią okazać taki gest, takie ciepło, przygarnąć i strażaków, i tych biedaków, którzy są pozbawieni kompletnie dachu nad głową, pozbawieni dorobku całego życia. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która jest ogromnym zagrożeniem, jeśli chodzi o Francję. Jeżeli państwo pojadą nad Atlantyk, uwaga, ocieplenie klimatu nie jest bajką. W tej chwili wody w Atlantyku się tak ociepliły, że przedostały się z południa, z nadmorza śródziemnego bardzo niebezpieczne stworzenia. One się nazywają Physalies. To są niebieskie meduzy. To jest wynik ocieplenia klimatu. Po polsku ten Physalies tłumaczony jest jako żeglarz portugalski, dlatego że te Physalies występują w dużych grupach, w takich hordach. Czasami też się mówi parzydełkowiec i wydaje mi się, że to jest trafniejsza nazwa, bo to nie jest pojedyncza meduza, ale pływająca kolonia tych zwierząt wodnych. One są od kilku milimetrów do dwóch metrów. One są niebieskie, niesłychanie parzące do tego stopnia, że mogą być komplikacje, podobno nawet śmiertelne komplikacje zdrowotne, tak lekarze mówią, ale są nie tylko, występują w morzu, ale co gorsza, piasku na plażach. Także można spokojnie na taką, znaczy niespokojnie, ale można bez żadnego ostrzeżenia wejść na taką meduzę. I to one po prostu przybyły z południa, są nad Atlantykiem i są na całym wybrzeżu atlantyckim, a szczególnie właśnie w moim ulubionym basenie Arkaszą, to znowu do landów wracamy. Z tym, że proszę uważać na jedną rzecz. W Bałtyku występuje 25 gatunków Physalies, czyli tych parzydełkowiczów, czyli te meduzy piekące, palące i bardzo niebezpieczne dla zdrowia, są obecne również w Bałtyku. Swego czasu moja koleżanka, z którą pracowałem w radiu francuskim, była na Korsyce na urlopie i wróciła i mówi, słuchaj, jestem tak poparzona od 2 tygodni, bo weszłam do wody i meduza mnie dotknęła i poparzyła. Pokazała mi swój brzuch i to było coś przerażającego. To była ogromna, błękitna plama. Także uważajmy na parzydełkowce, uważajmy na niebieskie meduzy, bo nad Bałtykiem też są. Ale teraz odpocznijmy trochę przy Georges Brassensie. Le temps ne fait rien à faire.
1: Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on

to był Georges Brassens, Le Temps ne fait rien à faire, czyli po prostu nic nie robimy, dolce far niente. To piosenka 61 roku, której przesłanie jest proste i bezlitosne. Głupota nie ma wieku. Tak, rzeczywiście. Czyli to dolce far niente to jest głupota nie ma wieku. Zarówno młodzi, jak i starzy mogą być w równym stopniu głupcami. Brassens nagrywa ją dzień po swoich 40 urodzinach. Proszę sobie wyobrazić. I bawi się tymi słowami con i con. To jest taki francuski językowy żart. Jest sednem całego utworu, bo con to jest głupiec, a con to kiedy. Piosenka stała się tak słynna, że wykorzystano ją w czołówce filmu z 1998 roku, a ten film, nie wiem czy był na polskich ekranach, był zabawny, aczkolwiek tytuł, no może niektórych odstraszyć, kolacja dla idiotów. Tak, to był Georges Brassens. A teraz przenieśmy się w zupełnie inne rejony, a mianowicie chodźmy do kuchni. Parę dni temu trafiłem na taki sondaż, z którego wynika, że jaka jest ulubiona ryba Francuzek i Francuzów? Oczywiście łosoś. Zajadają jej około 12 kg rocznie. Przyznam, że ja też lubię łososia, ale powiem Państwu, że ponieważ moi bliscy nie bardzo przepadają za łososiem, gdyż jest za tłusty, to ja to robię w bardzo specjalny sposób. Otóż najpierw podgrzewam wodę, tak żeby wrzało. Wrzucam do tej wody, przed tym wrzeniem, wrzucam jeszcze zioła, tymianek, mój ukochany czosnek niedźwiedzi, rozmaryn, jałowiec, a jakże. I do takiego wrzątku już z tymi ziołami wsadzam na sitku kawałki łososia. Tak, słuchajcie, no na 5 sekund, 10 sekund może. No 10 raczej. Tak, żeby on po prostu wypuścił z siebie cały ten tłuszcz. No niestety ten napar, który powstaje potem jest do wylania, bo to się do niczego nie przyda, jest bardzo tłusty i chociaż pięknie pachnący ziołami. Samego łososia wtedy zawijam w folię, i albo wkładam na rożno, albo wkładam na ruszt, albo po prostu układam tak, jak jest na patelnię. Na patelnię, na której najpierw daję trochę masła, do masła dolewam oliwy, dlatego że wtedy się na pewno nie przypali. Oczywiście, jeżeli to jest łosoś ze skórą, to najpierw od skóry zaczynamy. I posypuję to espelet, do tego dodaję trochę soli morskiej. Dlaczego morska? Nie każdy może tę sól jeść, bo ona jest jodowana. W niektórych przypadkach osób cierpiących na różnego rodzaju dolegliwości ta sól nie jest polecana, natomiast ja uwielbiam po prostu jej zapach. Ta bretońska jest bardziej dla mnie pachnąca niż ta z południa, z Morza Śródziemnego, z Kamark. No, ale tak właśnie przygotowuję łososia i wtedy moi bliscy mówią, aha, zupełnie fajna ryba, wcale nie taka tłusta. A więc zajadają się francuskie i Francuzy z jej łososiem 12 kg rocznie. Fakt, że głównie jadają łososia na Boże Narodzenie albo na jakieś wielkie święta, na Nowy Rok na przykład, bardzo dużo łososia je. Największym powodzeniem cieszą się łososie ze Szkocji, z Pacyfiku i z Brytanii. Poleca się norweskiego i kanadyjskiego. Ja ich akurat nie kupuję. Norweskiego z tego względu, że widziałem kiedyś hodowlę w Norwegii. No to jest przerażające po prostu, jak one są hodowane. Natomiast jeśli chodzi o kanadyjskie, to jest takie zastrzeżenie, które słyszałem od ekspertów, że łososie kanadyjskie, jak wracają na tarło w górę rzek, to są łapane przez niedźwiedzie czekające na nie. Część tych łososi wpada oczywiście do pyszczka niedźwiedziego, ale część uchodzi cało, ale niekoniecznie zdrowo. Pod pazurami niedźwiedzie mają pasożyty. Z Alaski te łososie jednak mają szkodliwe pasożyty. No cóż, najbardziej popularny jest łosoś oczywiście wędzony i smażony na ruszcie lub grillu.
polecam Państwu zastosowanie francuskiej metody, mianowicie wszystkie ryby, jakie się smaży na grillu, to ja wsadzam w liście kapusty albo sałaty, ale raczej kapusty bardziej. Może być kapusta ta chińska i pekińska i powiem, że to rzeczywiście powoduje, że one nie przylegają do rusztu i jednocześnie są takie pełne smaku, takie są soczyste. Zachowują niesamowity aromat. To jest świetne. Oczywiście tam do tego wszystkiego dodaję zioła. To jest bien sûr, ah bah oui, évidemment. Natomiast przyznam, że też uwielbiam łososia marynowanego praktycznie na surowo. To nie jest sushi sashimi japoński, surowy kompletnie, ale robię to w ten sposób, że do jakiegoś pojemnika, najlepiej z jakiejś ceramiki, wlewam oliwę z oliwek, do tego dodaję sosu sojowego, wyciskam cytrynę, no tak porządnie, całą cytrynę, dużo tej cytryny, bardzo dużo, oczywiście spelet, jałowiec, tymianek i wkładam tam właśnie plastry łososia, bardzo cieniutko krojone, bo tu musi być cieniutko. I do tego wszystkiego trzeba mieć specjalny nóż. W Akademii Le Cordon Bleu dali nam takie noże. Do mięsa są o bardzo twardym ostrzu, bo to trzeba ciąć. Natomiast tutaj to trzeba mieć taki, który się praktycznie wygina, zupełnie się wygina w taki półłuk. Wtedy jak się tym właśnie nożem robi filety, no to bardzo cienkie wychodzą plastry. Przy tym wszystkim tak, jeżeli Państwo filetujecie tak, że oddzielacie od skóry, no to warto jest naciąć tył, no trudno. Ten tył będzie do zmarnowania kawałeczek na tyle, ale tak, żeby można było palec oprzeć na skórze. I wtedy się tę skórę przytrzymuje jednym palcem, a drugą rączką i tym właśnie nożem pięknie się jedzie po spodzie i filet jest rewelacja. To wtedy, kiedy chcemy mieć duży, gruby filet bez skóry. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli na przykład macie Państwo płaską rybę, to wtedy filetujecie to w ten sposób, że się jedzie tym nożem dookoła łba, nakreśla się na grzbiecie, kapitalnie po szkielecie tej ryby schodzi cały płat. I to wszystko jedno, czy to będzie dorada, czy jakakolwiek inna płaska ryba. Natomiast jeśli chodzi o te ryby takie grubsze właśnie, takie typu łososiowate, no to tak jak powiedziałem. No i cóż, warto jest przygotować też łososia jako popiet. To tyle są z raziki. No tylko, że tym razem łososiowe. Można je fantastycznie zrobić również jako pierożki. Proszę wziąć pod uwagę, że pierożek nie musi być faszerowany ani kaszą, ani mięsem, ani kapustą i grochem, ani grzybami, tylko może być faszerowany łososiem. Są wyśmienite. Można jeszcze przygotować je z jedną rzeczą, którą nasze babcie to zalecałyby ją stosować w czasie problemów z dziąsłami. Szałwią. Uwielbiam szałwię. Jeżeli macie Państwo camembert, ser camembert, lekko przypieczmy je na patelni, delikatnie z jednej i z drugiej strony, ale obok połóżcie szałwie, listki szałwi. I jak one się tak przypalą, jak się zrobią z niej takie chipsy, takie frytki, jakie to jest pyszne. No cóż, możemy też zrobić rulony boczkowo-łososiowe na rozgrzany olej. Jak to wszystko się zrobi z każdej strony, bo to trzeba z każdej strony, to dodajemy troszeczkę rosołu skóry lub z warzyw, kwadrans, płyn wyparuje, no i jakieś dobre, no tutaj nie mogę mówić na antenie, ale jakiś Riesling alzacki by się przydał. No cóż, myślę, że po takiej uczcie łososiowej to możemy wrócić do muzyki.
A skoro muzyka, to posłuchajmy legendy Michel Legrand, La Valse de Lilas.

No to legenda, Michel Legrand, La Valse de Lila, albo Lilas. Wiesz, to jest bardzo śmieszna sprawa z wymową też nie tylko nazwisk, ale również nazw miejscowości, bo wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się mówi Chamonix Mont Blanc. Natomiast górale stamtąd mówią Chamonix. To X jest bardzo mocno podkreślane. To dla mnie taka była, jako lingwisty, zawsze ciekawa historia. Natomiast to akurat była taka piosenka de Lila. Lila to jest, co to jest? To jest miejscowość położona właściwie po drugiej stronie obwodnicy paryskiej, na wschodzie od Paryża. Dla mnie o tyle, tutaj przepraszam za taki osobisty trend, ale moja średnia córka się urodziła właśnie w Lilas, tam w Klinice. To jest taka mała miejscowość, małe miasteczko, specjalnie nie wyróżniające się spośród innych. To jest piosenka ze słowami Ediego Marnaya i muzyką Michela Legranda i Ediego Barclaya, bo nie wiem, kto pisali tę muzykę, komponowali. No właśnie, i skomponowana pierwotnie była dla Catherine Sauvage około 1955-56 roku. Legrand sam nagrał ją dopiero chyba w 10 lat później, w 64 roku. W angielskiej wersji Once Upon a Summer Time ze słowami Johnny'ego Mercera stała się jazzowym standardem nagranym przez Milesa Davisa, Chetta Bakera i innych. To piosenka o miłości, która trwa tak długo, jak kwitną bzy. To bardzo pięknie spowiedziane i muszę przyznać, że działa mi to na wyobraźnię. Miłość, która trwa tak długo, jak kwitną bzy. Przecież Boże, one kwitną tak szybko i krótko i znikają. No ale trzeba czekać do następnego roku. I właściwie no, nieuchronnie przekwitają. I to bez pytania o zgodę, jak podkreśla to Michel Legrand. To tyle bym miał do powiedzenia na temat tej piosenki, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, że jest, na dobrą sprawę jest, w wydarzeniach francuskich są tylko te dwa dominujące tematy, o których Państwu mówiłem. Nasze sprawy międzynarodowe bardzo zajmują francuską opinię publiczną, stanowisko Rosji, wojna na Ukrainie, ten konflikt amerykańsko-irański, dlatego że ceny paliw idą dramatycznie w górę. Niestety, mój samochód jest na olej napędowy, więc to już przekroczyło 8 euro. Dramat. Dla mojej kieszeni, nie dla mojego samochodu, bo on dostaje taki sam olej napędowy. No i było pytanie teraz do prezydenta Macrona, czy on zamierza cokolwiek zrobić w tej sprawie. Otóż rząd tak. Wydaje mi się, że również, podobnie jak w Polsce, że rząd polski, bo jakiś czas temu słyszałem wypowiedź premiera Polski Donalda Tuska, że zastanawiają się nad interwencją, konsultują. To samo się robi we Francji. Dlatego, że na tak zwanej pompie, no to przyznam, że jest to bardzo bolesna impreza. Szczególnie na autostradach, bo tam ta benzyna jest najdroższa, to paliwo jest najdroższe i olej napędowy. No, ale nie tylko tam. Poszło w górę zdecydowanie i wszyscy patrzą z nadzieją na rozmowy między Waszyngtonem i Teheranem. Żeby od tego odpocząć, to chciałbym Państwu proponować piosenkę takiego dosyć nieuczesanego rockmana. Ja go bardzo lubiłem. Rzeka i Julena. Rock in a Chair. To jest taka bardzo specjalna piosenka. Posłuchajmy, a potem powiecie, co o tym sądzicie.

To był Jacques Higelin i Rockin' Chair. To utwór otwierający piąty album tego piosenkarza, kompozytora. To był z albumu Tradier, wydanego w 1976 roku. Na albumie zagrał m.in. Louis Bertignac na gitarze. Higelin to poeta, muzyk, aktor. No i wieczny buntownik francuskiej sceny rockowej, tak jak powiedziałem, wieczny prowokator. Tak, bo on jest prowokacyjny, surowy i pełen typowej dla siebie samego energii. To klasyk francuskiego rocka lat 70. To tyle o muzyce, aczkolwiek takiej no dosyć nieuczesanej. A teraz jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć na koniec trochę o sporcie. Mianowicie skończył się Tour de France Panów i zwykle wtedy Francuzi mówią, tak, to się zaczęły wakacje, bo jest Tour de France, już po Tour de France zaczynamy wakacje. Ale nie w tym roku, w tym roku tłumy zebrały się na Tour de France Pań. To już tak jest od 5 lat. W tym roku są dwie Polki, które są w gronie faworytek, no w pierwszej dziesiątce, wodaczek nie wiadomo. Dzisiaj kończy się ten Tour de France o godzinie 19 etapem z Nicei do Nicei, to jest 100 kilometrów. Właściwie to jest górki dołki też, bo Nicea, tak jak mówiłem wcześniej, otoczona jest górami i tutaj będą no, takie cztery ostre podjazdy, ten ostatni tuż przed metą, ale najciekawsze, powiem szczerze, było w piątek, to było Mont Ventoux, Góra Wichrów, to jest taki posąg, to jest olbrzym Prowansji. Słuchajcie, jeżeli mówimy o Prowansji, to zwykle sobie wyobrażamy, że tam jest fajnie, bo jest ciepło, miło, sympatycznie, no może poza jakimiś zimowymi miesiącami, kiedy wieje bardzo silny mistral, ale na Mont Ventoux, które od mniej więcej połowy tej góry to jest skalista pustynia, tam temperatura potrafi zimą spaść do minus 23 stopni. I tam jako pierwszy wdrapał się poeta Petrarca Abaoui. I on był pierwszym, który tam wszedł, no a w piątek wjechały tam dziewczyny, a z kolei dzisiaj jadą z Nicei do Nicei, start w Nicei, meta w Nicei, bo to jest taki wyścig dookoła Nicei dzisiaj, to wcale nie jest płaskie, tak jak powiedziałem. No i zobaczymy. Dużo się pisze o wyścigu Tour de France kobiet, Tour de France de femme, i przyznam, że chyba słusznie, dlatego że te kobiety są po prostu gladiatorkami. Są rewelacyjne, zresztą tak samo jak w piłce nożnej. I tak oto powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Dzisiaj w duecie z Miloną Krupińską, której bardzo, bardzo dziękuję za to, że realizowała i tak czuwała pieczołowicie nad naszą audycją. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu spotkamy się już w trio, a nie w duecie tylko, ale duet był piękny. Dziękuję Ci, Mileno. Natomiast na zakończenie jeszcze chciałbym Państwa zaprosić do posłuchania jednej piosenki, którą Irenka przygotowała, Casey Lambist, Lulu Gainsbourg, Joey Omisil, Intranquilité. Czyli to jest taka dosyć kontrowersyjna piosenka. To spotkanie trzech różnych światów. Casey Lambist jest francuskim producentem znanym z muzyki takiej, powiedzmy sobie, wyrafinowanej i hedonistycznej. Lulu Gainsbourg, syn legendarnego Serge'a, oraz Joey Omisil, haitańsko-kanadyjski saksofonista jazzowy. Mogą sobie Państwo wyobrazić, co za chwilę będą razem prezentowali, bo stworzyli taki utwór, w którym niepokój staje się czymś pięknym i tanecznym zarazem. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanej niedzieli i naprawdę fajnego tygodnia. Do usłyszenia.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać: Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
0: Szanowna Pani Izabelo, nad Warszawą jest piękne niebo. To piękny, spokojny, łagodny poranek. Zbliża się dziewiąta. Tu Radio 357.

Gra podwójna, w której witają Państwa Julia Nowaczyńska, która audycję zrealizuje, Antoni Grudniewski, który audycją się opiekuje, no i ja będę starał się zrekompensować Państwu nieobecność gospodarza tego programu, Tomka Smokowskiego. Nazywam się Filip Jaślar. Dzień dobry. To wspaniały pomysł na audycję. Tomku, gratuluję Ci to, że można przynosić do studia i proponować Państwu, słuchaczom, dwa utwory swoich ulubionych artystów. Łatwiej się te utwory wybiera. Z ważnych informacji, Julia Nowaczyńska zafundowała sobie detoks cyfrowy. Nie wzięła telefonu, więc jeśli Państwo chcą się z Julką skontaktować, to bardzo proszę, tym razem przynajmniej do 11. filip@radio357.pl i tekstówka. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby porozmawiać z Julią, skontaktować się z nią, nie wzięła dziewczyna telefonu. Mówiłem już, że to piękny, cudowny i spokojny poranek, zupełnie tak jak ta piosenka.

0: Ukradniemy czas na nasze małe święto. Zbigniew Wodecki z płyty Wodecki Kofta. Pan Zbyszek napisał muzykę do tej piosenki, Jonasz Kofta napisał tekst. 9:03 w ten piękny, spokojny, łagodny poranek. To jest taki moment, w którym być może część z Państwa już jest na lotnisku i być może część z Państwa za chwilę rozsiądzie się w wygodnym fotelu, zapnie pas, no i zobaczy przed sobą.
1: Przed oczami mam uśmiech stewardessy. Ile dałbym za

Zbigniew Wodecki i Alex Band z płyty Dusze Kobiet to płyta z 1987 roku. Ona też powstawała w czasie detoksu cyfrowego, bo ani pan Zbigniew Wodecki, ani pan Aleksander Maliszewski nie mieli wówczas telefonów komórkowych, a płyta powstała. Chociaż pan Zbyszek się wtedy najeździł, bo płyta nagrywana była w Poznaniu, w studiu Polskiego Radia w Poznaniu. Tam w hotelu razem z panem Aleksandrem panowie komponowali i aranżowali utwory, nagrywali demówki. Z tą demówką, czyli takim nagraniem utworu z linią melodyczną, pan Zbyszek wysyłał maila do autora słów, czyli do Jacka Cygana. Robił to w ten sposób, że wsiadał w swoje autko i śmigał z Warszawy z Poznania do Warszawy. Tam wręczał kasetę, pan Jacek słuchał, pisał tekst. W tym czasie pan Zbyszek spał. Kiedy się pan Zbyszek budził, tekst był gotowy, wracał do Poznania i nagrywał. Można. Czyli a propos detoksu cyfrowego, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Julka, przyszła pierwsza wiadomość do ciebie od pani patronki Justyny. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że moja ulubiona pani realizator jest super, życzyć jej super dnia i poprosić, żeby się uśmiechnęła. Tak po prostu. O, i się sprawdziło, i się stało. Julka też jest dzisiaj w trakcie detoksu cyfrowego. Jak pięknie brzmi ZAS, jesteśmy po wspaniałej audycji Merde. Znowu Francja? No nie, ja to się cieszę, że znowu Francja.

śpiewała Zaz. Tytuł bardzo proszę, żeby państwo sobie przeczytali i przetłumaczyli we własnym zakresie. Zaz, jak ja bardzo chciałem być na jej koncercie, to jeszcze się nie udało, ale nie tracę nadziei. Droga Zaz, wiem, że nas słyszysz, wiem, że rozumiesz, co ja do ciebie mówię, bo mówię wolno. Przyjedź jeszcze proszę do Polski. Tylko wcześniej, gdybyśmy mogli uzgodnić, żebym ja akurat też wtedy mógł mieć wolny wieczór i podziwić twój koncert. Bardzo, bardzo sobie tego życzę. To gra podwójna, 14 minut po 9. Napisali państwo Ola i Paweł, jak zgodnie napisali, czyli rozumiem, że usiedli przy klawiaturze komputera, no i jedną literkę pani Ola i jedną literkę pan Paweł. I bardzo dobrze. Państwo nawiązali do początku audycji, czyli do utworów Zbigniewa Wodeckiego. Dziś nasza 7. rocznica ślubu i właśnie do piosenki pana Zbyszka Opowiadaj zatańczyliśmy nasz pierwszy absolutnie niećwiczony taniec. A 3 lata wcześniej w parku Królikarnia do tej samej piosenki w środku nocy tańczyliśmy na pierwszej randce. No do wszystkiego najlepszego. Gra podwójna w Radiu 357. No to jest taki moment, kiedy w grze podwójnej musi się pierwszy duet pojawić. Wiadomo, że będzie to Zaz, a razem z nią zaśpiewa Niki Janowski. To jest taka pani, fantastyczna wokalistka, która bardzo dobrze umie w skat. Skat to jest takie śpiewanie beztekstowe, takie... To jest taki skat, który państwu zaprezentowałem, level amator, a pani Niki Janowski potrafi w skat level master. No to teraz w duecie z Zaz.

Tak brzmi Skat w wersji pro. Zaz i Niki Janowski. A skoro to gra podwójna, to Niki Janowski zaśpiewa jeszcze raz Janowski, czyli ona jest nasza, Pawlaczka.

Niki Janowski w garści próśb do Niccolò Paganiniego. 24 minuty po 9:00 to jest dobry moment, żeby w tę piękną i taką beztroską niedzielę już zastanowić się nad planami na tę niedzielę, jakie państwo mają plany. My możemy razem z Jurką pomóc państwu, jeżeli ktoś nie wie, czy najpierw iść na spacer, czy najpierw iść poleżeć na plaży, a może iść na grzyby, a może no teraz w czerwcu to już lepiej na poziomki. A jest sierpień, wiem. Jesteśmy do państwa dyspozycji. Jeżeli państwo chcieliby się tymi planami z nami podzielić, filip@radio357.pl, tekstówka też jest do państwa dyspozycji. To gra podwójna. Jestem tu w zastępstwie Tomka Smokowskiego. No dobrze, bo był pierwszy duet. Zas śpiewała z Niki Janowski. To czas na kolejny duet. Gra podwójna. Tomek wymyślił patent na tę audycję, że dwa utwory jednego artysty brzmią obok siebie. To fantastyczne. Ale grę podwójną, drogi Tomku, już pielęgnował w XVII wieku Jan Sebastian Bach. I to jest taki utwór, który teraz zabrzmi, który może być no właściwie wizytówką gry podwójnej, bo to będzie koncert podwójny na skrzypce, na dwoje skrzypiec. Grać będą Nigel Kennedy i Daniel Stabrawa. Przed państwem, mam nadzieję, zachwycające państwa, bo mnie na pewno 3 minuty i 10 sekund muzyki barokowej w grze podwójnej, bo to koncert podwójny.

Nigel Kennedy i Daniel Stabrawa w towarzystwie berlińskich filharmoników zagrali dla Państwa pierwszą część koncertu D-moll Jana Sebastiana Bacha, koncertu na dwoje skrzypiec, czyli to była gra podwójna. A jaki utwór teraz powinien nastąpić po tym pięknym przykładzie muzyki klasycznej? No niech zaśpiewa klasyk.

czekam, czy rozwiążą na tonikę. Nie rozwiązali. Z takim suspensem utwór Live and Let Die Paul McCartney i zespół Wings to oczywiście z jednego z filmów o Jamesie Bondzie. Zastanawiam się, czy James Bond miał plany. Na pewno miał plany, wiedział, co chce zrobić w niedzielę i powiedzmy, że chciał sobie pójść na fajny spacer do parku albo pojechać nad jezioro, aż tu nagle otrzymywał telefon i w służbie jej królewskiej mości musiał te plany zmieniać. A jakie są Państwa plany? Bardzo jesteśmy ciekawi. Tekstówka do Państwa dyspozycji i adres filipmoparadio357.pl. A skoro to jest gra podwójna, no to będziemy mieli przyjemność usłyszeć pana Paula McCartneya ponownie, tym razem w towarzystwie pani Barbra Streisand, czyli klasyczka i klasyk. Trudno mówić, który z utworów pana Paula McCartneya jest najpiękniejszy, ale ten jest na pewno w ścisłej czołówce.

Barbara Streisand i Paul McCartney. Kolejny utwór, skoro to gra podwójna, będzie to utwór w wykonaniu pani Barbara Streisand. Mam pewne wspomnienie, to były lata 80. Byłem z rodzicami na wakacjach w jastarni. Letnie wakacje i wtedy jastarnia wyglądała zupełnie inaczej niż teraz. Był jeden stragan z jakimiś tam plastikowymi zabawkami i był jeden automat do gry. Tam się wrzucało złotówkę i takie było pokrętło, cegiełki. To była gra telewizyjna. Tam spędzałem część tych wakacji i była też jedna szafa grająca. I z tej szafy grającej płynął właściwie non-stop ten największy przebój tamtych wakacji, przynajmniej w jastarni. Barbara Streisand.

Over and over again. I tak właśnie niech będzie, pani Barbara, niech pani śpiewa dla nas over and over again. Wakacje 80-tych lat, moje wspomnienie muzyczne. A dzisiejsze wakacje brzmią nieco inaczej. Teraz zaprezentuje się państwu młoda, zdolna, śliczna i urocza Zalia. Zalia jest też dziewczyną z uroczo nienachalną dykcją. Uwielbiam to. Kochaj mnie, kochaj mnie. No to kochajmy ją.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dziękujemy za wypowiedź. Nareszcie męskie granie orkiestra, czyli Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Państwo piszą do nas, bardzo nas to cieszy, filip@radio357.pl i tekstówki. Taką tekstówkę mam przed sobą. Napisał pan Kuba. Ja faktycznie spędzę dziś niedzielę na lotnisku, ale swoim aeroklubowym lotnisku, gdzie mam zamiar samodzielnie polatać szybowcem, a później samolotem. I tu mam do pana prośbę. Chciałbym namówić żonę Łucję, żeby ze mną poleciała. Może pan mi pomoże. Niech pan powie, że pojedziemy tam kamperem, zrobimy kawę i obiad na świeżym powietrzu spożymy. Liczę na pana pomoc. No, nie zostawię pana, panie Kubo, w potrzebie. Pani Łucjo, będzie fajnie. Pojedziecie kamperem, potem polecicie sobie szybowcem lub samolotem. Na pokładzie wypijecie kawę. Ona się może rozlać, ta kawa, ale na pewno będzie fajnie. Ten obiad na świeżym powietrzu to jest coś na skrzydłach, co? To może być niezapomniane. Panie Kubo, pięknej niedzieli panu życzę. A styczną postacią dwóch utworów, no bo to gra podwójna, czyli hymnu męskiej orkiestry, męskie granie orkiestry, przepraszam, będzie Vito Bambino. No to teraz posłuchajmy jego utworu, w którym on śpiewa. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Witamina i Vito.

0: jabłonie.
1: Vito Bambino. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Vito i zespół Bitamina. Bitamina, czyli na przykład biseptol. Nie, to nie jest bitamina. Ale na przykład napisałem sobie tak, że nie jestem w stanie przeczytać. To wrócę potem do tego. Napisała właśnie, a propos i to jestem w stanie przeczytać. Bardzo piękny charakter pisma ma pani Beata, zwłaszcza w mailu. Panie Filipie, mówi pan o jednym straganie obok maszyna do gry, że tak wyglądały wakacje w Jastarni w 80-tych latach. Widać, że pan z młodszego pokolenia. Za moich czasów też był stragan, a tam sprzedawano takie piłki wypełnione trocinami na gumce. Za pana czasów to pewnie nazywało się jojo. Nie, pani Beato, za moich czasów to się nazywało piłka wypełniana trocinami na gumce. I takich piosenek wtedy słuchaliśmy.

Jest, odezwała się bohaterka, dla której Stevie Wonder skomponował tę piosenkę. Isn't she lovely? Jest, cudowna, wspaniała. A propos tej witaminy, przepraszam Państwa, bo się za kawa pociekałem. Chodziło mi o Burofen, Banadol czy Beriavit. Takie sytuacje. Oczywiście mam nadzieję, że tej niedzieli żaden z tych specyfików nie będzie Państwu potrzebny. Gra podwójna, 3,5 minuty do 10. No to Stevie Wonder na drugą nóżkę, choć nie grany przez Stevie Wondera. Sir Duke, tak jest.

0: Chris Walden, Big Band, Sir Duke skomponował Stevie Wonder. 25 sekund po 10 właściwie trafiliśmy.
1: Gra podwójna.
0: Julia Nowaczyńska, Antoni Grudniewski i w zastępstwie Tomka Smokowskiego Filip Jaślar. Witamy Państwa w drugiej godzinie audycji. Pan Stefan napisał ważną informację. Pamiętam swoje wakacje w Jastrzębiej Górze. Plaża, woda, morze, piasek? Absolutnie nie. Wóz był taki cyrkowy, a w nim flipery. Kojarzy pan? Ba. Taki elektryczny bilard. I to dosłownie, bo ktoś źle coś podłączył i urządzenie kopało. Ale nic to. Przy odpowiednim ułożeniu ciała i uwadze dało się grać. Po co plaża? Panie Stefanie, czy ja to pamiętam? Oczywiście, że ja to pamiętam. Majątek musiałem pożyczyć, poprosić, wyłudzić od moich rodziców, żeby te flipery zaspokoić. No i siebie, i potrzebę gry. A wtedy Tony Bennett taki utwór śpiewał, The Good Life, jak myśmy w te flipery grali. A kto wie, może ten utwór miał nawet już 10 lat.

I my też wtedy z tymi fliperami mieliśmy fajne życie, good life. O tym śpiewał Tony Bennett. Pewnie nie do końca o tym, ale tak mi się to ułożyło. Mam pierwszy sukces. Pan Kuba napisał, że jego małżonka, pani Łucja, pamiętają państwo, w poprzedniej godzinie pan Kuba prosił, żebym namówił panią Łucję, żeby udała się z panem Kubą i wsiadła z nim do samolotu pilotowanego przez niego. Chyba się udało, przynajmniej częściowo. Pojedzie, Łucja pojedzie, ale nie poleci. No, to już coś, to już zawsze coś. Gratuluję pani Kubo, a tak czuję, że sytuacja jest rozwojowa. W grze podwójnej teraz czas na duet. Po raz drugi pojawi się Tony Bennett, ale teraz z Lady Gagą. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór w tym wykonaniu, właśnie chodzi o panią Lady Gagę, to naprawdę 2-3 razy musiałem sprawdzić, czy ja się nie pomyliłem. Ale tak, Lady Gaga tak śpiewa, bo tak umie.

0: pop.
1: Jazz. Pięknie, cheek to cheek, zaśpiewali Tony Bennett i Lady Gaga. Pan Zbyszek napisał, oczywiście, że pamiętam piłki z trocinami na gumce. Były też pistolety na kapiszony. No to ja jeszcze pamiętam pistolety na korki, takie pistolety korkowce. No, bawiliśmy się. Takie to były lata. Pan Zbyszek się, zdaje się, relaksuje. Napisał, pozdrawiam znad żelazka. A to podobno bardzo relaksująca rzecz i chyba też bardzo dobrze wpływa na muskulaturę. Zaśmiałem się, ale gdzieś czytałem, że to jest prawda. Także, panie Zbyszku, piękny plan na tę niedzielę. Rozumiem, że to tymczasowy plan. Potem pewnie rowerek, bo jeżeli chodzi o maile i tekstówki, które państwo wysyłają, filip@radio357.pl, dominuje rower. Państwo spędzą tę niedzielę na rowerze. To bardzo dobrze, a Andrzej Zaucha opowie o pewnym spotkaniu na plaży. No to też były takie 80. lata. Bardzo lubię tę piosenkę. Andrzej Zaucha, myśmy byli sobie pisani.

Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju, za te życzenia. W latach 80. i 90. było takie bardzo modne i popularne studio nagrań. W Warszawie studio Malachitowa. Jerzy Jarosław Dobrzyński był kompozytorem, właścicielem tego studia, aranżerem. Sporo fantastycznej muzyki wychodziło z tego studia, między innymi płyta Mieczysława Szcześniaka. Pani Krystyna Kwiatkowska razem z moim tatą zrobiła tam piosenki, nagrała tam piosenki do takiego widowiska dla dzieci śpiewające Laboratorium. I również utwór Julo, czyli Mus, męski blues w wykonaniu Andrzeja Załuchy, jeśli się nie mylę, też w tym studiu był nagrany. To taka piosenka, od której, przyznam się państwu, ja się uzależniłem. Kiedy ją usłyszałem po raz pierwszy, i to wcale nie tak dawno temu, wstyd się przyznać, no to powtarzałem ją w kółko, nie wiem, 4-5 razy. Bardzo ona mi się podoba, ta piosenka, i mam nadzieję, że państwo będą podzielali mój zachwyt, mój entuzjazm. Julo, czyli Mus, męski blues. Andrzej Załucha, to gra podwójna, 13 minut po 10.

Śpiewał Andrzej Zaucha. Oklaskujemy pana Andrzeja, oklaskujemy tę piosenkę. Bardzo lubię Julo, czyli mus męski blues. Skomponował Jerzy Jarosław Dobrzyński. Tekst, brawurowy tekst, napisał Zbigniew Książek. No dobrze, to chyba pan Andrzej Zaucha zaśpiewał nam o wielu, wielu planach, a napisał pan Marcin o swoim planie na dziś. Powrót z Kristiansund do Malmö na jutrzejszy prom do Polski, czyli 800 kilometrów po Norwegii i Szwecji. Zostawiamy za sobą 14 dni przepięknych widoków. No i tutaj dołączone są zdjęcia tych przepięknych widoków. No rzeczywiście, to widać, jak fiordy panu z ręki jedzą. Gra podwójna, no to teraz dwa razy dla nas Cory Wong, ależ to jest fenomenalny, energetyczny, pozytywny gitarzysta. No to najpierw złoto, golden.

Przypomniał mi się żart o gitarzyście. Ile gitarzysta ma gitar? O jedną za mało. Pan Jurek napisał, no i tu panie Jurku, pan mi zaimponował mailem, który wysłał pan na adres filip@radio357.pl. Siedzę w tę niedzielę i myślę o nartach. Jakby to było fajnie się nauczyć, choć u nas to raczej płasko. No gdzie płasko, panie Jurku, a Tatry, a Podhale, a Beskid Żywiec?

Dzień dobry, redaktorze Filipie. Co prawda jutro, ale obchodzimy z mężem 35. rocznicę ślubu. Czy możemy liczyć na jakieś dobre słowo? Oj tak, pani Moniko, drogi mężu, pani Moniki, bądźcie zdrowi, kochajcie się, no i pamiętajcie, żeby zdrowie wam dopisywało, bo zdrowie jest najważniejsze, o czym zaśpiewa Kuba Sienkiewicz.

Pani Monika i mąż pani Moniki jutro obchodzą 35. rocznicę ślubu. Oj, zdrówka państwu życzymy. Naprawdę rowery wygrywają. Wiadomości, które państwo przysyłają, są głównie rowerowe. Napisał słuchacz, że właśnie rozpoczyna tygodniową przejażdżkę rowerową, ale też pani Madzian i pan Tomek napisali, że za chwilę udają się na supy. Będzie cudownie, a i pogoda torpeda. No to no faktycznie, pogoda, jeżeli chodzi na Żoliborzu, lazur. Lazur, piękne niebo, ani jednej chmurki. Te supy, ja powiem państwu szczerze, nigdy z tego nie korzystałem. Nie wiem, na czym polega radość pływania na takim supie, bo to jest taka deska pompowana, duża, stabilna w miarę. I na tym się stoi i się wiosłuje. Czyli to taki kajak do wolnego przesuwania się po wodzie. No to faktycznie chyba może być bardzo relaksujące. Choć jak się spadnie do wody, to można sobie zmoczyć włosy. Oczywiście, jak ktoś ma

pam, pam, też nie rozwiązał. Jakaś taka moda jest na suspensy w zakończeniach. Kuba Sienkiewicz najpierw solo zaśpiewał piosenkę Zapobiegać biegać, a chwilę później z elektrycznymi gitarami zaśpiewał piosenkę Włosy. No ale nie tylko rowery, nie tylko rowery. Pan Darek napisał: my dziś z żoną planujemy długi spacer po parku jezior Plitwickich. Szum wodospadów i szmaragd wód będą nam towarzyszyć aż do wieczora. Pozdrawiamy z Chorwacji. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. No to nie wiem, czy tam nie będzie Państwu za gorąco. Chociaż jeżeli obok Państwa będą jeziora Plitwickie, jeżeli będzie szum wodospadów i szmaragd wód, to pewnie będzie to Państwa chłodziło, czego Państwu życzę. Ta audycja nosi tytuł Gra Podwójna i chciałbym teraz Państwa zachęcić do wysłuchania kolejnego z duetów, bo kilka duetów w programie się pojawiło, no to czas na kolejny duet. Ten duet skomponował Wolfgang Amadeusz Mozart. Trwa ten utwór niespełna 2,5 minuty. To fragment opery Czarodziejski Flet. A to taki duet, myślę, że od tego duetu zaczęło się wiele innych duetów, bo ten duet na pewno mógłby być w Sèvres pod Paryżem. Papagena

0: Duet z opery Czarodziejski Flet Wolfganga Amadeusza Mozarta zaśpiewali Christian Bezsz i Ilena Kotrubas. Dyrygował James Levine, grali wiedeńscy filharmonicy. Po więcej utworów z tego gatunku muzyki klasycznej, takich pereł, zapraszam Państwa już dziś o 22 w imieniu Agnieszki Szwajgier do audycji Dawniej niż wczoraj, tak raz w tygodniu na naszej antenie przez godzinę. Takie rarytasy, takie skarby muzyczne. Po czym poznać, że utwór jest dobry, że jest piękny, że jest szlachetny? Po tym, że bardzo dobrze brzmi po muzyce Mozarta. I tutaj panowie Przybora i Wasowski bardzo się postarali.
1: To nie była dziewczyna łatwa, oj niełatwa i co do tego. Potrafiła tę rzecz zagmatwać aż do stopnia niesłychanego. A gdy wreszcie zmysłów pociskiem na orbitę mknąłem rozkoszy,

czekało, że sprawdziło się co do słowa i poczułem, że chociaż pałam, to przyczyna pałania nowa. Więc do tamtej w żalu i skruszy sam się zgłaszam.

0: Цекліме.
1: А серди свєчав цекліме.
0: Цекліме.
1: Цекліме.
0: Цекліме.

Pięknie? Pięknie, wspaniale. Bardzo dziękujemy za ten duet w Przeklnecie. Skomponowali, napisali kabaret starszych panów, czyli panowie Przybora i Wasowski. To taki kącik duetów. Za chwilę trochę złamię tę zasadę. Ja nie wiem, czy Tomek Smokowski nie będzie miał mi za złe, że w kąciku duetów w grze podwójnej pojawi się trio. No nic, będę jakoś tam... Bardzo możliwe, że sędzia albo pokaże grać dalej, albo pokaże mi żółtą kartkę. A propos, państwo się też chcą mnie namówić na supy, żebym koniecznie spróbował. Jest tak, panie Filipie, sup, intensywna aktywność fizyczna, mobilność, ponieważ sup mieści się w małym plecaku, socjalizacja społeczna, wspólny piknik na złączonych supach w formie tratwy, joga, gimnastyka i bezpośredni kontakt z wodą. No to akurat jestem w stanie sobie wyobrazić. Dla niewtajemniczonych cudowny sport. My już od 5 lat uprawiamy. Trochę jak kajaki, lecz ciut cieplej, ciut lepiej. Pozdrawiamy, właśnie wyruszamy i słuchamy. No to życzę państwu fantastycznego czasu na słupach. Ja na ten dzień, na tę niedzielę mam nieco inny plan. Motocykl. Też nie wiem właśnie, czy zacząć od Warmii i potem Mazury, czy najpierw Mazury, potem Warmia. Taki jest mój plan na ten dzień i na jutro trochę też. No to teraz co? Wybaczą mi państwo to trio w tym kąciku duetów? Wybaczą mi państwo.

zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić.

To jest to plan na niedzielę. Pić, jeść, spać. To trio to Taco Hemingway, Cue Bonafide i Dawid Podsiadło. Powiedziałem Cue Bonafide, jestem z siebie dumny. Scott Joplin skomponował ten utwór, Peter Simcotti zaśpiewa to The Entertainer. I tutaj sobie poradziłem, bo wiem, że Scott Joplin, wiem, że Peter Simcotti. No.

Fenomenalna wersja utworu The Entertainer Scotta Joplina. Panie Piotrze, Piotrze Sincotti, pan Scott Joplin jest z pana na pewno dumny, a my jesteśmy zachwyceni i cieszymy się, że mogliśmy posłuchać Supy Supami, a my wybieramy się na dwugodzinny rejs po Wiśle, tradycyjną łodzią wiślaną Rytman. Polecamy Fundację Rok Rzeki Wisły. Można popatrzeć na Warszawę z wody, bezpłatnie. Pozdrawiają nas jeszcze pewnie nie z wody, ale taki mają plan panie Marta i Ula. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. A supem po Wiśle też można. Nie wiem, czy to jest dozwolone. W grze podwójnej Peter Sincotti przed chwilą, w szlagierze Scotta Joplina, a teraz w duecie z panią Simoną Molinari. Ten utwór poznałem, kiedy miałem okazję przygotowywać La Pause Italiane. Podróże kształcą.

Boom track Simona Molinari, Peter Sincotti w grze podwójnej. Teraz będzie utwór wspaniałej diwy, diwy cudownej, wielkiej gwiazdy artystki Celine Dion. Tytuł brzmi, że zwyczajny utwór. Moim zdaniem nie, po raz pierwszy usłyszałem tę wspaniałą piosenkę wczoraj u pana Marka Niedźwieckiego.

Tak, to co Państwo obserwują na swoich rękach, to jest gęsia skórka. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Grze Podwójnej. Julia Nowaczyńska, Antoni Grudniewski, który wspierał mnie bardzo, za to dziękuję. Tomek Smokowski nie spotkał się z Państwem, ja byłem w jego zastępstwie, Filip Jaślar. Bardzo dziękuję, a na do usłyszenia piosenka, która zabrzmiała w tej wersji 2 lata temu i cały świat zatrzymał się i podziwialiśmy i trudno było cokolwiek ze wzruszenia powiedzieć. Do usłyszenia.

Good morning, nice to see you. I chociaż ja Państwa nie widzę, Państwo mnie też nie, no to mówię Państwu dzień dobry. I możemy się zobaczyć. Jestem na Instagramie, jestem za pośrednictwem maila. Można się ze mną skontaktować, ale na pewno możemy się usłyszeć. Do godziny 13. Stanowanie. Julia Nowaczyńska realizuje audycję, a przy mikrofonie Ola Budka. Od pewnego czasu mogą Państwo wysyłać do nas wiadomości tekstowe za pośrednictwem aplikacji. I taka tekstówka trafia wtedy bezpośrednio do tego, kto akurat jest na antenie. A że pani Justyna wysłała wiadomość 13 sekund po 11, to ta wiadomość trafiła do mojej skrzynki mailowej, ale jest skierowana do Filipa Jaślara. Panie Filipie, piękna audycja, dziękuję i godne polecenia wszystkim to zastępstwo. To przekazuję od pani Justyny i już wiem, że jeśli będzie trzeba, to stanowanie także poprowadzisz, Filipie. Filip jest jeszcze tu w radiu. Dziś zastępował Tomka Smokowskiego, ale wszystko przed tobą. Dziękuję za te dźwięki, te piękne melodie. Przed godziną 11 będzie dziś poważnie? Nie. No może w drugiej części tej audycji, ale rozpoczniemy naprawdę w takim szybkim tempie, bo muszą się państwo tu rozruszać i wejść w niedzielę. Co u Państwa, co się dzieje? Ja mam taki przekaz, który rozpoczęłam, prośbę, manifest w ubiegłym tygodniu, za chwilę do tego przejdę, ale grajmy, grajmy, grajmy. To jeszcze raz dobrze, że Państwo tu z nami są.

To nowy Orwell Peck i Too Little, Too Late. Dlaczego tego nie zgłosiłam do listy? Wypadło mi z głowy, więc nadrobię to w przyszłym tygodniu. Orwell Peck w stanowaniu. Na rozpoczęcie całkiem zgrabna propozycja, kompozycja, niecałe 3 minuty. Ja ubolewam nad tym, że w tę stronę to idzie. Mam nadzieję, że w pewnym momencie coś pęknie i artyści po prostu sprzeciwią się temu i będą nagrywać dłuższe piosenki, bo taka zasada radiowa kiedyś brzmiała 3,5 minuty, potem skrócono do 3, a teraz tworzy się już mniej niż 3-minutowe utwory, ale właściwie no dobrze, to taka propozycja na stałe playlisty w komercyjnych stacjach. U nas ta zasada nie obowiązuje, mogą być dłuższe utwory, szczególnie w audycjach autorskich. Takie też będą za chwilę, no dobra, będzie także 2-minutowa, bo to nowy Michigander, chłopak z Michigan, a Michigander mówi się podobno tak o właśnie mieszkańcach Michigan i on przyjął taki pseudonim. A, miałam powiedzieć o manifestie. Nie zmarnujmy sierpnia. Mam do Państwa prośbę, aby wykorzystać jeszcze ten sierpień, aby pomyśleć o tym, czego się nie zrobiło podczas tego nie mijającego już lata, bo powiedzmy, że jesteśmy za połową, ale wykorzystajmy jeszcze to pełne słońce, to, że możemy spędzić czas na zewnątrz, że możemy zrobić piknik, że możemy zaprosić przyjaciół na wieczór i spędzić czas gdzieś na tarasie czy na balkonie. Bardzo proszę, żebyśmy wycisnęli z tego miesiąca jak najwięcej, a we wrześniu zapytam Państwa, co Państwo przeżyli, jak przeżyli Państwo ten sierpień. Okej, okay? Umawiamy się, ale dziś też proszę o wieści zewsząd, co Państwo robią, gdzie Państwo są, ola.budka@radio357.pl.

Michigander to właściwie solista, ale tak nazywa swój cały zespół. Wydał właśnie nową płytę Float i Taxi z tego najnowszego albumu Dziś w stanowaniu. Na miłość boską, drodzy artyści, nie musicie, naprawdę nie musicie nagrywać 2,5-minutowych utworów, żeby je zagrano w radiu. Ja wiem, że liczą się zasięgi, że liczą się TikToki i robi się muzykę pod media społecznościowe i że w Stanach Zjednoczonych ta konkurencja jest ogromna, zdaję sobie z tego sprawę. Ale być może ja bardzo bym chciała i mam nadzieję, że doczekam, że w ciągu kilku najbliższych lat nastąpi ten zwrot do 4-minutowych, 5-minutowych utworów. No ale na razie mamy to, co mamy, bo Ariana Grande także postanowiła nagrać bardzo krótki utwór. To jest najnowszy album Petal. To nie jest to do końca moja muzyka, ale chciałabym Państwu zwrócić uwagę na to, że Ariana Grande, jeden z najwybitniejszych głosów naszego pokolenia, właśnie wydała nowy album.

Głośno o Ariana Grande ostatnio, nie tylko za sprawą tego nowego albumu, ósmego w jej dorobku, ale także przez to, że ogłosiła usunięcie się w cień, usunięcie się z życia medialnego i po zakończeniu trasy Eternal Sunshine wycofa się i chce odpocząć, chce chyba podreperować swoje zdrowie, mówi się o tym głośno, ale ogłosiła, że znika. Zobaczymy, czy na długo i czy w ogóle wróci. Ariana Grande dziś w stanowaniu. Powtórka sprzed tygodnia to jest utwór, który zachwycił mnie jakiś czas temu i nie przestaje zachwycać. I to pierwsza dziś propozycja polska. Rębikowski.

Rębikowski. O, trochę za głośno, bo rzeczywiście słuchałam teraz głośniej tego utworu. Rębikowski o byciu tym drugim, a raczej byciu tym, który się zakochał, ale bez wzajemności. A może ktoś, kto słucha teraz tej audycji, a potem przesłucha tego utworu po raz kolejny, odważy się i wyzna uczucie, długo skrywane uczucie tej drugiej osobie, to może być także coś do zrobienia tego lata. Namawiam Państwa na to, aby nie zmarnować sierpnia i zrobić coś, czego się później nie będzie żałowało, że się nie zrobiło, gdy przyjdą jesienne dni i gdy będziemy tęsknić za latem. Zostańmy przyjaciółmi. Rębikowski. O tym, jak to jest się zakochać, David Gray teraz.

19 dotąd niepublikowanych nagrań z sesji do płyty Life in Slow Motion z 2005 roku tworzy nowy album wydany w tym roku po 20 latach, Night Jar, David Gray, When I Fall in Love. Tak, Basia Małecka również napisała piosenkę o tym, że zakochała się w przyjacielu i w tej piosence wyznaje mu miłość. Pokryły się te wyznania z Rębikowskim. Rębikowski wydał swoją piosenkę pod koniec czerwca, z tego co pamiętam, a ta piosenka Basi Małeckiej to jest świeżynka, ale coś jest w powietrzu. Może latem właśnie i łatwiej się zakochujemy i łatwiej nam jest wyznawać miłość. Może coś w tym jest. Państwo piszą za chwilę te maile wybrane, bo jest ich całkiem sporo, za co dziękuję. Przeczytam na antenie, a my przechodzimy, o właśnie, dziś rocznica urodzin Whitney Houston.

Jeśli ona nie zachęci do wyznawania miłości, to już chyba nikt tego nie zrobi. Urodziła się 9 sierpnia 1963 roku w Newark w stanie New Jersey. Zmarła 11 lutego 2012 roku. Whitney Houston. Piszą Państwo poprzez aplikację, do czego zachęcamy. To nowa możliwość, nowe udogodnienie w naszej aplikacji radiowej, ale także jestem pod adresem mailowym ola.budka@radio357.pl. Pan Łukasz pisze i podsumowuje ostatnie dni, mianowicie 2 dni w Tatrach. Orla Perć, mocna wędrówka, pełne zmęczenie i radość. A teraz stonowanie w Krakowie u znajomych w ich baseniku. Warto żyć? Pyta pan Łukasz. No i sam odpowiada. No tak, wiadomo. Pani Beata, nasza stała słuchaczka, pisze, że wróciła z Polski, na stałe mieszka w Norwegii i cieszy się czasem spędzanym teraz z mężem. I taka przerwa dobrze robi. Oj tak, rzeczywiście czasem jest dobrze zrobić sobie przerwę i potem te powroty smakują bardzo dobrze. Pani Ewa także pisze, dziękuję za obecność, jest z nami pan Krzysiek. Kolejna pani Ewa i tekstówki, pan Mateusz, pan Piotrek w Bazylei, 35 stopni i nic się nie chce, no ale stonowanie powoduje, że nóżka tupie. No. To dobrze. Misia Furtak i Blauka, czyli opcja polska w stanowaniu i usłyszymy się za chwilę.

Może to najlepszy tekst w dorobku Georginy Tarasiuk, a może to, że tak łatwo się z nim utożsamić. Słowem, w mojej opinii, to najlepsza piosenka tego warszawskiego duetu Blauka. Everest. Po raz kolejny w stanowaniu i będę do tej piosenki wracać. Tak bardzo ją pokochałam i Państwu polecam także wsłuchać się w ten tekst i wracać do tych dream popowych dźwięków. Pani Zuzia pisze, że stanowania słuchają podczas kamperowych wakacji na niemieckiej autostradzie w drodze na zaćmienie słońca w północnej Hiszpanii. Zuza, Filip, Małgosia, Hania i Mango, czyli czworonożny towarzysz podróży. Dziękuję za wiadomość. To dla wszystkich podróżujących. Co prawda to nie o was, ta ekipa kamperowa, ale dla wszystkich podróżujących. Ride Lonesome. To druga wersja tej piosenki. Pierwsza oryginalna to Beck, a do tej drugiej zaprosił do duetu wokalistkę country Sierra Farrell.

A ten środek niczego to rzeczywiście środek niczego, środek Teksasu. Stamtąd pochodzi Kacey Musgraves, ale także taka samotność, taka pustka w głowie po rozstaniu. O tym śpiewa Kacey. Na najnowszym albumie posłuchaliśmy utworu tytułowego z tej płyty. O tę płytę zapytam Agatę Karczewską, wielką fankę country. Ją także usłyszeliśmy przed chwilą. Agata Karczewska i Dark Horse. Przed rokiem, było to wiosną 2025 roku, Agata była moją gościnią i całą audycję poświęciłyśmy country. Agata jest specjalistką, nie tylko tworzy muzykę w takim nurcie, ale także słucha jej prywatnie, także się nią inspiruje. I Agata wówczas przyniosła i nowości, i takie utwory, które trzeba znać, mając się za fana country, albo takie utwory, od których należy zacząć, jeśli chce się wejść trochę w ten gatunek i znaleźć coś dla siebie i wtopić się w klimat amerykańskiego country. Była to dla mnie niesamowita audycja, bardzo ciekawe spotkanie i chciałabym je powtórzyć. Jeszcze dziś zadzwonię do Agaty i zapytam o najbliższy możliwy termin, bo od tamtego czasu wiele piosenek country się ukazało i jestem ciekawa także, co u samej Agaty. 2,5 minuty do 12:00.

0: Australijski autor i kompozytor Ziggy Albert i jego najnowszy utwór I Need My Woman. Można przenieść się z nim do Australii, oglądając teledysk. Bardzo prosty, ale to tak jakby usiąść z artystą twarzą w twarz i posłuchać tej szczególnej akustycznej piosenki. Bardzo przyjemny w oglądaniu teledysk do utworu I Need My Woman, Ziggy Albert. W Australii pozostaniemy, będziemy dziś także w Nowej Zelandii, a ja wracam do mojego apelu. Proszę Państwa, abyśmy nie zmarnowali sierpnia i czekam na Państwa pomysły, co można zrobić, czego potem nie żałować, że się nie zrobiło i wykorzystać ten najpiękniejszy z całego roku miesiąc. Pani Ewa pisze, że się pod tym podpisuje i żebyśmy potem choć odrobinę mniej tęsknili do lata. Ja bym jeszcze koniecznie dodała nacieszenie się owocami i warzywami. Część z nich jeszcze oczywiście będzie jesienią, ale niektóre się skończą, więc pani Ewa pisze: jedzmy, jedzmy i róbmy przetwory. Tak jest. Korzystajmy z tego. Justyna Goc także wykorzystuje piękną pogodę i dziś swoją audycję poprowadzi w plenerze.
1: A gdyby tak na chwilę przenieść się do Włoch, ale nie tylko za sprawą włoskiej muzyki, która towarzyszy nam w każdą niedzielę. Dodajmy do tego jeszcze kino, literaturę i wyjątkowych gości. A to wszystko podczas specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z Koneserem. To już dziś. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi. Zapraszamy pod scenę w Koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No, no, no. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.

Bez wątpienia Dracula pojawi się we wszelkich zestawieniach największych hitów 2026 roku. W oryginale Tame Impala, tu w remiksie południowo-koreańskiej artystki Jennie, prezentowałam Państwu również ten utwór skowerowany przez Matta Corbiego, tym razem to Australia, a Tame Impala to także oczywiście Australia, Kevin Parker. Wolę zdecydowanie wersję akustyczną i bardziej intymną Matta Corbiego, ale tu jako taka ciekawostka wersja Jennie i Dracula i flagowi według mnie artyści australijscy, tacy, których trzeba znać, myśląc o muzyce australijskiej, i którzy są chyba teraz jednymi z najpopularniejszych. A mówię o Angusie i Julie Stone, to folkowy duet, rodzeństwo, którzy przygotowują się do wydania nowej płyty, i Tame Impala, Kevin Parker, legenda sama w sobie, producent, który współpracuje z artystami z całego świata i także tworzy swój solowy projekt. Szczęśliwi ci, którzy usłyszeli Tame Impala na koncercie, na dwóch koncertach w Gliwicach, przed kilkoma miesiącami. Niestety nie udało mi się być na tym koncercie. Bardzo tego żałuję. Przed nami londyński producent, multiinstrumentalista, autor piosenek Skin Shape. Pod takim pseudonimem się kryje. Ten nowy utwór The Blade of a Knife to piosenka o pułapkach, które zastawia na nas nasz umysł.

A Blade of Knife, Skin Shape. Dorzuciłabym to do zestawu listy piosenek Radia 357, ale jakieś to takie mało przebojowe i przepadłoby pewnie po pierwszym tygodniu. A i temat ciężkawy, bo o problemach psychicznych śpiewa autor tego utworu, Skin Shape. Ale będę wracać na pewno w stonowaniu. I podążając za tym rozciągającym się psychodelicznym dźwiękiem, rozciągam go jeszcze bardziej, przechodząc do wspomnianej przeze mnie wcześniej Nowej Zelandii, na przekór temu, że panuje tam teraz zima. Dla mnie tamta część świata brzmi zawsze tak. Leisure oraz Mild Orange.

Nostalgicznie i psychodelicznie Mild Orange, a wcześniej Leisure. Oba zespoły z dalekiej Nowej Zelandii. A może nas tam słychać? Jeśli tak, proszę się odezwać. ola.budka@radio357.pl. Pan Dawid zbiera jabłka i śliwki na działce i pisze, że jest pięknie. I to dopiero nostalgiczny obrazek, takie zbieranie owoców na działce. W ubiegły czwartek, to był 6 sierpnia, warszawskie trio Melancholy Hill zagrało w Poznaniu. Można ich było usłyszeć, można było usłyszeć także najnowszy singiel. Jestem ciekawa, co Państwo o nim sądzą. Jeśli mają Państwo na to ochotę, proszę dać znać.

Piękny im wyszedł ten erotyk Melancholy Hills z Warszawy. Zespół, który już od jakiegoś czasu tworzy i to jest ich mocny, dobry powrót. I przed chwilą uświadomiłam sobie, że to brzmi tak, jak gdyby roztoczyła nad nimi jakąś swoją opiekę czy parasol Kasia Linz. To podobne brzmienie, ależ byłby to duet, gdyby zaprosili Kasię do któregoś ze swoich najnowszych utworów. Tego im życzę. Nie było dzisiaj jeszcze dedykacji? Dobrze, będzie za chwilę. Na razie Masego.

0: are not doing that today. Get it together and let's go. Now.
1: Z albumu Fix Your Face Massego. To trzeci album tego artysty i to otwarcie na coś nowego, bo dotychczas śpiewał, wykonywał, bo to było bardzo performatywne to, co tworzył i przedstawiał na scenie niekoniecznie o sobie, a teraz właśnie podjął ten temat i swojego dzieciństwa i zdobył się na taką emocjonalną szczerość. Massego. Nie było dzisiaj dedykacji, mówiłam już o tym, ale ta piosenka, która przed nami będzie pasowała, myślę, że bardziej do tego, co chcę powiedzieć. Kings of Convenience to mistrzowie utulania, usypiania, takiego wprowadzania w chilloutowy klimat, który tu tworzę z Państwem w niedzielę między 11 a 13 i to nasza cotygodniowa dedykacja. Dla mam karmiących, dzieci jedzących i śpiących.

Są śpiące dzieci, czuwający przy nich ojcowie. Odpowiadam na pozdrowienia od pana Wojciecha. Christopher, chociaż mieszka na Azorach i tam tworzy, to podróżuje i nagrywa muzykę w różnych częściach świata, między innymi w Australii, bo to w australijskim studiu razem z zespołem Boy & Bear powstał ten utwór, który przed chwilą, kolejny taki tytuł dziś dwa razy, Fever. Byliśmy dziś już w Michigan i to nowy dla mnie zespół, a płyta nie taka nowa, bo z 2024 roku, sprzed dwóch lat, Waving from a Sea. Dwa utwory dziś, jeszcze nie na koniec audycji, jeszcze się usłyszymy. Michigan Rattlers, tak się nazywa ten zespół. Czy ja tu słyszę odrobinę Bruce'a Springsteena?

A nie bardziej Brian Ferry? Pyta pan Andrzej. Na pewno w tej płycie została uśpiona niejedna stara dusza. I ten zespół będzie mi towarzyszył przez najbliższe dni i także państwu go zostawiam. Michigan Rattlers pojawią się pewnie jeszcze nie jeden raz w stanowaniu. A ja dziękuję za dziś. Julia Nowaczyńska i Ola Budka. Playlista za chwilę pojawi się na moim Instagramie. Będzie dostępna także na stronie playlista.radio357.pl. Wszystkie utwory, które premierowo występują w tej audycji, które prezentuję państwu, zbieram na jednej playliście na Spotify. Stanowanie 2026 to zbiór piosenek z tegorocznego stanowania. Och, jesteśmy już po połowie roku. Będzie niedługo trzeba stworzyć kolejną playlistę, ale póki co pamiętajmy, korzystajmy z sierpnia. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

Yeah, dip trap, Fantasia.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357 i muszę powiedzieć, że jak dzisiaj szedłem do studia swojego w domu, żeby usiąść, połączyć się z Jarkiem.
1: Dobrze, że nie szłeś.
0: Tak, i nagrać tę audycję, to czerwony facet z widłami i rogami przywitał mnie słowami Wasza Wysokość i otworzył mi lekko zwęglone drzwi do mojego studia. Czy u ciebie jest podobna temperatura?
1: Tak, kiedy rozmawiamy, jest gorąco, nawet Włosi są przerażeni. A przypomnę słuchaczom Radia 357, że jestem jeszcze na końcówce urlopu we Włoszech. I nawet się nauczyłem nowych słów i wiem, jak brzmi określenie bardzo parnego wieczoru, kiedy gorące i wilgotne powietrze nie pozwala oddychać.
0: Jak?
1: To są dwa dość skomplikowane słowa i wymawiają je właściwie wszyscy, z którymi rozmawiam. Uwaga. Mamma mia. I naprawdę wszyscy mówią, wystarczy, że pokażesz na niebo i powiesz mamma mia i wszyscy cię kochają. Drugie włoskie słowo, którego się nauczyłem, to już zupełnie poważnie. I ono się bardzo przydaje w rozmowie, to certo.
0: Certo. Mhm. To ja powiem tylko tyle.
1: Nie zapytasz, co oznacza.
0: Wiem, co oznacza, ale powiem tyle. Szanowni państwo, oto Jarosław Juszkiewicz, Radio Magnifico Redaktore.
1: I Robert Zembrzycki, który siedzi sobie w Katowicach, pewnie w klimatyzowanym
0: studiu. Nie, rozpływam się przecież u siebie w bloku przy komputerze i właściwie, gdybym nie miał tych takich, wiesz, podparć z boku przy fotelu, to spłynąłbym z tego fotela. Jest tak gorąco, że nawet mój pies mnie za to nienawidzi.
1: Słuchaj, ja się ostatnio, Robert, przekonałem, że my po prostu za bardzo żyjemy w mieście i w zbyt dużym oddaleniu od natury. I dam ci przykład.
0: Proszę.
1: Otóż parę nocy temu, kiedy dało się jeszcze oddychać, ale było równie gorąco, postanowiłem, że spędzę noc na hamaku. Mhm. Nigdy mi się to w życiu nie zdarzyło, stwierdziłem, że jest to fajny pomysł. Dowiedziałem się dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że komary nie tylko gryzą tuż przed zachodem słońca, ale także tuż przed wschodem słońca. Ale przy okazji co chwilę budziło mnie coś, co wydawało mi się włączonym alarmem albo zraszaczem wody. Posłuchaj, jak to brzmiało, bo nagrałem. Mhm. Nagrałem.
0: To proszę.
1: O, uwaga. Mówię, co to jest za cholerstwo?
0: No i co to było?
1: No tak właśnie człowiek z miasta myśli, że ktoś zapomniał wyłączyć alarmu, prawda? Mhm. To była sówka.
0: Sówka?
1: Syczek. Syczek. Tak nazywa się ten gatunek, który po prostu wołał swoją dziewczynę.
0: Proszę, jakie to piękne. Czy oprócz opowieści na temat włoskiej fauny skrzydlatej, pan redaktor Magnifico Redaktore di Radio przygotował jakieś ciekawochy technologiczne lub naukowe?
1: No, muszę powiedzieć, że przede wszystkim, skoro mówimy o wysokich temperaturach, no to jest to spowodowane przez słońce.
0: Brawo!
1: Już za kilka...
0: Brawo!
1: Człowiek blisko związany z astronomią, w końcu ci to Robert powiedział.
0: Proszę, no i co dalej? Do jakich wniosków w związku z tym doszedłeś?
1: Co nastąpi 12 sierpnia, cwaniaczku?
0: 12 sierpnia? Czy to już będzie zaćmienie?
1: Tak, 12 sierpnia księżyc przesłoni tarczę słońca, powodując całkowite zaśmienie, które
0: u nas niestety będzie po zmroku chyba, prawda?
1: Zaśmienie widoczne po zmroku. Robert?
0: To znaczy, w sensie chodzi mi o to, że nie, u nas całkowite zaćmienie nastąpi już po zachodzie słońca, na naszej szerokości geograficznej, o tak.
1: Nie mógłbyś się bardziej mylić.
0: Tak? To dobrze.
1: Tak, bo zaćmienie słońca to jest taki ciemny pas, który przesuwa się po prostu po powierzchni Ziemi. Mhm. Ten pas całkowitego zaćmienia będzie widoczny w Hiszpanii, w Islandii i na Grenlandii. Masowo ludzie wyjeżdżają, miłośnicy astronomii, ale nie tylko do Hiszpanii, gdzie będzie to świetnie widoczne, tuż przed zachodem słońca. Aha. Tutaj miałeś rację. Wiesz, że dzwonią w jakimś kościele, ale nie do końca którym.
0: No bo ja mam od tego ciebie, ja nie muszę się na tym znać.
1: To będzie wyjątkowe zaćmienie, dlatego że takie zaćmienie o zachodzie słońca jest po prostu bardzo spektakularne. Mhm. Największe przesłonięcie tarczy słońca przypadnie, mówię teraz o naszym czasie, o 19:40. Mhm. I żeby było ciekawiej, My nie zobaczymy, po pierwsze, całego zaśmienia. Tutaj też miałeś rację, ale to nie ze względu na to, że on nastąpi po zachodzie słońca, tylko my jesteśmy poza tym pasem.
0: Rozumiem.
1: I nie zobaczymy też całego zaćmienia, dlatego że po prostu słońce zajdzie. Zobaczymy przesłonięte około 80-84% tarczy słonecznej, w zależności od tego, gdzie będziemy obserwować te zaćmienia. Najlepiej być w zachodniej Polsce albo północno-zachodniej Polsce, natomiast ono będzie widoczne z terenu całej Polski. Dobrze wybrać sobie jakieś miejsce, które jest w miarę wysoko położone, bo rzeczywiście tuż przed zachodem słońca to zaćmienie będzie następowało i zostanie przerwane właśnie przez to, że nasza dzienna gwiazda schowa się pod horyzontem.
0: To jest chyba dobre miejsce na to, żeby też uczulić państwa. Jeśli będziecie oglądać to zaćmienie, to przede wszystkim pamiętajcie o zdrowiu. Pamiętajcie, że można straszliwie uszkodzić sobie wzrok, jeśli będziemy patrzeć.
1: Tak, nie kierujmy lornetek. To, że będzie to zachód słońca i słońce się wydaje, że słabiej wtedy świeci, bo po prostu promienie słoneczne muszą pokonać więcej atmosfery, to nie znaczy, że można patrzeć przez lornetkę albo przez teleskop. Nie. Bardzo odradzamy. Sposób naszych dziadków z przydymionym szkiełkiem albo przez płytę kompaktową, to już naszych rodziców może bardziej, chociaż też
0: ja
1: nas.
0: Ja pamiętam zaćmienie, byłem jako dziecko nad morzem, to musiał być, popraw mnie, ale wspominając okres mojego życia, to musiał być 98 albo 9 rok.
1: Dziewiąty rok. Natomiast pamiętaj o jednym, nie mogłeś w Polsce widzieć zaćmienia słońca, ponieważ doszło do niego w pierwszej połowie lat 50. Dokładnie ci roku teraz nie podam. A kolejne zaćmienie widoczne z Polski całkowite nastąpi za około 100
0: ale
1: lat.
0: Ale to nie było całkowite, to po prostu było zaćmienie częściowe.
1: Tak, ja je obserwowałem w planetarium, było to rano.
0: Ja obserwowałem je na wakacjach w Krynicy Morskiej z rodzicami i dokładnie tak jak mówisz, oglądałem przez płytę CD.
1: Nie powinno się tego robić. Można kupić naprawdę za niewielkie pieniądze. Jest jeszcze parę dni, więc polecam przejście się do sklepu z takimi rzeczami. W wielu większych miastach są. Wystarczy kupić nieco folii mylarowej i przez nią bardzo dobrze i bezpiecznie przede wszystkim można oglądać słońce. Już wielokrotnie mówiłem w tej audycji i zapewne też to wiesz, ile razy można spojrzeć na słońce przez lunetę?
0: Dwa razy. Pierwszy i ostatni.
1: Nie, raz lewym i raz prawym okiem, bo masz dwoje oczu. Natomiast przez lornetkę można spojrzeć po raz pierwszy i po raz ostatni. Nie żartujmy, uszkodzenia siatkówek zdarzają się bardzo często, dlatego też nie dawajmy lornetek bardzo małym dzieciom, nie kierujmy teleskopów przede wszystkim bezpośrednio na słońce. Są do tego specjalne folie, filtry, urządzenia. Także nawet jeżeli jest to zachodzące słońce, uczulam, a jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, czasu, no to można wybrać się zawsze do Hiszpanii, natomiast...
0: Albo na Islandię.
1: Natomiast jeżeli już to słońce zajdzie, to proszę nie iść do domu, proszę włączyć sobie Radio 357, posłuchać audycji, które wtedy będą u nas prezentowane i poczekać do pełnego zachodu słońca, kiedy niebo zrobi się zupełnie ciemne, bo tego dnia właściwie szczyt aktywności roju Perseidów. A więc mamy takie bingo, mamy dwa w jednym, czyli połączenie Perseidów i zaćmienia słońca częściowego.
0: To taki właściwie festiwal na nieboskłonie.
1: Tak, nie wiem jakby to było po włosku, ale wolę się nie kompromitować. Obiecałem sobie po tych wakacjach, właściwie jeszcze w ich trakcie, że pójdę po prostu na kurs włoskiego. Jest to przepiękny język, dzięki któremu można lepiej poznać ten wspaniały kraj.
0: Strasznie długo już mówimy, a ja chciałbym jeszcze wcisnąć przed piosenką szybciutko, no właściwie...
1: To szybciutko.
0: Takie trochę przyznanie się do winy.
1: Proszę.
0: Jarku, wyobraź sobie, cudze chwalimy, swego nie znamy. Państwo napisali do nas licznie, w tym także jeden z naszych patronów z YouTube'owych czasów, również Brykal napisał, że w Polsce też są takie opaski, senior może dostać opaskę SOS za darmo.
1: Ach, tak, mówiliśmy o takich opaskach, które rzeczywiście monitorują aktywność seniora, tak.
0: Tak, i że dostać opaskę mogą osoby, które ukończyły 60 lat, mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, mieszkają samotnie albo z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im opieki. I dodam tylko, bo to ważne, że w obecnym 2026 roku program realizują już m.in. Bytom, Ożarów Mazowiecki, Kruklanki, Gliwice i Świebodzice. Śląsk silnie reprezentowany, co mi się bardzo podoba. Samorządy otrzymały dofinansowanie na zakup lub dzierżawę opasek, więc jeśli państwo państwo mieszkacie w tych okolicach i macie taką potrzebę, albo macie bliskich, którzy mogą mieć taką potrzebę, to ja zachęcam, żeby się więcej w tym temacie dowiedzieć, bo to naprawdę przydatna rzecz, a my tymczasem obiecana piosenka.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
2: To jest rzecz technologiczna, a w niej na temat silników rakietowych z Benjaminem Kopcem z Koła Naukowego Airspace Technologies, działającego przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach, rozmawiał Jarosław Juszkiewicz.
3: Rakiety się zmieniają, technologie się zmieniają, mamy systemy, które samodzielnie wracają na Ziemię, czasem eksplodują. Rakiety latają coraz częściej, ale powiedzmy sobie szczerze, my ciągle używamy technologii z czasów rakiet V2 i Jurija Gagarina.
4: Zgadza się, tak. Wciąż silniki chemiczne dominują, no bo mają najlepszy ciąg po prostu na razie i są też proste w konstrukcji. A to się może w przyszłości zmienić, kto wie, jeszcze coś odkryjemy.
3: No właśnie, bo chyba widać jakieś pierwsze jaskółki, chociaż te systemy alternatywne wcale nie są doskonałe. Możesz trochę więcej powiedzieć o silnikach innych, które nie działałyby na zasadzie spalania dwóch różnych cieczy?
4: Tak, no ja bardzo lubię silniki jonowe. Są to silniki wykorzystujące energię elektryczną do napędu. No i one mają bardzo dobrą efektywność, jeżeli chodzi o zużycie masy. No prawda jest taki, że to są rzędy milinewtonów siły ciągu, więc one nie oderwą nas od Ziemi, ale już będąc w kosmosie, żyjąc na orbicie, lecąc gdzieś dalej, są super. Jak mamy czas, żeby nimi palić przez dłuższy czas, no to są świetne.
3: Satelity Starlink chyba właśnie używają jako silników manewrowych.
4: Zgadza się, tak. Właśnie podtrzymują je. Europejska Agencja Kosmiczna też bada takie silniki jonowe napędzane tą szczątkową atmosferą, żeby latać bardzo nisko, na bardzo niskich orbitach. Więc te silniki jonowe mają przyszłość. Misja DART też używała. No i są rozwijane te technologie, faktycznie są bardzo obiecujące. No wiadomo, są te jeszcze inne rodzaje napędów, jakby mój kolega jest bardzo dużym fanem na przykład silników atomowych, no bo one faktycznie mają potencjał zabrać nas gdzieś dalej w szybkim tempie, no ale mało kto chce wsadzać bomby atomowe na rakietę, która może w każdej chwili coś pójść nie tak, więc to też ciężko pod tym względem.
3: Powiedzmy, jak działa taki silnik, bo też mi się wydaje, że to jest na razie jedyna dostępna technologia. Uwaga, takie silniki pracujące już, działające, zbudowano w połowie lat 70. Mówię o silnikach atomowych.
4: No tak, teraz NASA będzie robić misję na Marsa, jeżeli się nie mylę, właśnie wykorzystującą napęd, powiedzmy, jądrowy. Znaczy to jest wciąż napęd elektryczny, ale źródłem tego prądu jest właśnie rozpad promieniotwórczy. Jak można wziąć jakby ciepło z reaktora i podgrzać gaz, żeby zwiększyć jego energię, albo można też to ciepło zamienić w prąd i potem na podstawie prądu użyć silnika jonowego i właśnie to jest to, co NASA chce zrobić.
3: W latach 70. powstał projekt NERVA, czyli gazy wylotowe były dodatkowo jeszcze podgrzewane, czy przechodziło paliwo podgrzane poprzez reaktor, dwukrotnie większa moc, no i tylko jeden problem, no skażenie.
4: No tak, jeden w ogóle z pierwszych silników takich do manewrów w kosmosie, co zrobili Sowieci, no to był właśnie bazujący też na prądzie. Oni tam teflon łukiem takim podgrzewali i właśnie odprowadzali. To osiągi było małe, ale zadziałało.
3: Prawda jest taka, że my często, myśląc o rakietach, nie zdajemy sobie sprawy, jakiej trzeba energii, żeby umieścić ładunek nawet na niskiej orbicie wokół ziemskiej, jaką trzeba osiągnąć prędkość, prawda?
4: Wiadomo, im dalej, tym więcej. Jeżeli się nie mylę, na Księżyc było nam potrzebne jakieś 6 do 8 km na sekundę zmiany prędkości, no to jest sporo.
3: A prawda jest taka, że ciągle te silniki od strony energetycznej nie są bardzo wydajne. To jest tylko kilkanaście, kilkadziesiąt, chyba nie udało się nam osiągnąć kilkudziesięciu procent wydajności tej energii, która jest przełożona właśnie w odrzut.
4: Bardzo dużo na ciepło tracimy, na jakieś nieczyste spalanie, więc tak, no SpaceX teraz co robi, no to silniki full stage combustion, no to jednak wykorzystuje do maksimum to paliwo, no ale to zawsze można zrobić lepiej. Te silniki chemiczne jeszcze się pewnie rozwiną, jeszcze powymyślamy jakieś kolejne zastosowania, no ale patrząc tak dalej, w przyszłość przydałoby się coś efektywniejszego masowo.
3: Benjamin, ja wiem co, winda kosmiczna.
4: Czemu nie? Jakby też mi się bardzo ten pomysł podoba, co by bardzo przyspieszyło. No tylko materiały trzeba odpowiednio znaleźć i budżet. No wszystko też się rozbija zawsze o ten budżet jednak.

0: Muszę ci powiedzieć, drogi Robercie, że mamy trochę nawiązań do poprzedniej audycji. Przede wszystkim...
1: Wiesz, przepraszam, śmieję się, wiesz dlaczego? Dlatego, że wyjąłeś mi te słowa z ust.
0: Naprawdę?
1: Autentycznie. I jak się okaże, że masz tego samego newsa, to już w ogóle padnę. Zgaduję.
0: Pomyślmy.
1: Klocki.
0: Nie, to proszę bardzo.
1: Nie?
0: Zacznij od klocków.
1: Mówiłem o klockach z Odysei ostatnio, które jeden z fanów stworzył z zestawu Lego z drzewkiem bonsai. No tutaj Assassin's Creed Black Flag otrzymał oficjalne zestawy klocków, czyli gra, o której mówimy już właściwie trzeci raz w trzeciej audycji z rzędu. Mhm. Tylko tym razem nie są to klocki Lego, są to klocki Wise Block. Konkurencja dla Lego, chociaż to właściwie słowo na wyrost, bo Lego nie ma konkurencji.
0: Na razie chyba nie.
1: Tak, natomiast jest to bardzo fajny zestaw przedstawiający klockową wersję okrętu Jackdaw, czyli Kafka, tak się ten ptaszek po polsku nazywa. I Jackdaw to jest statek głównego bohatera, protagonisty gry Assassin's Creed Black Flag. Statek został wydany w dwóch wersjach, Voyage oraz Epic Warship. Pierwszy wariant jest znacznie mniejszy, składa się z 1269 elementów. Oraz druga wersja to 3781 elementów, czyli ponad dwa razy więcej. No i powiem ci, że wygląda tak, że chyba będę na niego polował we internetach, bo po prostu ja to chcę. To jest super.
0: Pani Gosia napisała do nas, serdeczności panie Robercie, miło było pana spotkać w piątek na liście. To poprzedni piątek, kiedy lista odbywa się z Chorzowa. Panie Jarosławie, spotkanie nadal przed nami. Liczę, słucham regularnie, chichram się z panami. Archiwum Mix, bo mówiliśmy o klockach właśnie, które wyszły z Archiwum Mix. Jak ja się tego bałam, masakra, napięcie nie do zniesienia. Nie wiem, czy mówiłem to w ubiegłym tygodniu, ale wolę powiedzieć dwa razy, niż nie powiedzieć w ogóle. Pojawił się także zestaw z kosmicznym teleskopem Hubble'a. I jeżeli ktoś zbiera wersję kosmiczną Lego, bo jest taka cała seria, no to jest chyba dobry pomysł. Jeszcze a propos tego, co zdarzyło mi się powiedzieć we Włoszech mojego fopa, kiedy wchodząc do...
1: Twojego foyer, no.
0: Nie, do mojej ulubionej kawiarni powiedziałem Bonasera. Napisał do nas pan Michał. Ja przez lata wchodząc w Chorwacji do sklepu mówiłem głośno chwala, będąc przekonanym, że oznacza to dzień dobry. Po 12 latach okazało się, że to dziękuję.
1: Piękne, piękne. A jak już jesteśmy w temacie poprzedniej audycji, to jeszcze chciałem powiedzieć a propos Archiwum Mix, które przywołałeś właśnie, że znalazłem w którymś

0: serwisów społecznościowych bezmyślnie zabijając czas i scrollując na telefonie memy, znalazłem filmik przedstawiający występy osób w Archiwum X, które potem dopiero stały się sławne w trakcie
1: no tak,
0: kiedy
1: ja wspomniałem Bryana Cranstona, nikim. Tak.
0: Ale oprócz Bryana Cranstona był jeszcze Jack Black, był Deadpool, czyli wyleciało mi teraz nazwisko z głowy, Ryan Reynolds, mm-hmm. Był Ryan Reynolds, mnóstwo naprawdę znanych dzisiaj postaci i aktorów, nawet był młodziutki Shia LaBeouf, znany oprócz skandali z nim związanych również z roli na przykład w Transformers, także bardzo ciekawie taki zlepek przedstawiający te wtedy jeszcze nieznane, a dziś bardzo znane postaci się oglądało i też chciałem o tym powiedzieć, bo to w sumie ciekawa ciekawostka.
1: Jeszcze jedna informacja, która ciebie chyba zaciekawi. Pani Marta do nas napisała, dziękujemy pani Marta w ogóle za obszerny list. Natomiast zacytuję fragment. Fajnym elementem w zeszłotygodniowej audycji była wzmianka o portalach, aplikacjach randkowych. Tak się składa, że będąc tam, a czy raczej dość biernie, też nie jestem ich fanką, że tak się delikatnie wyrażę i nawet nigdy nie byłam na Tinderze, ponoć najgorszej z nich wszystkich. Swoją drogą, pan Robert mignął mi na żywo na ostatnim Inside Seaside i przyznam, że obejrzałam się.
0: No bardzo dziękuję pani Marto.
1: Trudno się nie obejrzeć za księciem ciemności. Snuje się za nim chmura depresji i lecą nietoperze.
0: Oraz orszak, tak, upiorów. A w nim jeden żywy, Jarosław.
1: Pani Marcie, również też się podobał zeszłotygodniowy temat ptasich kup. To ja pozwolę sobie go za przeproszeniem pociągnąć, skoro już sowy wywołałem. Nie wiem jak sowy, jak sowie odchody, natomiast ostatnio zauważyłem na masce swojego samochodu ślady. Byłem pewny, że łuszczy się lakier. Wyobraź sobie, że to są zniszczenia spowodowane przez ptasie kupy. I wiem, że nie powinno się parkować pod drzewem, a jak coś się już takiego stanie, to trzeba to zmyć. Ale nie zmywałem chyba przez tydzień. Wyobraź sobie, że wyżarło mi lakier. I teraz sam nie wiem, czy tak zły jest dzisiejszy lakier?
0: Czy tak mocarne są kupy?
1: Czy tak toksyczne stały się kupy gołębi?
0: Tak.
1: Gwarancja nie obejmuje, niestety.
0: Też nie wiem. Myślę, że gołębie dietę mają w miarę podobną do tego, jak zawsze miały, więc i też ich odchody pewnie mają podobny współczynnik pH. Sądzę, że to raczej pogarszająca się z roku na rok jakość sprzedawanych nam samochodów. Niestety pokazuje swoje drugie oblicze.
1: No tak. Ale żeby nie było, że nie powiemy o czymś naukowym i technologicznym,
0: proszę bardzo,
1: nawiązanie do samochodów. Pewnie też ci ten news mignął za kilka dni. Zobaczymy. Prezentację dotyczącą GTA 6.
0: Tak.
1: I czekam na to, jak pragnę tego, jak kania dżdżu i jak w ogóle mieszkańcy Europy odrobinę deszczu. I uwaga, uwaga, zwiastun pojawi się na platformie Netflix, uwaga, 27 sierpnia o godzinie 21 czasu polskiego.
0: No to widzisz, to będziemy mogli obejrzeć. Ja z chęcią zobaczę, no bo nie ukrywam, że no, niby jakoś tak bardzo nie czekałem, ale im bliżej tej premiery, tym jednak coraz
1: tak,
0: bardziej
1: tylko,
0: w sumie czekam.
1: Tak, tylko że wiesz, jakie to jest niebezpieczeństwo. Przeżywał to Cyberpunk i wszystkie produkcje, na które czekało się latami. Ja pamiętam taką archiwalną, chciałem powiedzieć archaiczną, produkcję Daikatana. Pamiętasz, też czekali wszyscy na to bardzo i okazało się to słabe.
0: No. O Daikatanie zresztą, to już tutaj zrobimy tak zwany po angielsku shameless plug. Mówimy z Jarkiem w podcaście Pikselowe Marzenia o historii gier komputerowych i tam Państwa odsyłam, jeśli kogoś gry komputerowe interesują, chciałby poznać ich historię, to tak. Pikselowe Marzenia są
1: 10 odcinków historycznej pikselowej facecji.
0: Tak jest. I na koniec, szybciutko, przed piosenką BMW zrobiło to. Zrobiło coś gorszego niż subskrypcja na podgrzewanie foteli.
1: Mianowicie
0: nieskipowalna reklama nowego Spidermana, która odpala się na ekranach infotainmentu w samochodach
1: tak
0: po uruchomieniu. Mamy to, jesteśmy już na tym etapie. Spieszysz się na przykład pojechać na pogotowie, bo nie wiem, twoja żona rozcięła sobie rękę w kuchni w trakcie robienia obiadu, no to najpierw reklama Spidermana, a dopiero potem możesz jechać ratować żonie życie.
1: To jest straszne i myślę, że będzie to tylko incydent.
0: To jest cyberpunkowa dystopia.
1: Słuchaj, gdyby BMW dało mi to auto do jeżdżenia sobie przez tydzień albo przez miesiąc i po prostu bym dostał do jeżdżenia w zamian za oglądanie reklam, być może bym na to poszedł, ale zapłaciłeś Tak. Więc dlaczego masz oglądać jakieś reklamy?
0: Tak. Nie no, w ogóle rozumiem, że oglądamy reklamy jeżdżąc na przykład środkami masowego transportu. To jakby jest nawet okej.
1: Choć już nie rozumiem, dlaczego oglądamy reklamy przed filmem w kinie za bilet, za który zapłaciliśmy, tak?
0: I czemu oglądamy je też na streamingach, gdzie płacimy subskrypcję za te streamingi? Zgadzam
1: Znamy
0: się z tym
1: tłumaczenia korporacyjne. Już... Musicie zarabiać więcej, bo inaczej się biznes nie zepnie. Ale tak. To już jest przesada. No.
0: To jest przesada i też mi się to nie podoba. Myślę, że państwu też się nie podoba, więc może, żeby tak odświeżyć trochę atmosferę, to zagramy.

0: Słuchają Państwo Rzeczy Technologicznej w Radiu 357. Jeśli pozwolisz, wrócę jeszcze do kosmicznych tematów, bo wiem, że Państwo też Proszę. Lubicie. Niewidoczna strona Księżyca, jak pisze Chip, kryje nieznany rozdział historii Układu Słonecznego. Wszystko przez próbki. Jak pewnie wiesz, w 2024 roku chińska sonda Chang'e 6, nigdy nie wiem, jak to się wymawia, wylądowała na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca, pobrała próbki i przywiozła je na Ziemię. I tego nawet nie udało się agencji NASA, która kilka dekad wcześniej wysłała tam 12 ludzi. Oczywiście nie
1: razem. Wspominałeś o tym jakiś czas temu.
0: Tak, tak, bo to jest no, taki jeden z takich kroków chińskiego programu kosmicznego, którego nie zrobił nikt przed nimi. No i teraz te próbki zbadano, ukazała się praca naukowa. Te fragmenty skał zostały pobrane z basenu bieguna południowego Aitken. To jeden z największych, najstarszych kraterów uderzeniowych w całym Układzie Słonecznym. Co się okazało? Do tej pory astronomowie, i ja zresztą w kilku seansach Planetarium Śląskim też o tym mówiłem, sądzili, że około 4 miliardów lat temu nasz Układ Słoneczny przeżył okres intensywnego bombardowania ciałami niebieskimi. One się ze sobą zderzały, to powodowało powstawanie kolejnych odłamków. Ten okres nazywany jest po prostu wielkim bombardowaniem. No i do tej pory sądzono, że właśnie wtedy Księżycowi, który nie posiada atmosfery, właściwie mają bardzo, bardzo, bardzo szczątkową, najbardziej się oberwało. Zresztą widzimy to każdej nocy, jeśli Księżyc jest widoczny. No właśnie kratery są skutkiem. Ale na to wskazywały próbki przede wszystkim pobrane w czasie programu Apollo. Ale astronauci lądowali po widocznej stronie Księżyca. Nie wylądowali nigdy z drugiej strony. Tymczasem te próbki sugerują, że tak naprawdę bombardowanie trwało. Prawie 4,5 miliarda lat temu się zaczęło. Skończyło się ponad miliard lat temu. Więc to nie był jakiś, przynajmniej według chińskich naukowców, okres, który był krótki, intensywny, tylko ono było rozciągnięte w czasie. Trzeba będzie przepisać na nowo podręczniki astronomii.
1: Niesamowite, no.
0: Zobaczymy, czy jeszcze ktoś potwierdzi te badania. No, ale to trzeba by chyba wysłać kolejne sondy. Program Artemis się rozwija, ślamazarnie, ale mam nadzieję, że coraz więcej będziemy się dowiadywać na temat Srebrnego Globu i coraz bardziej będzie on nas zaskakiwał.
1: Pozostańmy w tematach przyszłości, ale przenieśmy się z powrotem na Ziemię. I mówiąc o przyszłości, mam tu na myśli konkretnie swoją przyszłość. Dlatego, że widzę w niej miejsce na pojazd elektryczny. Tak, tak, wiem, piekło zamarzło.
0: Nie.
1: Tak, widzę w niej miejsce na pojazd elektryczny i będzie to jednoślad elektryczny.
0: Przecież ty gardzisz elektrycznymi jednośladami.
1: Tak, ale jest jedna rzecz, jedno uczucie, które jest we mnie silniejsze niż pogarda do elektrycznych pojazdów.
0: Wiem, kiedy tylko trzymanie kierownicy utrzymuje cię, tylko twoje ręce łączą cię z jednośladem, bo tak przyspiesza.
1: Nie, nawet nie o to chodzi. Nie chodzi o przyspieszenie, chociaż faktycznie to, o czym mówisz, to kocham i uwielbiam, ale nie, jest to moja miłość do natury i przyrody, wśród której uwielbiam spędzać czas i jedną z rzeczy, które bardziej chciałbym robić, to móc na przykład jeździć na motocyklu po leśnych ścieżkach. Ale tego nie robię, bo głośno, bo straszy zwierzęta, bo nieekologiczne. No i tutaj elektryczny motocykl, który niemal bezszelestnie przez takie ścieżki jedzie, byłby jak najbardziej spoko, prawda?
0: Tak.
1: No i właśnie, widzisz, mamy coś takiego. 48 koni mechanicznych, niewiele ponad 100 kg wagi i zasięg pozwalający na zabawę przez 2 godziny, po których gwarantuję ci, że 2 godziny jazdy w terenie to masz dosyć na co najmniej jeden dzień, nie?
0: Powiem ci, że czy elektryczny, czy nie, może cię zdziwić. Uważam, że las nie jest do jeżdżenia.
1: Ale nie chodzi mi o jeżdżenie po runie leśnym i po ściółce, tylko po prostu po leśnych drogach, nie? Tam, gdzie ludzie jeżdżą na przykład na rowerach.
0: No dobrze, dobrze.
1: Tak, i to jest coś, co mi się bardzo podoba i właśnie artykuł dotyczący takiej maszyny znalazłem. Jest to motocykl V3 z amerykańskiego startupu Dorado Motorsports. No i nie będę się tu rozwodził nad jego parametrami technicznymi, ale po prostu pomyślałem sobie tak, zawsze wszyscy krzyczą na to, że ludzie rozjeżdżają te lasy kładami, straszą zwierzyny.
0: Ale
1: i tak
0: elektryk
1: dalej.
0: Będzie rozjeżdżał też.
1: I ja się z tym zgadzam, ale wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której znajdujemy kompromis, to znaczy wyznaczamy na przykład trasy, gdzie elektrycznymi pojazdami można się poruszać i mamy dalej ciszę i spokój w lesie i jednocześnie mamy leśne dukty, którymi bezpiecznie można podróżować na takim elektrycznym motocyklu. No dla mnie jest to wizja piękna.
0: Teraz ja powiem to, co ty zwykle mówisz. Zagrajmy.

0: Ostatnio wyczytałem ciekawą informację, w jaki sposób Ukraina walczy z rosyjskimi dronami.
1: O proszę, i w jaki sposób walczy?
0: I myślę, że Rosjanie też z ukraińskimi dronami tak walczą. Okazuje się, że jednym z najskuteczniejszych sposobów na unieszkodliwienie drona wcale nie jest zakłócenie sygnału, bo niektóre z nich ciągną za sobą takie cieniutkie światłowodowe nitki. Siatka, coś, co jeszcze znali gladiatorzy. Sieć. Co więcej, sieci rybackie są dostarczane na Ukrainę w ramach pomocy wojskowej, bo okazują się jednym z najlepszych sposobów na radzenie sobie z dronami.
1: No i pięknie. Bardzo mi się podoba.
0: Niesamowite, nie? To trochę jak balony zaporowe, które broniły Londynu jeszcze w czasie II wojny światowej. I były używane i uwaga, były skuteczne. No, Londyn nie został z niskiego poziomu zbombardowany.
1: Tak. Czy mogę już swoją?
0: Proszę.
1: Ja z kolei wyszperałem ciekawochę, która łączy moją miłość pewną i twoją w sobie. Bo
0: proszę.
1: Jest to kooperacja, właściwie nazwana przez portal Chip duetem wszechczasów. I jest to Seiko 5 Sports i firma Honda.
0: Wiedziałem, że do tego nawiążesz.
1: Które łączą siły, składając hołd kultowemu skuterowi. Mówiąc o kultowym...
0: I nie jest to Vespa.
1: Nie jest to Vespa, jest to Motocompo. Ty wiesz, co to jest Motocompo?
0: Brzmi tak właśnie z włoska, Motocompo, ale nie.
1: Nie, to jest oczywiście japoński wynalazek i to jest taki skuter walizkowy. No wpisz sobie Motocompo w Google'a, to będzie...
0: Przecież widziałem tę wiadomość i wpisałem, rzeczywiście wygląda jak walizka na kółkach.
1: Tak.
0: Trochę taki skuterowy transformer, nie?
1: Trochę i on do tego służył. On był po to, żeby wozić go w bagażniku samochodu i po dojechaniu na miejsce wyciągnąć, rozłożyć i już do celowego punktu w, na przykład... gęstym i wąskim centrum miasta dojechać właśnie na takim skuterku.
0: Ale wiesz, są takie pomysły przedziwne teraz i nawet chyba widziałem kiedyś na jednym z lotnisk gościa, który siedział na walizce i jechał na niej.
1: No przecież nawet Clarkson
0: to
1: zrobił.
0: Dziwnie to wygląda.
1: Tak, Clarkson przecież zrobił to razem z Hammondem.
0: Słuchaj, mówię, że dziwnie to wygląda, a mówi to facet, który chodzi na co dzień w pięciopalczastych butach.
1: To prawda, to prawda. W każdym razie sam zegarek jest bardzo ładny, nawiązuje kolorystycznie oraz designem cyferblatu do stylistyki właśnie tego motocykla Motocompo i tym samym fontem, którym na skuterze Motocompo napisano jego nazwę. Na zegarku napisane jest, że automatic i wiesz co ci powiem? Chyba na niego zapoluję, chociaż może być ciężko go dostać, dlatego, że nie posiadam w swojej kolekcji żadnego zegarka automatycznego, a zawsze chciałem przynajmniej jeden mieć. I to
0: no jest to dla mnie dobra wskazówka.
1: Dobra wskazówka.
0: Jak będę myślał o twoich urodzinach. Wskazówka. Nawet dwie i trzy sekundnika.
1: Radio Magnifico Redaktore. Por favor, Giovane Tecnico.
0: Prego. Jeszcze raz wieża w Pizie, bo musi być włosko. Młody technik, wrzesień roku 1967.
1: Tak.
0: Amerykański profesor Melvin Estrick wystąpił z projektem wyprostowania wieży w Pizie przy pomocy prądu elektrycznego. Proponuje on następującą metodę. Zakopać w ziemi... No tak, następującą metodę. Zakopać w ziemi żelazne elektrody po stronie przeciwnej do przychyłu wieży i przepuścić przez nie prąd elektryczny. W ten sposób usunie się wodę z wyższej strony wieży, a tym samym grunt zagęści się i wyższa ściana osiądzie. Metodę taką zastosowano już z powodzeniem w stolicy Meksyku do wyprostowania 22-piętrowego budynku, który przechylił się w wyniku trzęsienia ziemi. Może ona być również połączona z utworzeniem gruntu przez zastrzyki z cementu po elektrycznym odprowadzeniu wody.
1: Widzisz, tu już mnie bardziej zainteresowałeś, bo cement to już blisko betonu, prawda?
0: Tak.
1: Natomiast powiem tak.
0: Natomiast sprawdziłem.
1: 7 lat temu byłem w Pizie i wieża dalej jest krzywa, więc chyba nie zadziałało.
0: Ale sprawdziłem. Wyobraź sobie, że to nie jedyny pomysł, który się pojawił prostowania krzywej wieży w Pizie. No. Już Mussolini w latach 30. Miał taki projekt. Uważał on krzywą wieżę za kompromitację. Polecił doprowadzić ją do pionu. Fundamenty właśnie wtłoczono setki ton cementu. Wiesz, co się stało?
1: Nie. Pochyliła się bardziej.
0: Wieża przechyliła się. Jeszcze bardziej.
1: Tak myślałem.
0: W latach 60. Włosi próbowali jeszcze wzmacniać fundamenty, stosować przeciwwagi, próbowali zamrażać grunt ciekłym azotem i oczywiście one doprowadziły również do jednego. czyli do jeszcze większego przychyłu. W końcu w latach 1990-2001 zamknięto wieżę, przeprowadzono operację, która była najskuteczniejsza prostowania, ale chodziło tylko o to, żeby powrócić, żeby ona powróciła do nachylenia, jakie było sprzed prób jej wyprostowania.
1: Udało się?
0: No bo ptak to była po prostu jedną z wielu wież. Tak, tak. I w tej chwili ta metoda, którą zastosowali Włosi, zmniejszyła wychylenie szczytu o około 40 do 45 centymetrów. Więc to jest mniej więcej taki, jaki był przechył około 300 lat temu. Lepiej, drodzy państwo, nie poprawiajmy. To trochę tak, jakby Monalizie dorysować AirPodsy.
1: Bardzo ładne porównanie. I powiem tak.
0: Słuchaj.
1: Właściwie... Dałeś nam tutaj piękne zakończenie tej audycji.
0: Nie, zakończenie audycji będzie inne. Otóż chciałbym nawiązać do tego, co napisał pan Przemek z Pobierowa. Pozdrawiam, panie Przemku. Mieliśmy chyba przyjemność spotkać się parę miesięcy temu, ponieważ ochy i jachy ze strony naszych słuchaczy i patronów w twoim kierunku zostały skierowane po ostatniej audycji z powodu tematycznego doboru muzyki.
1: To prawda.
0: Czasem będziemy do tego wracać, ale co byś powiedział, gdybyśmy zakończyli dzisiaj czymś, co zaproponował pan Przemek, tym bardziej, że w czasie, kiedy bardzo chłodno nie jest, taka piosenka by bardzo zapasowała, czyli szanta narciarska Artura Andrusa.
1: To jest doskonałe zakończenie tego festiwalu błędów i pomyłek, jakim była Rzecz Technologiczna.
0: Arrivederci.
1: Ciao.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: Jak się okazuje, muzycy to nie tylko wojownicy, ale również świadomi czytelnicy. W rozmowach z dziennikarzami Radia 357 na przystankach męskiego grania wokaliści, kompozytorzy, ale też aktorzy i sportowcy opowiadają o swoich literackich poszukiwaniach i odkryciach.
1: Jest wiele poetek, wielu poetów, którzy mnie kształtowali, ale gdzieś na pierwszym miejscu jest Józef Brodski.
2: Moim marzeniem jest to, żeby taką codzienną rutynę wchodzenia w social media zamienić na siedzenie przy książce.
3: To wszystko znajdą Państwo w podcastach Radia 357 i Narodowego Centrum Kultury.
4: Wolna niedziela.

Jakby się tak zastanowić, to naprawdę niezła ironia losu, że tak urokliwą piosenkę, a przy okazji jeden ze swoich największych przebojów, grupę Cocteau Twins stworzyła, kiedy w zespole, no delikatnie mówiąc, nie działo się najlepiej. Gitarzysta walczył wtedy z nałogiem i chodził na kolejne odwyki, wracał z nich, szedł na następne, no a wokalistka przechodziła załamanie nerwowe i akurat w tamtym czasie, jak wspominała, czuła przerażenie na samą myśl o tym, że ma w ogóle wyjść na scenę. I ostatecznie faktycznie okazało się, że muzycy po albumie z tą piosenką nagrali jeszcze jedną płytę, no i tak zakończyła się kariera zespołu, ale Szkoci i tak zapisali się w historii muzyki i tutaj chyba nikt nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. W to weekendowe popołudnie witam Państwa bardzo serdecznie w Radiu 357. Anna Nowaczyk, zapraszam na najświeższe wydanie Wolnej Niedzieli. Dobrych dźwięków, w tym klasyków, takich jak ten sprzed momentu, na pewno dzisiaj nie zabraknie. Będą też filmowe akcenty, ale na razie niech to pozostanie jeszcze wielką tajemnicą.

Pewnie wielu z Państwa od razu poznało, to New Radicals. Pod koniec lat 90. świat stał przed nimi właściwie otworem, no ale tak się złożyło, że skończyło się na jednej, jedynej płycie. Co więcej, wokalista opuścił zespół jeszcze przed wydaniem drugiego singla. Wiele osób uznało wtedy, że muzyk najnormalniej w świecie oszalał, bo przecież być u progu, no pewnie przy talencie tej ekipy, ogromnej kariery i tak po prostu z dnia na dzień rzucić to wszystko, niebywałe i trzeba by naprawdę mieć dziwny pomysł na życie, żeby na coś takiego się zdecydować. Ale lider Greg Alexander, który już wcześniej bezskutecznie próbował zaistnieć w muzycznym biznesie i to przez kilka dobrych lat, stwierdził, kiedy wreszcie zobaczył, co się z tym wiąże, że takie życie nie jest dla niego. No i miał zwyczajnie dosyć presji, słuchania poleceń innych, ciągłego zmęczenia. Najpierw się żalił, a potem powiedział, że dłużej nie jest w stanie tak żyć. No i obiecująca kariera skończyła się tak samo szybko, jak się zaczęła, a nawet jeszcze szybciej. Ale trzeba przyznać, że sam Greg do dzisiaj działa w muzycznym świecie, tylko za kulisami. Pisze dla innych artystów i produkuje albumy. I to od wielu lat i z naprawdę niezłymi sukcesami. No a z dawnymi kolegami zdarzyło mu się już spotykać na scenie, tyle tylko, że raczej przy takich wyjątkowych okazjach i absolutnie nic nie wskazuje na to, żeby zespół na dobre wrócił. Teraz w wolnej niedzieli pojawi się duet. Co prawda też niedługowieczny, ale grupę New Radicals mógłby zawstydzić swoim stażem na scenie. Bernard Butler zaczynał karierę w grupie Suede, ale z kolegami rozstał się dosyć szybko i no, w niezbyt miłych okolicznościach. Na tyle niemiłych, że przez lata obie strony nie chciały nawet o sobie słyszeć i naprawdę dużo czasu minęło, zanim muzycy zaczęli choćby znowu ze sobą rozmawiać. A David McAlmont to z kolei historyk sztuki i wykładowca, który przy okazji, no tak się czasem składa, że ktoś ma tyle talentów, jest świetnym wokalistą. Panowie zaczęli współpracować w połowie lat 90. i wśród tych swoich wszystkich zajęć zdołali nagrać dwie płyty. Szykowali się już nawet do trzeciego albumu, ale tak się złożyło, że po drodze wytwórnia się rozmyśliła, no i na tym ta piękna kariera się skończyła. Przynajmniej jeżeli chodzi o wydawnictwa, bo być może Państwo pamiętają, że duet jeszcze wiele razy wspólnie występował i to nie trzeba było na takie występy panów specjalnie namawiać. A jak ten duet brzmiał? Na przykład tak jak w tym utworze Bring It Back.

Z rodziną można dobrze wychodzić nie tylko na zdjęciu, co już od ponad 20 lat z powodzeniem udowadnia duet Angus and Julia Stone. Oboje już we wczesnej młodości zajmowali się muzyką, pisali piosenki, no ale wszystko na dobre zaczęło się przez przypadek, a wręcz wypadek, bo tak się złożyło, że Angus dosyć mocno poobijał się pewnej zimy na snowboardzie. No i w czasie, kiedy wracał do zdrowia, dla relaksu i dla zabicia czasu po prostu grał na gitarze. I wtedy rodzeństwo zaczęło dyskutować o wspólnych występach. Tak grają wspólnie do dzisiaj, zresztą mając na koncie, trzeba przyznać, kilka niezłych płyt. Kolejną, też mam nadzieję, niezłą płytą, a być może nawet świetną, na co nie ukrywam, liczę, pochwali się wkrótce grupa Nothing But Thieves. To będzie już piąty album na koncie zespołu. Brytyjczycy na szczęście należą do tych artystów, którzy raczej nie testują cierpliwości fanów i jak tak sobie zerknę na daty premier, to mniej więcej co 2-3 lata raczą nas nową muzyką. Płyta Stray Dogs będzie mieć premierę dokładnie 25 września. No a pod koniec stycznia przyszłego roku muzycy zagrają w Polsce, konkretnie w Łodzi. Po te nowe utwory na pewno w wolnej niedzieli wkrótce będziemy sięgać, ale myślę, że to akurat też jest taki koncertowy pewniak. Sorry, już teraz na antenie Radia 357. Yeah.

Są na świecie ludzie, w tym oczywiście artyści, którzy mimo młodego wieku sprawiają wrażenie, jakby żyli na tej ziemi już wiele dekad. Takie, jak to się ładnie mówi, stare dusze, no ale oczywiście w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu. I chyba jedną z takich osób jest Corinne Bailey Rae. Artystka zaczynała swoją karierę, i tu ciekawostka, pod koniec lat 90. od rockowo-alternatywnego zespołu, a dopiero później pokazała światu to, co właściwie stało się jej znakiem rozpoznawczym, czyli oczywiście takie soulowe brzmienie. Nowoczesne, ale też mocno inspirowane klasyką i to w każdym utworze słychać. Oczywiście nie zawsze było różowo, bo tak się niestety złożyło, że akurat wtedy, kiedy o artystce zrobiło się naprawdę głośno, zmarł jej mąż i Corinne wycofała się ze sceny, co zresztą absolutnie nie powinno dziwić. Wróciła po przerwie, ale już z nieco innym nastawieniem, bo na własnych warunkach i trochę z dala od całej tej showbiznesowej machiny. Zostajemy jeszcze na moment w Wielkiej Brytanii, bo teraz w wolnej niedzieli pojawi się Miles Kane. To jest akurat taki człowiek, który no właściwie od początku działa na własnych zasadach. No i oczywiście muzyk ma na koncie kontrakty z dużymi wytwórniami, trudno byłoby robić z tego jakiś zarzut, natomiast jest na tyle krnąbrny, że chyba nikt nie byłby w stanie na przykład zmusić go do grania konkretnych rzeczy. Jakoś zupełnie sobie tego nie wyobrażam. Poza tym, co nieco o muzycznym biznesie, zdążyli mu swego czasu opowiedzieć kuzynowie, bo tak się składa, że założyciele popularnej grupy The Coral to właśnie krewni tego artysty, no więc Miles, można powiedzieć, że rozpoczął swoją karierę idealnie przygotowany i z pełną wiedzą. A skoro mowa o początkach, to zajrzyjmy na debiutancki album Milesa Kane'a, bo to właśnie z niego pochodzi singiel Rearrange.

Nie wiem jak państwu, ale mnie już chyba zawsze ta piosenka będzie się kojarzyć głównie z filmem Pulp Fiction. A tak się przecież pięknie złożyło, że to właśnie kino dało utworowi drugie życie. No bo przecież jak sobie przypomnimy, to Neil Diamond zrobił z tej piosenki przebój pod koniec lat 60., a potem Quentin Tarantino wymyślił sobie, że koniecznie musi mieć Girl, You'll Be a Woman Soon na ścieżce dźwiękowej swojego filmu. No a wiadomo, i nie jest to wielką tajemnicą, nie tylko zresztą w świecie filmu, że jak Tarantino coś wymyśli, to nie ma szans, żeby odpuścił. I tak to nową wersję nagrała grupa Arch Overkill. A w sumie wszyscy na tym pomyśle wygrali, bo i Neil Diamond, i zespół Arch Overkill, i Quentin, no i oczywiście kinomani, żeby nie było żadnych wątpliwości. Z kinem sporo wspólnego ma też ta artystka. Pani nazywa się Sharon Van Etten. No i tak się złożyło, że kiedy pracowała nad swoją piątą płytą, Remind Me Tomorrow, to w wolnych chwilach pojawiała się na planie seriali Twin Peaks i The OA, w których oczywiście zagrała. A jakby tego było mało, to między pisaniem piosenek chodziła jeszcze na wykłady z psychologii. Nie trudno sobie wyobrazić, że łatwo nie było, ale jak się okazuje, albumowi wyszło to naprawdę na dobre, bo słucha się go i to do dzisiaj świetnie. Zresztą proszę się przekonać na własne uszy.

Pamiętam, że kiedy grupa Everything Everything zaczynała swoją karierę, to głos Jonathana Hicksa dla wielu osób był, jakby to ładnie określić, dużą niespodzianką. Myślę, że to odpowiednie słowa. Byłam nawet kiedyś na takim festiwalowym koncercie, gdzie publiczność po prostu czekała na gwiazdę wieczoru. No i Everything Everything zobaczyła na scenie w tak zwanym międzyczasie. Zupełnie przy okazji, kompletnie nie znając tej grupy. Do dzisiaj pamiętam zdziwione miny części festiwalowiczów, a nawet w przypadku niektórych osób można powiedzieć, że wyglądały, jakby doznały szoku na widok i na dźwięk tego, co zespół zaprezentował. Zresztą sam wokalista nawet powiedział mi kiedyś, że ma świadomość, że z tą muzyką i jego głosem trzeba się po prostu osłuchać i przyzwyczaić. No i faktycznie chyba coś w tym jest, bo dzisiaj zespół cieszy się sporą popularnością, więc wygląda na to, że się udało. A skoro już jesteśmy przy takich nieoczywistych rzeczach w muzyce, to nową trasę zapowiada Krzysztof Zalewski. Ale tym razem absolutnie nie będą to takie rozbudowane występy z zespołem i chórkiem, do których Krzysztof zdążył nas ostatnio przyzwyczaić, tylko będzie to solo act. I co się za tym określeniem kryje? Wygląda to tak, że Krzysztof jest jedyną osobą na scenie i sam gra partię wszystkich instrumentów. No a do tego, żeby nie było wątpliwości, oczywiście śpiewa. Jest na świecie kilkoro muzyków, którzy właśnie na takich koncertach opierają już całą swoją karierę, grają tak od lat i nie wygląda na to, żeby coś miało się zmienić. No i proszę mi wierzyć, że trzeba być naprawdę dobrym, delikatnie mówiąc, i po prostu bardzo sprawnym multiinstrumentalistą, żeby zwyczajnie nie polec na scenie przy takim projekcie. Ale myślę, że w tym przypadku takiego ryzyka absolutnie nie ma.

Jak zwykle w dobrym towarzystwie czas płynie wyjątkowo szybko. Anna Nowaczyk, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No i oczywiście już teraz zapraszam za tydzień, punktualnie o 14:00 na kolejne wydanie Wolnej Niedzieli. Zostawiam Państwa jeszcze na moment w towarzystwie Łódkida, a potem już anteną Radia 357 będzie rządzić La Pausa Italiana. Miłego popołudnia.

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?
0: Na naszych zegarach minęła godzina 15.
3: Partnerem audycji jest Centrum Praskie Koneser w Warszawie. Organizator Lata Konesera.
4: La pausa italiana.

Utwór La Dolce Vita Nino Rota, skomponowany do filmu o tym samym tytule, czyli Słodkie życie Felliniego. A Państwo słuchają audycji La Pausa Italiana, co oznacza włoską przerwę dla wszystkiego i dla wszystkich. Od wszystkiego właściwie i dla wszystkich. To taki moment w ciągu tygodnia, kiedy staramy się wszystko to, co ważne, pilne, odłożyć, chociaż na trochę, na moment, na tę godzinę na bok i oddać się włoskiej muzyce i naszym opowieściom. Dzisiaj wydanie specjalne, ponieważ nadajemy z Centrum Praskiego Koneser w Warszawie. Jeżeli ktoś z Państwa jest w okolicy, to zapraszamy, można dołączyć. Co prawda leżaki już się skończyły, ale coś wymyślimy. Jeszcze mamy takie kostki radiowe, będzie można usiąść. Audycję dzisiaj realizuje Piotr Szydłowski. Dzień dobry Piotrze, bardzo Ci dziękujemy, że jesteś. A ze Słowackiego w naszej siedzibie Radia 357 Maciej Piasecki. Chcielibyśmy dzisiaj Państwa zabrać do Włoch, a konkretnie do Neapolu, do Rzymu, do Toskanii i spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Spróbować, bo pewnie nie odpowiemy, ale spróbujemy. Dlaczego od dekad Włochy fascynują reżyserów, pisarzy, ale też wszystkich artystów? No i właściwie o co chodzi z tym Dolce Far Niente w filmie, w sztuce? O tym porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi gościniami, Dianą Dąbrowską, Katarzyną Czajką-Kominiarczuk, które za chwilę do nas dołączą. A zanim one, to sprawdzimy, co fascynowało, dokładnie jaki utwór fascynował Davida Bowiego.

0: David Bowie w utworze Volare. Oczywiście utwór jest własności, że tak powiem, Domenico Modugno, ale nie jeden i nie jedna go śpiewali tutaj w tym wypadku David Bowie. A z nami w studiu naszym plenerowym, ponieważ jesteśmy w centrum praskim Koneser, są już drogie panie, Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, animatorka kultury, organizatorka przeglądów i festiwali filmowych. I teraz muszę powiedzieć, urodzona w malutkiej mieścinie, jeżeli dobrze pamiętam, Santa Maria Capua Vetere, czyli tak. Neapol, blisko Neapolu bardzo. Blisko ile Neapolu. Kilometrów od Neapolu?
1: To było 40 minut wtedy szybką taką drogą. 40 minut szybką drogą, tak odpowiem.
0: Okej, okay, twoją szybką. O, coś nam tutaj przeszkadza.
1: Czyli nie, około 30-35.
0: Dobrze, to już lepiej. I całe lata 90. spędziłaś właśnie tam w regionie Kampania. Do tego tak. Sobie powrócimy. Witamy Cię i dziękujemy, że z nami jesteś. I obok nas jeszcze Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, zwierz popkulturalny, tak Cię wszyscy znają, rozpoznają, blogerka, krytyczka filmowa, pisarka, podcasterka, absolwentka historii i socjologii. I tak pewnie mogłabym jeszcze długo i długo.
2: Tak, tak, już wystarczy
1: zdecydowanie.
0: Coś trzeba dodać, żeby jeszcze ta Twoja tożsamość była taka pełniejsza?
2: Wydaje mi się, że trzeba dodać, że razem z Dianą piszemy razem książkę i dlatego występujemy w duecie, bo ja się we Włoszech nie urodziłam. Urodziłam się w Warszawie, to tak mniej włosko i nawet nie we Włochach. Więc tak, ale tak, piszemy razem książkę, która będzie poświęcona, nazywamy ją Filmowe Włochy, bo nie będzie bardzo poświęcona ładnie. Tylko kinematografii włoskiej, tylko w ogóle wizji Włoch w kinematografii, więc sięgniemy także głównie moją ręką po kinematografię anglosaską, amerykańską, hollywoodzką, ale także polską i zastanowimy się, jak właśnie te Włochy inspirują nie tylko same włoskich twórców, ale też ich wpływ wychodzi daleko poza to, więc Diana będzie wiedziała wszystko, co włoskie. Już mamy za sobą ten najtrudniejszy rozdział.
0: Bo musimy dopowiedzieć, jesteście w trakcie pisania.
2: Tak,
0: zatem presja jest, we wrześniu książka powinna wyjść, ujrzeć światło dzienne.
2: Powinniśmy ją oddać do wydawnictwa.
1: Tak, które serdecznie pozdrawiamy z tego
2: pozdrawiamy
1: miejsca.
2: Pozdrawiamy wydawnictwo, a państwo mogą nas potem pilnować, czy nie przekroczyłyśmy deadline'u.
0: To tak, tytułem wstępu, gdyby ktoś z państwa się zastanawiał, dlaczego dzisiaj Katarzyna, bo rzeczywiście nie jesteś kojarzona z Italią w świecie szerokim, ale tutaj już państwo wiedzą, tak. Że coś się szykuje dobrego włoskiego o kinie włoskim właśnie. Dziewczyny, dzisiaj to trochę myślę, jest zarówno kadrów, wspomnień, opisów włoskich będziemy przywoływać, bo taki mamy plan, może się uda, żeby dzisiaj państwa tutaj zebranych w praskim Centrum Praskim Koneser, ale także po drugiej stronie przy radioodbiornikach Radio 357 przenieść trochę do Włoch za sprawą właśnie i opowieści, i tej muzyki, która jest z nami. Zastanawiam się, jeżeli zamkniecie oczy, to jaki pierwszy kadr z filmu albo jaki opis Włoch macie przed sobą?
1: No u mnie myślę, czekaj, zamknę i pomyślę, no to jest plaża, to jest woda, to jest morze i gdzieś wyobrażam sobie, że pod parasolem siedzą sobie jakieś takie włoskie ikony. Niech będzie, że właśnie trochę inaczej niż zwykle, nie Sofia Loren i Marcello Mastroianni, ale niech będzie, że tak po koleżeńsku Sofia Loren i Gina Lollobrigida i po prostu są i to samo bycie ich często jest spektaklem. To jest coś, co w ramach naszego pisania też wychodzi, jak właściwie nic może stać się wszystkim w kontekście kultury włoskiej, jak wszystko właśnie ma ten potencjał stawania się jakąś opowieścią, jakąś narracją, no i właśnie ta spektakularność przestrzeni i nie ma w pewnym momencie, szczególnie po II wojnie światowej, kiedy też Włochy się zmieniały na fali boomu ekonomicznego, tej opowieści o Włoszech z taką nutą, że tak jakby tam ciągle było lato. Wypolicz filmy, które znasz, gdzie jest zima. Myśmy na jednym, pamiętam, były Vermilio. Pamiętasz?
2: Tak.
1: To było bardzo rzadkie, ale tak to tam jest niekończące się lato, które może być oczywiście czasami bardzo krwawe, okrutne. Może być też przepiękne, namiętne. Ale to jest taki kraj, bym powiedziała, takiego słońca, które nie zachodzi. Jakby jednak w stereotypie i nie tylko.
0: Przepięknie powiedziane. Słońce, które nigdy nie zachodzi. Włochy.
1: Trzeba pisać. Nie, a poważnie myślę, że u mnie woda, plaża i może też przez to, że ten region, w którym ja się urodziłam, miał tę bliskość. To może stąd też. Mhm.
0: Diana Dąbrowska i teraz Katarzyna.
2: A ja bym zaproponowała właśnie taki obraz przyjezdny, może trochę turystyczny. No u mnie, jak zamykam oczy, to u mnie oczywiście Audrey Hepburn zbiega po hiszpańskich schodach w rzymskich wakacjach. ale ten schemat tych anglosasów, Amerykanów, czasem Polaków przybywających właśnie do włoskiego miasta i odkrywającego zupełnie inny smak życia i pozwalających sobie na emocje, których być może w żadnym innym kraju nie można przeżyć, na otwarcie się na coś, co jest inne, co jest od nich dużo starsze, bo też bardzo często w tych narracjach jest to, że Włochy są od zawsze, prawda? I wszyscy jesteśmy tacy młodzi w porównaniu z tym wszystkim, co tam jest. I też zgadzam się z tobą, Diana, jak najbardziej, że to zawsze jest latem, prawda? Że tak jak sobie dzisiaj siedzimy, jest nam troszeczkę za ciepło, to już jesteśmy o krok od tego, żeby się przenieść do Włoch i właśnie poczuć te wszystkie emocje.
1: Ja bym do tego stopnia, może jest część państwa, która uczy się włoskiego, więc te tytuły nie będą
0: ja tutaj
1: tylko...
0: przed audycją słyszałam, jak państwo się wymieniali kontaktami do nauczyciela. Ktoś się z państwa uczy, prawda? Tutaj pani, raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób.
1: Po pierwsze, uczyć się warto języka włoskiego, bo jest piękny i w ogóle wiadomo, ale też zobaczycie państwo, ile w tym myśleniu o lecie jest też sierpnia i to też jest niesamowite, że my się spotykamy w sierpniu. W sierpniu jest Ferragosto słynne, czyli w ogóle ta taka wyrwa, taka dziwaczna można powiedzieć, bo z jednej strony uduchowiona, ale z drugiej strasznie taka też skomercjalizowana, żeby wyjechać. To są te słynne obrazy pustego Rzymu. Chcesz zobaczyć pusty Rzym,
0: to Ferragosto.
1: I też,
0: ale właściwie też jest druga strona tego. Wiele osób mówi o tym, że właśnie w sierpniu nie powinniśmy wyjeżdżać do Włoch, bo właściwie często znajdziemy pozamykane drzwi i nieczynne restauracje.
2: Ja tutaj powiem, bo ja zwiedzałam Mediolan dokładnie w tym momencie, w tym wszystko było zamknięte, bo Mediolańczycy wyjechali na przerwę.
0: I jak było?
2: Absolutnie wspaniałe. Można naprawdę zobaczyć części Mediolanu, których nigdy nie widać spod turystów. Wszystko było zamknięte, no ale hipermarkety są otwarte, a jak już można sobie kupić kawałek chleba, to już człowiek jest szczęśliwy, jakaś oliwa i można przeżyć, więc ja mam takie wrażenie, że jeśli chcecie zobaczyć,
0: warto.
2: Może nie wykorzystać wszystkie atrakcje, ale chcecie zobaczyć tak, jak właśnie jak wygląda miasto, które bierze taki wielki oddech, no to właśnie niech Włosi jadą na urlop, a my jedźmy do Włoch.
1: Ja, jest naprawdę to jeden z najlepszych filmów. Nawet pamiętam, było takie w Racconti Romani, w rzymskich opowieściach Morawi opowiadanie o Ferragosto, ale Il Sorpasso, czyli polski tytuł dziwaczny, ale niech będzie fanfaron, Obiad w środku sierpnia, przepiękny taki film Di Gregorio, jeden zresztą z ukochanych Michała Oleszczyka. Myślę o Porwani z rządzeniem morza w tym lazurowym, tym sierpniowym, taki bardzo długi tytuł Liny Wertmüller. Jest jak zrobić, sprzedaje pomysł, retrospektywa filmów sierpniowych włoskich.
0: Dobra, mamy wasze obrazy, to teraz obrazy państwa. Proszę zamknąć oczy. Państwo, którzy są tutaj z nami, ale też po drugiej stronie radioodbiorników, justyna.goc@radio357.pl bądź aplikacja Radia 357. Tam wiadomość tekstowa czeka na państwa, a właściwie my czekamy na wiadomości tekstowe państwa. Proszę dać znać, jakie to są pierwsze skojarzenia z Italią, tą filmową, ale też taką może jakąś bardziej literacką. Co to u państwa jest? Ale bez takich nadmiernych myśli. Pierwszy obraz, który to będzie?

0: Il cielo in una stanza, ale w wykonaniu Miny, ponieważ jak wiemy to utwór należący do Gino Paoliego, który próbował z tą piosenką, ale się nie przebił. Musiała zaśpiewać to Mina, Tygrysica z Kremony i się udało. Teraz jest znana piosenka na cały świat. A z ciekawostek tylko powiem, że Gino Paoli tę piosenkę napisał o miłości w domu publicznym, zakochując się w jednej z pań, bo nie wszyscy o tym pamiętają. Z nami wciąż Diana Dąbrowska i Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, dziewczyny. Były już obrazy włoskie, to teraz już przejdźmy sobie konkretnie do Rzymu. Dobrze, bo dzisiaj mamy taki plan, że najpierw Rzym, później Toskania i może zakończymy na Neapolu, jeżeli wystarczy nam czasu.
1: Paliwa.
0: Paliwa. Dobra. Chociaż ty chyba pieszo lubisz chodzić, więc...
1: Ja prawo jazdy nie mam.
0: Ach, no to...
2: Ale ja z Rzymu do Toskanii na piechotę trochę nam to zajmie.
0: Ale cóż za przyjemność, tyle pięknych krajobrazów. Dobrze, to Fellini czy Sorrentino, jeżeli chodzi o Rzym?
1: Nie grasz czysto, no wiadomo, że Federico
0: jakoś
1: Fellini.
0: Muszę sobie radzić.
1: Ale wiesz, powiem ci, że z Paolo Sorrentino ja miałam takie od zawsze marzenie, jak zaczęłam się interesować kinem. Chciałabym znaleźć chociaż jednego artystę, artystkę, jakąś osobę po prostu, którą się zachwycę tak jak Maria Kornatowska Fellinim, bo to była taka monografia, zresztą jest do dzisiaj naprawdę wybitna w różnych wydaniach. I pomyślałam, czy tak będzie. I obejrzałam film Paolo Sorrentino Boski, który tak naprawdę jest chyba jednym z jego najbardziej takich złożonych, politycznie też takich nie do końca przystępnych, ale fascynujących, gdzie ta forma tak naprawdę bardzo dużo mówi o jakichś takich ukrytych znaczeniach. I ta miłość jakby była przed wielkim pięknem. A potem nastąpiło wielkie piękno i wszyscy się zakochali w Paolo Sorrentino, więc mam takie... Fellini, bez dwóch zdań, Federico Fellini i nie tylko jakby z czasów Słodkiego Życia, ale poznajmy Rzym na przykład śladami Kabiri i jej magicznych, takich poetyckich wręcz chwilami nocy. Myślę sobie, że jest jak wyszukiwać w tym Fellinim coś więcej niż te dwa takie ikoniczne tytuły, filary 8,5 i Słodkie Życie. Polecam bardzo taki film Rzym, już późniejszy, z lat 70., gdzie trochę paradokumentem, trochę kreacją, on nas zabiera nawet pod ziemię, żeby pokazać, jak tam powstaje metro i jak też to metro wyniszcza trochę to naturalne środowisko archeologiczne i jest tam taka przepiękna, znów posilę się jakimś poetyckim, właśnie poetycka scena, gdzie kiedy nagle jest ta robota i dochodzimy tam do powiedzmy głębi, to freski znikają, tak jakby są rzeczy, które nie powinny zostać ruszone. I Alice Rohrwacher po latach pięknie do tego powróciła w takim filmie La Chimera, który też był o schodzeniu pod ziemię, tam taki wspaniały aktor Josh O'Connor, który też się jakoś tak zaprzyjaźnił bardzo z
0: Włochami. Ja Państwa uspokoję, jeżeli jest za dużo tytułów, za dużo nazwisk, spiszemy to, dobrze? Myślę, jasne, że takie jasne. Właśnie rzymskie polecajki, toskańskie, neapolitańskie, tak żeby do tych Włoch, do tej Italii się przenieść.
1: To Noce Kabiri. I teraz jest retrospektywa Felliniego w wielu polskich kinach. Jest w Warszawie, jeszcze trwa Noce Kabiri. Najlepsza rola Giulietty Masiny, gdzie ma Lastradę już na swoim koncie. Także ja ten film po prostu rozkochałam się w nim na nowo. Kiedyś Wałkonie były tym takim mniej znanym moim ukochanym Fellinim, a teraz Noce Kabiri.
0: Który też jest grany teraz właśnie.
1: Tak, w tej retrospektywie.
0: Można sprawdzić, wyszukać w internecie. To znowu zagra mnie czysto. Fellini czy Sorrentino, czy Wielkie Piękno? A to już tak pójdę konkretnie. Czy bardziej Wielkie Piękno, czy Słodkie Życie?
2: Absolutnie Słodkie Życie. Ja absolutnie kocham Felliniego i w ogóle obejrzałam Słodkie Życie zdecydowanie za wcześnie.
0: Mam tatę. Ile miałaś lat?
2: 13. Mój tata jest kinomanem i po prostu jak leciało Słodkie Życie w telewizji, to powiedział, że nie wstanę, póki nie obejrzę do końca. Ale jak je zobaczyłam, prawie nic nie zrozumiałam, poza tym, że to jest wspaniały film. I do dzisiaj mam takie wrażenie, że nawet kiedy myślimy o Rzymie jako osoby zupełnie spoza Włoch, to czasem próbujemy iść tymi tropami bohaterów Słodkiego Życia, tak? Jeśli Państwo przejrzą zdjęcia, jakie sobie robią influencerki pod fontanną di Trevi, to każda z nich chciałaby mieć to jedno zdjęcie. No, nie wolno się wpakowywać do fontanny, co jest dużym minusem.
0: Chyba są ogromne kary za to.
2: Są ogromne kary, ale prawda jest taka, że nawet jeśli te osoby nie widziały Słodkiego Życia, to ono jest tak sugestywne, tak interesujące, wciągające, magiczne też pod wieloma względami, że my próbujemy sobie odtwarzać pewne sceny, pewien nastrój, który znamy z tego filmu, nawet jeśli go nie widzieliśmy. I to jest dla mnie najbardziej fascynujące, że bardzo często nie ma tej takiej świadomości, że to, co próbujemy odtworzyć jadąc do Rzymu, to są ścieżki bohaterów Słodkiego Życia, a jednak to jest tak ważne dzieło kultury, że my idziemy ich tropem.
1: gdzie sam Rzym jest trochę tutaj konstruktem, tak? To jest to słynne odtwarzanie tej rzeczywistości w Teatro Cinque, w Cinecittà, które dzisiaj się nazywa studiem Federica Felliniego. No i mamy słynną Via Veneto. Jeżeli Państwo pójdziecie na Via Veneto, nie ma jakby tam... Jak nie obejrzysz sobie jej z tym soundtrackiem i z tymi obrazami, to tak jakby co, na czym to polega, to gdzie jest tam, gdzie jest to Hollywood, które wtedy było nad Tybrem, w Rzymie, tak jak się domówiło, ale też niesamowite są właśnie te wszystkie takie backstage'owe zdjęcia, opowieści, gdzie wychodzi jak tak naprawdę wielki kłamca skądś tę ksywę miał, tak? Jakby nie tylko pokłamał w życiu, ale jakby tworzył tą rzeczywistość jakby na pograniczu takiej też iluzji, że no nie odróżnisz, czy to jest ta prawdziwa Via Veneto, czy ta właśnie studyjna Via Veneto i że te Włochy są taką opowieścią, która ona jest i rzeczywista, i nierzeczywista zarazem. Na takiej zasadzie, że jest na jakimś takim gdzieś pośrodku. I wydaje mi się, że dlatego Federico Fellini jest tym największym włoskim reżyserem, bo stworzył takie obrazy, prawdziwe czy nieprawdziwe, wywoływały tyle prawdziwych emocji, że one na stałe się zapisały do jakiegoś takiego kolektywu emocjonalnego poza Włochami.
2: Tak? Ja jeszcze bym powiedziała, że dla mnie zawsze największym znakiem reżysera to jak coś nam się przydarza, patrzymy na jakąś scenę i nagle myślimy, jak z Felliniego. I to znaczy, że ta estetyka, ta magiczność, i to bardzo często idziemy sobie po ulicy, ktoś widzimy, że ktoś tańczy, myślimy sobie, jak z Felliniego, tak?
0: No to jakie miałyście takie momenty we Włoszech, które przychodzą wam na myśl, że miałyście poczucie, no jak z filmu, może nie z Felliniego, ale jak z jakiegoś
1: nawet
0: filmu?
1: Nawet nie musi być we Włoszech. Słuchaj, jakby ogólnie historia jest taka, że ponoć do Felliniego potrafili podchodzić ludzie i naprawdę bardzo różni. Jakaś kobieta z papugą, tutaj ten i nagle tak, panie Federico Fellini, dlaczego pan robi filmy o dziwnych ludziach? I się tak patrzył, gdzie pan ich znajduje? Mówię, no jeżdżę do Neapolu, bo tam jak widać. Więc to jest tak, że te Włochy same w sobie są. Czy to jest to słynne powiedzenie, że to jest kraj aktorów i tylko ci najgorsi grają w teatrach, tak? No bo ulica jest tym żywiołem. Więc ja myślę, że jest tyle sytuacji, nawet nie takich jakby tutaj,
0: ale takie wasze,
1: dzisiaj nawet...
0: Aha, czyli
1: jak czekając na lody masz taką jakby sytuację.
0: Tak, nawet tutaj w Warszawie.
1: Tak, nawet tutaj w fabryce, gdzie jesteśmy, tutaj w tym miejscu,
2: w parku Konesera.
1: To nie
2: ma znaczenia, czy jest się we Włoszech. To chodzi o pewne uczucie, pewien emocjonalny stan, pewne takie wrażenie takiego, że ta granica między tym, to fikcyjne, poetyckie, wymyślone, właśnie między tym studiem filmowym, a rzeczywistością ulega pewnemu zatarciu i my nie wiemy, czy to jest wyreżyserowane, czy ktoś to robi specjalnie, czy po prostu tak się różne rzeczy złożyły i sami nie wiemy, czy my jesteśmy widzami, czy jesteśmy częścią tego planu. I to jest właśnie to uczucie.
0: To zaraz do tego uczucia jeszcze powrócimy, ale porzucimy Rzym i przeniesiemy się do Toskanii.

0: Rafaella Cara i A Far d'Amore comincia tu. A Państwo słuchają audycji La Pausa Italiana. Dzisiaj jesteśmy w Centrum Praskim Koneser. Zapytałam chyba przed jeszcze wcześniejszym utworem o Państwa obrazy dotyczące Włoch. Pan Piotr napisał, że jego pierwsze skojarzenie to są zabytki, makaron i skutery. Z kolei pani Magda napisała, że to jest kabriolet jadący po serpentynach, a w tle morze. Wiele osób, i tutaj jeszcze kilka wiadomości, ale to chyba sobie zostawimy na później. Wiele osób, kiedy myśli Włochy, myśli Toskania. I ja, dziewczyny, postanowiłam zapytać Was dzisiaj o to, dlaczego tak jest, że główne bohaterki, zazwyczaj to są panie, chociaż nie zawsze, często też bywa, że panowie, i nie tylko z Włoch, ale generalnie z całego świata, muszą w momencie jakiegoś takiego momentu kryzysowego, trudnego i kiedy chcą zacząć wszystko od nowa, wyjeżdżają do Włoch i właśnie do Toskanii. Co w tej Toskanii
1: ja
0: jest?
1: Ja myślę, że specjalistka od nieruchomości w Toskanii.
2: Tak. Tak, stałam się niechcący, obejrzałam na tyle dużo amerykańskich filmów, że stałam się specjalistką od remontów nieruchomości w Toskanii, ponieważ to jest bardzo ciekawy trop. Tutaj na pewno Państwo kojarzą taki film Pod słońcem Toskanii, tam Dane Line gra rozwódkę, która po prostu któregoś dnia wysiada z autobusu wycieczkowego w małej miejscowości w Toskanii, kupuje dom i zaczyna tam swoje życie. No i mogłoby nam się wydawać, że ten remont domu to jest taka długoplanowa historia. Zresztą remontują jej ten dom robotnicy z Polski, co jest dla nas osobiście bardzo ważne, ale potem obejrzałam jeszcze kilka filmów, między innymi jest taki film na Netflixie, La Dolce Villa, jest taki film Włoskie wakacje, mogłabym wymieniać i wymieniać tych tytułów i tam remont domu, tego starego włoskiego domu staje się jakimś motywem przewodnim i wydaje mi się, że to jest połączenie dwóch elementów, to znaczy z jednej strony to jest taka wizja, że możemy to życie zacząć od początku dopiero, kiedy wyremontujemy to miejsce, w którym mieszkamy, tak? Kiedy doprowadzimy je do ładu. No ale z drugiej strony te wszystkie domy są takie stare, one tam są od zawsze. I remontowanie tego domu pozwala wrosnąć też w tą społeczność, no ale jednocześnie przypomina, że wszystko co piękne, co urokliwe, no skrywa także pewne problemy, zwykle to są problemy z hydrauliką i z dostępem do wody. I to jest bardzo ciekawe, bo czasem na przykład przyjeżdżają bohaterowie amerykańscy i dowiadują się, że dana willa ma 300 lat, czyli więcej niż Stany Zjednoczone Ameryki. No ale jednak mimo wszystko, żeby się odnaleźć w tych włoskich przestrzeniach, no to trzeba je trochę naprawić. I to jest bardzo takie ciekawe spojrzenie. Tutaj możemy sobie tak zastanowić, czy nie kryje się w tym taka wizja, że z jednej strony to włoskie życie, które jest przedstawione jakie takie spokojniejsze, niezmienne, wypełnione właśnie tym wolnym czasem, taką niezmiennością, która pozwala się wyciszyć temu rozdygotanemu Amerykaninowi czy Amerykance, jest zestawione z tym, że jednak potrzebowana jest ta energia zewnętrzna, która przyjdzie do tych Włochów, ku których nic się nigdy nie zmienia i dokona remontu. I w tym napięciu zwykle się te wszystkie filmy tworzą. Oczywiście przy okazji można się zakochać w jakimś przystojnym Włochu albo pięknej Włoszce. Jest to taki element prawie obowiązkowy, bo jest też taki wątek i to jest bardzo ciekawe. Jest to taki wątek, który mówi, że no, trzeba uważać na tych Włochów, tak? Zwłaszcza panie powinny uważać, żeby się... Być może Włoch na wakacje okej, ale na całe życie to już nie, że to już będzie za duży problem i rzeczywiście pod słońcem Toskanii następuje wymiana Włocha na potencjalnego Amerykana. Jest taki piękny, Amerykanina, jest taki piękny film, nazywa się Miesiąc nad jeziorem, to jest brytyjska produkcja, gdzie właśnie taka bohaterka Vanessa Redgrave ją gra, tam flirtuje z Włochem, no ale jednak nie, Włoch nie na zawsze, więc to taka nauka z tego wynika.
0: A macie teorię, dlaczego tak jest, że właśnie te Włochy, jak najbardziej na miłość, ale raczej taką wakacyjną, raczej na romans, raczej na coś takiego bardzo tymczasowego, a nie na życie? Skąd to jest? Diana Dąbrowska?
1: To jest dobre pytanie.
2: Diana głęboko
1: wzdycha. Wiesz, no mówimy o kraju, w którym w Wenecji się umiera, w Rzymie traci się niewinność, nagle tutaj w

0: w Toskanii majątek na remont domu, także znaczy wydaje mi się, w jednym filmie Paolo Sorrentino, o którym mówiłaś tam w Partenope, było tak, że naprawdę to nie jest tak, że zawsze musisz być szczęśliwy w niebie i że to też jakby to działa, bo ma datę ważności i wakacje w ogóle są tak ciekawe kulturowo, bo no mają jakby, tak, jakby jest data ważności, jest ich cykliczność, jest ta obietnica, że się zawsze możemy spotkać za rok, tak, jakby było ciepłe lato, choć czasem padało, znamy to z polskich piosenek. Więc myślę, że tu jakoś ten mariaż Toskanii, abstrahując od tego, że prawdziwą robotę robią tutaj tak naprawdę filmy bardziej nie włoskie niż włoskie.
1: To prawda.
0: Tuńczycy, jeżeli chodzi o kino, są bardzo ważni, ale też no Toskania jest w ogóle kolebką włoskiej kultury, włoskiego języka. Często tam się przypisuje, prawda, te wszystkie jakby najważniejsze źródła i tak sobie myślę, że to, co ja na przykład kojarzę z takimi filmową Toskanią, to są bardzo często świetni komicy, no na przykład Roberto Benigni. To jest to ich charakterystyczne mówienie. Nie wiem, czy państwo, bo Toskańczycy się zawsze obrażają, jak są sprowadzani do tego, ale oni bardzo charakterystycznie nie mówią C, czyli u nich jest Coca-Cola, nie Coca-Cola. I to jest takie, teraz człowiek próbuje to powtórzyć i ich obraża, ale to jest tak urocze, jak oni to robią i rzeczywiście słyszysz od razu, że ktoś jest z Toskanii. I to w wielu komediach włoskich, które opierają się na tych różnicach regionalnych i oni też mają taki super, taki z pazurem humor. Ja ich po prostu gdzieś tam bardzo lubię i cieszę się też, że są takie osoby jak Alice Rohrwacher, która jest z tej Toskanii i pokazuje trochę inną Toskanię, na przykład w takim filmie Cuda, Le Meraviglie, że to jest inny krajobraz niż te słoneczniki, które się odwracają w stronę tego słońca, o którym sobie mówiliśmy, że nigdy nie zachodzi, bla, bla, bla i tak dalej. Nie, tam też trzeba płacić za rachunki, tam też w tym raju nie tylko nie działa hydraulika, ale też jakieś inne krążenie, że tak powiem, emocjonalne, finansowe i tak dalej. Więc pokazywanie jakiejś takiej prawdy o tym miejscu i te Cuda, wydaje mi się, że jest fantastycznym filmem na taki kontrapunkt. Zestawić właśnie ten film na przykład Pod słońcem Toskanii właśnie z tym filmem Le Meraviglie, Cuda.
1: To już mają państwo gotową podpowiedź na to, jak spędzić może nie ten weekend, bo już dobiega końca, ale może następny, chociaż dzisiaj wieczorem jeszcze można obejrzeć te dwa filmy. Powiedziałyście, dziewczyny, o tych różnicach regionalnych, o dialektach, no to skoczmy jeszcze do kolejnego miejsca.

0: Partnerem audycji jest Centrum Praskie Koneser w Warszawie. Organizator Lata Konesera.
1: A my wciąż w niezmienionym składzie: Diana Dąbrowska, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Jesteśmy w Centrum Praskim Koneser i rozmawiamy o tym, co włoskie, bez żadnego zaskoczenia. Przed chwilą usłyszeli Państwo Mambo Italiano i Dean Martin przeniósł nas do Neapolu. I myślę sobie, szczególnie będąc na świeżo, bo wróciłam chyba 2 tygodnie temu z Neapolu, że nie ma miasta bardziej dzielącego nie tylko samych Włochów, ale generalnie ludzi, turystów na to, czy kochamy to miasto, czy może nienawidzimy, to jest złe określenie, ale nie rozumiemy, boimy się, jesteśmy zlęknieni. I zastanawiam się, co jest takiego w Neapolu, że on jednocześnie tak zachwyca i tak niepokoi. Tutaj muszę zacząć od Diany.
2: Ja myślę, że powiedzenie, że to jest miasto skrajności, jest takim truizmem, ale to jest chyba ta taka najszczersza prawda o tym mieście, że,
1: ale przez to, że tak
2: on
1: często
2: nie uznaje
1: mówimy...
2: półśrodków we wszystkim, w co robi, więc jest albo ta ekspresja totalna, albo też jak jest ta nicość, że tak powiem, to ona też jest dobitna i wydaje mi się, że trafiasz sedno mówiąc. Ja znam osoby, które są po pierwszej wizycie tak zakochane, że odnalazły jakieś takie miejsce na zasadzie jakiejś wewnętrznej ojczyzny, duchowej ojczyzny i tak dalej, a osoby, które w ogóle nie chwytają, ale o co chodzi teraz, szczególnie ten renesans Neapolu, każdy chce jeździć do Neapolu, także myślę, że to się bierze ze skrajności, która jest wpisana we wszystkim, od architektury, po zachowanie, po język, po jakąś taką emotywność, po też taką historię w ogóle tego miejsca, która też jest przecież tak podzielona i złożona. I też wydaje mi się, że jak mówimy Neapol, to o jakich dzielnicach tak naprawdę mówimy, o jakich miejscach, tak? Czy jak jedziesz do Vomero, to jest ten Neapol, czy to ma być, nie wiem, Rione Sanità ze swoimi pięknymi...
1: Ja od razu pomyślałam o Sanità.
2: No to już jest chyba taka wizytówkowa. Kiedyś, prawda, to było to centrum z Quartieri Spagnoli, które wciąż są ważne, ale myślę, że to, co się dzieje w Rione Sanità jeszcze po otworzeniu teraz na nowo tego osuarium, to jest teraz czas, żeby jeździć do Neapolu i właśnie być na tej, że tak powiem, wycieczce życia, zobaczyć po prostu tę historię, która się tam rozgrywa w tym Neapolu podziemnym. I to też jak Sanità świetnie pokazała, jak te miejsca, które są często naznaczone mafią i przemocą, one mogą stać się takimi spółdzielniami oczyszczania się z różnych takich tylko negatywnych znaczeń, bez bardzo dużo takiej pracy społecznej, która no, nawet otwarcie na nowo tego osuarium, tak, tego cmentarza podziemnego, to też jest inicjatywa bardzo oddolna, tak, i jakoś nie, no ja mam problem, kiedy mówię o Neapolu, z tym, że jest mi tak bliski.
1: Ty nie jesteś w stanie się od niego oderwać, prawda?
2: No, bo możesz wyjechać z Neapolu, ale Neapol nigdy nie wyjedzie z ciebie, nie? To tak trochę na takiej zasadzie.
1: Mhm. A jaki film...
2: Stan umysłu to jest...
1: A jakbyś mogła bardziej zdefiniować, co się mieści w tym stanie umysłu?
2: No, z jednej strony bym powiedziała właśnie, że ten rodzaj takiej teatralności, jakiegoś takiego ekstremum, takiego, że to wszystko jest takie larger than life, jak jest w tym angielskim powiedzeniu, i to mi się jakoś w Neapolu... A z drugiej strony to jest taki niesamowity ich... I też mogę powiedzieć, że chciałabym jeszcze w sobie to żywić, że pod tym jednak zostało z tej podróży. To jest takie podejście do świata, które jeszcze w ogóle cię zadziwia. Czyli jesteśmy tutaj, jesteśmy we trzy, są trzy butelki, jest piesek. Już
1: no
2: możemy...
1: nie tak we trzy, bo jeszcze tutaj mnóstwo.
2: Przepraszam Państwa najmocniej. To, ale już możesz zagrać jakieś liczby w lotto. Tak jakby wszystko we Włoszech jest w jakimś systemie, że wszystko może być znakiem czegoś. Poza tym oni mają tak niesamowicie, potrafią łączyć jakby rzeczy bardzo finezyjne z taką totalną wulgarnością i trzymać się... O, Neapol to jest taki, jak w Lastradzie jest ten linoskoczek, który chodzi i myślisz, że już dawno po prostu upadnie i tak dalej, on stoi i idzie dalej. I to jest dla mnie Neapol. To jest to po prostu chodzenie na linie po wszystkim, ze wszystkim i po wszystkim.
1: Filmy, które waszym zdaniem rzeczywiście zbliżają się do pokazania Neapolu w jakiś sposób, jeżeli to w ogóle można pokazać, bo mam wrażenie, że są różne skrajne opowieści o tym mieście. Mnie od razu przychodzi ta muzyczna, o którą zaraz was zapytam, ale wasze typy, jeżeli miałybyście powiedzieć komuś, jeżeli chcesz cokolwiek poczuć, bo zrozumieć absolutnie nie, tutaj nie jesteśmy naiwni, ale poczuć klimat tego miasta, to jakie filmy?
3: Ja bym postawiła na Partenope Sorrentino, bo to jest właśnie...
1: Czyli jednak
3: wszystko,
1: Sorrentino.
3: Jednak, odkupujemy Sorrentino. Sorrentino nam wraca, ale wydaje mi się, że właśnie wszystko to, co Diana mówi, to, że kończymy oglądać ten film i nadal nie rozumiemy, ale czujemy, że dzieją się rzeczy niezwykłe, wszystko się tam przeplata, wszystkie te wątki udaje mu się spleść tak, że mam poczucie, że wszystko się tam dzieje jednocześnie w każdej warstwie, czy to duchowej, ale ta warstwa duchowa nie jest do końca tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, czy się pojawia jakiś element mafijny, ale on jest też pokazany zupełnie inaczej. Pojawiają się jakieś zawiedzione marzenia, jakieś pragnienia, ludzie, którzy też z zagranicy przyjeżdżają właśnie do Neapolu odkryć siebie, zobaczyć coś, zrozumieć i nie dostają do końca tego, czego chcieli, bo tutaj ja chciałabym jeszcze dorzucić, że wydaje mi się, że to jest Neapol spotyka to, co spotyka bardzo wiele miast, które mają tak silną kulturową reprezentację, że wszyscy przyjeżdżają z jakimiś swoimi nadziejami, marzeniami, pragnieniami, a także ochotą na pizzę i potem to wszystko nagle musi się spotkać z rzeczywistością i czasem jest takie magiczne kliknięcie, że ten cały Neapol, który nosimy w sobie, okazuje się naprawdę istnieć, a czasem się okazuje, że ten nasz Neapol, wytworzony właśnie przez muzykę, przez kuchnię czy przez film, się nie zgrywa z tym prawdziwym Neapolem i właśnie tam wydaje mi się jest najwięcej rozczarowania, kiedy musimy tą naszą wewnętrzną wizję, którą nosimy w sobie, dostosować do rzeczywistości, a ta rzeczywistość może być wspaniała, ale nie jest nasza.
2: Wiesz, masz sytuację nawet z takiej, tak jeszcze próbując wrócić, co takiego jest i myślę, że Partenope Sorrentino pozwala jakby w tej bohaterce już zobaczyć jakby ten Neapol jako taką symboliczną reprezentację tego miasta, przez co on przechodzi, przez co jest uwodzony, właśnie jak wygląda ta sprawa tego półświatka, tutaj z jednej strony kultury, religii i tak dalej, ale kiedyś mi ktoś powiedział, że gdybyś całe życie mieszkała pod tykającą bombą, na zasadzie, że masz po prostu przestrzeń, która ma wszystko, tak? Od wody po wulkan, ten uśpiony wulkan, ta historia i że właściwie jakoś tak, gdyby zostawić ten kulturowy kod, że wszystko ma te datę ważności, jak sobie powiedzieliśmy, wszystko może tak naprawdę się skończyć bardzo szybko, no to żyjesz intensywniej i że to jakoś tak zostało, a z drugiej strony przez to, że to był też, że tak powiem, taki mini kraj, no bo to tak mówiło no wtedy, prawda, że to nawet nie jest tylko miasto, tylko takie miasta państwa. Wtedy te wszystkie regiony we Włoszech, one funkcjonowały na innych prawach. To w ogóle było Królestwo Neapolu i Obojga Sycylii. Ono było przebogate, tak? I też jakby bierze się cały czas ta taka duma neapolitańska, to że oni byli w pewnym momencie gdzieś tam w epicentrum wszystkiego, a potem jakby na fali zjednoczenia w tym procesie jakby wychodzą na zupełnie w inną stronę jakby wychodzą. Ale myślę, że mamy jakby z tą przestrzenią coś takiego, że ta właśnie taka namiętność, to takie tykanie, a z drugiej coś takiego, że oni zawsze musieli sobie radzić, będąc trochę pod cudzym panowaniem, tak jakby zachowywać tą swoją jakby taką odrębność, więc to jest coś takiego, że to jest przez lata coś takiego bardzo, wiesz, jak musiałaś chronić, tak? Jakby coś, co przecież znamy też jakby z własnej historii.
1: Tak, ale też pomyślałam sobie, że z Neapolitańczykami mamy bardzo dużo wspólnego jako Polacy, bo mówiłyście tutaj o tej właśnie ekspresyjności, o takiej otwartości, o tym takim byciu na zewnątrz, byciu na ulicy, to jest w Neapolu bardzo oczywiste, ale jednocześnie ja, przynajmniej to jest moje doświadczenie, uważam ten region za bardzo jednak zamknięty, za taki nie do końca przyjazny zawsze. Być może jest to związane też z tym, że jest mnóstwo turystów w Neapolu i oni są po prostu zmęczeni, ale że to nie jest zawsze taki obraz, który właśnie znamy z tych wszystkich romantycznych filmów, że Neapol cię ugości i poczujesz się po prostu
2: tak,
1: tutaj.
2: Ci kocyk z węglowodanów, tak. Julia Roberts, jedz, módl się i kochaj i tak dalej. No, pytałaś o filmy. Mi się wydaje, że tutaj warto dorzucić do takiego dyptyku, że jest Partenope bez dwóch zdań, ale jest ten wcześniejszy Sorrentino, to była ręka Boga. Mm-hmm. I nawet jakby ten sam fakt, że ta ręka Boga tutaj ma w sobie i tę boskość, ale jest też powiązana z Diego Armando Maradoną i ta ich umiejętność po prostu łączenia rejestrów, że Maradona razem ze Świętym Januarem idą łeb w łeb. Nie ma, że któryś jest ważniejszy, mniej ważny.
1: Że są tyle samo ołtarzyków w mieście?
2: Nie no, Maradona wygrywa, ale Święty January ma GPS, więc on tu jakby jest, okay. Wiesz, to jest trochę, to jest, nie wiem, na zasadzie, że jak mówiliśmy też o tym, że kochasz to miasto, czy on nie jest trochę na zasadzie takiego religijności i sekciarstwa, że trochę jest właśnie taki kult na polu. Jeszcze pomyślałam o takim filmie Nostalgia. On został też zrobiony przez Neapolitańczyka Maria Martone. I to jest film, który
1: to jest
2: dzieje się...
1: I właśnie Region Sanita,
2: tak,
1: prawda?
2: I to jest na VOD, z tego co wiem. Gutek film to wprowadzał jakieś kilka lat temu, może 3 lata temu. I moim zdaniem jakby ten film ma w sobie taką magię. I to też jest to, że do Neapolu musi ktoś powrócić najlepiej.
1: Bo bohater powraca, chyba już mieszka w Rzymie, jeżeli się nie mylę, albo w
2: Nawet w Egipcie, czy gdzieś właśnie.
1: Poza granicami.
2: W ogóle był poza granicami, to jest z całą intrygą powiązane.
1: To jest bardzo ciekawe, jak ten główny bohater...
2: W Maroko, gdzieś tam.
1: Okej, jeszcze dalej, może masz rację. Znaczy, na pewno masz rację. Jeżeli chodzi o film, to na pewno masz rację. Wycofuję się, ale to jest rzeczywiście ciekawe, jak bardzo Neapol może być nieswój dla kogoś, kto pochodzi stamtąd.
2: Ale okazuje się to, że no, nie możesz z niego wyjechać, że to jest po prostu...
3: Ja bym tutaj jeszcze dodała, że to też jest ważne, że z kolei w tej mojej działce, czyli w tej kinematografii już zza kontynentu, bardzo wiele osób emigrowało z okolic Neapolu i z Sycylii do Stanów Zjednoczonych i tam ta legenda tej przestrzeni budowana wśród właśnie Amerykanów włoskiego pochodzenia także wpływa na to trudne spotkanie, tak? No bo to jest ta opowieść o kraju rodzinnym, o mieście rodzinnym, o rodzinnej przestrzeni, o tej kulturze, którą należy kontynuować i przekazywać dalej, no już w zupełnie nowych warunkach. No i potem się nagle okazuje, że się przyjeżdża do tego Neapolu, ale nie jest się Włochem, jest się Amerykaninem włoskiego pochodzenia. I to jest takie zestawienie, które się pojawia także w Polsce. Bardzo wielu Amerykanów polskiego pochodzenia przyjeżdża do Polski i ta Polska ich zawodzi, albo dziwi, albo orientują się, że nie są Polakami. I tak samo jest też właśnie w tym napięciu, tak, że ci Amerykanie chcą przyjechać do tego Neapolu, bo chcą wrócić do domu, ale to już nie jest ich dom, a ten Neapol, który pamiętali rodzice, a już coraz częściej dziadkowie, bo to jest jednak lata mijają, to ten Neapol też jest zupełnie inny, tak? I też ma zupełnie inny układ, zupełnie inny tempo, że się tak wyrażę. Więc to są takie, to jest bardzo ciekawe, bo w tym jakby powracaniu do Neapolu jest też tak dużo takiego napięcia właśnie migracyjnego, takiego poczucia, że to, co wywoziliśmy ze sobą w sercach i zawieźliśmy na nowy kontynent, już trochę nie istnieje, tak? I nie jesteśmy tego do końca w stanie przekazać.
1: Neapol to też muzyka, może przede wszystkim muzyka. I jeden z utworów, który chyba nie ma, myślę, bardziej reprezentatywnego utworu, jeżeli chodzi o Włochy i właśnie o Neapol. Zatem posłuchajmy.

0: Bobby Solo i O Sole Mio oczywiście. Pytamy Państwa dziś o obrazy Włoch, czyli te pierwsze skojarzenia, które Państwo mają. Przepraszamy, że tak mało czytamy, ale dzisiaj mamy tutaj też dwie gościnie, więc rozmowy się nie kończą i niestety niebawem trzeba będzie kończyć, ale zanim to, Pani Beata napisała, że moje pierwsze obrazy Włoch to pięknie oświetlone zamki widziane z mknącego nocą samochodu, a już w centrum miasta to zdecydowanie Włosi w garniturach na rowerach. Widzicie to?
1: A, kompleks roweru to też jest znany motyw kulturowo. Ale
2: powiedzmy sobie szczerze, ci Włosi w garniturach to jest to estetycznie dobry element.
0: I to jeszcze tak niby nie chciałam być dziś elegancki, ale tak jakoś przy okazji.
1: Ale tak wyszło. Krawaty do Neapolu, wiadomo. To też jest ciekawe, jak to Made in Italy ma taką swoją niesamowitą mapę. To też taki temat tutaj, nie żebym chciała nas prosić na kolejną audycję, ale moglibyśmy rozrysować, gdzie po krawaty.
0: Zapraszamy dziewczyny, czy nie? Tak. Oj, zobacz jak tutaj.
1: Gdzie nie wiem, gdzie po ocet, gdzie po melon, gdzie po
0: Możemy zrobić taką rzeczy. Audycję, bo jedna to jest taka, gdzie musimy porozmawiać o książce, którą piszecie, o włoskiej.
1: Tak jest.
0: Także nie czujcie presji, czujcie, bo czekamy. A druga to o tej mapie w takim razie. Ale wy tutaj podczas utworu powiedziałyście, że chcecie płynąć, bo możemy tam popłynąć, do Wenecji.
2: Tak, chcemy popłynąć do Wenecji, bo staramy się jakoś przeżyć, że nie ma nas na festiwalu w Wenecji. Na festiwalu filmowym, który się zaraz zaczyna.
0: Nie wybieracie się?
2: Znaczy, byśmy się wybrały, jakby ktoś chciał zabrać do Wenecji na festiwal, to my tutaj zgłaszamy chęć, bo jakby bycie na
0: wyspie. Ja też.
2: Tak, jakby ktoś z Państwa chciał zabrać 3 osoby na wyspę Lido, to
0: jeszcze
2: my
0: tutaj mały
2: gotowe.
0: Piesek, kędziorek.
1: Tak, bo jest tak. Z nami piesek kędziorek cały czas.
2: Tak, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Wenecja na ten czas festiwalu staje się miastem wybitnie filmowym, a kiedy już się jest pod tym festiwalowym na Lido, to człowiek ma wrażenie, że po prostu nie ma nigdzie indziej filmu i świata poza tym jednym konkretnym miejscem. Natomiast jednocześnie Wenecja jest miastem niewyobrażalnie filmowym i bardzo często właśnie filmowym dla przyjezdnych, tak? Ponieważ Wenecja wygląda trochę jak plan filmowy, tak? Jak się chodzi po Wenecji, to trochę trudno uwierzyć, że to istnieje naprawdę. A do tego oczywiście mówimy o tej starej Wenecji, czyli o tych kanałach, o tych wspaniałych budynkach, o tych miejscach, które bardzo wielu widzów natychmiast rozpoznaje jako starą Europę, tak? I jeśli na przykład patrzymy na bardzo wiele filmów sensacyjnych, czy to na Jamesy Bondy, czy to na, nie wiem, na przykład taki film Turysta, bardzo często jest tak, że jakaś scena akcji rozgrywa się w Wenecji. Dlaczego? Poza tym, że oczywiście tam ścigać się łódkami po głównym kanale to wygląda ciekawie, to poza tym to od razu sygnalizuje widzowi, zwłaszcza za oceanem, to jest ta stara Europa. Tutaj wszystko jest stare, tutaj wszystko jest eleganckie. To jest takie miejsce trochę wyjęte z rzeczywistości, no bo rzeczywiście te główne stare miasto w Wenecji jest trochę wyjęte z rzeczywistości, jest takimi niemal żywymi dekoracjami filmowymi, a jednocześnie to jest taki skrót, prawda, że jak widzimy bohaterów, którzy tam są, to znaczy, że to jest jakaś międzynarodowa, elegancka sprawa, jacyś szpiedzy, jakieś sprawy, które, prawda, wychodzą poza naszą codzienność i pod tym względem rzeczywiście Wenecja ma to oblicze takie bardzo sensacyjne i w bardzo wielu sensacyjnych filmach szpiegowskich, w Tożsamości Berna też to znajdziemy, ta Wenecja sobie gra, oczywiście ma także że bardziej egzystencjalny, bardziej romantyczny wymiar oczywiście, ale mnie to zawsze bardzo bawi, ta Wenecja jako miejsce, gdzie należy się ścigać, biegać po dachach, zawalają się kamienice, no po prostu cuda niewidy się dzieją.
0: Diana?
1: No, kino akcji, to już mamy odhaczone. Ja myślę, że ten romantyczny, prawda, że jednak ta gondola i to wszystko gdzieś tam zostało, ale no polskie kino nam pokazało, jak można wpleść, prawda, wycieczkę do Wenecji, oświadczyny chyba w gondoli z pieskiem i tak dalej, zrobić taki film jak Dom Dobry Smarzowskiego, więc jakby to też nie jest alibi na nic, ani gwarancja na jakąś taką wieczną miłość. Zresztą wydaje mi się, że obok tych filmów akcji to jest to, co Kasia zaczęła troszkę mówić, że ta gra tych świateł, gra z tą wodą, te odbicia, że to jest taka fascynująca przestrzeń dla filmowców z całego świata, żeby osadzać też thrillery erotyczne. Bo często mówiło się o Wenecji, Apollinero tym pisał, że to jest seks femel d'Europe, że to jest płeć żeńska Europy. I ja kojarzę wielu włoskich twórców na przykład, ale też zagranicznych. Jest taki film na przykład Nie oglądaj się teraz,
2: tak,
1: świetny.
2: Tak, właśnie, wspaniale, Nicola korzystający Saryga. Z tej przestrzeni. Tak.
1: I ja sobie nie wyobrażam, żeby on by mógł być osadzony i z taką maestrią, ale on musi być w Wenecji, musi być to odbicie w wodzie, że ty nie wiesz, czy to właśnie jest odbicie, czy to jest prawda. Jest taki świetny film Ewa Losseya, Josepha Losseya, ale bardzo dużo jest na przykład Mistrz włoskiego kina erotycznego, nie mógłby się nie wywodzić jakby z najbardziej wilgotnego miasta we Włoszech, tak? Jakby pod tym kątem, więc Tinto Brass. I myślę sobie, no Zmysły Viscontiego, to też ta wielka tradycja takiej operowości, też przecież tam też są jakie przestrzenie do tego, prawda? Zresztą cały ten region też, no bo to jest, my też tak patrzymy miastami, okej, ale przecież Friuli, Wenecja, Giulia i w ogóle Veneto, jakby tam ta okolica, ona też, czy Veneto przede wszystkim, ma w sobie też ogromny potencjał, no przecież skąd jest Verona, tak? I to...
0: Dziewczyny,
1: i romantyzm, wiesz, i kobieta w panterce.
0: Muszę tutaj być złym policjantem, ponieważ mam przed sobą zegarek, wy szczęśliwie nie macie. Szybkie pytanie, bardzo króciutkie.
1: Takie szybkie strzały.
0: Szybkie strzały.
1: Nie.
0: Ale nie takie, wiesz, Neapol czy Rzym. Chociaż sprawdźmy, Neapol czy Rzym?
1: Neapol.
0: Neapol czy Rzym? Rzym. Dobrze, ale chciałam... Jest jeden. Chciałam zapytać o to, co was uwodzi, już pozostawiając film, co was uwodzi, jeżeli chodzi o Italię. Króciutko.
1: Kasia zacznie.
2: To ja zacznę, bo moja odpowiedź będzie krótsza.
0: Ale ty, Diana, nie możesz się powoływać na pochodzenie.
1: Nie ma tam.
2: Ja jestem historyczką z wykształcenia i to dla mnie oznacza, że fascynują mnie zawsze miejsca, które mają więcej historii niż inne, a nie ma miejsca na świecie, które miało, w Europie, które miałoby więcej historii niż Włochy, i po prostu każde miejsce we Włoszech to są takie archeologiczne warstwy kolejnych epok, kolejnych historii. Po lewej historia Włoch, po prawej historia Cesarstwa Rzymskiego, po środku współczesne Włochy. I właściwie zasadniczo rzecz biorąc, gdzie się nie spojrzy, tam ta historia wycieka, czy to historia społeczna, czy to historia polityczna, czy to historia przemian. No i dla mnie to jest po prostu niewyobrażalnie pociągające. A jeśli jeszcze do tego wszystkiego, po całym dniu zwiedzania mogę zjeść makaron, no to już jest wybitnie.
0: Diana,
1: no to króciutko. Ja lody sobie dopiszę, najlepsze sorbety jakieś z Sycylii, tam właśnie z południa Włoch. Nie, no ja myślę, że na pewno jest fascynująca ta pęknięta historia tego kraju i w ogóle też gdybyśmy się mieli tylko skupić na XX wieku nawet, jak bardzo on jest fascynujący, jak co dekadę właściwie jedna skóra jest rzucana na rzecz drugiej, jakby taki gatunek opowiadania o tym kraju, jak z jakiejś komedii przenosimy się do jakiegoś nagle, wiesz, thrillera politycznego, jak nagle jest jakiś melodramat i te konwencje jakoś tak rządzą tą wyobraźnią, że trochę jest tak, że no, patrzymy na ten but na mapie, to Stivale, tak jak Włosi jakby podkreślają, i on właśnie ma bardzo charakterystycznie, prawda, zapięty tutaj na górze z tą taką dziurą ogromną w podeszwie w postaci Sycylii, różnych kłopotów południa, ale właśnie wyciąganie tych takich nieoczywistości, że to nie zawsze musi być stare stereotypowo, że to południe ma problem, a to północ jest ta mądrzejsza, tylko jak ten kraj właśnie idziesz z jakimś, wydaje ci się, że już wszystko wiesz, a zawsze jest jakieś miejsce we Włoszech, które cię zaskoczy i odwróci ci proporcje. I tak.
0: Diana Dąbrowska, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. One mogłyby, drodzy Państwo, jeszcze tak długo i będziemy je zapraszać.
1: Bardzo
0: dziękujemy. Dziękujemy, to była audycja La Pausa Italiana. Dziękujemy Państwu za obecność zarówno tutaj, na miejscu w Centrum Praskim Koneser, ale także przy radioodbiornikach. I proszę zostać z Radiem 357, ponieważ za chwilę audycję OK Boomer poprowadzi Dorota Wellman ze swoim synem Jakubem. Zatem myślę, że warto.

0: Radio 357.
1: Okej, okay, boomer.
2: Ładny dżingiel. Podoba mi się, w moim stylu. Dzień dobry, albo dobry wieczór. To nie wiemy, kiedy to będzie puszczane. To zróbmy to na wszelki wypadek. Na
3: dzień dobry wieczór.
2: Dzień dobry wieczór. Dorota Wellman.
3: Jakub Wellman.
2: Jesteśmy gośćmi dzisiejszej audycji. Bardzo nas to cieszy. Będziemy Państwu pokazywać, że dużo więcej nas łączy niż dzieli.
3: Tak,
2: zrobimy im na złość, bo oni szukają wszystkich
3: to tych. To może różnic. Zacznijmy od tego, że okej, boomer, w końcu troszkę rozmawialiśmy sobie na ten temat, że tak, ty jak najbardziej teoretycznie jesteś tym teoretycznie tytułowym boomerem, a ja jestem niby tym z pokolenia, który patrzy w ekran, ale jak trochę rozmawialiśmy, to jednak sobie zdaliśmy sprawę, że jesteśmy też jednak troszkę, może niewymienni, ale ja mam trochę tych analogowych cech, powiedzmy, jednak trochę jeszcze pamiętam kasety wideo
2: w opisie. Wideo.
3: Wideo. A ty z kolei jednak jesteś troszkę algorytmiczna, że tak powiem, i siedzisz też troszkę w playlistach.
2: Zdecydowanie. Myślę, że nie jestem żadnym boomerem, bo dla mnie boomer to jest ktoś, kto zamyka się w swoim świecie i uważa, że wszystko, co było w przeszłości, jest najważniejsze i było najlepsze. Owszem, mogę się zgodzić co do muzyki. Uważam, że była lepsza w przeszłości niż jest teraz, ale poza tym uważam, że jestem człowiekiem otwartym, którego interesuje współczesny świat. Z czego to moim zdaniem, Kuba, wynika? Z tego, że ja mam taki zawód, że muszę wszystko wiedzieć. I nie mogę powiedzieć, że tylko koncentruję się na rzeczach, które były. Muszę wiedzieć, co jest teraz. Muszę być na bieżąco. Nawet jeśli nie zawsze mi się to podoba, to wiem. W ogóle uważam, że postawa wiem, chcę wiedzieć, interesuje mnie to, co jest nowego, jest moim zdaniem dużo lepsze niż boomerstwo.
3: Ale uważasz, że gdybyś miała inny zawód, to nie miałabyś takiej otwartości i ciekawości?
2: Nie, to jest cecha osobowa, masz rację. Wszystko mnie interesuje, wszystko jest ciekawe. Jak nie wiem, to sprawdzam. To jest ten typ osobowości i moim zdaniem to jest podstawowa w ogóle cecha dziennikarska, to po pierwsze. A po drugie, jak ktoś ma taką osobowość, to moim zdaniem się nie starzeje, co po mnie widać, słychać i czuć.
3: To co ostatnio takiego zobaczyłaś albo usłyszałaś? Gdzie się przełamałaś? Musiałaś właśnie odkryć coś nowego, przełamać jakąś barierę, zanurzyć się w jakimś nowym świecie.
2: Zobaczyłam na przykład, że mogę... To dla ciebie zabrzmi śmiesznie, wiem, tylko proszę się nie śmiać, bo się zemszczę. Zobaczyłam, jak łatwo jest na przykład obsłużyć sobie rzeczy związane z wyjazdem i z podróżą, przed którymi osoby dojrzałe i stare, tak jak ja, co świecą w ciemności, się wycofują. Więc na przykład bez żadnego problemu kupuję sobie fast tracki, przejścia, szybkie odprawy. To był świat, którego do tej pory nie znałam, bo analogowo wchodziłam z walizką i wychodziłam po drugiej stronie świata, a teraz to robię po prostu wszystko w świecie internetowym i uważam, że to jest ogromna wygoda, która ułatwiła mi życie. Zanurzyłam się w sztucznej inteligencji, nie po to, żeby sobie napisać scenariusze do programów, ale po to, żeby zobaczyć, jak filmy generowane przez AI oszukują moje zmysły i szukam sposobów na to, żeby oglądając różne materiały filmowe również do programów, umieć wychwycić te cechy, które ułatwią mi szybkie identyfikację, że to nie jest film prawdziwy.
3: To chyba każdy z nas jest trochę boomerem, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, czy ktoś ma lat 5 i jest wpatrzony w ekran od urodzenia, czy ktoś ma tych dekad parę więcej, to wydaje mi się, że jesteśmy wszyscy na tym etapie, że znowu przechodząc do tych treści generowanych przez AI, mam na myśli te filmiki, o których wspomniałaś, naprawdę trudno jest się połapać. Jesteśmy trochę takim, uderzę na chwilę trochę tak politycznie w tym okresie takiej wojny dezinformacyjnej, gdzie naprawdę trudno jest, jeśli schodzę na chwilkę z tematu, ale wciąż zostaję w okolicach. Jeśli ludzie są w stanie zobaczyć filmik z Halandem, gdzie on je niby w restauracji i boi się własnego odbicia i okazuje się, że to jest jednak remake, a raczej AI wersja oczywiście filmu chińskiego sprzed 5 lat. Wiadomo, to nie jest najgorsza rzecz na świecie i nie zmienia to jakoś bardzo kontekstu tego filmiku, ale my trochę chcemy dać się nabrać. I to jest straszne.
2: Ja nie chcę się dawać nabierać i chcę wiedzieć. Myślę, że w ogóle trzeba przygotowywać się do tej ekspansji sztucznej inteligencji, więc trzeba poznać jej sposoby. No poznaj wroga swego jak siebie samego. Żebym wiedziała, muszę wiedzieć. Muszę wiedzieć, na czym polega tworzenie treści. Muszę wiedzieć, na ile jest ingerencja w źródła, z których korzystam jako dziennikarz. No przecież wiele rzeczy jest tam z głowy, czyli znaczy z niczego w sensie, no wymyślone. Więc bardzo musimy uważać, jeśli na to źródło się powołujemy. Myślę, że dziennikarze muszą to robić zawodowo. Po prostu się tego uczyć. I jest wiele takich rzeczy, które muszę pokonywać w swoich oporach, czy mi się uda i czy potrafię. No to jest moje boomerstwo. Ale ja nie zatrzymuję się na tym etapie, o Jezu, to jest strasznie trudne, tylko idę do przodu. Mylę się i zaczynam. Zresztą dzięki tobie. Bo ty mnie tego nauczyłeś i ty odważasz mnie w różnych rzeczach, żeby zobaczyć, jak to się...
3: Ja wiem, że sobie też poradzisz po prostu.
2: Bo ja nie jestem głupia, wbrew
3: pozorom. No, też ta twoja ciekawość, o której wspominasz, sprawia, że no, nie boisz się jakichś nowych wyzwań, nie boisz się nawet otworzyć nowej aplikacji. Ja wiem, że dużo osób, które są w twoim wieku, mogą być... Wiem, jak tata.
2: Ostrożne.
3: Wiem, jak tata z nami ostrożnie.
2: Opowiemy wam o naszym ojcu, znaczy moim mężu w sensie. Kurna, on wszystko zepsuje.
3: Tak, to mi się bardziej tata kojarzy, że ma wciąż te takie, jak mówimy o tych różnicach, wciąż ma te takie analogowe przeświadczenia, typu komputer się włącza, to nie ruszaj myszką, bo procesy się spowolnią i za chwilę się zawiesi i trzeba będzie od nowa.
2: Lepsze jest, jak zamawiamy jedzenie i on uważa, że nie możemy przez aplikację, najlepiej by było zadzwonić. Zawsze nas to śmieszy, bo jednak my już przełożyliśmy się z Kubą na zamawianie jedzenia na sposoby aplikacyjne, to nam bardzo ułatwia życie. A ojciec nie, chyba lubi z człowiekiem porozmawiać.
3: Tata lubi to osobiste połączenie, tak mi się wydaje, że o to chodzi. I może to też troszkę tracimy, możemy też do tego troszkę jak...
2: Czy my tracimy?
3: Nie mam na myśli oczywiście my jako duet, my rodzinnie, ale jednak znowu przechodząc troszkę z tych treści AI do tego, jak wygląda po prostu obecnie, wiadomo, komunikacja międzyludzka i to jak... To jak pozostajemy po prostu w kontakcie troszkę też się zmieniło i zdecydowanie tu te pokoleniowe różnice też między nami są, choć ja też jestem dziwnym przykładem w tym przypadku.
2: Znaczy, bo ty w ogóle jesteś dziwny, to powiedz sobie.
3: Chodzi mi o to, że w przypadku tych mediów społecznościowych i podobnych rzeczy to jestem dość mocno boomerski. Tu akurat jesteśmy dość podobni.
2: No, musimy powiedzieć, my nie mamy mediów społecznościowych.
3: Używamy
2: żadnych
3: rzeczy tylko i wyłącznie praktycznie do komunikacji. Promujemy się tylko i wyłącznie na naszym kanale, że tak powiem. I to jest ta nasza cecha wspólna, że jest chyba obce nam pisanie o sobie.
2: Tak, i pokazywanie, co jadłem na śniadanie.
3: Tak, dokładnie. Co
2: to
3: zjadłem
2: za pomysł? No,
3: mnie tego obchodzi, żeby się podzielić z ludźmi, co zobaczyłem, co przeczytałem.
2: Treści.
3: Tak, treści. Kiedy tak czuję, że warto jest właśnie jakiegoś artystę, czy kogoś, kto
2: rozpromować.
3: Może niekoniecznie. Dokładnie.
2: Powiem ci, że ostatnio zdziwił mnie pewien znany dziennikarz, mój kolega, co mu odpieprzyło, to nikt nie wie, który jest bardzo znanym korespondentem, ale pokazywał swoje zdjęcie w szpitalu, bo zaoperował nóżkę. No i ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. To nie są treści do dzielenia, to mogę zadzwonić do znajomego i powiedzieć, człowieku, zrobili mi kolano i nie zrobili go dobrze. Ale czy to jest treść dla świata? Moim zdaniem nie. Jesteśmy pod tym względem boomerscy na pewno, ale cały czas pozostawiliśmy w niezwykle ważnym miejscu bezpośredni kontakt. Ty więcej do mnie piszesz, raczej mamy informacje tekstowe, szybkie porozumienia, filmiki krótkie, takie do nas bezpośrednio informacje skierowane lub informacje nagrywane, ale jednak najważniejszym kontaktem jest nasz kontakt bezpośredni. My spędzamy bardzo dużo czasu na rozmowach i myślę, że to jest też boomerskie, że nie pozostał ten płytki kontakt tylko i wyłącznie przez media społecznościowe albo aplikacje, tylko rozmowa. No, widzę ciebie, słyszę, wiem jak mówisz, jaki masz nastrój, jestem w stanie po twoim tembrze głosu wiedzieć, w jakim jesteś nastroju. Tego nie zrobi żadna aplikacja. Żadna. Może muzykę jakąś puścimy, bo ludzie już się znudzili.
3: Myślę, że to już jest ten moment. No. Co mamy? Co jest pierwszego na...
2: Słuchaj, ja zaproponowałam z mojej listy moją ukochaną artystkę, po której płakałam rzewnymi łzami, naprawdę. Rzadko mi się to zdarza, ale w tym wypadku zdecydowanie tak. Jako, że ja słucham tylko muzyki Czarnych Wykonawców, to...
3: To samo masz czarną duszę.
2: Ja jestem tylko Murzynką, proszę Państwa, tylko ja trochę udaję. Znaczy czarnoskórą, bo teraz tak poprawnie się powinna powiedzieć. Aretha Franklin i Respect to jest piosenka, która jest hymnem każdej świadomej siebie kobiety, więc zacznijmy od mojego wołania do świata.

0: No jak moja Aretha?
1: Aretha?
2: Ja znam tę piosenkę. W ogóle chyba będziemy znali trochę swoje piosenek nawzajem, więc trochę próbowaliśmy się zaskoczyć nawzajem.
1: Nie wyszło.
2: Nie wyszło. Ja na pewno chciałem, jak już przy tym jesteśmy, żeby ta playlista była zróżnicowana. Trochę może nie na siłę, że tak powiem, nie chciałem, żeby to były jak najbardziej oryginalne i choć umieściłem tam japońską wykonawczynię, której nie słucham jakoś bardzo, bardzo często, ale chciałem, żeby było, jak rozmawialiśmy wcześniej przed przerwą właśnie na temat dzielenia się z ludźmi, to jeśli chcę,
0: podzielić
2: żeby...
0: Podzielić się tym odkryciem.
2: Tak, dokładnie. Podzielić się może jakimiś mniej znanymi nazwiskami, piosenkami, niż tylko wyciągnąć Queen kawałek w wersji radiowej, który już pewnie leciał we wszystkich stacjach 200 razy.
0: Chcę cię zapytać o to boomerstwo, o którym mówiłeś, że pamiętasz te czasy, kiedy były kasety, bo z nich oglądałeś
2: troszkę
0: bajki.
2: Jestem taki,
0: jestem na granicy.
2: 93 rocznik, jestem tak, dokładnie, trochę na granicy. Ja jeszcze pamiętam ścieranie kaset VHS. Potem te momenty, kiedy zaczął się rodzić internet. Potem te momenty, kiedy jeszcze przerzucanie piosenek nie było aż tak proste, czy też nie było Spotify'a i trzeba było pakować płytę CD po płycie CD do komputera, żeby potem podłączyć iPoda i przegrać to wszystko. Teraz z perspektywy czasu to wydaje się być, no znowu, bardzo analogowe. Wtedy to był szczyt technologii, ale teraz, choć jak znowu przy tym jesteśmy, jeśli jest jakiś element mnie, który się taki najbardziej kłóci, gdzie się te dwie dusze, ta analogowa i taka, powiedzmy, pokolenia Z, czy milenialsów, czy którekolwiek inny wybrać, gdzie rozdziera mnie w dwie strony, to zdecydowanie jest właśnie, jeśli chodzi o treści fizyczne. Chciałbym więcej kupować zdecydowanie płyt DVD, Blu-rayów, moich ukochanych filmów, ale no przyznam, że tu w tym momencie wychodzi właśnie to pokolenie milenialsów Gen Z, które mi mówi, ale to nie jest wygodne, po co
0: ci to?
2: Chciałbym mieć to na własność, bo teraz to jest jedna z tych większych debat ostatnio, jaka jest dotycząca właśnie mediów fizycznych, że na przykład Sony jako PlayStation powiedziało, że w 2028 roku wycofa się zupełnie z wydawania swoich gier na płytach. No to jest duży krok, bo jednak w przypadku, nie wiem czy wiesz, czy też słuchacze wiedzą, ale jest ten taki mały dopisek, kiedy kupujemy nawet, nie wypożyczamy, podkreślam, ale kupujemy film w ramach VOD, to jest napisane, że my jesteśmy jego licencjobiorcą bodajże, nie jesteśmy właścicielem tej treści. Nie tak jak w przypadku, gdybyśmy mieli płytę nigdy nikt nam jej nie zabierze, nie przyjdzie nam nagle ktoś z wytwórni i powie, że ten film już nie powinien być w emisji, a z kolei w przypadku treści, które są tylko i wyłącznie w chmurze, no wiadomo, często mnie to martwi, często o tym myślę i chciałbym mieć więcej treści fizycznych.
0: Ale... Mnie też to martwi, wiesz? Z innego powodu. Otóż mam bardzo dużo twoich Blu-rayów u mnie na strychu. I te Blu-raye są dla ciebie niezwykle cenne i wpieprzyć ich nie mogę.
2: Tak odtwarzam to częściej na streamingu, bo myślę, po co to mam jechać do domu,
0: zdarmiać. Zajmuje tyle miejsca, więc masz to na własność, powiem ci, jak i wiele innych rzeczy, które masz. Na naszym strychu jest bogactwo twoich komiksów. Ja uważam szczerze, Kuba, że my w komiksach twoich, kupowanych przez całe twoje świadome życie, my mamy majątek. Tylko my jesteśmy bogatymi ludźmi. Bo tam są rzeczy unikalne, treści unikalne, zbiory unikalne, zestawy. Więc ja to kiedyś wszystko sprzedam i będę bogatym człowiekiem. Wiedziałam. Co jest jeszcze w tobie boomerskiego? Piszesz notatki ręcznie?
2: Czasami tak, ale znowu, tutaj zdecydowanie jest dużo tych takich elementów, gdzie się sam ze sobą kłócę i jednak zawsze wygra to, co wygodne. Takie trochę czasy, kiedy jest dużym plusem, jak wracając na chwilę do tego iPoda i zgrywania płyt CD, jest trochę plusem to, że nie trzeba nosić w jednej kieszeni, w prawej kieszeni telefonu, a w lewej kieszeni iPoda, żeby słuchać muzyki. Kiedyś patrzyłem na to...
0: Jesteście wygodniccy.
2: Ja na pewno.
0: Człowieku, a wiesz, jak wyglądał, jak się to nazywało, to urządzenie do odtwarzania muzyki? Walkman! Pamiętasz, nie?
2: Tak, oczywiście pamiętam. On też czasami... On jest jednym z tych takich analogowych elementów, który wraca raz na jakiś czas. Nie wiem, czy zauważyłeś, że Sony próbuje robić raz na jakiś czas rewitalizację. Zrobił wtedy, kiedy była epoka MP3-ek i wszystkich tych takich proto iPodowych rzeczy. To oni wtedy zrobili jakiegoś nowego Walkmana. Chyba nawet go w wodzie... Nie, to może słuchawki zanurzyli w wodzie, żeby pokazać, że one są wodoodporne. Nieważne. I teraz też niedawno, kiedy była... Chyba nawet zrobili telefon... Walkmanowy. Oni próbują, wydaje się im się chyba, że jest tak duża nostalgiczna dawka wiesz, że znajdzie się publiczność tak na to.
0: Dobra, to znajdźmy teraz takie rzeczy, które nas zdecydowanie łączą. Co nas łączy?
2: No, miłość do jakichkolwiek mediów i właśnie konsumowanie wszystkich możliwych treści. To,
0: ale kultury tylko? Przede wszystkim.
2: Kultury i nie tylko. Wydaje mi się, że właśnie że to
0: polityki?
2: Jest ta, tak, wydaje mi się, że to jest ta nasza najbardziej wspólna cecha, że mamy, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że mamy dużo rzeczy, którymi się interesujemy, którymi się nie interesujemy permanentnie. Mam na myśli to, że na przykład ja nie interesuję się ogólnie rzecz biorąc sportem, ale wiadomo, że kiedy będą rzeczy typu mistrzostwa, to będę coś na ten temat wiedział, bo to jest w zeitgeistie, to jest teraz.
0: W i czym?
2: Nie tu i teraz, że tak powiem.
0: To mów po prostu,
2: więc nie po to, żeby prowadzić small talk z osobami.
0: Musisz wiedzieć, tak jak ja.
2: Tak, ja czuję wewnętrzną potrzebę, żeby wiedzieć, nie z tego powodu, żeby zaimponować innym, czy się, dla samego siebie mam na tym samym poziomie chyba głód, czy pragnienie wtedy, kiedy potrzebuję się napić wody, czy coś zjeść, potrzebuję uzupełnić informacje.
0: Z jakich dziedzin? Bo mówimy o kulturze. Z każdej. Nawet z takich, które niepotrzebne.
2: Nie będę udawał, że wchodzę w tym momencie na każdą dużą stronę typu BBC i przeglądam poszczególnie politics i science i sport i tak dalej, ale próbuję nie zupełnie się nie hamować i nie limitować, jeśli chodzi o rzeczy, które wiesz, mam dużo na pewno i tu pewnie też się ze mną zgodzisz, że to jest kolejna cecha wspólna, mam dużo śmieciowej wiedzy, takiej śmieciowej, no takie ciekawostki.
0: Nie wiadomo po co.
2: No, ty do programu często.
0: Ja do programu, ale też nie wiadomo po co, bo ja normalnie jestem jak doktor Google. Ja wiem wszystko na przykład o grzybach. Nie wiadomo, na grzyba mi to jest potrzebne, ale był taki program, gdzie trzeba było się jak najwięcej o grzybach dowiedzieć, a potem tę wiedzę poszerzałam, bo już mi ten grzyb wszedł do mózgu. I to jest może wiedza po nic w tej chwili, ale nigdy nie wiemy, kiedy otworzy się to okno i wiedza o grzybach się przyda.
2: Tak, to są moje ulubione momenty.
0: I można siebie też, nie tylko kogoś, ale siebie zaskoczyć tym, mhm. że się to wie. Ta głód wiedzy wszelkiej i taka też konieczność, żeby nie wypaść, żeby wiedzieć, o czym mówią. To jest chyba cecha wspólna, bo wszystko sprawdzamy. Jak czegoś nie wiemy, mnie to wkurza, jak ja czegoś nie wiem. Ja muszę wiedzieć, co to jest. Muszę wiedzieć, jak to rozgryźć. To jest rzecz na pewno, która nas łączy. Następna piosenka teraz twoja?
2: No tak, tym razem puśćmy coś mojego. Wydaje mi się, że kolejny jest Tommy Richman albo Tommy Richman. Nawet w tym momencie nie jestem pewien, jak się czyta
0: to nazwisko.
2: Million Dollar Baby, który jest moim zdaniem bardzo fajnym i też trochę takim delikatnie ma troszkę duszy R&B delikatnie, choć jest takim bardziej densowym kawałkiem.
0: No to masz, to się zdecyduje jednak.
2: Troszkę tego, troszkę i owego.

0: Jak tam, czułaś trochę
1: tego R&B? Tak, fajny utwór, bardzo fajny.
0: Tak, moim zdaniem jest naprawdę, jak na dance'owy kawałek, ma troszkę duszy, że tak powiem. Więcej niż
1: wróćmy
0: tylko...
1: Wróćmy do tego głodu wiedzy, który jest wspaniały, bo człowiek poszerza swoje umiejętności, horyzonty, ale bywa też męczący, tak. Bo coś trzeba zrobić.
0: Czasami trzeba tak. I rzecz, o której mówiliśmy w przerwie, kiedy leciał właśnie Million Dollar Baby, to przykład w moim przypadku Odysei Nolana, na którą z jednej strony chciałem pójść, ale z drugiej strony właśnie chyba przeważająca była bardziej ta potrzeba pójścia kulturoznawcza, nie wiem, czy dziennikarska w tym momencie, można powiedzieć, to byłoby trochę górnolotne, ale wiesz, ta taka potrzeba właśnie bycia przed innymi, nie z tego powodu, że muszę być pierwszy, tylko żeby mieć czystą głowę, próbuję oczywiście nie dać się tak łatwo zawładnąć oceną i opinią krytyków, ale jednak... Pamiętam do dziś, że miałem tak z serialem Czarnobyl, kiedy pracowałem jeszcze w firmie produkcyjnej i wtedy, kiedy zobaczyli wszyscy pierwszy odcinek, to nikt się nie mógł za przeproszeniem zamknąć i potrzebowałem naprawdę takiego długiego czasu,
1: żeby w ogóle
0: wrócić do tego serialu, bo miałem tak dużo w głowie opinii, tak dużo w głowie tego ciśnienia, że o Jezus Maria, to jest najlepsza rzecz, jaką musisz to zobaczyć, to jest niesamowite. I dlatego czułem też potrzebę pójścia na tą Odyseję przed całym tym, choć już to się zaczęło trochę, nie wiem, czy śledziłaś trochę te informacje na temat
1: tak,
0: filmu.
1: Oczywiście.
0: Ale już się zaczęły te takie typowe informacje, najlepszy film w historii Nolana. I to jest ta część, jeśli chodzi o ten głód informacyjny, o którym wspominałaś, to jest ta część męcząca.
1: Wyrobić sobie swoje zdanie, tak?
0: Nie tylko to, ale męczące jest to przebywanie, przynajmniej w moim przypadku, w tym, może nie w otoczeniu, ale pośród tych wszystkich opinii, nie tylko z tego powodu, że chcesz mieć własną, ale z tego powodu, że one są tak głośne i aż czujesz praktycznie mieć potrzebę, na przykład w przypadku czegoś takiego jak Nolan, i mam wrażenie, że trochę tak jest z Odyseją, że aż jest wewnętrzna potrzeba, żeby mieć inne zdanie tylko...
1: Po złości.
0: Prawie, że tak, bo czujesz, że to już jest ten moment, gdzie ludzie, masz wrażenie, że zaczynają trochę powtarzać opinie, które zasłyszeli wcześniej, i się zastanawiasz, gdzie, czy te informacje rzeczywiście, które słyszysz, czy te opinie nigdy nie będą oczywiście obiektywne, ale się zastanawiasz mimo wszystko, na ile obiektywne one są. Czy to jest czyjaś opinia, czy ktoś przeczytał w internecie, że Helena Trojańska w nowym filmie jest czarnoskóra i stwierdził, o, to jest najgorszy film, to jest woke, polityczne gówno, bo jeszcze kończąc...
1: Wyrażaj się, to jest radio porządne. No.
0: Oczywiście, wiem, ale czasami trzeba trochę emocjom dać ulecieć. Że kiedy jeszcze był czwartek, to średnia ocen na Filmwebie, i znowu, to nie jest dla mnie ważne, ale patrzę na zasadzie, co ludzie myślą, to jest bardziej, jestem tego bardziej ciekaw niż to, co ja mam myśleć. I jak patrzę, że jest 5,5 na Filmwebie, to myślałem, okej, coś zdecydowanie wygląda, jakby ludzie oceniali tylko i wyłącznie na podstawie zwiastunu, na podstawie właśnie zawartości bardziej politycznej niż artystycznej, po czym jest dzień premiery filmu i nagle ma 7,0 i człowiek się zastanawia, jak zwykle, bo w tym momencie uruchamia się we mnie trochę ten detektyw, czy rzeczywiście zmieniły się opinie na temat filmu, bo ludzie poszli wreszcie do kina i nie oceniali na podstawie zwiastunu, czy pojawił się filmwebowy, moderator, który widać, że te opinie

0: trochę na etapie, że Christopher Nolan nie może zrobić nic złego, że każdy jego film jest arcydziełem, nieważne. Po prostu spodziewałem się po Odysei troszkę czegoś więcej.
1: No dobra,
0: czegoś...
1: ale państwo polecasz czy zniechęcasz? Bo już się zgubiłem.
0: Ja polecam, żeby każdy w tym przypadku zobaczył na własne oczy. 3 godziny niecałe mogą być trochę męczące. No i to z mojej perspektywy jeden z moich mniej ulubionych filmów Nolana z... Próbuję bez spoilerów mówić, ale z drugiej strony mówimy o Odysei przecież, która ma 2000 lat. No tak. Słaba, bardzo... Piękne sceny akcji, bardzo z moim zdaniem słaby finał z bardzo słabą sceną walki z kolei. Dużo pięknych efektów praktycznych i ciekawie stworzony świat, ale bez żadnych niesamowitych kreacji aktorskich, może poza Johnem Leguizamo, który gra jego wiernego sługę niewidomego.
1: Słuchaj, wiesz co wylazło z ciebie? Szydło z wora. Dlatego, że znowu mówisz o filmie, czyli o twojej pasji, o twojej namiętności i nie pytasz mnie, czy to mnie to interesuje.
0: Ale wiesz co, zakładam, że właśnie z tego powodu tego pociągu do wiedzy, że to cię interesuje, że mamy
1: pracę względem podobny. Sprytnie, synek, z tego wybrnąłeś. Znowu piosenkę puścimy. Tym razem Bruno Mars, mały Latynos, który zrobił kolosalną karierę. Myślę, że muzycznie niezwykle zdolny. Genialny kompozytor. Jego
0: mieliśmy tyle wykonawców i naprawdę będziesz Bruno Marsa reklamowała. Mogłaś powiedzieć, trzeba było przeczytać na Spotify o Tomie Richmanie parę słów.
1: Posłuchaj, Bruno Mars jest fenomenem.
0: Nie wydaje mi się, żeby on potrzebował twojej pomocy.
1: Fenomenem muzycznym. Nie chodzi o pomoc, ja nie chcę lansować. Uważam, że Bruno Mars jest wybitnym muzykiem.
0: Da.
1: I na scenie pop muzyki jest zjawiskiem.
0: Potem będzie
1: pisze melodyjne piosenki, potrafi śpiewać i jeszcze się świetnie rusza.
0: Da, i porównują go do takiego niszowego artysty, chyba jego piosenka będzie na playliście Michael Jackson, coś takiego.
1: Sam jesteś Jackson, wiesz, posłuchaj sobie Bruno Marsa.

0: non-stop.
1: Kiedy mamy wspólne seanse jakieś u mnie na
0: siedzisz
1: kanapie, to
0: non-stop.
1: Ty siedzisz na telefonie, nie ja.
0: Ja odbieram telefony służbowe.
1: Nie. Sprawdzasz rzeczy na temat filmu, sprawdzasz jakieś zasłonki, dywaniki i inne rzeczy do...
0: Jakie dywaniki?
1: Do jakichś rzeczy, wiesz, do wymiany w domu, krzesła, talerzek, inne rzeczy. Tata ci przecież zwraca nam uwagę, że siedzisz w telefonie podczas filmu. No nie wiem, co ty myślisz w tym momencie.
0: Słuchaj, przecież
1: mamy wspólną cechę, że mamy podzielność uwagi dużą podczas tego.
0: Ty się nie odrywasz od telefonu. Ty oglądasz film i masz telefon w ręku i siedzisz w telefonie. Moje pytanie jest, jak ty w ogóle cokolwiek wiesz o tym filmie, który oglądasz?
1: No przecież wiesz, że wiem. Wiesz, że jeśli padnie podczas właśnie tego wcześniej wspomnianego seansu...
0: Nie czujesz, że to jest lekceważące?
1: Pytanie ze strony taty, to wiesz, że ja będę wiedział wszystko na temat fabuły.
0: Telefon jest najważniejszą częścią twojej pracy zawodowej.
1: No tak, praca tak.
0: To
1: tak,
0: prawda i tego nie możemy ukryć, ale jest nieodłączną częścią ciebie.
1: Jest na pewno też moim tłem, wiesz. Ja często, jak mieliśmy zawsze włączony telewizor w domu, że leciał TVN24 czy coś takiego i to zawsze leciało na zasadzie tła, prawda? To nigdy nie jest tak, że my siedzieliśmy skupieni przed telewizorem na krzesłach i teraz leci telewizja i to jest... Tylko lubiliśmy mieć często, mam na myśli, kiedy rano było robione śniadanie, prawda? To leci telewizor, jednym uchem się
0: trochę
1: słucha.
0: Jak radio traktowane.
1: I tak samo ja traktuję telefon w większości przypadków. Rozkładam pranie, mam włączony jakiś podcast, przygotowuję psie jedzenie, jestem na...
0: Dobra, wyłączasz go kiedykolwiek?
1: Tak, oczywiście, że wyłączam, ale tu może wychodzi jakieś małe ADHD, ja dość szybko się nudzę po prostu. Nawet jeśli coś jest ciekawe, widzisz, jak ja się wiercę podczas filmów i lubię posprzątać, zanim film się skończy, bo jest dużo scen, kiedy ja czuję, okej, przecież wiem, gdzie to zmierza. I wiesz, że ja wiem, gdzie to zmierza. Wiesz, że ja często powiem to na głos i ja nie mówię, że jestem w tym momencie jakimś filmowym wyrocznią, ale...
0: Dobrze, mógłbyś żyć bez telefonu, na przykład wyjechać w miejsce, gdzie nie ma zasięgu i nie ma telefonu. I co byś wtedy zrobił?
1: Byłoby mi ciężko właśnie z powodu tego, o czym mówiliśmy wcześniej, z powodu tego, tej potrzeby bycia na bieżąco.
0: Czyli uzależniony.
1: Na pewno w jakimś stopniu niestety troszkę tak. Nie wiem, czy w tym momencie bardziej od telefonu, czy właśnie bardziej od tego tempa informacji. Wiadomo, telefon to tylko przekaźnik, więc tutaj byśmy... tutaj już semantyka, prawda, praktycznie, czy to tablet, czy telefon, czy stacjonarny komputer, to nie ma znaczenia. Ale chodzi mi o to, że to jest bardziej pociąg, nawet nie za ciągłym scrollowaniem, bo wiesz, że to nie tak wygląda, że odpalam YouTube'a, czy Instagrama i po prostu do góry, tylko... Tak samo jak właśnie wcześniej wspomniałem, oglądamy jakiś film i tu jest ta rzecz, którą mamy podobną. Widzimy coś, zapada nam jakieś pytanie, typu gdzie widziałem wcześniej tego aktora, skąd mogę to kojarzyć, czy to naprawdę tak się wydarzyło? No. Tak, dokładnie. I musimy to sprawdzić. No tak już, tak jesteśmy zaprojektowani, ty i ja. No.
0: Wiem, czym się różnimy. Ja oglądam jeszcze stacjonarną i zwykłą telewizję liniową,
1: tak,
0: ty już nie.
1: Tak, ja już od przynajmniej dekady chyba, jeśli więcej, tego nie mam zupełnie. Nie? I nie czuję potrzeby.
0: Ale co cię w tym pociąga? Możliwość wyboru? No
1: tak, możliwość wyboru, tego, że nikt mi nic nie dyktuje, może... tak, dokładnie. To, że zupełnie mnie nie pociąga do tego, że o nie, spóźniłem się na 5 minut na emisję mojego ukochanego serialu, teraz muszę cofnąć nagranie albo zrobić cokolwiek innego, to jak mówiliśmy trochę na temat mediów fizycznych, chciałbym, akurat w przypadku telewizji nie mam aż tak dużej nostalgii, ale jest trochę ten właśnie element, że może bym chciał, ale to nie jest
0: wygodne. No to jak
1: wygodne.
0: Się to ma do wiedzy na temat, do wiedzy z różnych dziedzin. Co wiesz o telewizji Republika?
1: Aha. Ale, no właśnie. Nie, w sensie troszkę wiem,
0: co
1: ale...
0: Co wiesz o kanale Zero, który się pojawił
1: zadajesz
0: w telewizji?
1: Tak
0: co oglądałeś ostatnio w Polsacie?
1: Zadajesz tak ogólne pytania.
0: Czy oglądasz Matkę w TVN-ie?
1: Nie oglądam Matki w TVN-ie, wiesz.
0: No
1: to...
0: i wszystko.
1: Wiesz, że mam w sobie jakieś takie przeświadczenie, że jakiś
0: że
1: fatum...
0: Śmieszne.
1: Nie, że jakiś fatum, że jak ja odpalę telewizor, to akurat tfu, lampa odepnie się z góry, czy coś i będę świadkiem...
0: Człowieku, ty wódu uprawiasz?
1: Akurat w tym przypadku jestem jakiś przesądny.
0: Ale nie żartuję, bo tej sfery nie znasz telewizji, prawda? Nie znasz jej, co się tam dzieje. A przecież to są trendy.
1: Wiadomo, że troszkę.
0: Poczytasz, tak?
1: Wiadomo, że troszkę poczytam na ten temat, ale nie, w tym przypadku nie czuję siedzenia bezpośrednio przy tym. Wiesz, co mi chodzi. Są rzeczy, na temat których wystarczy poczytać dookoła. Mam na myśli, najlepszym przykładem dla mnie są wszelkiego rodzaju streamerzy i osobowości internetowe, gdzie ja czuję znowu, wracając do tego, do czego cały czas pijemy, ten głód wiedzy, tą potrzebę, że trochę wracając do tej oceny Odysei, czemu ludzie tak oceniają Odyseję, to czemu ludzi interesują te internetowe osobowości? Czemu wchodzą im z butami do życia prywatnego? I to też są osoby, które obserwuję pośrednio, a nie bezpośrednio. Czyli mam na myśli, oglądam, zobaczę kanał faceta, który komentuje tego typu osoby, ale nie będę oglądał ich treści bezpośrednio, no bo z całym szacunkiem nie chcę, a raczej bez szacunku, przepraszam, nie chcę im nabijać wyświetleń, ale czuję potrzebę wiedzieć, czemu ludzie ich oglądają i czemu taka osoba jest modelem dla osób młodszych na przykład. Więc są metody na to, po prostu w skrócie, żeby być na bieżąco z różnymi rzeczami, którym nie chcemy poświęcać tyle koniecznie czasu, co innym.
0: Muzyka teraz musi być po tym wyznaniu.
1: Tak, teraz jest jakiś mój kawałek, ale przyznam
0: się szczerze, że... To sobie zajrzyj na tablicę podpowiedzi.
1: A teraz mamy MF Dumo, rapera w bardzo charakterystycznej masce, ale z równie charakterystycznym głosem. Wydaje mi się, że to jest kolejna rzecz. Trochę też tak myślałem z tą playlistą, żeby to były takie rzeczy, które mają w sobie trochę tego twojego DNA, więc tu trochę też będzie delikatnie R&B, powiedzmy, w tle.

0: Just be bootlegging, fake hustling, nigga.
1: No ale dla każdego.
2: Coś miłego.
1: Rozumiem, że tym razem ci nie przypadło do gości.
2: Nie. No, ale to no, nie szkodzi, ale wysłuchałam. No,
1: tak, dokładnie, o to chodzi.
2: Podsumujmy nasze dzisiejsze spotkanie. Jak to jest z tym boomerstwem i byciem młodzieżowym i nowoczesnym? Ja nie uważam się za klasycznego boomera. Mhm. Poza wiekiem nic mnie do tego nie predestynuje. Uważam, że jestem człowiekiem, którego bardzo interesuje współczesny świat, a swoje boomerstwo mam od czasu do czasu, które się odbija jak czkawką, ale nie jest podstawową moją cechą. Ty nie jesteś za to absolutnie tym pokoleniem stuprocentowo młodym.
1: Ale jestem z drugiej strony tym takim, można powiedzieć, typowym przykładem millennialsa, bo jednak millennialsi, można powiedzieć, mają to do siebie, że no, jesteśmy jednak z tego pokolenia, które pamięta, jak się rodził internet, ale pamięta jeszcze troszeczkę w moim
2: czasy
1: przypadku.
2: Czasy przed.
1: I mi się wydaje, że to jest bardzo przydatna rzecz, bo mieliśmy okazję trochę posiedzieć w encyklopediach i trochę nauczyć się manualnie szukać wiedzy, źródeł, ale też nie tylko. A potem mieliśmy okazję płynnie w miarę przejść w ten świat i nie jesteśmy tacy w nim zagubieni, jak może poprzednie pokolenia, ale nie jesteśmy aż tak, mimo tego, co mówiłaś a propos mojego przyklejenia do komórki, nie jesteśmy aż tak może przyklejeni do ekranów i aż tak od nich uzależnieni. Ja przynajmniej nie czuję potrzeby asystenta AI przy każdym moim kroku w życiu i szczerze mówiąc nic do niego nie wpisuję, więc da się funkcjonować trochę pielęgnując boomera wewnętrznego i trochę pielęgnując wewnętrznego millennialsa, czy też Gen Z, czy jakkolwiek inaczej człowiek chciałby to nazwać.
2: Dużo mamy wspólnego z powodu wiedzy i szukania wiedzy i potrzeby nieustannego przepływu informacji. To na pewno jest rzecz, która nas łączy i łączy nas również to, że nie mamy mediów społecznościowych, bo nie mamy potrzeby dzieleniem się naszym życiem z całym światem. Ja nie sądzę, że to jest komuś potrzebne. Jeszcze w dodatku występuję w telewizji, uważam, że to już jest przesyt. I byłoby mnie po prostu za dużo i ludzie wymiotowaliby na sam dźwięk mojego głosu czy widoku. Nie chciałabym, żeby doprowadzić naród do takiego stanu. Za to mamy potrzebę rozmowy bezpośredniej i rozmawiamy zarówno...
1: Rozmowy, ale też dzielenia się po prostu nie tylko wiedzą, którą zdobyliśmy jakkolwiek górnolotnie, to
2: nie brzmi, ale też, wszystkim.
1: Tak, po prostu rzeczami, które skonsumowaliśmy. Uważamy, że jeśli nam coś przypadło do gustu, to niekoniecznie na pewno musi drugiej osobie przypaść do gustu, ale że jest to czasami wystarczająco ciekawy przypadek, żeby właśnie nawet jeśli ktoś nie zobaczy filmu, który polecimy, to
2: będzie
1: samo opowiedzenie komuś o to, że to jest ciekawe, tu pojawia się taki motyw, może nie zobaczysz tego filmu, ale jeśli zobaczysz film B, to wiedz, że ten motyw jest wzięty na przykład z filmu A.
2: I uważamy, że rozmowa jest najważniejsza bezpośrednio z drugim człowiekiem. To moim zdaniem jest rzecz, która najbardziej nas łączy, bo całe życie rozmawiamy. Kuba od dzieciństwa był osobą, której się nie zamykała gębusia i tak mu też pozostało do tej pory. W związku z tym ta rozmowa jest podstawą naszego kontaktu, poprzednio wychowania, tego wszystkiego, co się rodziło między nami, co nie umarło z dorosłością Kuby i nie skończyło się, kiedy ma samodzielne życie, mieszka oddzielnie, jest starym dziadem i w ogóle boomerem.
1: Dokładnie.
2: Więc to się udało. Nas więcej łączy niż dzieli.
1: Ważne jest to, że kiedy nas coś dzieli, kiedy właśnie na przykład, jak tak jak przed chwilą, niezły spodoba ci się jakiś kawałek, który ja puszczam, to mówisz wprost, nic się nie dzieje. Czasami może, jeśli rzeczywiście jest coś, co gdzie jakoś się naprawdę rzeczywiście różnimy, to może będziemy mieli jakoś bardziej zażartą dyskusję, ale nigdy nie mieliśmy jakiegoś takiego momentu, żebyśmy się pożarli o dzieło kultury chyba.
2: Wniosek.
1: Może to źle o nas świadczy, może powinniśmy się właśnie pokłócić.
2: Nie będziemy się kłócić,
1: może,
2: bo szkoda
1: może to
2: na
1: znaczy,
2: kłótnie
1: że jesteśmy
2: czas.
1: Za mało zaangażowani. Wiesz,
2: nie, jesteśmy
1: rzeczy,
2: bardzo zaangażowani. Szkoda czasu na kłótnie. Jaki jest wniosek dla państwa?
1: Szkoda czasu na podziały.
2: Po pierwsze. Po drugie. W świecie podzielonym i w państwie podzielonym, w którym jest albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Koalicja Obywatelska, my się nigdy nie będziemy dzielić.
1: W świecie, bardziej powiedziałbym w świecie, który jest bardzo czarno-biały po prostu.
2: Nie będziemy się dzielić z Kubą, bo uważamy, że najważniejsze są te rzeczy, które nas łączą. Łączą nas na zawsze. I wolimy na tych się skupić, niż na tych podziałach. Mamy dla siebie tolerancję i otwartość, a dzięki temu uczymy się wzajemnie bardzo wielu rzeczy, bo Kuba jest moim nauczycielem w wielu dziedzinach i myślę, że odwrotnie jest podobnie. Więc my jesteśmy za tym, żeby się łączyć.
1: A dla państwa mamy chyba jeszcze dwie piosenki z naszej playlisty.
2: I to dopiero są starocie. To takie starocie.
1: Jeden staroć stary i drugi staroć nowy, powiedzmy.
2: No właśnie. Może
1: jeszcze póki mamy chwilę, to wspomniany wcześniej niszowy autor Michael Jackson wydał utwór w 99 roku, go nagrał. W 2014 roku po jego śmierci trafił na jakąś bodajże płytę. I teraz niedawno z powodu animacji, którą jakiś facet stworzył, już nawet po co wchodzi w szczegóły. Animacja, gdzie w tle była ta piosenka, sprawiła, że to się z miejsca stało memem i piosenka, która nie miała jakiejś gigantycznej popularności, po 12 latach dotarła na listę Billboardu, jest używana we wszystkich rolkach. To są rzeczy, które mnie fascynują właśnie. To są rzeczy, które dla mnie są fascynujące. Czemu teraz? Czemu ten kawałek? Czy to ma coś wspólnego z niedawnym filmem, który wyszedł?
2: Czy
1: była zaplanowana akcja, czy nie? To wszystko jest ciekawe.
2: No właśnie, a jeszcze poza tym będzie september. Muzyka, która ożywia i żyje i będzie wieczna. W dodatku wykorzystana w pięknym filmie Nietykalni. Jak zobaczycie i posłuchacie September, to wystawi was z kapci, wyciągnie was z łóżka, pobudzi do życia. Ta muzyka...
1: Niezniszczalni czym? Nietykalni to...
2: Nietykalni.
1: Tak? Nietykalni?
2: Też się pokłóćmy.
1: Ten francuski film się nazywał Nietykalni?
2: Nietykalni.
1: Okay, bo
2: Niezniszczalni to był zupełnie inny film. Tak? Człowieku.
1: Myślę, że nietykalni byli De Palme, a to było... Dobra, okej.
2: Ten wzrok mógłby zabić. Szkoda, że państwo tego nie widzą.

0: Postscriptum. Mm. Co to znaczy?
1: Mój mózg jeszcze się nie obudził. Nie spodziewałem się takiego pytania.
0: Czyli dodatek. No już tak, oczywiście, że dodatek.
1: Ale nie wiem, na ile bezpośredniego tłumaczenia oczekiwałeś po prostu.
0: Chcemy powiedzieć, że bardzo istotne jest to, żeby pokolenia się sobą interesowały. Że najgorsze jest zamknięcie w swojej bańce i mówienie, że kiedyś było bardzo fajnie. Najlepiej było wtedy, kiedy byłem młody. Wtedy jeszcze nie bolały mnie nery i byłem w świetnej kondycji.
1: Tak, w związku z tym wszystko było
0: piękniejsze, kwiaty były większe, pomidory smaczniejsze, muzyka była
1: ludzie
0: zdecydowanie
1: lepsi,
0: lepsza.
1: Tak.
0: To jest wszystko pieprzenie w bambus. Teraz jest bardzo wiele ciekawych rzeczy. Pootwierać się, popatrzeć, dowiedzieć się. Mówię tu o obu stronach. Młodzi ludzie też nie mogą mówić, że tamten świat nie jest interesujący. Jak się dobrze w nim zagłębimy, to dowiemy się też bardzo wielu rzeczy. Pokazałam kiedyś Kubie grupę Motown, czyli miejsce, gdzie się nagrywały najlepsze kawałki muzyki soul, między innymi funky. Zainteresował się tym, czegoś się dowiedział. Niekoniecznie musi tej muzyki słuchać, ale warto, żeby wiedzieć. Wzajemna wymiana. To są strzałki w dwie strony. Nie ma czegoś takiego, że wzajemnie od siebie nie możemy się uczyć. Więc chcieliśmy w naszym postscriptum powiedzieć, że nie zamykajmy się na dzieci, na dziadków, na rodziców, na młodsze pokolenie. Zobaczmy, że mają coś ciekawego do powiedzenia i myślę, że to będzie dla nas wszystkich dużo lepsze.
1: Tak, fajnie jest otwartym być na rzeczy, które są niepraktyczne, które mogą nam się
0: dziwić,
1: nie przydać.
0: Tak. Które możemy się dziwić, ale dowiedzmy się.
1: Tak, dokładnie. Chodzi o to tylko po prostu, żeby poszerzyć troszkę wiedzę. Po to, żeby dowiedzieć się czegoś na temat nie tylko otaczającego świata, ale na temat zainteresowań ludzi, którzy nawet nas otaczają. Po prostu fajnie jest moim zdaniem wiedzieć, nawet wtedy, kiedy się nie interesuje człowiek tematem, wiedzieć po prostu na temat zainteresowań drugiego człowieka z tego powodu, że jego to fascynuje i czuć tą pasję.
0: A szczególnie swojego dziecka, no bo wtedy jesteśmy, czy starego dziecka, czy młodego. Jesteśmy w świecie tego człowieka i mamy o czym rozmawiać. A przecież my już przestaliśmy właściwie rozmawiać. Więc rozmawiajcie, kochani. Ściskamy was serdecznie.
1: Pozdrowienia i dziękujemy.

0: I pyk, mija 17.
1: Dzika bonanza.
0: Podczas dzisiejszej dzikiej bonanzy, wakacyjnej audycji, w której odkrywamy Amerykę nie taką mainstreamową, a niszową, zajrzymy w kilka, jakby to ująć, mało turystycznych miejsc. Wpadniemy na przykład do czarnego getta w Los Angeles, posłuchać jednego z podgatunków hip-hopu zwanego scum rap, czyli... No tu pokuszę się o niezdarne tłumaczenie rapu przekręciarskiego, rapu, który traktuje niemalże wyłącznie o cyfrowych oszustwach. Spróbujemy też wejść w czeluści tech korporacji i sprawdzić, czy Big Tech rzeczywiście nas skolonizował, bo takie pytanie stawiają autorzy książki Krzemowa Kompania, który premiera już za chwilę, Wojciech Brzeziński i Agata Kaźmierska. Opowiem też Państwu trochę o innej książce, która od kilku dni wywołuje skandal w Dolinie Krzemowej. No, natomiast muzyka, proszę Państwa, muzyka nie będzie tak dystopiczna jak niektóre z dzisiejszych tematów. Będzie dużo bujającej elektroniki. Ja się nazywam Magda Gacyk i wespół super wydawczynią Haliną Wachowicz i super realizatorem Maćkiem Karolakiem zapraszamy na 60 minut Amerykany.

0: studiu Agata Kaźmierska i Wojciech Brzeziński, dziennikarze Tygodnika Powszechnego i portalu Akademia Polskiej Akademii Nauk, wykładowcy Uniwersytetu Civitas, autorzy książki, która ta-dam, już niedługo, Krzemowa Kompania. Witajcie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: O tym, że Big Techy nas skolonizowały, co nam zrobiły te Big Techy?
2: Przekonały nas, że to wszystko dla naszego dobra.
0: I myśmy entuzjastycznie kliknęli i...
2: I mamy za darmo Facebooka, mamy nie za drogo Netflixa. Nie mamy za to ani śladu prywatności, a to tylko początek, bo prywatność to była taka mała przygrywka. Kroczek po kroczku, nawet nie do końca w sposób planowany, przynajmniej początkowo te wielkie firmy przeradzają się, stąd tytuł naszej książki, w coś rodzaju kompanii wschodniej indyjskiej XXI wieku, która powoli, nieubłaganie przejmuje rolę supermocarstwa.
1: Bo nam to bardzo mocno przypomina to, co wydarzyło się z kompanią wschodnioindyjską. 1600 rok, przychodzą brytyjscy kupcy do królowej Elżbiety I ucałować pierścień. Całują pierścień i oni chcą właściwie tylko jednego. Żeby mogli handlować z Indiami. Oni chcą rozwiązać konkretny problem. Nie ma przypraw, dlatego że Portugalczycy zajęli się owym handlem. I co nam robi dzisiaj Big Tech? W zasadzie dokładnie to samo. No bo popatrzmy na przykład na Amazona, nie? To była początkowo tylko i wyłącznie księgarnia. Tylko że ta księgarnia potrzebowała magazynów. Potem potrzebowała własnej logistyki. Potem infrastruktury chmurowej. A dzisiaj ta infrastruktura chmurowa obsługuje wojsko, szpitale, rządy. W 200 lat kompania zaczęła, 150 lat, kompania zaczęła rządzić całym subkontynentem. 200 milionów ludzi?
2: Około 200 milionów.
1: Około 200 milionów ludzi. A dzisiaj mamy Big Techy, które w czasie znacznie krótszym skolonizowały w zasadzie cały świat i my od tych Big Techów, czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy po prostu zależni. I tak jak Wojtek wspomniał, no, my je przede wszystkim bardzo lubimy, tylko nie bardzo się też zastanawiamy, co one nam robią.
0: Jeszcze nawiązując do kompanii, prawda, bo tam w pewnym momencie nie tylko zarządzała, ale też miała własne wojsko. Własną flotyllę, prawda? To ta kompania wschodnioindyjska rozrosła się niemożebnie, ale też się skończyła.
1: W 1970 roku Zbigniew Brzeziński przewidział nadejście ery, w której informacja będzie podstawą władzy. Nie fabryki, nie surowce i nie ziemia.
2: Podkreślmy, że to było w czasach, kiedy jeszcze faks był szczytem technologii komunikacyjnych.
1: Wtedy łączna moc, dokładnie w tamtych czasach, moc obliczeniowa wszystkich komputerów świata była taka jak dzisiaj moc jednego iPhone'a. I on mówił, nie, to informacja będzie rządzić. I dzisiaj Big Tech rzeczywiście można powiedzieć, że rządzi informacją. Popatrzmy choćby na to, co się dzieje z czymś, co nazywamy dezinformacja, chociaż to pewnie temat na kompletnie inną rozmowę. Popatrzmy na jeden z najwspanialszych dzienników świata, czyli Washington Post, z którym niewątpliwie wydarzyło się choćby podczas ostatniej kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych coś bardzo złego. Popatrzmy na to, co zrobił X podczas ostatniej kampanii prezydenckiej, kiedy Elon Musk praktycznie zrobił z X-a tubę propagandową kandydata republikanów.
2: Ale też to, o czym mówisz, to są te efekty widoczne na pierwszy rzut oka. Każdy, kto czytał kiedyś Washington Post i czyta go teraz, widzi, że to jest zupełnie inna gazeta. To, że X jest bagnem pełnym nazistów, jest też oczywiste dla każdego, kto spędził tam choćby 30 sekund. Natomiast problem z tą współczesnymi kompaniami wschodnioindyjskimi jest taki, że one krok po kroku stają się nieodzownym elementem funkcjonowania każdego państwa. Nie da się dzisiaj prowadzić firmy, czy prowadzić państwa bez chmury, bez dobrego internetu, bez satelitów, bez zdolności do analizowania danych, które do nas napływają. To są wszystko dziedziny, w których od kilku lat dominacja, hegemonia, można powiedzieć, zwłaszcza amerykańskich big techów jest taka, że w tym momencie już w Unii Europejskiej bardzo twardo mówi się o tym, że powinniśmy potraktować stworzenie europejskiej suwerenności technologicznej co najmniej tak poważnie, jak poważnie traktowano stworzenie euro.
0: No
2: to jest być albo nie być dla Europy.
0: Ale Wojtku, zróbmy krok wstecz i może wróćmy do definicji big techów. Czy wy rozumiecie przez to głównie tą słynną piątkę, czy również inne tech korporacje, które się rozrastają, duże startupy? Kto to dla was jest?
2: W tym momencie powiedziałbym, że to są wszystkie firmy, które mają bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie społeczeństwa i bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie polityki. Ta wielka piątka oczywiście, czyli mówimy o Google, Microsoftie, Apple, Facebooku i Amazonie, jest oczywiście cały czas kluczowym takim rdzeniem. Natomiast mamy też do czynienia z firmami takimi jak Oracle, o której może mało kto pamięta, ale który jest fundamentem całego tego teraz rozbudowy sztucznej inteligencji. Mamy Anthropic, mamy OpenAI. Mamy firmy, które może jeszcze do niedawna były postrzegane jako niszowe, ale bardzo agresywnie wywalczyły sobie takie nisze, które sprawiają, że są w tym momencie nieodzowne i bez nich nie da się zbyt wiele zrobić.
0: Warto państwu przypomnieć, że Oracle wrócił na łamy rozmaitych mediów w momencie, jak syn Larry'ego Ellisona, David, wykupił kolejną wytwórnię hollywoodzką i kolejną i wygląda wszystko na to, że Hollywood przeniesie się prędzej czy później do Doliny Krzemowej. Także rzeczywiście te big techy to nie tylko stricte to, co widzimy, tak, o czym mówiliście, czyli te korporacje, które zawiadują mediami społecznościowymi, czy właśnie e-commerce'em, sprzedają różne rzeczy, czy fintechem, całą tą szeroko pojętą bankowością, ale to właśnie może być też rozrywka.
2: Ale też wydaje mi się, że nie możemy zapomnieć o tym, co jest tak naprawdę rdzeniem całej tej branży. I to jest coś, o czym u nas się tak naprawdę nie mówi. Ja spotkałem się z wieloma ludźmi, dla których nazwisko Peter Thiel nie mówi nic. Podczas gdy bez Petera Thiela nie mielibyśmy sytuacji, w której znaleźliśmy się dzisiaj. Mark Andreessen, kiedyś twórca takiej przeglądarki Netscape Navigator, dzieci lat 90. pewnie pamiętają, dzisiaj jest jednym z głównych finansistów stojących za większością startupów i nie tylko startupów Doliny Krzemowej. I to są ludzie, którzy bardzo twardo promują wizję świata, i to jest, szczerze mówiąc, clue naszej książki, w której jest jasna hierarchia. Oni są na górze, oni są arystokracją, my jesteśmy plebsem, który ma być szczęśliwy z tego, że oni dają nam jakiekolwiek ogruszki. Czyli Andreessen tutaj zresztą, to jest chyba kluczowe, on parę lat temu, kiedy zaczął bardzo intensywnie inwestować w branżę krypto, bo okazało się, że na tym można zarobić bardzo duże pieniądze bez jakichkolwiek regulacji, powiedział, że próby regulacji tego rynku są kampanią terrorystyczną. To jest dokładnie tego rodzaju język. Dla nich wszystko, co nie jest po ich myśli, jest terroryzmem, jest komunizmem, jest absolutnie wbrew wolności i to jest język, który oni zaszczepili dużej ilości polityków z
0: Stanów Zjednoczonych. To tylko didaskalia, tak? Mark Andreessen, jeden z największych kapitalistów inwestycyjnych obecnie w Dolinie Krzemowej. Peter Thiel, jeden z założycieli razem z Elonem Muskiem PayPala, obecnie jeden z founderów tak zwanych Palantira, czyli firmy, która zajmuje się inwigilacją. I słynny z tego, że ostatnio wygłasza wykłady na temat antychrysta. Antychrystem jest każdy, kto sprzeciwia się rozwojowi technologii.
1: Ja jednak bym wróciła do Andreessena, bo opisujemy tę postać szerzej. Ona jest, tak jak Wojtek wspomniał, taka średnio znana w Polsce. On jest mega ciekawy. Na przykład w kontekście amerykańskich wyborów prezydenckich. To było tak, że przed wyborami demokraci postanowili rozbić tych największych gigantów technologicznych, twierdząc, że nie, oni zagrażają nie tylko światu, ale przede wszystkim oni zagrażają naszej gospodarce. Administracja Bidena próbowała okiełznać rynek krypto i próbowała, a przynajmniej zapowiedziała regulacje związane z AI. I co się dzieje? Gość opowiada, że on w maju 2024 roku, jak poszedł spotkać się w Białym Domu z przedstawicielami administracji i usłyszał o całych jego planach, to razem ze swoim wspólnikiem, jak wyszli z tych rozmów, to stali sobie na parkingu przed Białym Domem i stwierdzili nie. Ja pozwolę sobie zacytować. Wyszliśmy na parking przy West Wing, spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy sobie tak, jesteśmy teraz z Trumpem. I rzeczywiście Dolina Krzemowa, która wydawała się liberalna, prodemokratyczna, bardzo szybko i ku zaskoczeniu bardzo wielu obserwatorów wykonała taki nagły zwrot w stronę Trumpa. I długo można, zresztą opowiadamy o tym w naszej książce, jak wyglądał ten zwrot, szczegóły tego zwrotu i co to oznaczało w praktyce. Czymś, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to jest to, że podczas wyborów do kongresu każdy kandydat, który wypowiadał się w sprawie rynku krypto, inaczej niż rynek krypto sobie tego życzył, był absolutnie natychmiast przeciwko niemu kierowana była taka antykampania i większość tych ludzi się nie dostała. Więc dzisiaj w Kongresie Amerykańskim mamy albo polityków, którzy popierają krypto, albo po prostu na ten temat milczą.
0: No trochę nas potrzęsło tymi informacjami, to teraz trochę nas pobuja muzycznie. Tame Impala, Let It Happen.

0: No i rozmawiamy tak troszkę dystopicznie. Wojtek Brzeziński, Agata Kaźmierska. Wojtek powiedział, że no mamy u góry tych światłych technokratów, na dole te szaraczki, czyli nas, czyli taka klasyczna właściwie definicja cyberpunku, wyżyny technologiczne i niziny społeczne. I teraz zastanawialiście się nad tym, gdzie są tego korzenie, skąd to się wszystko wzięło, czy to się wzięło nagle, czy ta Dolina Krzemowa nagle skręciła w prawo, czy tam jednak coś tam się działo już latami albo dekadami.
1: Liberalna Dolina Krzemowa to jest mit. Mit, który łyknęliśmy jak...
0: Jak pelikany.
1: O, świetna metafora. Natomiast takie reakcyjne, antyegalitarne, technokratyczne idee, to tam były obecne od 150 lat. Tak co najmniej od 150 lat. A zwrot elit technologicznych ku Trumpowi nie jest taką nagłą zdradą liberalnych wartości w żadnym wypadku, lecz powrotem do takich głębszych, starszych poglądów ideowych tego regionu. I gdzie to się zaczyna, Wojtek?
2: To się tak naprawdę zaczyna jeszcze w latach 60., 70., kiedy Armia Stanów Zjednoczonych zaczyna podpisywać bardzo duże kontrakty z Uniwersytetem Kalifornijskim, który później staje się jądrem tego, co stanie się Doliną Krzemową. W cały przemysł półprzewodników, cały przemysł elektroniczny, który formuje się wokół San Francisco, powstaje na potrzeby amerykańskiego kompleksu zbrojeniowego. W końcu jakoś te rakiety na Związek Radziecki trzeba było naprowadzić i od tego to wszystko początkowo było.
0: Jeszcze od 1946 roku, kiedy właściwie tam te takie dotyczące radarów, technologie i tak dalej wylądowały na... Także tak, rzeczywiście to sięga głęboko.
2: W międzyczasie oczywiście San Francisco zasunęło jako centrum ruchu hipisowskiego, wolna miłość, to wszystko. To jakoś nam się w głowach zbiło, te dwie zupełnie sprzeczne rzeczy i powstał ten wizerunek Doliny Krzemowej, gdzie mamy technologię i mamy wolność, i mamy liberalizm. Chociaż to były tak naprawdę dwie zupełnie różne twarze tego samego miejsca.
1: Zresztą ten mit tej liberalnej Doliny Krzemowej, on jest z lat 90. On jest wbrew pozorom młodziutki. On się narodził w latach 90. Wcześniej było totalnie inaczej. No, lata 70. Niejaki Gilder. To jest gość, który położył podwaliny pod tą religijną politykę Reagana, tak? I to jest gość, który w pewnym momencie wyrasta na guru Doliny Krzemowej. On prowadzi taki bardzo znany blog, który wszyscy czytają. No ale tam są przedziwne postacie. Cały czas się przewijają gdzieś tam w tle i z tyłu, które popierają na przykład eugenikę. No ten Gilderów, o którym wspomniałam, nie ma przypadku, że on w 1974 roku dostał od organizacji, jednej z organizacji, największych amerykańskich organizacji kobiecych, tytuł męskiej szowinistycznej świni roku. To są tego typu postacie. Mm-hmm. Więc z jednej strony jest taki śliczny, gładki wizerunek, który łatwo sprzedać na świecie tych chłopaków, którzy chcą zmieniać świat, myśleć inaczej i tak dalej. Natomiast pod spodem są bardzo nieładne idee.
2: I teraz tak, zawsze możemy powiedzieć, że ktoś zarabia 100 milionów dolarów, bo sprzedał komuś aplikację. Tacy ludzie od razu zaczynają myśleć, mam dużo pieniędzy, więc to ja powinienem rządzić, bo w końcu jestem taki mądry. I oczywiście tak też jest, tak? Natomiast tam od dawna tworzy się też taka filozoficzna podbudowa, która ma wytłumaczyć, dlaczego to my mamy być na górze, dlaczego to my jesteśmy najmądrzejsi, dlaczego to wszyscy inni są tylko chłopami w naszym folwarku. I to tak naprawdę kształtuje się

0: łatwy do łyknięcia dla innych ludzi z tej samej branży.
1: Halo, tylko to nazywanie go filozofem, bo pofilozofował, to jest jednak bardzo duże, wydaje mi się, że nadużycie. Jeżeli idzie o jego to zaplecze informatyczne, to też jakby kariery nie zrobił.
2: Był po prostu programistą.
0: Zrobił znajomość.
1: Zrobił przede wszystkim bloga. Bloga, który był czytany przez całą Dolinę Krzemową w 2008 roku. Pod pseudonimem publikuje coś, co się nazywa List otwarty do postępowców o otwartych umysłach. I on stwierdza tam, że amerykańska demokracja to jest nieudany eksperyment. Egalitaryzm jest źródłem wszelkich bolączek. Media i akademia tworzą tak zwaną katedrę, coś, co on nazywa katedrą. I ta katedra według niego ma utrwalać konsensus lewicowo-liberalny. Już pachnie troszeczkę Trumpem? Już zaczyna, nie? I jego postulatem jest, pozwól, że skończę, likwidacja demokracji, konstytucji, rządów prawa. On postuluje, żeby przenieść władzę w ręce prezesa i przekształcić państwo w taką potężną, uzbrojoną, ultradochodową korporację. On chce sprzedaży szkół publicznych, likwidacji uczelni, likwidacji prasy. Twierdzi na przykład w tymże eseju, ja cały czas się odwołuję do tego eseju, który był bardzo, bardzo wówczas głośny tam.
2: Był głośny, ale ja pozwól, że tu wtrącę. Był głośny, ale nie był tak mainstreamowo wpływowy. On po prostu wzbudził szok i niedowierzanie i Jarwino uznano za świra.
0: Ale rok później, w 2009 roku, ukazuje się inny esej. Nazywa się Edukacja libertarianina. A jego autorem jest człowiek, który wtedy jest rosnącą gwiazdą wśród inwestorów Doliny Krzemowej, który właśnie stał się pierwszym inwestorem w takim małym portalu niszowym, który się nazywał The Facebook i właśnie zgarniał z tej inwestycji, chyba wtedy 100 milionów w Facebooka wpakował, grube, grube miliardy. Człowiek nazywa się Peter Thiel. W tym eseju Peter Thiel pisze o tym również, że demokracja jest nieudanym eksperymentem. Co więcej, wskazuje dokładnie moment, w którym ten eksperyment zawiódł. Tym momentem było co? Nadanie praw wyborczych kobietom. Wtedy wszystko poszło nie tak. I oczywiście, że pisze, że demokracja i wolność są niekompatybilne. Oczywiście technologia źródłem do wyzwolenia wszystkich ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Thiel w tym momencie nie dał się ignorować przez to, że to on finansował gwałtowny rozwój Doliny Krzemowej. Przypomnijmy, gdyby nie Peter Thiel, nie byłoby Facebooka. Gdyby nie Peter Thiel, nie byłoby Elona Muska. Bo Elon Musk był już bankrutem. Jego rakiety rozpadały się i spadały do morza. Nie byłoby żadnego SpaceXa, gdyby nie to, że Peter Thiel, który zresztą go nienawidził z różnych powodów, z czasów jeszcze PayPala, rzucił kasę na to, żeby jeszcze parę startów spróbować zrobić. Jakimś cudem Muskowi udało się wtedy z absolutnego kryzysu wybrnąć. Nie byłoby najważniejszych dzisiejszych Big Techów, gdyby ten jeden człowiek, który już od 20 lat pisze o tym, że absolutnie jawnie pisze o tym, że chce zniszczenia demokracji.
2: No i wrócimy do tego zaraz. Pozostaniemy trochę w tym takim cyberpunkowym klimacie, również muzycznie. Soundtrack z cyberpunka Let You Down, Dawid Podsiadło.

0: rozmawiamy o krzemowej kompanii. Wyjaśnijcie jeszcze raz. Krzemowa kompania, czyli współczesne wcielenie kompanii wschodnioindyjskiej, takiego zamordystycznego, korporacyjnego tworu XVI-XVII wiek i teraz nowe wcielenie w wersji techno?
1: Tylko bardzo szybkiej. Tylko kolonizują nas bardzo szybko. I pytanie, co my z tym zrobimy?
0: Możemy coś zrobić, możemy pomachać szabelką tam z tym, z jakąś pałką na krosna automatyczne, tudzież chipy do AI-a, czy nie za bardzo mamy ruchy?
1: Chyba na razie ważne jest to, że zaczynamy rozumieć problem. Taką moją ulubioną historią, która wygląda pozornie dość niedobrze, jest sprawa Karima Khana i Międzynarodowego Trybunału Karnego. W 2025 roku w maju główny prokurator stracił dostęp do swojej poczty, a Stany Zjednoczone dlatego, że Khan postawił w stan oskarżenia rząd Benjamina Netanyahu, obłożył go sankcjami. I jakby jedną z konsekwencji było to, że firmy technologiczne nie mogły z nim współpracować. Khan jest bez poczty. I to wywołało pewną panikę w państwach europejskich, bo one się zaczęły zastanawiać, to czy oni mogą nam wyłączyć te wszystkie systemy, z których my korzystamy. I Europa wzięła się naprawdę poważnie do roboty. Szczególnie, że my mamy fundusze na to, żeby budować te technologie sami. Jesteśmy w tym coraz lepsi. Zresztą, jeżeli idzie o Trybunał, to Trybunał przeniósł się na oprogramowanie niemieckie OpenDesk i nie ma już tego problemu. To znaczy nikt nie może go już tak szantażować, jak szantażował. Ja lubię tę historię, bo ona pokazuje, że jak chcemy, to jesteśmy w stanie się uniezależnić od Big Techu, a przynajmniej w tych obszarach, w których chcielibyśmy, a sam fakt, że politycy zaczęli o tym rozmawiać, jest turbo ważne.
0: No i dobrze, no czy w waszej książce w takim razie, tej, której premiera już niedługo, Krzemowa Kompania, o kolonizacji nas przez Big Techy, gdzieś tam w ostatnim rozdziale jest jakieś malutkie światełko na końcu tunelu? Autorzy patrzą po sobie znacząco, uśmiechają się z powątpiewaniem.
2: Nasza ostatnia książka była o końcach świata, chciałem tylko powiedzieć, więc nie wiem, na ile tutaj można zrobić paralele. Natomiast jeśli idzie o światełko w tunelu, bardzo często mówi się, że Europa jest w tyle. Bardzo często mówi się, że Europa nie ma żadnych dużych firm informatycznych, że nie mamy w ogóle żadnych sukcesów, jak idzie o internet. No, zacznijmy od tego, że WWW powstało w Curychu, w CERN-ie, jako projekt w wolnym czasie jednego brytyjskiego informatyka. Natomiast mamy jedną rzecz, która może tutaj być wspaniałym przykładem. Jeden człowiek, fiński informatyk, Linus Torvalds, mniej więcej 20 lat temu zrobił sobie w czasie wolnym projekt, który zmienił świat i zmienia go do tej pory. Ten projekt nazywa się Unix. Całkowicie otwarty Linux. Całkowicie otwarty system operacyjny, który jest teraz podstawą najważniejszych tak naprawdę systemów świata, właśnie dlatego, że jest otwarty. To jest to, co może nas wyzwolić z tej dość mocno dystopijnej przyszłości. Linuxy, Wikipedię, ruch otwartego oprogramowania. Wszystko z czego internet słynął przez pierwsze 20 lat swojego istnienia. Takie anarchistyczno-wolnościowe, ale w dobrym znaczeniu wolnościowe korzenie internetu, gdzie wszystko, co jest płatne, można odtworzyć, często zrobić lepiej, za darmo, tylko dlatego, że ludzie się zawezmą i postanowią zagrać na nosie komuś, kto ich wkurza.
0: A techmagnaci wtedy wsiądą w swoje rozmaite samoloty i inne maszyny latające i przelecą do swoich bunkrów w Nowej Zelandii czy Australii oraz na innych wyspach, bo przecież wiemy, że oni wszyscy, a także same tych korporacji jak Google mają, czy właściwie firma parasolka nad Google, czyli Alphabet, mają swoje podziemne fortece, rezydencje.
1: A ty chciałaś, żebyśmy pozytywnie i optymistycznie mówili, tak?
0: Nie no, szukam, żebyście jeszcze znaleźli na to odpowiedź i jakiś scenariusz, żeby temu też zapobiec.
2: Zapobiec nie, ale jest jedna świetna strona internetowa. Nie pamiętam w tej chwili adresu, ale to szybkie wyszukiwanie pomoże. Jest strona, która jest taką odpowiedzią, nowoczesną odpowiedzią na ten zegar zagłady, który nam zawsze odliczy do końca świata. Jest strona, która ostrzega przed nadchodzącym końcem świata, monitorując ruch samolotów miliarderów. Założenie jest takie, że kiedy oni wszyscy się dowiedzą, że idzie koniec świata, wsiądą do samolotów i odlecą do swoich bunkrów, więc kiedy te wszystkie samoloty nagle się poderwą, wtedy należy uważać. Na razie jeszcze nie startuję.
0: No dobrze. To co my na co dzień możemy robić, oprócz tego, że tak jak powiedziałaś, Agata, mieć świadomość, no to mamy świadomość, że jesteśmy tą gotowaną żabą.
1: Tylko, że żaba zaczyna się na przykład zorientować. Podam przykład. Fake news. Myśmy te big techy tak bardzo prosili, żeby oni walczyli z tymi fake newsami.
0: To prawda.
1: I oni twierdzili, że walczą i nic z tego nie wyniknęło. Albo przynajmniej niewiele, choć oni przedstawiali piękne statystyki, że walczą. Dzisiaj wiemy, że prostowanie fake newsów przynosi słaby efekt. Nie jest kompletnie bez sensu, natomiast możemy sobie darować prostowanie pojedynczych fake newsów. Wiemy, że fake news to jest, że dezinformacja to jest cały system. Co więcej, można manipulować w ramach kampanii dezinformacyjnych całymi grupami społecznymi, używając wiadomości prawdziwych albo półprawd. Natomiast nie trzeba wrzucać kompletnych fake newsów. Tyle tylko, że uczymy się rozpoznawać pewne schematy. Jeżeli sobie to doopowiemy, nauczymy się tych schematów, jak to działa. Poza tym wiemy także inną rzecz. To jest badanie, które ukazało się, nie pamiętam, czy w Nature, czy w Science, w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Ludzie wystawieni na prawdziwe informacje przez 2 tygodnie, na przykład na Instagramie albo na WhatsAppie, uczą się przez te 2 tygodnie, czy chcą, czy nie. Są bardziej wrażliwi na wychwytywanie tego, że ktoś sprzedaje im kit. To znaczy, że media społecznościowe wcale nie muszą służyć ogłupianiu i dezinformacji. Tak samo ludzie mogą się za ich pomocą uczyć rozpoznawania tego, co im potem szkodzi. Więc to nie jest kompletnie zło. Chciałaś optymizmu, to właśnie ci pokazuje taki optymistyczny, naprawdę...
0: W stronę optymizmu, jak można kroczyć.
1: To znaczy, ponieważ taplamy się w tych złych rzeczach, które przyniosły media społecznościowe już okropnie dużo, coraz częściej dowiadujemy się i przekonujemy się, że to wcale nie jest takie złe, ale musimy się nauczyć to dobrze obsługiwać i jesteśmy w tym dobrym obsługiwaniu i wyciąganiu wniosków coraz lepsi.
0: Agata Kaśmierska, Wojtek Brzeziński. Powiedzcie jeszcze, książka wasza, Krzemowa Kompania, kiedy premiera?
2: Jest już przed sprzedaży. Każdy, kto chce, może wejść na swoją ulubioną księgarnię i ją sobie zarezerwować. Dostaniecie ją państwo w dniu premiery, czyli 26 sierpnia.
0: I tam naprawdę jest dużo fascynujących historii. Gdyby chcieli państwo zajrzeć trochę za te mroczne kulisy big techów. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy.

0: Massive Attack, oczywiście Paradise Circus. No i jeszcze przez chwilę proszę zapiąć pasy, bo pozostaniemy w takich trochę dystopicznych tematach, dystopicznych klimatach. Mówiłam wcześniej, że powiem Państwu o książce, która naprawdę wywołuje poruszenie od kilku dni w Dolinie Krzemowej. I to jest książka, która właściwie jest trochę zbieżna z Krzemową Kampanią, o której opowiadali nasi goście przed chwilą, ale jest mocniejsza. Dość kontrowersyjne tezy stawia, a tytuł jest w oryginale The Nerd Reich, Silicon Valley Fascism and the War on Democracy, czyli Rzesza Nerdów, tak można by było przetłumaczyć, o tym, jak część tych elit Big Techu dąży do zastąpienia demokracji rządami korporacyjno-technokratycznymi, ale takimi właśnie pachnącymi faszyzmem. I autorem jest Gil Duran, który pokazuje wieloletnią kampanię, której właśnie celem jest zastąpienie tych wybieralnych rządów władzą korporacji. No i śledzi tę ideologię od jej filozoficznych korzeni, no aż po współczesnych apostołów. To ciągle są ci sami, czyli ci, o których też opowiadaliśmy, prawda? Peter Thiel, Mark Andreessen, Elon Musk. Nie da się ukryć, że obecnie, no, łatwi chłopcy do bicia, bo naprawdę rozrabiali w ostatnich latach. I ta książka pokazuje, że ta obietnica technologicznego wyzwolenia tak naprawdę przerodziła się w globalny ruch na rzecz cyfrowego feudalizmu. I to jest wszystko napędzane kryptowalutą, sztuczną inteligencją, tą algorytmiczną propagandą mediów społecznościowych. Czy namawiam Państwa do lektury tej książki? Powiedziałabym tak i nie. Nie, bo są wakacje, po co sobie psuć nastrój? Lepiej pozostać w takich sympatycznych klimatach, nie martwić się za bardzo odległą przyszłością, bo ja mimo wszystko myślę i wierzę, że mamy tu do czynienia z taką futurologią bardziej odległą niż nieodległą. A teraz obiecany już scam rap, czyli gatunek rapu, ale dobrze, opowiem za chwilę. Najpierw proszę posłuchać Local Scammer.
1: Snapchat, temptation is everywhere. Glamorous looking accounts offering get rich quick schemes. It's easy money. It almost sounds too good to be true.

0: I can be a local scammer.
1: Specyficzny ten scam rap to taki podgatunek hip-hopu, który wykształcił się najpierw w Detroit w końcówce pierwszej dekady XXI wieku. Jego tematem przewodnim są tak naprawdę opisy różnych form oszustw cyfrowych. Kradzież tożsamości, oszustwa na kartach kredytowych, phishing, działania na tak zwanym dark webie, kryptowaluty i tak dalej, i tak dalej. Potem to wyszło z Detroit do Atlanty, a potem też pojawiło się w Kalifornii. I jest charakterystyczny brzmieniowo, już pewnie państwo zauważyli, cechuje się takim szybkim programowaniem perkusji, taką minimalistyczną produkcją, specyficznym takim nierównym flow, trochę takim komicznym też stylem. No i budzi kontrowersje też, bo część wykonawców faktycznie realizowała opisywane w tekstach przestępstwa, co skutkowało zarzutami karnymi. No i to sprawiało, że scam rap wciąż bywa traktowany nie tylko jako zjawisko muzyczne, ale i społeczny sygnał, odzwierciedlenie tych wszystkich cyfrowych oszustw. W dzisiejszej dzikiej bonansie trudne miejsca nam się wylosowały. Te dzielnice biedy zamieszkane przez Afroamerykanów śpiewających scam rap, gdzie ten scam rap powstaje. O tym, jak robić cyfrowe przekręty, te kulisy działań tych korporacji coraz bardziej autorytarnych i sztywnych w swoim podejściu do ludzi i biznesu. No ale takie są teraz Stany Zjednoczone też. W imieniu wydawczyni Haliny Wachowicz, realizatora Maćka Karolaka i swoim Magdy Gacyk mówię do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Osiemnasta?
2: 357. Start do 20. Zaczynamy.
1: Jeszcze wczoraj byliśmy w Bukowinie Tatrzańskiej, obserwując z bliska zmagania kolarzy w Tour de Pologne, ale błyskawicznie przemieściliśmy się do Warszawy i dziś już ze studia Przysłowackiego zapraszamy na naszą sportową audycję.
3: I tak, oczywiście, będzie o kolarstwie. W Wieliczce nasz narodowy wyścig zakończył się jazdą indywidualną na czas. Było sporo przetasowań i poznaliśmy zwycięzcę.
4: Trener widoczny od samego początku do końca. Potwierdzenie, że Scaroni stracił 48 sekund, bardzo dużo, i pożegna się z czołowym miejscem. Ba, i jeszcze Brenner wygrywa klasyfikację punktową.
3: Tak, Tomasz Jaroński komentował w Eurosporcie zwycięstwo Marco Brennera z Niemiec w klasyfikacji generalnej wyścigu.
1: W ostatnich dniach emocji dostarcza nam też Tour de France kobiet. W piątek Katarzyna Niewiadoma Fini zachwyciła cały świat, wygrywając etap na legendarnym podjeździe na Mont Ventoux. W naszej audycji jej wyczyn skomentuje trener reprezentacji Polski kobiet Sylwester Schmidt.
5: To najlepszy performance w kobiecym kolarstwie. Z moich szybkich wyliczeń wychodzi jakieś 5 wata na kilogram przez godzinę, to jest absolutnie fenomenalny i całkowicie oderwany od jakichkolwiek innych performance w kolarstwie kobiecym.
1: Wczoraj Kasia straciła żółtą koszulkę, trwa właśnie ostatni etap w Nicei i wszystko się okaże. Będziemy dla Państwa z uwagą obserwować zmagania kolarek.
3: Będziemy też mówić szerzej o lekkoatletyce, bo jutro w Birmingham zaczyna się najważniejsza impreza sezonu, czyli Mistrzostwa Europy. Tymczasem sukcesy mamy też w zawodach dla juniorów. Anastazja Kuś została mistrzynią świata zawodniczek do lat 20 w biegu na 400 metrów.
6: Jest to niesamowite uczucie, nie spodziewałam się tego. Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek koloru. Nie sądziłam, że uda się o tym walczyć.
3: A udało się siłą woli. O lekkoatletyce będziemy rozmawiać z Robertem Korzeniowskim, który za chwilę odwiedzi nas w studiu.
1: Poza tym w audycji czarne chmury nad szefem FIFA Gianni Infantino. Nie inaczej. Raport z Lig Europejskich, koszykówka i opowieść o LeBronie Jamesie oraz, co by dwa koła pozostały dominantą w naszym programie, rozmowa ze specjalistą od slopestyle'u, Dawidem Goćkiem.
7: Faktycznie sezon idzie bardzo fajnie i po prostu po mojej myśli, po zawodach Whistler jestem na pierwszym miejscu w generalce, z czego się bardzo cieszę. To już kolejny rok z rzędu, kiedy biorę udział w tym Pucharze Świata.
1: Z Dawidem porozmawiał Mateusz Fusiarz i dziś w audycji usłyszą Państwo efekt tej rozmowy, a my zachęcamy do tego, żeby się z nami kontaktować.
3: Nie, sportmałparadio357.pl, sportmałparadio357.pl.
1: I tekstówki, pamiętajmy, tekstówki w naszej aplikacji też są dla Państwa dostępne.
3: Postaramy dać z siebie dzisiaj wszystko, bo patrząc na to, co dzieje się dookoła, co dzieje się w agencjach, co dzieje się w Europie, na świecie, w Stanach Zjednoczonych, to muszę powiedzieć, że osiągnęliśmy chyba w tym tygodniu taki wakacyjny szczyt.
1: Martwy punkt sportowy.
3: Wakacyjny szczyt. Także o ogórkach może dzisiaj też będzie.
1: No, słuchaj, ale Kasia Niewiadoma dzielnie pedałuje, być może po zwycięstwo w Tour de France, no to my będziemy równie dzielnie dzisiaj, no, użyję takiej metafory kolarskiej, pedałowali do mety aż do godziny 20.
3: 4 minuty po godzinie 18, a już niedługo najważniejsze informacje.
2: Tomasz Gorazdowski i Mateusz Kuźniewski. Zapraszamy.

0: The Killers specjalnie dla Państwa. Nie wiem, czy wiesz, Tomeczku, że podobno dobrze słychać nas w Finlandii. Taką właśnie od pana Krzysztofa dostałem informację.
1: Bardzo się cieszę, bardzo lubimy Finlandię. Za jakiś czas powiem ci, jak nas słychać w Norwegii.
0: Tak?
1: Tak.
0: Obiecujesz?
1: Obiecuję.
0: To umówieni.
2: 3-5-7 start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
1: Można powiedzieć, że dziś kolarstwo będzie dominować w audycji 357 Start, bo i w agencjach informacyjnych też najwięcej notatek z kolarskich tras. Wiadomo, Tour de Pologne na początek. Niemiec Marco Brenner wygrał 83. wyścig dookoła Polski. Ostatni, 7. etap, jazdę indywidualną na czas w Wieliczce. Ten etap padł łupem Szwajcara Stefana Kuenga.
0: A za jakiś czas poznamy zwyciężczynię Tour de France. Przed dzisiejszym etapem Katarzyna Niewiadoma Fini traciła do Demi Vollering 8 sekund. Czy uda jej się odrobić tę stratę na ostatnim krótkim, 100-kilometrowym etapie, ale górskim? Zobaczymy. Przypomnijmy, że 2 lata temu Polka wygrała z Holenderką o 4 sekundy. Ja spoglądam na ekran i mamy ucieczkę, wyobraź sobie. Kanadyjska kolarka Holmgren ucieka przed grupą, w której jest zarówno liderka Demi Vollering, jak i Katarzyna Niewiadoma. I ma 49 sekund przewagi, no ale jeszcze 30 km do mety, a zatem tutaj jeszcze bardzo dużo może się zmienić. Niemniej Kanadyjka naprawdę jedzie bardzo odważnie.
1: Tyle, że no, nic to nie zmienia w naszym zapatrywaniu na ten wyścig, bo niestety jeżeli pani Vollering jedzie koło w koło z Katarzyną Niewiadomą, to... No to jest klops.
0: No to jest klops. Pozostaje na mieć nadzieję, że pani Katarzyna w odpowiednim momencie zaatakuje, a Holenderka nie znajdzie odpowiedzi na ten atak.
1: Tego się trzymajmy. Odpowiedzi na uderzenia swojej rywalki nie znalazła liderka światowego rankingu tenisistek, Aryna Sabalenka. Ona przegrała i odpadła w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Toronto, a Białorusinkę wyeliminowała Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Sabalenka jest główną faworytką, by trzeci raz z rzędu zdobyć tytuł w wielkoszlemowym US Open, no ta porażka w Toronto zapewne niczego nie zmienia i Sabalenka nadal jest i nadal będzie liderką.
0: No, ale zasiała pewne wątpliwości dotyczące formy tej zawodniczki. Będziemy się żywo temu przyglądać. A teraz przyglądamy się żywo temu, co w żużlu się dzieje. 12. kolejka Ekstraligi. No i tak, trwa spotkanie Gezetu Stali Gorzów z Kronoplastem Włókniarzem Częstochowa. Wynik w tym momencie to 35-25 dla Stali Gorzów, a o 19.30, czyli jeszcze w trakcie trwania naszej audycji, rozpocznie się mecz Betardu Sparty Wrocław z Orlen Oil Motorem Lublin.
1: A w Ekstraklasie Piłkarskiej dziś 3 spotkania. Śląsk Wrocław już grał z Krakowią, tyle że niewiele się tam wydarzyło, bo mecz zakończył się wynikiem 0-0. Od 40 minut trwa spotkanie w Poznaniu, gdzie Lech gra z Piastem. No i tam też nie za wiele się dzieje. 0-0. O 20.15 Jagiellonia spotka się z Widzewem. Może tam będzie się działo, bo to zdecydowanie najciekawiej zapowiadające się spotkanie kolejki, mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz.
3: Nikt mi nie powie, że my po 2 meczach nie mogliśmy mieć 6 punktów. Mogliśmy mieć i 0, tak? Bo to są właśnie te momenty, które trzeba po prostu lepiej wykorzystywać. Pewnie naszym celem jest to, żebyśmy dążyli do jak największej kontroli tego, co się dzieje na boisku.
0: Zobacz, że jeszcze grubo ponad 130 minut grania za nami dziś w Ekstraklasie, jeszcze żaden gol nie padł. Mogliby się panowie piłkarze trochę bardziej postarać.
1: To prawda.
0: Bardzo się postarała wczoraj Anastazja Kuś, która została w Eugene w Stanach Zjednoczonych mistrzynią świata do lat 20 w biegu na 400 metrów.
4: Jest to niesamowite uczucie, nie spodziewałam się tego. Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek koloru. Nie sądziłam, że uda się o to walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja, a ten złoty też totalnie się nie spodziewałam. Cały czas czułam, że biegnę na pozycji medalowej. Wiedziałam, że jestem w stanie to wyciągnąć. Jak wychodziłam z wiraczu, myślałam, że jednak będę druga za Amerykanką. Ale jak wyglądała, tak bardzo chciałam zdobyć ten złoty medal, że ostatkami sił udało się na tych metrach go wyszarpać.
0: Ostatkami sił i w ogóle to pierwsze złoto w tej konkurencji w historii tej imprezy dla polskiej zawodniczki. Duża rzecz.
1: Teraz informacja jeszcze z Toronto, bo wczoraj Iga Świątek wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Było 3-6, 6-1, 6-2. To była 1/8 finału turnieju. Jutro kolejny mecz Polki.
0: Bartosz Zmarzlik, wracamy do żużla, wygrał w Rydze Grand Prix Łotwy 8. eliminację Mistrzostw Świata i został samodzielnym liderem cyklu Grand Prix.
1: Cały czas podajemy najważniejsze informacje z wczoraj. No, gdyby ktoś patrzył na dzisiejszy etap i miał wyłączony komentarz i zdziwił się, dlaczego Katarzyna Niewiadoma nie jest w żółtej koszulce lidera. Otóż wczoraj nasza kolarka zajęła trzecie miejsce na przedostatnim etapie i wczoraj straciła żółtą koszulkę liderki.
0: To skoro wczoraj, no to wracamy do Ekstraklasy. Korona Kielce, Legia Warszawa 1-1. Mówi Marek Papszun, któremu udzielamy głosu, bo miał wczoraj urodziny. Inaczej byśmy nie udzielili? Czy
1: nie.
0: Rozumiem. Nie tak wesołe były te urodziny, jak się okazuje.
5: Prowadziliśmy i powinniśmy dowieść to zwycięstwo. Wracamy z jednym punktem. Strzelając na wyjeździe bramkę, będąc już dojrzałym zespołem, to trzeba taki mecz wygrać.
1: No, trzeba, rzeczywiście. Przed chwilą Piast miał taką sytuację, że trzeba ją wykorzystać. Ale wracając do tego, co było wczoraj, Radomiak przegrał z Górnikiem 1-3, a Pogoń wygrała z Motorem 3-1. I zapowiedź jeszcze na koniec, dobrze? Bo tak chcemy powiedzieć, co w tym tygodniu przed państwem, na co się nastawiać. Więc tak, jutro w Paryżu rozpoczynają się pływackie Mistrzostwa Europy. Nasza kadra jest dość szeroka, bo 32-osobowa, no ale i nadzieje mamy spore. Tym większe, że w kadrze są i ci, którzy pływali już na niejednych mistrzostwach, jak i ci debiutujący. To w Paryżu, a w Birmingham?
0: A w Birmingham po drugiej stronie kanału La Manche rozpoczną się jutro Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce i na przywiezienie z Anglii wielu medali liczymy. Już jutro biało-czerwoni mają szansę na pierwsze medale, m.in. w mikście 4x400 metrów i na 100 metrów, gdzie startuje już indywidualnie Ewa Swoboda. Od tego tematu zaczniemy w ogóle naszą audycję. Po piosence w naszym studiu zameldować powinien się, a w zasadzie już jest czterokrotny mistrz olimpijski sam Robert Korzeniowski.

0: No, widzę, że muzycznie jakoś przygotowałeś się.
1: Powiem tobie, że nie miałem planu grać dzisiaj tej grupy, natomiast kiedy zobaczyłem twój t-shirt, w którym dzielnie wkroczyłeś do radia, to pomyślałem, no niech chłopak ma. AC Piorun DC. Taki napis widnieje na tym t-shircie, jeżeli kogoś by to interesowało.
0: Z paryskiego koncertu po Igrzyskach Olimpijskich.
1: Wzrusz, piękna sprawa. Tymczasem pisze do nas pan Tomasz, napisał do nas tekstówkę. Cóż rzec? Pisze z turnusu rehabilitacyjnego kardiologicznego w Ustroniu. Traf chciał, że tego rodzaju turnus wybrał za mnie los, zrzucając na mnie 5 tygodni temu zawał serca. Traf chciał, że moje wyjątkowo dobrze wytrenowane serce, sport to zdrowie, nieźle zniosło tę sytuację. No i tak oto przebywam tutaj w sanatorium Równica. Chodzę, ćwiczę i cieszę się powrotem do Ja 2.0. Panie Tomku, dużo zdrowia i proszę nie zapominać o tym sporcie, bo on bardzo ważny również w dochodzeniu do formy w takiej sytuacji.
0: Jak najbardziej.
1: A my teraz oczywiście o sporcie i to tym sporcie na dwóch kółkach, bo jak się okazuje, pan Robert jeszcze do nas zmierza.
2: Partnerem audycji jest Bukowina Resort, miejsce świadomej regeneracji.
1: Czyli lekkoatletyka musi chwilę poczekać, ale mamy wielką przyjemność pomówić o kolarstwie. Wyniki Tour de Pologne są następujące. Były dziś spore przetasowania na ostatnim etapie jeździe indywidualnej na czas. No i uwaga, Marco Brenner zwyciężył 83. edycję imprezy. Ostatni, 7. etap jazdy indywidualną na czas w Wieliczce. Wygrał za to jego kolega z ekipy Tudor, Szwajcar Stefan Kwęk. W klasyfikacji generalnej Brenner wyprzedził o 10 sekund Nowozelandczyka Fina Fischera Blacka oraz o 16 sekund Hiszpana Iwana Romeo. Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski, zajął odległą 31. pozycję, ale mamy też dobre informacje, bo na konto biało-czerwonych należy zapisać zwycięstwo w klasyfikacji aktywnych Radosława Frontczaka z reprezentacji naszego kraju. My jednak posłuchajmy zwycięzcy Tour de Pologne przed państwem Marco Brenner. W ostatnich dniach zbliżałem się do najlepszych, szczególnie 2 dni temu byłem blisko, zająłem 2. miejsce. Po wczorajszym etapie uznałem, że jestem w dobrej pozycji, by zaatakować na dzisiejszej czasówce. Czułem, że może się to ułożyć po mojej myśli i tak właśnie się stało. Tak mówił Brenner w TVP Sport. Wczoraj z bliska obserwowaliśmy królewski etap u podnóża Tatr. Start w Bukowina Resort. Finisz też w Bukowinie Tatrzańskiej. Wygrał Francuz Louis Barr. Bukowina to w ogóle ważne miejsce w historii wyścigu. Tour de Pologne gości tu od 2010 roku. Tylko Kraków towarzyszy imprezie dłużej. My słuchamy prezesa Bukowina Resort Edwarda Kuchty.
3: Zaczęliśmy współpracę z Czesławem Langiem w ogóle w 2004 roku. Od organizacji Grand Prix MTB Skody i wtedy poznaliśmy się z Czesławem i poczuliśmy to flow. Poczuliśmy, że kolarstwo to jest takim dobrym komunikatem do świata, że my tutaj chcemy gościć ludzi, którzy mają pasję, chcą rozwijać się, chcą trenować. Wiemy od samego początku, że Tour de Pologne dla nas to jest taka wizytówka, którą możemy posłać w świat, ponad 100 paru krajach na świecie. Więc tour naprawdę jest dobrym takim nośnikiem medialnym, dla nas jest bardzo ważny.
1: Velo Bukowina. Jest tak, że oczywiście tu przyjeżdża Tour de Pologne. Dzisiaj start zarówno Tour de Pologne amatorów z samego rana, nawet całkiem wcześnie rano. Zawodowcy oczywiście też wyjadą tutaj na trasę, ale równolegle dzieje się tutaj kolarska, rowerowa impreza. Przez 3 dni mnóstwo atrakcji. Proszę trochę opowiedzieć o tym wydarzeniu tutaj w Bukowina Resort.
3: Tak, Tour de Pologne trwa w zasadzie 1 dzień. Postanowiliśmy przedłużyć tą imprezę, dlatego zorganizowaliśmy takie święto kolarskie pod nazwą Velo Bukowina, gdzie ludzie mogą się spotkać, porozmawiać, pooglądać właśnie transmisję z Tour de Pologne z innych etapów, powymieniać swoje poglądy. No i jest to miejsce, gdzie również jest okazja, żeby dostawcy zaprezentowali nowoczesny sprzęt, porozmawiali właśnie o treningach, odżywianie. Święto, które trwa od czwartku do niedzieli, to miejsce po prostu jest takim magnesem kolarstwa, myślę.
1: Jak najbardziej. Kiedy pan tak wspomina te wszystkie etapy, które się tutaj działy w Bukowinie Tatrzańskiej, no było ich już naprawdę, naprawdę sporo, to która rywalizacja tak wysuwa się na czoło? Co pan wspomina najbardziej tutaj w Bukowinie? Co się działo? Czy to będzie Rafał Majka i 2014 rok, czy coś innego?
3: Tak, to mam na myśli. Więc ten szczyt kariery Majka jak gdyby zaczął tutaj w Bukowinie, wygrywając etap. Pamiętam to przyspieszenie na podjeździe do Bukowiny, tutaj do kościoła. On po prostu zostawił tych kolarzy, jakby nie wiem, miał dwie turbiny w nogach i wszyscy zostali z tyłu, a on finiszował. Później to poprawił na czasówce w Krakowie, wygrał cały wyścig. Więc Rafał Majka też jest częścią tej historii kolarstwa w Bukowinie. Dzisiaj jest naszym ambasadorem, jest takim człowiekiem, który wspaniale komentuje, pokazał nowy talent, komentując w Eurosporcie te wydarzenia w zupełnie inny sposób, pokazując to kolarstwo od takiej strony zupełnie innej i wprowadził do tego taką swoją narrację, takie swoje flow.
1: Tyle Edward Kuchta. No i cóż, Rafał Majka był jednym z wielu, którzy odwiedzili naszą strefę rozmów Radia 357 w hotelu Bukowina. No i porozmawialiśmy trochę, a sam Majka podczas imprezy pracował jako ekspert w Eurosporcie. No i nie ukrywał, że ciągnie wilka do lasu, chętnie jeszcze by się pościgał.
4: Uwierzcie mi, że jak patrzyłem i byłem właśnie z ekipą Eurosportu, to sam bym tam chciał jechać. Brakuje mi tego, no wiadomo, że brakuje mi tego, ale to jest rutyna sportowa. Ja dalej odżywiam się mniej więcej zdrowo. Czasami tak jak dzisiaj kotlecika sobie zjadłem, ale tak to trenuję non stop. Dzisiejszy etap, te płaskie etapy nie były dla mnie, tak? Komentowałem to fajnie, wszystko pięknie to wychodziło, tak? Ale dzisiejszy etap, który był pod górkę, i wczorajszy to już miałem takie lekkie ciarki, że ja bym tam chciał jechać, nie? Bo mój ruch jest cały czas, jestem cały czas w ruchu. Nawet więcej, ja od zakończenia kariery przytyłem niecałe 4 kilo. To nie jest dużo, jeżeli mój organizm był wyżowany na 4% tkanki tłuszczowej, to teraz tylko przytyłem 4, ale ja po prostu jeżdżę mnóstwo kilometrów. Ja przynajmniej dwa razy w tygodniu jeżdżę po 100-150 kilometrów, a reszta to tak jeżdżę 2,5 do 3 godzin. Także ja spędzam dalej czas na rowerze od 12 do 15 godzin tygodniowo.
1: No a ty, kochanieńki, kiedy przejechałeś 150 kilometrów rowerem?
0: Rowerem to dawno.
1: Dawno, ale, czyli nigdy?
0: Ale do Bukowiny i z Bukowiny było nawet więcej. Natomiast widzisz, no trochę mi żal tych kolarzy. Oni naprawdę jeden kotlecik i po prostu wspominają to przez tydzień.
1: To prawda, ale popatrz, jaka, może on wtedy smakuje w ogóle jakoś tak bardziej wyjątkowo. A ty jesz, wiesz, co drugi dzień, no i co? Już ci to spowszedniało kompletnie.
0: Poczekaj, bo 10% nachylenia, Katarzyna nie wiadomo atakuje, tyle że Holenderka niestety trzyma się, no po prostu trzyma się.
1: No tak, zobaczymy, no to bardzo ważna sprawa, no bo jest trochę sekund do nadrobienia. Niby niedużo, no
0: w zasadzie,
1: ale...
0: popatrz, odjeżdżają, ale niestety we dwie odjeżdżają z tego peletonu, chociaż Katarzyna stoi na pedałach, a Holenderka jedzie za nią jak po bułki, no.
1: No tak, no bo siedzi jej na kole, ma łatwiej. Katarzyna nie wiadomo jednak, jaką ta pierwsza atakująca znajduje się w trudniejszej sytuacji. Dobrze, no my jeszcze chcielibyśmy odesłać Państwa do...

0: będzie można w audycji usłyszeć, a zatem już niedługo w naszej strefie z podcastami sporo atrakcji dla miłośników kolarstwa. A wracając do Bukowiny, no to wczoraj ścigali się tam nie tylko zawodowcy, ale też amatorzy kolarstwa górskiego, no i słuchamy dyrektora wyścigu Tour de Pologne, pana Czesława Langa.
1: Jestem bardzo szczęśliwy, że mamy takiego partnera jak Bukowina Resort, gdzie od wielu lat najpierw organizowaliśmy imprezy na rowerach górskich, później wszedł Tour de Pologne, ale właśnie wpadł nam pomysł, żeby tutaj też zapraszać amatorów, ponieważ mamy takie kultowe ścianki, tu jak Gliczarów, w poprzednich latach był Harnaś, teraz skoncentrowaliśmy się na Gliczarowie, żeby nie przecinać tych dwóch międzynarodowych dróg, które jedą, jedna Zakopianka, druga idzie na Jurgów. Tu mają piękną 25-kilometrową rundę, to z panem Edwardem Kuchtą tutaj żeśmy przygotowywali to. No i jestem bardzo szczęśliwy, 2,5 tysiąca zapisanych, widać przyjeżdżają całe kluby, całe organizacje, no patrzymy, że to są mistrzostwa służb mundurowych, policji, straży pożarnej, straży granicznej, nawet minister spraw wewnętrznych ufundował puchar Open dla najlepszego z tych wszystkich trzech służb, ale to co jest piękne, to jest to, że ludzie zaczynają mieć pasję, że zaczynają kochać to, co robią, że nie tylko koncentracja na pracy, ale też trochę przyjemności dla siebie, że tylu Polaków jeździ na rowerach, że ten rower daje im radość. Jak się spojrzę tak na te rowery, to kurczę, niczym się nie różni od zawodowych. Naprawdę, stroje, przygotowania i tak dalej, także jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że rozwinęliśmy ten projekt.
0: I rzeczywiście to duży powód do radości, a zadowoleni wczoraj byli też kolarze amatorzy, którzy ścigali się między innymi na tej słynnej ścianie Bukowina, czyli podjeździe w stronę Gliczarowa.
2: Jak się jechało, jak trasa?
3: No powiem szczerze, no pierwszy raz tutaj jestem, ja tak naprawdę zacząłem uprawiać kolarstwo od października, więc dla mnie to było w sumie bardzo duże wyzwanie. W sumie te pozostałe podjazdy, pomijając ten Gliczarów, no to Gliczarów to było już po prostu hardkorowo, masakra, ale... Jest dobrze. W sumie nogi nie palą, więc myślę, że za rok trzeba będzie poprawić wynik.
2: Czyli słynna ściana Bukowina dała trochę w kość?
3: No trochę tak, ale myślę, że dobrze sobie poradziłem jak na pierwszy raz.
4: Super, trasa naprawdę fajnie przygotowana, rewelacja.
2: A jak forma?
4: No, w miarę.
2: Są tacy, co twierdzą, że tak pod górkę, no to zbyt męcząco.
4: Nie, całkiem dobra trasa. Jestem zadowolony.
2: Pani Justyno, jak wrażenie? Jak się podobało na trasie?
5: Rewelacja. Trasa przygotowana super, pogoda super, więc nic więcej nie trzeba.
2: A jakiś ulubiony moment na tej trasie?
5: Tak, Gliczarów. Zdecydowanie ściana Gliczarów.
2: To chyba w ogóle fajne, że można wjeżdżać tą samą ścianą, na której potem rywalizują ci kolarze zawodowcy.
5: Natomiast my się do nich nie możemy porównywać, ale rewelacja.
0: Rewelacja, była satysfakcja, no to my jeszcze raz posłuchajmy Czesława Langa.
1: No myślę, że to jest siła kolarstwa w ogóle, wiesz, bo tak jak się popatrzy na korty tenisowe, no nie każdy może zagrać tam, gdzie Iga Świątek gra, czy tam, gdzie Robert Lewandowski, a na rowerze każdy może przyjechać, zapraszamy do Bukowiny, Bukowina Resort, wziąć sobie rowerek i jeździć pod ściankę w Gliczarów, tutaj Bukowina na pewno będzie bardzo pięknie, także jest to taka, no kolarstwo w ogóle, to jest takim sportem blisko ludzi, jak zauważymy. Zobaczcie, jak wyruszyliśmy w tym roku wyścig północ-południe, takie mety jak w Koszalinie, jak w Szczecinie, jak w Zielonej Górze, jak wczoraj na Karpaczu, dzisiaj coś będzie się działo w Bukowinie, to naprawdę są tłumy ludzi i kolarstwo jedzie do ludzi. Ono przyjeżdża do tych ludzi, ono przy okazji promuje, pokazuje piękno Polski, bo przecież 5 godzin mamy z każdej transmisji live do 70 państw. Jest naprawdę niesamowita też możliwość promowania i pokazywania Polski, jak Polska się zmienia, jak do Polski warto przyjechać, jak w Polsce warto inwestować i dumni z tego jesteśmy, że jesteśmy Polakami.
0: Dumni jesteśmy. Kolarze podczas Tour de Pologne amatorów finiszowali wczoraj przy stacji narciarskiej Rusiński. Na wśród nich był m.in., wyobraź sobie, Robert Kubica, który również na dwóch kółkach i to nie napędzanych żadnym silnikiem radzi sobie, jak okazuje się, całkiem dobrze.
6: Widziałem, jak wysiadł z samochodu, już na rowerze go nie widziałem. Patrzę na to, co dzieje się tutaj, 18 km do... mety ostatniego etapu Tour de France kobiet, nachylenie 5% i to już jest ostatni podjazd w tym wyścigu, w tym etapie. Ciągle Polka ramię w ramię, można powiedzieć, z Holenderką, więc no coraz mniej kilometrów, żeby się coś mogło zmienić.
0: Jeszcze 18 kilometrów, przydałoby się ich trochę więcej pod górę, wtedy te szanse pewnie by rosły, żeby jeszcze przeprowadziła Katarzyna niewiadoma taki atak, który przyniesie skutek. Cały czas będziemy to dla Państwa obserwować, będziemy Państwu przekazywać te najświeższe informacje prosto z Nicei.
7: Partnerem audycji jest Bukowina Resort, miejsce świadomej regeneracji.
0: 32 minuty po godzinie 18.

0: Black Sabbath, czyli grupa, która swoje początki miała w mieście Birmingham i my właśnie teraz do tego drugiego co do wielkości miasta w Anglii zmierzamy.
1: Gość 357 Start.
2: A w studiu razem z nami czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Dzień dobry, Robercie.
3: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam panów obu.
2: Widzisz, tak już po raz kolejny doszliśmy do wniosku, że gdybyś szedł tutaj do nas, to byś doszedł. A tak, parkowanie, miejsca,
3: nie,
2: parkingi,
3: ale mogę się przyznać do tego, że słuchałem po prostu cały czas komentarza eurosportowego z wyścigu Kasi Niewiadomej w tej chwili. I takie rozproszenie nie pomaga, szczerze powiem. Życie w dwóch światach, pomiędzy lekkoatletyką a kolarstwem. No a mamy teraz końcowe kilometry dosłownie. To jest ten moment, tak.
2: 16 jeszcze.
3: Tak.
0: Tutaj też jesteśmy trochę właśnie w takim rozkroku, że z jednej strony chcemy rozmawiać o lekkoatletyce, a z drugiej strony cały czas oczy uciekają w stronę ekranu.
3: Ależ rozmawiajmy.
2: Pozwólmy paniom jechać, a zajmijmy się lekkoatletyką, bo no, jutro w Birmingham zaczynają się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce i pamiętam, jak któryś ze sportowców stosunkowo niedawno mówił, że spodziewamy się worka medali. No więc dobrze być optymistą, niż lepiej być niż pesymistą, ale jak to z tym workiem, Robercie, sądzisz, może być?
3: No to zależy, jaką wielkość worka sobie wyobrażamy, prawda? No bo worek może mieścić medali 5, może mieścić medali 10. Czy to ma być wielki wór? Nie sądzę, żeby do tego był potrzebny wielki wór. To jest taka reprezentacja trochę w okresie transformacji pomiędzy Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu a Los Angeles. Poprzednie Mistrzostwa Świata pokazały, że gdyby nie ratunek ze strony Marii Żodzik, to medalowo by tutaj na świecie nie było, ale to jest Europa jednak i na to trzeba tak spojrzeć. W związku z tym mamy tutaj parę atutów jednak. Nie mamy takich dominatorów, dominatorek, że mamy kogoś wow, numer jeden i koniec. Jednak nie jedziemy tam w roli kopciuszka.
2: Nie mamy polskiego Duplantisa, takiego pewniaka do złotego medalu.
0: Ja wam tylko na chwilę, panowie, przerwę, bo na chwilę odwróciliśmy oczy wow od ekranu i się okazuje, że...
2: Ale patrz, tam jednak jest żółta koszulka z przodu.
0: No o tym właśnie mówię, że na chwilę odwróciliśmy oczy od ekranu, no i niestety Demi Vollering skutecznie atakuje i odjeżdża Kasi Niewiadomej.
3: Mówiła, że najlepszą obroną będzie dzisiaj ataki i wygląda to, że to realizuje w sposób... bardzo precyzyjny.
0: Jeszcze 15 kilometrów. Pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze coś tutaj się zmieni, że może nagle Kasia odzyska
3: Kasia jest na zjazdach bardzo dobra, ale tutaj rywalkę ma zacną.
0: Albo Demi Vollering te siły straci, zobaczymy.
2: No to wracamy do lekkoatletyki. Nie mamy, tak jak mówisz, dominatorów, takich kandydatów stuprocentowych do najwyższego stopnia podium, chociaż różne rzeczy, jak to w lekkiej atletyce, wydarzyć się mogą. Nie tyle zadziwiony byłem, co skonstatowałem taką rzeczywistość, że przez ostatnie lata o szansach medalowych, jak zaczynaliśmy mówić, to zaczynaliśmy od rzutów. A teraz zaczynamy jednak od biegów, a nie od rzutów. To się zmieniło.
3: To się zmieniło. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. W każdym razie w rzutach mamy zmianę warty i szanse medalowe są w rzutach oczywiście w dalszym ciągu, bo przecież jest Paweł Fajdek, który jest weteranem lekkoatletycznych aren. Przypomnę, że jest to pięciokrotny mistrz świata. Chciałoby się, żeby teraz te jego wyniki, a przerzucał powyżej 82 metrów w tym roku, przełożyły się na medal Mistrzostw Europy. Byłoby to świetne, bo Paweł ma swoje lata, jest po operacji, wraca, widać, że wraca w dobrym stylu. No, natomiast i Kochan, i Balasz nie mają ochoty za bardzo mu posunąć się na podium i koniec.
2: Jeszcze Wojciech Nowicki.
3: Wojciech Nowicki ma słabszy sezon w tym
2: to
3: roku,
2: prawda.
3: To powiedzmy sobie szczerze. Ja cały czas wierzę, przeszedłem jednak jeszcze raz do tych rzutów, że Anita Włodarczyk mimo wszystko przywiezie ten medal i ja bardzo liczę na to, że to zrobi. Niedawno obchodziła urodziny, nie wypominałem jej wieku, chociaż może warto powiedzieć.
2: 41 lat
3: i to wiek naprawdę szacowny bardzo. Uważam, że może coś tutaj dobrego wyniknąć i nie zapominam o Marii Andrzejczyk jednak, ale cały czas mówimy tutaj jednak o ekipie, która już kiedyś coś dużego zrobiła i nie jest to ekipa w natarciu. Tak naprawdę tylko liczymy na to, że oni znajdą swoje miejsce na podium.
0: Te nazwiska, które przewijają się od wielu, wielu lat, prawda? I to jest
3: ale jeżeli mówimy o biegach, zacznijmy od tych biegów krótkich, czyli sprinty. No, Ewa Swoboda też jest od wielu, wielu lat i, tak. i jest w świetnej formie w tym sezonie.
2: Jutro startuje, więc już jutro można trzymać kciuki.
3: Zobaczymy, tak, jak jej jutro siądzie bieżnia z Birmingham. Uważam, że ma tutaj ogromne szanse medalowe. Jednak nie jest to dominatorka europejska, tak?
2: Nie jest, sobie jasno, tak, chociaż tak? akurat w jej konkurencji zdecydowanie łatwiej rywalizować w Mistrzostwach Europy niż w Mistrzostwach Świata.
3: Zdecydowanie tak, w związku z tym ta szansa jest do wykorzystania z całą pewnością tutaj i myślę, że o miejsce na podium może powalczyć. Tutaj mamy Pies Krzyszowską, która pokazała już, że może wygrywać w Europie i jest w bardzo dobrej formie w tym sezonie. Jest trzecią Europejką, jeżeli chodzi o ranking World Athletics. W związku z tym właściwie wszystko jest do wzięcia, tak?
2: Wiadomo w przypadku Pi, że potrafi się zmobilizować na najważniejsze imprezy, w końcu
3: tak, ona jest przygotowana broni tytułu. Punkt, tak, prawda? Jest przygotowana w punkt, nie jest chimeryczna, w związku z tym ja myślę, że tutaj można czegoś dobrego się spodziewać. No chciałbym, żeby jej kolega z płotków wyższych, Kuba Szymański, też przełożył swoją kompetencję halową na płotki na 110 metrów. To też jest możliwe. I powiedzmy sobie szansę, że tutaj też mamy szansę medalową i to całkiem istotną.
2: I ty być może tutaj usłyszysz na to nazwisko, o którym się do tej pory aż tak bardzo nie mówiło, bo w przypadku tego płotkarza, no musi po prostu coś zaskoczyć raz, jak zębatka w rowerze, na przykład Demi Wollering, i wtedy pewnie pójdzie.
3: Jak, powiedzmy, użyjmy tego, jak zatrybi teraz.
2: O właśnie.
3: Tak, jak zatrybi teraz, to myślę, że będzie trybiło i w kolejnych latach też i ten przełom nastąpi teraz, bo potrzebujemy takiego podkarza przecież do Los Angeles. Kuba jest bardzo młody i on pokazał swoją maestrię absolutnie w Toruniu na halowych mistrzostwach. Myślę tutaj o skupieniu, o przygotowaniu do biegu. Natomiast no, poczekajmy na Birmingham i miejmy nadzieję, że zatrybi. To jest słowo dla Kuby na teraz.
2: I przechodzimy do dłuższych biegów, gdzie akurat widzisz, znowu jakiś czas temu mieliśmy ogromne sukcesy, a Natalia Bukowiecko jest takim łącznikiem pomiędzy tą starym składem sztafety, a tym, który się kształtuje.
3: Tak jest. Natalia Bukowiecka, no przypomnijmy, że na poprzednim Mistrzostwach Europy zdobyła złoty medal i ustanowiła rekord Polski, poprawiając wynik Ireny Szewińskiej, także jest tu pewna historia. I Natalia Bukowiecka nie ma tutaj żadnych przeszkód, żeby powalczyła o nawet powtórkę z Rzymu. Niemniej jednak to jest sezon, w którym no jeszcze nie zbliżyła się do tego wyniku, który nie zbliżyła się. No, rekordy Polski nie ustanawiać tego codziennie. Natomiast ona jest zawodniczką, która potrafi na takich imprezach dać i siebie wszystko i, krótko mówiąc, dojść do tej najwyższej formy. W związku z tym, mimo tego, że jest dzisiaj w top 4 w Europie, to ja obstawiam nawet, że może tutaj wygrać te zawody i koniec. Bardzo bym sobie tego życzył, a przede wszystkim życzymy tego jej i też sztafetom, w którym pobiegnie, bo ma biec przecież w sztafecie mieszanej. Mam nadzieję, że pobiegnie też w sztafecie żeńskiej. W związku z tym to jest zawodniczka, która może ten worek medali uzupełnić dosyć istotnie tutaj. Czekamy wszyscy oczywiście na Anastazję Kuś, która przyjedzie
2: z Eugene,
3: ze złotym medalem, i pytanie, w jakim nastawieniu teraz.
2: A właśnie, bo tu chcę cię, Robert, zapytać jako byłego zawodnika, jak to jest? No, 3 dni temu startowała i dała z siebie wszystko, zdobyła medal. Czy większy procent w jej występie może być to, że będzie euforia, że jest super, że już został zrealizowany plan, jest mistrzynią świata tych juniorek? No, czy po prostu zmęczenie i jakaś eksploatacja krótkotrwała organizmu spowoduje, że będzie gorzej niż lepiej?
3: Wiesz co, to jest pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo co weźmie górę? Nie znamy trybu jej podróży i tego, jak ona zniesie to fizycznie. To jest zawsze bardzo trudne dla zawodnika. Przelot, zmiana czasu znowu, inne jedzenie, inna woda, to ma znaczenie. Natomiast to jest bardzo młoda zawodniczka, która z drugiej strony też na te Mistrzostwa Świata juniorek pojechała jako zawodniczka, która już występowała wśród seniorek. I ona jedzie trochę do siebie. To nie jest tak, że nagle weszła do dużego pokoju i ona się znajdzie w Birmingham wśród wow kadry seniorek. Nie, ona jedzie tam po swoje i ja mam wrażenie, że to zostanie dobrze rozpracowane, krótko mówiąc, i tutaj jakby nie było u tej bardzo młodej zawodniczki i doświadczenie będzie już odgrywało istotną rolę i coś dobrego pokaże w sztafecie na pewno.
2: No dobrze, a jakieś, bo mówimy o zawodnikach, którzy i które to zawodniczki do tej pory odgrywały pewną rolę, a czy wskazałbyś kogoś, kogo dobrze obserwować, a z kim jeszcze za bardzo, szczególnie ci śledzący lekkoatletykę mniej pilnie, nie są obeznani?
3: Zanim przeskoczę do Klaudii Kazimierskiej, bo o niej chciałem powiedzieć, to jeszcze wymieńmy Kasię Ziebło. Kasia Ziebło, która miała srebrny medal w Monachium na tych przedostatnich mistrzostwach Europy, ale która ma w tym roku trzeci wynik rankingowy i która mnie osobiście zachwyciła świetnym wynikiem na mistrzostwach Polski na 10 tysięcy metrów, 42 minuty z małym kawałkiem. To jest dobry, obiecujący wynik. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ona jest obeznana z tym świadkiem już gwiazd, tam jest Palmisano, tam jest Perez. Tutaj wietrze medal ze strony Katarzyny Ziebło. No ale chciałbym, żeby na 1500 metrów Klaudia Kazimierska sięgnęła po swój pierwszy taki reprezentacyjny medal i mam wrażenie, że jest to całkiem prawdopodobne. I bardzo bym chciał, żeby zawodniczka, która trenuje w Stanach Zjednoczonych, która jest wyjątkowo waleczna i wyjątkowo odważna, dała tutaj radę i krótko mówiąc zadziwiła nas. Nie ma łatwego zadania, bo Georgia Hunter-Bell
2: to jest dobrze obsadzone.
3: Jest to w ogóle biegi średnie. One mają swoją historię zawsze. To jest historia, trochę obserwujemy teraz jednym okiem kolarstwo. Kto jak jest ustawiony na tej ostatniej prostej, to tam się nie wygrywa fizycznością, tylko czasami takim sportowym cwaniactwem. Ale Klaudia już jest obiegana i ona powinna się w tym całym towarzystwie odnaleźć bardzo ładnie.
2: Wiesz co, mijaliśmy się często na dużych imprezach sportowych. Na początku, jak ty jeszcze byłeś czynnym sportowcem, potem jako komentator i wszystkie te wielkie imprezy mają swój jakiś tam charakter, o którym można powiedzieć post factum, nie przed nimi, ale jedno można powiedzieć, że na pewno Anglicy znani są z tego, że potrafią lekkoatletykę oglądać, dopingować, doceniać i z tego powodu być może, a nawet na pewno Birmingham nie jest jakimś miastem, które zostaje na długo w pamięci, ale być może te zawody zostaną.
3: W mojej pamięci zostaje na długo, ponieważ zaskoczę was tutaj panowie, to było miejsce, w którym debiutowałem w Mistrzostwach Europy. W 87 roku.
2: No proszę.
3: Pamiętam, jak wtedy jako junior byłem zachwycony poziomem przyjęcia, tym hospitality publiczności brytyjskiej. I rzeczywiście tam jest tak, że Brytyjczyk gratuluje, nie wiem, Niemcowi czy Polakowi, który jest obok, jak wygrywa jego zawodnik, albo jak ma, zaznacza świetną postawę, to on podchodzi do niego i mówi, że fajnie było i dobrze tutaj jesteś z nami, prawda? To jest miejsce, które tam przecież były mistrzostwa halowe. To jest miejsce, które ma swoje ustalone grono kibiców. Tam nie tylko gra Aston Villa przecież. Ciekaw jestem, czy Matty Cash przyjdzie na mistrzostwa, prawda? Fajnie by było. Ale zawsze jest lepiej startować w miejscach, gdzie lekkoatleta czuje, że jest oczekiwany.
4: I jest taki zrozumiany to,
3: tak,
4: co on
3: tak, tak, tak.
2: Robi, to oczywiście, co mówiłem o specyfice angielskiej publiczności, która na lekkiej atletyce się zna. Natomiast to, o czym mówiłem, że Birmingham nie zostaje w pamięci, to mówiłem po prostu o mieście. No wymień zabytki Birmingham. No właśnie.
4: Stadion lekkoatletyczny.
3: Tak. Nie, rzeczywiście to jest tak, ale...
2: Można się skupić na sporcie.
3: Skupiamy się na sporcie, ale każde miasto buduje też swoją markę i świetnie, że Birmingham buduje markę poprzez sport właśnie i będzie wymieniane teraz przez wszystkich Europejczyków przez wszystkie przypadki i bardzo dobrze. A zabytki być może nam lekkoatleci jeszcze powiedzą, co tam przybyło w Birmingham.
4: Jak wrócą, to zapytamy, tak, co udało im się zwiedzić. Jedno pytanie dosłownie ode mnie. Na ile ważne jest to, że mamy w tym sezonie do czynienia właściwie z jedną imprezą docelową i ona właśnie jutro się zaczyna?
3: No nie do końca się zgodzę tutaj, bo ta jedna impreza docelowa rzeczywiście letnia jest i należy ją traktować pełnowymiarowo, ale dla nas Polaków ważna była ta hala jednak w Toruniu.
4: Tak, tak, ale mówię, mówię o sezonie letnim.
3: To będzie przegląd trochę naszych kadr i tutaj nie będzie żadnego usprawiedliwienia, że nie wiem, rozfazowaliśmy formę, że były takie i takie mistrzostwa. Przecież nasze mistrzostwa Europy za dwa lata, które będą w Chorzowie, one będą mistrzostwami Europy na rozbiegu przed Igrzyskami Olimpijskimi. Tutaj jest, krótko mówiąc, status quo. To jest też ważny punkt dla nowego zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dla Sebastiana Chmary, który już teraz w drugim sezonie dowodzi, dla tych procesów, które zostały wdrożone. I myślę, że to też jest taki punkt, kiedy zostanie ostatecznie uformowana taka szeroka, ale głęboko przemyślana kadra na Los Angeles i mam wrażenie, że Birmingham pod tym względem szkoleniowym będzie niesamowicie ważną imprezą.
2: I myślę, wyprowadź mnie z błędu, bądź potwierdź proszę moje słowa, że to jest jedna docelowa impreza letnia, ma szansę, mamy szansę zobaczyć wyniki lepsze niż kiedy tych imprez na przykład w sezonie jest więcej, bo po prostu sportowcy wszyscy są w takim samym momencie i wszyscy szykowali się tutaj na Birmingham, mają szansę po prostu pokazać najlepsze, co mają.
3: Z całą pewnością. Weźmy też to pod uwagę, że wszystkie reprezentacje europejskie są dokładnie na tym półmetku olimpijskim. Jakbyśmy nie patrzyli na imprezy światowe czy europejskie, to Igrzyska Olimpijskie zostają tym punktem docelowym. W związku z tym, że mamy dwa lata po Paryżu i dwa lata przez Los Angeles i że jest to najważniejsza impreza, że hale niektórzy odpuszczali, tak rzeczywiście tutaj powinny być świetne wyniki, tutaj nie powinno być żadnych półśrodków i koniec. Ja mam nadzieję, potem tu już przeskoczę szybciutko, że większość tych gwiazd, które pokażą swoją formę w Birmingham, będą również w świetnej formie w Chorzowie na Memoriale Kamili Skolimowskiej na Diamentowej Lidze, bo świetna impreza szykuje się w Polsce zaraz potem i ta impreza też zupełnie symbolicznie będzie zapraszała na kolejne Mistrzostwa Europy w 2028 roku.
2: Kibiców lekkoatletyki nie ma co zapraszać przed odbiorniki telewizyjne, bo zawsze przed nimi są, a ci, którzy do końca być może nie są na tą lekkoatletykę sfokusowani, no to zapraszamy, bo jednak na takim turnieju, na takich mistrzostwach zawsze dzieje się coś, czego nie mogliśmy wcześniej przewidzieć i to buduje piękno sportu i lekkoatletyki właśnie.
3: No właśnie, jestem ciekaw, kto przywiezie ten najmniej spodziewany medal dla Polaków, Polaków z Birmingham.
4: Zobaczymy. Spotkamy się za jakiś czas i się okaże. Robert Korzeniowski, dziękujemy bardzo za wizytę w naszym studiu. Niestety nie mam dobrych informacji, bo ja tu tak pilnuję tego, co dzieje się w Nicei, no i powiększa swoją przewagę Demi Vollering już minuta 14 nad nie tylko Katarzyną Niewiadomą, ale i całą grupą, bo ta grupa dogoniła polską
3: kolarkę. Ale nikt Kasi Niewiadomej nie odbierze. Mont Ventoux, nikt jej nie odbierze najlepszego wyniku, jeżeli chodzi o przeliczenie mocy na kilogram ciała, tego, co dała nam dwa dni temu. Słuchajcie, sport jest piękny po prostu i to jest kapitalne. Bierzemy, co jest w danym momencie i koniec.
4: O tym występie na Mont Ventoux jeszcze dzisiaj opowie nam trochę Sylwester Schmidt, którego pytaliśmy o to, jak zaprezentowała się Kasia Niewiadoma. No i tam jest rzeczywiście kilka takich szczegółów, które pokazują, że to był taki występ, który wcześniej się nie wydarzył w historii całego kolarstwa kobiecego, tak żebyśmy mieli tutaj jasność. A jeśli chodzi o piłkę nożną, to popatrz, jaka informacja. Spójrz na ekran, Tomek powie państwu, jaki wynik tego meczu, bo państwo wiedzą, że ja trochę stronniczę.
2: Lech Poznań prowadzi z Piastem 1-0. No trochę szczęścia mistrzowie Polski mieli, ale patrzę na tą Demi Vollering, już jej się buzia śmieje, bo zaledwie poniżej 2 kilometrów do mety, ale ona się po prostu dzisiaj zmieniła w Tadeja Pogaczara.
4: Trochę tak, taki trochę żeński Tadej Pogaczar. I tak jak jeszcze wczoraj były wątpliwości, bo Kasia narzekała na to, że została przyblokowana przez koleżankę z grupy Demi Vollering, tak dzisiaj trzeba Holenderce oddać to, że no nie pozostawiła wątpliwości, odjechała.
3: Tadej Pogaczar tam się kręci wokół trasy, także myślę, że jej pogratuluję też.
4: To jest w ogóle fajne, że on tak żyje tym kolarstwem też w ten sposób, że pojawił się tam pewnie, jak najbardziej. No i szykuje się do Vuelty. Zobaczymy, czy wygra trzeci wielki tur, bo tego jeszcze mu brakuje. To co? 5 minut do 19:00, zagrajmy. Stereophonics.

0: Napisał...
1: O, przepraszam, proszę. Przepraszam. Napisał ostatnio, wczoraj do nas słuchacz, trochę rozczarowany tym, że za mało mówiliśmy o sukcesie Katarzyny Niewiadomej, kiedy wygrywała na Mont Ventoux, więc mam nadzieję, że dzisiaj słuchacz, pasjonat kolarstwa będzie absolutnie usatysfakcjonowany, bo o kolarstwie dzisiaj jak nigdy do tej pory chyba u nas, prawda?
2: Ja zawsze z wielką przyjemnością, bo nie ukrywam, że to jedna z moich ulubionych dyscyplin sportu. W tej chwili obserwujemy Demi Vollering unoszącą jedną rękę w górę. Widać, że bardzo zmęczona Holenderka, no ale może się cieszyć, ponieważ wygrywa Tour de France Femme 2026. No to niestety nie Katarzyna Niewiadoma Fini, ale i tak występ Polki jak najbardziej warty docenienia, bo ona w klasyfikacji generalnej będzie druga. I jeszcze teraz uniesiony rower w górę. No to są takie obrazki, no, które zawsze cieszą oko.
1: Jak ten rower waży 5 kg, to żaden ten. Spróbuj mój unieść tak jak ona.
2: A jaki ty masz?
1: Nie wiem, ciężki, to ci mogę powiedzieć.
2: Ciężki, myślałem, że elektryczny, bo one są w ogóle najcięższe.
1: Nie, tak, nie wiem, nie. Słuchaj, z informacji z ostatniej chwili, Gazet Stal Gorzów, Kronoplast Włóknia Szczęstochowa 54-36. Zatem kibice Żużla też powinni czuć, że trzymamy rękę na pulsie.
2: I kibice piłkarscy też powinni czuć, że trzymamy rękę na pulsie, no bo nie wiem, czy wiesz, dzięki komu Lech Poznań prowadzi z Piastem Gliwice 1-0. Wiem, że jesteś bardzo ciekaw tej informacji. Otóż Mikael Iszak trafił do siatki. Cóż za niespodzianka, że to akurat ten piłkarz zdobył bramkę dla Kolejorza. Minuta 73, a zatem Piast jeszcze ma trochę czasu, żeby przy Bułgarskiej odrobić straty.
1: Patrz, nie zapytałem o to Roberta Korzeniowskiego, który przed chwilą opuścił nasze studio. Co to znaczy i czy to ma wpływ na coś, ale Natalia Bukowiecka i Wojciech Nowicki zostali dzisiaj wybrani po południu na kapitanów reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy. Podobno pozostała część reprezentacji przez aklamację wybrała właśnie tę dwójkę na kapitanów polskiej reprezentacji.
2: A to musiało być bardzo miłe w ogóle dla wybranych.
1: No tak, tak sądzę, no tylko ciekawe co z tego wynika, ale no... To zobaczymy.
2: A propos wyborów, no to jakiś czas temu niejaki LeBron James wybrał nowy klub, no i sporo się dzieje w związku z tym w lidze NBA, a właściwie sporo będzie się działo. Na pewno znakomity koszykarz, już nie taki młody, ma sporo oczekiwania po tych przenosinach, no i to jest chyba dobry moment, byśmy oddali głos Piotrowi Wesołowiczowi.
3: Hej, tu NBA. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
4: To jeszcze parę słów o LeBronie Jamesie i jego nowej drużynie, czyli Philadelphia 76ers. Dziś, gdy jest już jasne, gdzie King James zagra ostatnie dwa sezony w karierze, najważniejsze pytanie brzmi, czy w barwach szóstek będzie w stanie zdobyć swój piąty mistrzowski tytuł. Gdyby tak się stało, LeBron przeszedłby do historii.
5: They can cut it to single digits. Oh, LeBron James! A ferocious flush!
4: Oczywiście, już dziś jest uznawany za jednego z najlepszych, a być może i najlepszego gracza w historii. Wygrywając jednak tytuł Filadelfii, zdobyłby mistrzostwo w barwach aż czterech drużyn, a taka sztuka nie udała się wcześniej nikomu. To cel, który przyświeca LeBronowi na finiszu kariery. James zrezygnował z gigantycznych pieniędzy i przez najbliższe dwa lata zarobi tak zwane minimum dla weterana, czyli łącznie 8 milionów dolarów. Dla kontrastu, podczas całej kariery tylko z tytułu umów z klubami zarobił ponad 580 milionów. Filadelfii w ogóle nie negocjował i od razu zgodził się na minimum, byleby mieć szansę na jeszcze jeden tytuł. Czy szóstki stać na walkę o mistrzowskie pierścienie? Przyjrzyjmy się, kto dziś gra w ekipie z Filadelfii, bo na papierze wygląda to na Dream Team. Obok LeBrona Jamesa w pierwszej piątce grać będą Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown oraz VJ Edgecomb. Największą gwiazdą 76ers jest oczywiście Embiid.
6: Tyrese the driving kick, Embiid for three!
4: Potężny center, mistrz olimpijski z Paryża, siedmiokrotny uczestnik All-Star Game i MVP ligi z 2023 roku. Tego lata jest podobno w życiowej formie, tak jakby szykował się na grę w duecie z LeBronem. Ale są też przecież młodzi zdolni, Maxey i Edgecomb. Ten pierwszy to w zasadzie już topowy rozgrywający w lidze. W ostatnim sezonie zdobywał średnio ponad 28 punktów i rozdawał ponad 6 asyst. Z kolei pochodzący z Bahamów Edgecomb to 21-latek o gigantycznym potencjale. No i jest Jaylen Brown. to ponoć jego transfer miał ostatecznie przekonać LeBrona do 76ers.
0: Brown still has the rock, the step back. Oh yeah! Jaylen Brown, you are that guy!
4: Brown to mistrz NBA i MVP finałów z 2023 roku. Z niewiadomych przyczyn niechciany jednak w Boston Celtics. Teraz Brown będzie chciał się na Celtics zemścić, wygrywając tytuł w barwach Sixers. A z ławki ekipy z Filadelfii ma grać m.in. weteran Kentavious Caldwell-Pope, który zdobywał już tytuł z LeBronem w barwach Los Angeles Lakers. Na papierze wygląda to więc co najmniej bardzo dobrze. No właśnie, na papierze. Najważniejsze ale dotyczy zdrowia szóstek, a zwłaszcza zdrowia Joela Embida. Od czasu zdobycia tytułu MVP kontuzje regularnie utrudniały Embidowi grę na najwyższym poziomie. Przez ostatnie trzy sezony 32-latek ani razu nie rozegrał więcej niż 39 meczów. W ostatnim sezonie zaliczył 38 występów, notując co prawda genialne statystyki. Tego lata jest ponoć w pełni zdrowy, w świetnej formie i w gotowości, by walczyć o tytuł. Kiedy jednak przychodzą playoffy, Embiid niemal zawsze okazuje się kontuzjowany, obolały bądź po prostu niegotowy do gry. I to największy znak zapytania Sixers. Ale przecież i LeBron też nie jest już maszyną, którą był przed laty. Wiek robi swoje. 41 lat na karku sprawia, że James także zmaga się z licznymi urazami. I jeśli chce dotrwać w zdrowiu do najważniejszej części sezonu, on także musi być oszczędzany przez sztab Sixers. Jest jeszcze jeden znak zapytania dotyczący roli Jaylena Browna. To koszykarz, który odszedł z Celtics, bo czuł się tam niedoceniany. Ciągle traktowano go w Bostonie jako numer 2 po Jasonie Tatumie. A przecież on zna swoją wartość i wie, że może być tak zwanym franchise playerem, czyli twarzą organizacji. Pytanie, czy będzie nią w Filadelfii, w klubie, gdzie są Joel Embiid, który gra tu od początku kariery, również wychowany Tyrese Maxey oraz skupiający uwagę całego koszykarskiego świata LeBron James. Trener Nick Nurse będzie miał nie lada wyzwanie, by ujarzmić ego wielkich koszykarzy. Dziś wyglądają na zespół gotowy do walki o tytuł. Ale ta historia może przynieść jeszcze sporo zwrotów akcji. Dla Radia 357, Piotr Wesołowicz.

0: dojechało i teraz wszystkie cieszą się na mecie, a najbardziej Demi Vollering. Swoją drogą, wiesz co przeczytałem dzisiaj i bardzo mnie to zasmuciło, że ta kolarka, która wczoraj zajechała, nie zajechała, celowo, niecelowo, Katarzynie niewiadomej drogi, otrzymuje od polskich kibiców, jak napisano w oświadczeniu jego i zespołu, groźby śmierci nawet.
1: Proszę państwa, to ja wiem, że to nie państwo, nie nasi słuchacze, ale no proszę jednak się opanować w internecie.
0: Do czego ten świat doszedł?
1: No, no trochę przerażające, ale to może pozostańmy jednak przy przyjemnych sprawach.
0: Bardzo proszę.
1: W ramach spraw przyjemnych to informacje od słuchacza.
0: Tak, tekstówka prosto z Trogiru, czyli z Chorwacji. Pan Piotr do nas pisze. Panowie redaktorze, rower elektryczny to nie rower. Urlop urlopem, ale 357 musi być wysłuchane. 357 start. Pozdrawiam serdecznie. Panie Piotrze, my też pozdrawiamy i wczoraj ile myśmy się nadyskutowali. Czy ten elektryczny to rower, czy już nie rower, czy tak, czy nie. No, czy jajko było pierwsze, czy kura. Czy rower, czy nie rower.
1: Nie, no rower. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: A pan Piotr twierdzi, że nie rower.
1: No i tak moglibyśmy sobie dyskutować. Odsyłamy znów państwa do naszych podcastów. Już niedługo wylądują tam rozmowy z Bukowiny Resort, gdzie rozmawialiśmy między innymi również o rowerach elektrycznych, bo Katarzyna...
0: Z Lechem Piasecki.
1: Tak, i z Katarzyną Solus też, bo ona też jest zwolenniczką tych rowerów. Nasza była znakomita kolarka górska, ale rozmawialiśmy też...
0: Bo zostajemy przy tematyce kolarskiej. Tak. Wspominałem, że dzisiaj sympatycy kolarstwa powinni być zadowoleni, ale żeby przerwać ten wątek kolarski, jeszcze zadam ci pytanie, bo mówić będziemy dzisiaj również o tym, co dzieje się w organizacji, która nazywa się FIFA, co dzieje się z panem Infantino, który chyba już przegiął, jak kolokwialnie mówiąc, pałę definitywnie.
1: Odfrunął trochę, Szwajcar.
0: Odfrunął i co z tego wyniknie, ale właśnie przeczytałem informację, otóż Bild, sportowy dział Bilda, który jest dobrze zorientowany na ogół, przewiduje i wysuwa swoich kandydatów na szefów następnych MKOL-u. I zgadnij, kto to jest.
1: Boję się.
0: No, spróbuj. Szczel.
1: Czy ktoś z otoczenia Donalda Trumpa?
0: Nie, otóż Bild mówi, że duże szanse i tak powinno się stać, że mogą zostać wybrani, uważaj, David Beckham, Oliver Kahn.
1: Okej.
0: I jeszcze jeden, którego zapomniałem.
1: Naprawdę, ale piłkarze...
0: A dlaczego nie?
1: Nie no, oczywiście mogą, natomiast...
0: Sir David udowodnił, że poza piłką jeszcze coś potrafi zarządzać na przykład.
1: Nie no, oczywiście, tylko ja bardziej zmierzam do tego, że akurat pośród wielu dyscyplin olimpijskich nie mam takiego poczucia, że piłka nożna jest tą najważniejszą. No chyba ty też, no nawet piłkarze nie traktują igrzysk olimpijskich... czy turnieju olimpijskiego w piłce tak poważnie jak Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, czy rywalizacji w klubach. No tak po prostu w futbolu jest. Więc jestem zaskoczony, ale, no, ale fajnie, próbują.
0: Poczekaj,
1: najbardziej.
0: Bo zgubiłem wątek. Co mają igrzyska do tego?
1: No mówiłeś MKOL-u.
0: Przepraszam, to widzisz, miałem na... Nie. Cofam. W takim razie wszystko zaczyna nabierać
1: to FIFA,
0: sensu.
1: Tak?
0: Oczywiście.
1: A to FIFA. No to jest zupełnie inna dyskusja. To
0: a ten trzeci
1: bardzo.
0: To był Filip Lam.
1: Filip Lam, no to też zdany, czyli dwóch Niemców i jeden Anglik.
0: No, dlatego, że tak twierdzi Bild, no, ale w każdym razie to chyba idzie w dobrą stronę, że niekoniecznie jakiś działacz, tylko, no, na przykład ten David Beckham mnie
1: człowiek,
0: by się podobał.
1: Człowiek czujący piłkę, cały czas przy piłce pracujący, no bo przypomnijmy, że jest szefem Interu Miami, w którym występuje Leo Messi czy Luis Suarez, a zatem jest cały czas w piłce nożnej aktywny. Fajnie, że ten MKOL tak się wmieszał, bo zrobiło się ciekawie. Ja byłem bardzo zdziwiony, państwo pewnie też. Także ciekawie. A może ja coś źle usłyszałem? No już nieważne. Wracając do Bukowiny.
0: Bardzo proszę.
1: Do Bukowiny wróćmy, dlatego, że tam odbyliśmy m.in. rozmowę z Sylwestrem Szmytem, który jest znakomitym byłym kolarzem, tak zwanym Gregario był, czyli pomocnikiem tych największych gwiazd. No i Sylwester Szmyt dzisiaj po pierwsze pracuje w grupie kolarskiej Bora Hansgrohe, ale po drugie jest trenerem od niedawna reprezentacji polskiej kobiet w kolarstwie, a zatem skoro Katarzyna Niewiadoma tak znakomicie pojechała w piątek na etapie Tour de France, no to uznaliśmy, że trzeba pana Sylwestra o ten jej występ zapytać. A jako, że pan Sylwester jest trenerem innej naszej kolarki, Dominiki Włodarczyk, i z nią pracuje, regularnie koresponduje, no są w kontakcie, no to swoją opowieść o tym, co na Mont Ventoux zrobiła Katarzyna Niewiadoma Fini, rozpoczął od swojej podopiecznej.
2: Prowadzę Dominikę, tak więc cały ten podjazd sobie, że tak powiem, przygotowaliśmy w szczegółach, tak żeby pojechała jak najlepiej. No później nie Dominika, ale inna Polka, no to oczywiście, że tak, tak więc miło, że rzeczywiście podjazd, który gdzieś tam zawsze dobrze pojechałem, bo trzykrotnie jadąc, trzykrotnie w dychu, gdzieś tam siódmy, drugi, później wygrałem. Polka wygrywa pod ten podjazd. Nie mam jeszcze tego kolarza polskiego, prawda, który mógłby w Tour de France wygrać tam i założyć żółty koszul. Miejmy nadzieję, że wkrótce, tak? No ale dobrze, że to kolarstwo kobiece jest na takim poziomie, że rzeczywiście Polka wygrywa najcięższy etap Tour de France, zakłada żółty koszul, w szczególności, że to właśnie na tym podjeździe.
3: To powiedzmy trochę może o samym tym podjeździe, no bo no jest to na pewno jeden z tych legendarnych. Też bardzo fajnie, no bo kończy się na samym szczycie góry, prawda? I to robi wrażenie też, kiedy się ogląda transmisję telewizyjną.
2: No, tak jak powiedziałem Dominice, powtórzyłem dzisiaj rano, no to krótko, że to jest w sumie godzinna agonia. Nie ma nic więcej, bo praktycznie każda jedzie tam swój pacing i później jeszcze jak dzisiaj rano widzieliśmy, że wiatr będzie 20 km na godzinę w twarz w porywach do 40, no to tym bardziej, tak? I tyle o podjeździe. No, może jest bardzo gorąco i ostatnie 6 km bardzo wietrznie, tak? Więc no, jest to dosyć szczególny podjazd. To nie jest tak jak jakieś tam inne, szczególnie też, że jest bardzo długi, bo mówię, dziewczynom to zajęło prawie godzinę. To jest, jak powiedziałem, umieralnia, praktycznie cały podjazd. I taką umieralnię sobie zrobiła i Kasia, prawda? No bo tam na 10-11 do mety odjechała, czyli dobre pół godziny, jak nie dłużej, jechała sama. No, czyli to jest walka z sobą, ze swoimi słabościami, bardziej niż z rywalkami. Czyli po części, bardzo tak jak to Dominice przedstawiłem dzisiaj rano.
3: Oglądaliśmy te ostatnie kilometry rywalizacji, się zastanawialiśmy, jak to się dzieje, że ona nagle tak odpaliła, a te rywalki nie zdołały odpowiedzieć. Wiemy, że jeszcze niedawno potrafiły taką odpowiedź znaleźć. To też chyba taka historia o tej dyspozycji dnia w kolarstwie albo o silnym mentalu. Co dzisiaj zadecydowało o tym, że ten atak Kasi Niewiadomej Finii zakończył się spektakularnym, jak wiemy, zwycięstwem?
2: Ja myślę, że kombinacja wszystkiego, bo nie ukrywajmy, że to już dzisiaj wiadomo, ja to wiedziałem od razu w sumie, jak zobaczyłem plik Dominiki jeszcze zanim tutaj dojechałem, że jest to najlepszy performance w kobiecym kolarstwie, tak? Z moich szybkich wyliczeń wychodzi jakieś 5 wata na kilogram przez godzinę, to jest absolutnie fenomenalne i całkowicie oderwane od jakichkolwiek innych performance w kolarstwie kobiecym, tak? W zeszłym roku Paulina, która wygrała Tour de France na godzinę podjeździe, prawie godzinę pod Col de Madeleine, pojechała 5:15, no więc dzisiaj Dominika by jej dała 2 minuty, prawda? A Dominika była 8 na 3,5 minuty, no więc tak, żeby powiedzieć, że całkowicie performance oderwany od tego, co widzieliśmy do dnia dzisiejszego, czyli Kasia postawiła poprzeczkę dużo wyżej niż widzieliśmy to w kolarstwie kobiecym do dnia dzisiejszego. Nikt się na pewno nie spodziewał czegoś takiego. Ja chciałem, żeby Dominika mi pojechała to, co pojechała i powiedziałem, jak tak pojedziesz, top 3 jest niewyjęty. No nie. Tak więc poprzeczka została dzisiaj postawiona dużo wyżej.
3: Czyli to był jeden z najbardziej spektakularnych występów, mówimy o jakby historii całego kobiecego kolarstwa?
2: Zdecydowanie i podejrzewam, że od dzisiaj wieczora czy od jutra zobaczymy pełno na internecie tego i na social media i wszędzie, że absolutnie najlepszy performance kobiety.
3: Wow, no to muszą Państwo
2: przyznać. Naprawdę wow. Ja nie chcę numerami zarzucać nikogo, bo prawda? Mhm. Ale rzeczywiście wielkie wow to, co zrobiła i zaskoczyła pewnie samą siebie, no nie? Tak więc.
3: Wiemy, że Pan od niedawna pracuje z reprezentacją Polski kolarek, to zakładam, że również to trenerskie, selekcjonerskie serduszko się cieszy, nie tylko to kibicowskie, bo to oczywiste.
2: No tak, nie mogę nic innego jak powiedzieć, czy zadeklarować, że jedziemy wygrać Mistrzostwa Świata w takim razie, prawda?
3: Kanada.
2: W Kanadzie, no mam nadzieję, no ale to nie ja muszę to powiedzieć, ale no, na pewno Kasia też to ma w głowie, tak? Raz tylko, na zawodniczkę jaką jest, raz tylko sięgnęła po medal na Mistrzostwach Świata. A będąc w takiej dyspozycji, no wiadomo, że jeszcze jest długa droga. Musi odpocząć po Tour de France, później leci do Colorado na 3 tygodnie na zgrupowanie, to jest odpoczynek przygotowania, no i mam nadzieję, że w Montrealu zjawi się właśnie w takiej formie, jak jest w dniu dzisiejszym.
1: Mistrzostwa Świata w Montrealu od 20 września. Dodajmy, że to była rozmowa z piątku po tym zwycięstwie na Mont Ventoux, a zatem jeszcze przed tym to, co wydarzyło się wczoraj i dziś, no ostatecznie te dwa etapy przesądziły o tym, że Tour de France wygrała Holenderka Demi Vollering.
0: Ale zwycięstwo na Mont Ventoux zostanie zapisane na kartach kolarskiej historii.
1: I jeszcze jedno, słuchaj, 5 występów Katarzyny Niewiadomej w kobiecym Tour de France i 5 razy była na podium. To też o czymś świadczy. Świadczy o tym, że jest cały czas, bardzo długo w światowej czołówce.
0: To prawda, chociaż Demi Vollering pewnie będzie jej się przez jakiś czas śniła, bo sporo etapów, wyścigów przegrała z tą świetną Holenderką.
1: Tymczasem w Poznaniu...
0: 3-0, ale to już 92 minuta, w związku z tym 4-0 już chyba nie będzie, nie ciesz się.
1: Gola strzelił Irańczyk Sayad Manesh, pozyskany w niedawnym okienku transferowym. 20 minut po 19, za chwilę też będzie o rowerach, ale już takich, na których się skacze i robi jakieś takie różne dziwne wygibasy.

0: było C'est la vie od Stereophonics, to postanowiłem również zaproponować takie oto C'est la vie od Andrzeja Zauchy. Tomku, jesteś z nami?
1: Cały czas.
0: Cały czas, całe szczęście, już się niepokoiłem. 24 minuty po 19. Obiecywaliśmy dwa kółka, no to znów będą dwa kółka, ale
2: inaczej.
0: Inaczej, prawda? Temat ugryziony nieco inaczej. Z prawdziwym kozakiem w slope stylu i być może wkrótce ponownym mistrzem świata rozmawiał Mateusz Łusiarz.
3: Audycja 357 Start. Dzisiaj w programie oczywiście mnóstwo kolarstwa, ale tak sobie myślę, że o dwóch kółkach można mówić w sposób przeróżny. Myślę, że to jest dobre określenie, więc tym razem nie peletony, a wysokie skoki, hopy i tak dalej. Naszym gościem jest Dawid Godziek, jeden z naszych najlepszych takich rajderów na całym świecie. Dzień dobry, Dawid.
4: Cześć, witam serdecznie.
3: Trwa Puchar Świata, o czym być może jeszcze nie wszyscy wiedzą, a powinni, bo świetnie sobie w nim radzisz, więc jakbyś nas mógł tak trochę przeprowadzić przez to wszystko, co dzieje się teraz w twoim życiu. 5 przystanków tego Pucharu Świata za nami. Ostatnio Crankworks, czyli zawody w Whistler w Kanadzie. Rewelacyjny występ, 94,5 punktu zdobyte tam na tych fantastycznych zawodach, bo to też trzeba powiedzieć, bardzo kultowe zawody. Świetny przejazd. Opowiadaj, co się wydarzyło jak do tej pory, no i jak się nastawiasz na to, co wydarzy się 7 września.
4: Faktycznie sezon idzie bardzo fajnie i po prostu po mojej myśli. Po zawodach Whistler jestem na pierwszym miejscu w generalce, z czego się bardzo cieszę. To już kolejny rok z rzędu, kiedy biorę udział w tym Pucharze Świata. W slopestyle'u ogólnie chodzi o zrobienie jak najlepszych trików na torze zbudowanym z ziemi i z drewna, gdzie zaskakujemy z dużych wysokości, powiedzmy z drugiego, trzeciego piętra w dół i trzeba robić jak najlepsze triki. No i w tym się wyspecjalizowałem na rowerze do tego stopnia, że właśnie jestem w tym roku na prowadzeniu. Czekam na kolejny, ostatni już przystanek właśnie w Kanadzie początkiem września.
3: Tak, ja zdradzę Państwu trochę takiej radiowej kuchni. Mnie się pomyliło, ja byłem przekonany, że ten przystanek w Kanadzie jest tydzień później, dlatego już tydzień temu do Ciebie pisałem w kwestii naszego potencjalnego spotkania. A Ty, no zakładam, że wtedy pewnie spałeś, kiedy ja do Ciebie pisałem, bo byłeś dokładnie tam. Przeczytałem o Crankworks i o tegorocznej trasie takie zdanie, że już po pierwszych treningach było widać, że trasa, którą w tym roku zbudowano na zawody Crankworks, nie jest idealna, mówiąc delikatnie. Dlaczego ona nie była idealna? Bo ja tak patrzyłem, powiedzmy, takim okiem, no nie eksperta, że wyglądało to spektakularnie, ale no jednak takie zdanie padło, więc jestem ciekaw, o co chodziło.
4: Po prostu Whistler miał bardzo wysoko zawieszoną poprzeczkę, bo ta impreza tam się dzieje już chyba od 20 lat. Wyrobili sobie na tyle tam doświadczenie, że te tory z roku na rok były po prostu świetne, coraz lepsze, nie było się do czego doczepić. No w tym roku nie wyszło to tak idealnie, wielu zawodników miało problemy w ogóle z treningami, ze skoczeniem tych przeszkód, a to powinny być przeszkody, które raczej nam pomagają w wykonywaniu tych spektakularnych trików, a nie mogą przeszkadzać. Po prostu budowniczy tego toru popełnili jakieś takie podstawowe błędy, które utrudniały nam życie, ale każdy ten tor slopestyle'owy od siebie się różni, każdy jest inny, do każdego się musimy jakoś zaadaptować i sobie poradzić po prostu na zawodach. Na szczęście po kilku dniach treningów no jakoś zawodnicy przywykli do tego, co tam się dzieje i finalnie wyszedł z tego dobry event.
3: Pod kątem takiego dziennikarstwa sportowego zawsze bardzo mi się podoba, w jaki sposób komentowane są te zawody. One są komentowane bardzo charakterystycznie, tak jak były kumple dla kumpli trochę relacjonowali te zawody. I mam do ciebie pytanie i poproszę cię o potwierdzenie, czy to prawda, czy nie, bo po twoim przejeździe, tym, który no de facto potem sprawił, że wygrałeś te zawody Crankworks, komentator powiedział, że jeżeli chcecie sprawdzić pewność ciebie zawodnika, to zobacz,

0: sobie wyrobiłem faktycznie taką pewność siebie, że raczej nie dopuszczam do siebie myśli, że coś może pójść nie tak.
1: To jeszcze nawiązując do tej transmisji, bo kiedy ja śledzę te zawody, tak jak powiedziałem, jestem zafascynowany, w jaki sposób to wszystko jest relacjonowane. Nawet po twoim przejeździe, czy jednym, czy drugim, od razu dostajesz słuchawki z mikrofonem i rozmawiasz dosłownie z komentatorami tego wydarzenia. To jest w ogóle niesamowite. Tego się w sporcie tak generalnie nie doświadcza w taki sposób, a to jest wszystko takie bardzo, no powiedziałbym, raz, że kumpelskie, dwa, że no też bardzo profesjonalne, to trzeba też podkreślić.
0: To też w tym roku była taka zmiana na plus, że bardzo wielu zawodników miało te wywiady właśnie po przejazdach i mogli opowiedzieć, co tam się działo, jak się czują. Bardzo fajna formuła i też myślę, że dla widzów fajnie, żeby usłyszeć tego człowieka, który gdzieś tam zasłonięty jest przeważnie kaskiem i nie widać mu twarzy, no żeby jednak coś powiedział i się mógł uśmiechnąć do tej kamery.
1: Tym bardziej, że potem jeszcze zobaczyłeś wynik, więc w ogóle już ten uśmiech nie schodził ci z twarzy. Była Kanada, były te poprzednie przystanki, faza zasadnicza zakończona, no i teraz wiem, że dla ciebie akurat jest to oczekiwanie na ten wielki finał, czyli Mistrzostwa Świata de facto. 10 najlepszych rajderów się tam pojawi, ale z tego co wiem, ty nie musisz brać udziału w fazie playoff z racji tego, że jesteś teraz liderem klasyfikacji.
0: Tak, tak. W dogrywce top 3 nie musi brać udziału, więc ja jestem już w Polsce i po prostu odpoczywam przed kolejnymi jakimiś treningami, przygotowaniami do tego ostatniego, już finałowego przystanku, a tam w tych dogrywkach się okaże, kto właśnie będzie mógł dokładnie przyjechać na ten finałowy przystanek. No zostałem trochę przymuszony nawet do tego, żebym nie brał udziału, żebym dał po prostu ja i dwóch jeszcze chłopaków z podium, po prostu żebyśmy dali szansę tym kolejnym się wykazać.
1: To w takim razie zastaliśmy cię w Polsce, rozumiem, że w Słuszcu?
0: Tak, dokładnie w Żorach. Przeniosłem się, można powiedzieć, do wioski obok.
1: Okej, okay, ale tam też rozumiem coś zbudowanego, żeby móc trenować.
0: Tak, w tym roku sobie wybudowałem właśnie za moim obecnym domem tor do treningu. Mam jeszcze więcej miejsca, więcej możliwości, więc treningi są jeszcze bardziej wydajne i przyjemne.
1: Patrząc na to, jak chociażby wyglądał ten tor na Crankworx w Whistler, no to to jest potrzebna do tego dosyć potężna przestrzeń, że się tak wyrażę. Nie wiem, jak to teraz u ciebie wygląda, no ale zakładam, że pod finał, czyli pod Mistrzostwa Świata trzeba się będzie przygotowywać, żeby móc te wszystkie twistery, no-handery robić i tak dalej, no to czy będziesz gdzieś jeszcze szukał jakichś wyjazdów być może, żeby się przygotować, czy skupiasz się tylko na pobycie w Polsce i nie wiem, doskonaleniu już tego, co tam wcześniej wypracowałeś?
0: No teraz już za wiele czasu nie ma, więc raczej skupię się na szlifowaniu tego, co umiem i po prostu powtarzaniu tego, żeby to wszystko automatycznie się robiło w powietrzu. Powiedzmy, u siebie na podwórku mam wszystko, co potrzebuję do takiego treningu. Jest to taka bardzo skompresowana, można powiedzieć, forma takiego toru slopestyle'owego. Przeważnie to wygląda tak, że jest jedno lądowanie i na to jedno lądowanie mam trzy różne typy wybić, więc mogę wyskakiwać w górę z normalnego wybicia, mogę zeskakiwać w dół z platformy, albo też mogę z takiego płaskiego, tak zwanego boner loga, skakać też na to lądowanie. No i to mi pozwala później na takim zróżnicowanym torze właśnie dobrze się czuć i odnajdywać na każdej z tych przeszkód.
1: W 2024 roku wywalczyłeś Mistrzostwo Świata właśnie w slopestyle'u. Teraz masz taką szansę ponownie. Zakładam, że oczywiście jak będziesz jechał na te mistrzostwa tego 7 września, no to z nastawieniem jasnym, tak? Ale jednak konkurencja nie śpi. To pytanie, co według ciebie będziesz musiał zrobić, żeby tę konkurencję ostatecznie zostawić w tyle?
0: No na pewno będę musiał pokazać po prostu swoje najlepsze triki, wyciągnąć jakiegoś asa z rękawa. Mam nadzieję, że też tor umożliwi zawodnikom właśnie zrobienie najlepszych rzeczy, bo to nie zawsze jest oczywiste. Skocznie muszą być dobrze wybudowane i też muszą być na tyle duże, żebym mógł po prostu wykonać te najtrudniejsze kombinacje, na które potrzebuje trochę czasu w locie. Pewnie trochę szczęścia też trzeba mieć, żeby jednak mamy tylko dwie szanse na zrobienie tego wymarzonego przejazdu. Później jedna lepsza próba jest liczona do punktacji. No więc w dwóch próbach trzeba się spiąć i pokazać coś fajnego.
1: Ostatnio Kanada ci sprzyjała, więc myślę, że tego 7 września nie powinno być inaczej, bo zawody w Mount Saint Anne. Także Dawid, trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby tam się poukładało tak, jak sobie tego życzysz. I cóż, z dużą przyjemnością będziemy cię gościli tutaj w 357 start, kiedy już będzie ten medal wisiał na szyi, bo niczego innego się nie spodziewam.
0: Dziękuję bardzo. Kibicujcie i śledźcie slopestyle, bo to fajny sport.

0: skoro już ustaliliśmy, że David Beckham nie planuje zostać szefem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, ale gdzieś po głowie chodzi mu FIFA, no to właśnie o Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej i jej obecnym prezydencie trochę teraz porozmawiamy. Razem z nami na łączach Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Możemy dyskutować o tym, co dzieje się w FIFA, a dzieje się w ostatnich dniach bardzo dużo. W ostatnich dniach to mało powiedziane, w ostatnich miesiącach, latach, no mam wrażenie, że to już taka sytuacja, w której Gianni Infantino i FIFA kontra cały świat, no bo właściwie wszyscy rzucili się do gardła Szwajcarowi.
2: A wydawało się, że Infantino już jest tak pewny siebie i tak zabetonowany na tej posadzie, że nic mu nie grozi. Więc co wydarzyło się takiego, że jednak okazuje się, że mówi się już o ewentualnych jego potencjalnych następcach, czy zastępcach?
1: No problem pojawił się, kiedy nieco ponad tydzień temu w mediach opublikowany został pomysł o powstaniu FIFA Forward Enterprise, czyli takiej spółki wewnętrznej, trochę wydzielonej z samego stowarzyszenia FIFA, spółki, która miałaby zarządzać tą komercyjną częścią wszystkich turniejów FIFA. Oczywiście wiadomo, że flagowy produkt to Mundial, i miałaby zarządzać tą komercyjną stroną, czyli sponsoringi, sprzedaż biletów, wpływy spraw telewizyjnych. Problem jednak polega na tym, że około 20% udziałów tej spółki miałoby zostać przekazane w prywatne ręce, to znaczy inwestorzy zewnętrzni mieliby nieco ponad 4 miliardy dolarów zainwestować, a te miliardy miałyby popłynąć do federacji piłkarskich dalej. No i rzeczywiście dyskusja rozgorzała, bo dużo konfederacji, przede wszystkim UEFA, CONCACAF, azjatycka, oburzyły się. Po pierwsze, dlaczego to nie jest konsultowane wcześniej z nami, czyli ze środowiskiem. I po drugie, dlatego, że jednak to jest jeden chyba już most za daleko w tym całym pościgu komercjalizacji i pozyskiwania coraz większych funduszy w ramach piłki nożnej. I mamy całą sytuację teraz, czyli przeciwstawiają się mocne europejskie federacje. Z drugiej strony z Azji czy z Afryki płynie poparcie dla Gianniego Infantino, czyli krytykujemy pomysł, ale jednak wyrażamy pewne poparcie. No, sytuacja jest bez precedensu, bo wydawać by się mogło, że już apogeum tej polityczności FIFA w tym roku jest za nami. Otóż nie, chyba dopiero przed nami.
0: No i właśnie są nowe rewelacje przedstawione przez gazetę The Telegraph, która twierdzi, że na konto byłej pracownicy UEFA, z którą Infantino miał mieć romans, wędrowały duże sumy pieniędzy i to podobno z samej UEFA taka informacja popłynęła, więc pojawiają się kolejne oskarżenia wobec Infantino.
2: Nietrafione pomysły biznesowe niektórym uchodzą na sucho, ale romanse wewnątrz organizacji niejednego już pogrążyły.
1: No tak, ale umówmy się, to już UEFA wyciąga ciężkie działa. Ja osobiście nie uważam, żeby akurat w tej branży, w tym biznesie obyczajowa historia kogoś powaliła. Biorąc pod uwagę rzeczywiście cały kontekst, jaki rywalizacji jest między FIFA a UEFA, o tym, w jaki sposób teraz UEFA i prezydent Čeferin lokuje się w opozycji do jakichkolwiek pomysłów Gianniego Infantino, no to pokazuje, że mamy już pełnoskalową wojnę medialną, tak to nazwijmy, więc tego typu historie pokazują, że już gramy w brudną grę. Ja osobiście uważam, że to nie powali Gianniego Infantino. To, co może go powalić, to, co może go odsunąć od pomysłu kandydatury do kolejnej kadencji, to fakt, że jego wewnętrzne otoczenie FIFA przestanie go popierać. Bo o ile możemy teraz sobie liczyć, ile federacji na wyborach za rok potencjalnie może go poprzeć, czy będzie to 120 czy 150, to w tej chwili nie ma znaczenia, bo prawda jest taka, że jeśli dojdzie do wyborów, to Gianni Infantino je po prostu wygra. Za mała jest na razie opozycja ze strony UEFA i innych nieprzychylnych federacji. Nawiasem mówiąc, ja nie uważam nawet, jak się tak na tym zastanowić, żeby w samej UEFA była jednomyślność. Pamiętajcie proszę, że głos ma też Rosja, ma też Białoruś, a one raczej będą za Giannim Infantino głosować. Mam też wątpliwości wewnątrz CONCACAF będzie jednomyślność, bo Meksyk już wyraził poparcie dla Gianniego Infantino. Także jeśli dojdzie do wyborów, to mamy konstans i Gianni te wybory wygra, ale chyba cała teraz opozycja gra na to, żeby do wyborów w ogóle Gianni Infantino nie ruszył, bo otoczenie FIFA, najważniejsi ludzie FIFA, którzy nie do końca wiedzieli o całym pomyśle tym FIFA Forward Enterprise, wyrazili swoje zaniepokojenie. Carlos Cordeiro, bliski doradca do spraw finansowych, zrezygnował. No więc to pokazuje, że to są tego typu sytuacje, gdzie samo otoczenie zaczyna trochę na Gianniego naciskać. Ten na razie silnie trwa. Piękne obrazki z Maroka popłynęły, list intencyjny, że to poparcie jest wyrażone przez obecny na ostatnich obradach zarząd FIFA, chociaż tak na dobrą sprawę nie wiemy, kto był na tym spotkaniu, więc nawiasem mówiąc, UEFA i opozycja wewnątrz FIFA gra na to, żeby po prostu Gianni Infantino, i to jest taka moja mała teoria, do tych kolejnych wyborów nie wystartował i żeby dokończył tę kadencję, ale Gianni, poprosimy cię już o opuszczenie. Taka jest moim zdaniem narracja wewnątrz FIFA.
0: Taką trochę lidergą tej opozycji mam wrażenie, że jest prezeska norweskiej federacji, Lise Klaveness, która tam wszczyna bunt, tak to przynajmniej odczytuję te wszystkie informacje, które do nas dopływają.
1: Lise Klaveness, Laura McAllister z Walii, która też jest wysoko w strukturach UEFA, Lise Klaveness zresztą też jest, ale prezeska norweskiej federacji od kilku dobrych lat jest takim, powiedzmy, moralnym głosem z Europy, nie tylko z Europy, bo takim moralnym głosem, jednym z niewielu na świecie, który od dawna mówi wprost, że FIFA zmierza w złą stronę, a metody działania Gianniego Infantino są nieodpowiednie. Więc to, co mówi Lise Klaveness, nie jest zaskoczeniem, bo ona już chociażby 4 lata temu przy okazji Mistrzostw Świata w Katarze też głośno protestowała. Co jest jednak istotne, to nie sądzę tak na dobrą sprawę na dzisiaj, żeby UEFA by chciała kogokolwiek w tych wyborach wystawić. Jeśli Gianni Infantino w tych wyborach wystartuje, to UEFA, wiedząc, że będzie to porażka, nie wystawi nikogo bardzo mocnego, a jeśli wystawiłaby kogoś UEFA mocnego i ten ktoś przegrałby wybory, no to na kilka następnych dobrych miesięcy, być może lat, UEFA straciłaby taki lobbingowy głos wewnątrz struktur piłkarskich, więc Lise Klaveness jako taki moralny głos na pewno będzie jeszcze niejednokrotnie coś ciekawego mówić. Laura McAllister, zobaczymy, jaki będzie pomysł. Być może rzeczywiście wspominało się o Dariuszu Mioduskim, chociaż mam wrażenie, że Europejska Federacja Klubowa, na czele której stoi Nasser Al-Khelaifi i Dariusz Mioduski, który jest wiceprezesem tej organizacji, na razie stoi z boku, jest po stronie UEFA, ale w te sprawy się nie miesza.
2: Czasu tak dużo nie ma, bo czas na zgłaszanie kandydatów jest do 18 listopada. Dzisiaj Bild pisze o takim niekoniecznie do dziś oczywistym nazwisku, ale pisze o tym, że znakomitym kandydatem na przewodniczącego, na prezydenta FIFA, a potem prezydentem byłby David Beckham.
1: No to przyznam szczerze, pierwszy raz słyszę taki pomysł. Do tej nowinki nie dotarłem. No jest to ciekawa sytuacja. Moim zdaniem David Beckham chyba nie do końca chciałby pełnić taką rolę teraz. Nie dlatego, że być może by się nie nadawał, bo trudno nam to ocenić, ale dlatego, że chyba ma świadomość, że jest to bardzo ryzykownie polityczne zadanie i myślę, że na ten moment, kiedy on dobre życie wiedzie w Miami, biznes mu się rozkręca, jakby jest nadal twarzą wielu kampanii, myślę, że prezydentura FIFA wiele tych biznesów by po prostu ukróciła. Nie wiem, ja osobiście jako David Beckham bym się zastanowił 3 razy, czy na pewno to jest dobry pomysł na teraz.
2: Ale z drugiej strony, wie pan, jak ktoś ma tyle władzy, ile ma w klubie David Beckham, no to zawsze miło jest mieć tej władzy więcej.
1: Miło jest tej władzy mieć więcej, natomiast rzeczywiście wtedy już jako prezydent FIFA nie mógłby prowadzić tych biznesów, bo statuty wyraźnie wskazują, że choć oczywiście pełnienie innych funkcji społecznych nie jest zabronione, natomiast prezesowanie klubom czy innym podmiotom zaangażowanym w biznes piłkarski jest po prostu niemożliwe.
2: Więc, no tak.
1: No, to jest myślę taka też kwestia osobistych ambicji. Ja nie uważam, żeby akurat jakiś były piłkarz teraz porywał się na takie zadanie, bo to jest rzeczywiście karkołomna sprawa, żeby trochę odczarować te struktury, które mam wrażenie przez to, w jaki sposób one funkcjonują, nie do końca będą kiedykolwiek odczarowane. Musi zajść jakaś głęboka reforma wewnątrz FIFA, którą trudno będzie przeprowadzić, bo ona nie jest w interesie obecnej ekipy i obecnego układu różnych federacji, w tych mniejszych oczywiście,
2: tak jest,
1: mówię
2: tak
1: o tych,
2: jest, tak jest.
1: Tych gorszych sportowo.
2: No bo władza władzą, a biznes biznesem.
0: Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej był razem z nami. Dziękujemy za wyjaśnienie tych wszystkich skomplikowanych kwestii wokół Światowej Federacji.
1: Dziękuję bardzo.
2: I trzymamy rękę na pulsie, bo zapowiada się, że będzie ciekawie.
0: Słuchaj, mam taką pewną uwagę, bo w tej chwili trwa dekoracja na Tour de France i Katarzyna Niewiadoma wyściskała się z Demi Vollering. A zatem może już to pór wojenny został zakopany? Nie wiem. Takie obrazki przynajmniej oficjalnie do nas płyną.

0: Myślowicy i sprzedawcy marzeń. Jeszcze jednej rzeczy nie powiedzieliśmy w związku z Tour de France kobiet i to już ostatnia rzecz dotycząca tego tematu. Siódme miejsce zajęła Dominika Włodarczyk w klasyfikacji generalnej tego wyścigu, bo tak chwalimy Kasię, nie wiadomo, ale też trzeba docenić występ tej naszej reprezentantki, która również w światowej czołówce.
1: To prawda, jak najbardziej doceniamy wysiłek włożony w ten wyścig, no bo był ogromny od pierwszego do ostatniego etapu.
0: Co ty na to, żebyśmy teraz znowu o piłce nożnej pomówili?
1: A mówiliśmy już? No, nie za wiele.
0: W związku z tym... FIFA przed chwilą całkiem długo.
1: Całe szczęście, że nie o MK Ol. Tak, jak najbardziej. Pora na najlepszą klubową piłkę w Europie.
2: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
0: Do Anglii.
3: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
4: Były transfery, o których mówiło się od kilku dobrych tygodni. Dopinają się również takie mocno zaskakujące. Ten tydzień w Premier League nie zawiódł, jeśli chodzi o ruchy na rynku. Poważnego wzmocnienia dokonał Arsenal, który po długich spekulacjach dopiął zakup Bruno Guimaraesa z Newcastle United. Kanonierzy kusili Brazylijczyka od kilku tygodni. Negocjowali wytrwale z jego pracodawcami i ostatecznie dogadali się na transakcję wartą 75 milionów funtów. Sprzedaż 28-letniego pomocnika to kolejne poważne osłabienie srok, które wcześniej straciły już Antonego Gordona i drugi filar środka pola, Sandro Tonaliego. Guimaraes był ich motorem napędowym, agresywnym, intensywnym, potrafiącym ponieść drużynę w kluczowych momentach i dorzucić gole lub asysty. Fani The Gunners naprawdę mogą cieszyć się z takiego wzmocnienia. Poważne zmiany kadrowe w Newcastle łączą się za to ze zmianą koncepcji budowy zespołu. Na St. James's Park nie trafiają już tego lata piłkarze znani z angielskich boisk z domieszką ciekawych nazwisk z innych lig, jak to miało miejsce w poprzednich sezonach, ale młodzi gracze z zagranicy, którzy dla wielu wyspiarskich kibiców mogą być wręcz anonimowi. Bazoumana Touré z Hoffenheim, Aladji Bamba z Monaco czy Sean Stier z Ajaxu to ciekawe nazwiska, ale pozostaje przy nich duża doza niepewności. Biorąc pod uwagę bardzo drogie sprzedaże, należy jednak spodziewać się, że sroki dokonają jeszcze kolejnych zakupów, które po odejściu Ediego Howe'a poukładać będzie musiał nowy menedżer, Matthias Jaisle. Zmiana na stanowisku trenera zaszła również w Liverpoolu, a tam zapowiadało się, że Andoni Iraola będzie musiał zmagać się z poważną dziurą w środku obrony. Giovanni Leoni wciąż nie wrócił na boisko po uszkodzeniu zadał poprzedniej jesieni. Joe Gomez doznał kontuzji w sparingu z Sunderlandem. Nowo ściągnięty Jeremy Jacquet wciąż odczuwa dyskomfort związany z urazem na treningu. Jedyny w pełni zdrowy stoper pierwszego zespołu to więc Virgil van Dijk. The Reds w związku z tym postanowili wzmocnić tę pozycję i ściągają z Barcelony Ronalda Araujo. Urugwajczyk ma zostać wypożyczony z opcją wykupu, która najprawdopodobniej wyniesie około 55 milionów euro. Dwudziestokrotni mistrzowie Anglii nie zapominają jednak również o ofensywie. Prowadzą bowiem rozmowy z PSG w sprawie transferu Bradley'a Barcoli, którego kwota miałaby spokojnie przekroczyć 100 milionów euro. Aktywna na rynku jest również Chelsea, która finalizuje zakup nowego lewego obrońcy, Pepa Chavarii z Rayo Vallecano. Hiszpan zapewne będzie miał wejść w buty sprzedanego do Realu Madryt Marka Cucurei. Z ciekawszych nabytków klubów spoza zwyczajowej czołówki warto wymienić przenosiny rezerwowego bramkarza Manchesteru City, Jamesa Trafforda, do Leeds United. 23-letni Anglik został bohaterem piątego pod względem wartości transferu bramkarza w historii futbolu. Pawie zapłaciły za niego 40 milionów funtów. Na murawach Premier League będziemy też oglądać dwóch utalentowanych stoperów z Ligi Portugalskiej, których łączono w ostatnich latach z wielkimi markami. Nottingham Forest ściąga ze Sportingu Usmana Diomondę, Bournemouth z kolei pozyskało z Benfiki Antonio Silva. Wyjaśniły się również losy chyba największego nazwiska opuszczającego ligę tego lata. Mohamed Salah po odejściu z Liverpoolu został zawodnikiem Trabzonsporu, który uczynił go najlepiej opłacanym zawodnikiem w historii Turcji. Egipcjanin ma już za sobą gorące przywitanie przez fanatycznych sympatyków nowego klubu. Dla Radia 357 Kacper Klasiński. Angielski espresso.
1: 17 milionów euro rocznie, to uważam, że to...
0: To byś przyjął.
1: Zaakceptował.
0: Tak, dałbyś radę. Ja chyba też. Nawet w Turcji, w Trabzonie. Ale swoją drogą, no wyglądało to niesamowicie, jak był witany przez tureckich kibiców Mohamed Salah. Naprawdę wow. No, to jest taki klub, w którym ma się uwielbienie kibiców.
1: A nie, co w Hiszpanii?
5: ¡Qué golazo, señores!
6: Por la roja moriré, soy español, con orgullo lucharemos. Hiszpanii do rozpoczęcia ligowego sezonu zostało już naprawdę niewiele czasu, ale zanim piłkarze zaczną walczyć o punkty, trwa jeszcze walka o podpisy, miliony i ostatnie miejsca w składzie. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że jeśli Rodri wróci tego lata do Hiszpanii, to trafi do Realu Madryt. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Najgorętszym tematem tygodnia jest nagły zwrot w stronę Barcelony. Według zgodnych informacji hiszpańskich mediów, Rodri dał Barcelonie zielone światło na rozmowy z Manchesterem City. Katalończycy złożyli pierwszą ofertę, która została odrzucona, ale negocjacje trwają. Rodri oczywiście piłkarzem Barcelony jeszcze nie jest, ale to Barca przejęła w tej chwili inicjatywę. Real też nie próżnował. W czwartek oficjalnie sprowadził z RB Lipsk 19-letniego Jana Diamandé, który podpisał kontrakt do 2033 roku. Według Asa i Marki Real zapłacił 125 milionów euro plus bonusy, które mogą podnieść tę kwotę do 140 milionów. Tym samym Diamandé został najdroższym transferem w całej historii klubu, przebijając dotychczasowy rekord Jude'a Bellingama. Tego samego dnia Vinicius Junior przedłużył kontrakt z Realem do 2032 roku. Na boisku drużyna José Mourinho wygrała w Budapeszcie z Ferencvarosem 2-1. Bramki zdobyli Mario Rivas i Carlos Espi. Barcelona miała z kolei nietypowy wieczór w Udine. Dwa mecze, każdy po 45 minut. Najpierw zwycięstwo 1-0 z Nottingham Forest po rzucie karnym Rafini, potem porażka 0-1 z Udinese. Trofeum zostało więc we Włoszech, a Hansi Flick dostał jeszcze trochę materiału do przedsezonowych poprawek. Poza boiskiem Barca wypożyczyła Marka André Ter Stegena do Ajaxu, a w Atletico Madryt Thiago Almada po jednym sezonie odchodzi definitywnie do River Plate. A jeszcze na koniec mocny akcent z Vigo. Celta rozbiła Sassuolo 4-1, a Hugo González potrzebował zaledwie 4 minut, żeby skompletować hat-tricka. Trafiał w 83, 85 i 87 minucie, kompletnie rozbijając włoską defensywę w samej końcówce. Dla Celty to bardzo efektowne zamknięcie kolejnego etapu przygotowań i sygnał, że forma ofensywna zaczyna przychodzić w odpowiednim momencie. Jeśli ktoś szuka bohatera końcówki hiszpańskiej pretemporady, właśnie dostał bardzo mocną kandydaturę. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
1: A my przenosimy się z boisk angielskich i hiszpańskich na polskie za 15 minut. Trzeci dzisiejszy mecz Jagiellonia-Widzew. Daliśmy dzisiaj z siebie wszystko i się żegnamy.
0: Maciej Karolak nas realizował, a prowadzili
1: Tomasz Gorazdowski
0: i Mateusz Kuźniewski. No
1: dziękujemy.
0: To do domu.

Dobry wieczór Państwu, Tomasz Hatylak. Kłaniam się bardzo nisko i pozdrawiam serdecznie redaktora Daniela Wyszogrodzkiego, który na zasłużonym urlopie. Mamy dzisiaj, proszę Państwa, klucz do autostrady i pojedziemy nieśpiesznie i tak, z rozwagą, ale chyba będzie dużo przyjemności, dużo panów, dużo gitar, dużo afrykańskich, amerykańskich przede wszystkim brzmień, a zaczęliśmy od utworu, który jest jednym z moich ulubionych utworów Johna Batiste, licencjonowanego geniusza, tak niektórzy o nim mówią. John jest nie tylko moim i Daniela ulubionym artystą, ale również bohaterem płyty, która już niebawem, która za parę dni, która jest zatytułowana Black Mozart i to jest album, do którego dzisiaj jeszcze na pewno powrócę. A teraz, proszę Państwa, mała nowość. Leon Bridges.

Leon Bridges to gwiazda teksańskiego soulu. To ciemnoskóry artysta, który często się daje fotografować w swoim wielkim teksańskim kapeluszu i to jest jeden z moich ulubionych twórców. To jest, proszę Państwa, zapowiedź płyty, która już niebawem, bo premiera Happiness Anytime przed nami w połowie września. I to jest taki mój pomysł, żeby nawiązać do tego, co miałem okazję przez krótką chwilę obserwować, mianowicie warszawskiego, w zasadzie podwarszawskiego African Beats Festival, czyli festiwal, o którym już Państwu tydzień temu opowiadałem. Pojechałem tam na moment, przede wszystkim, żeby zobaczyć moich ulubionych Tammy Crest i mogę Państwu powiedzieć, że to jest na pewno miejsce, gdzie chciałbym wrócić i to jest na pewno fenomenalny festiwal, który w zalewie dość podobnych do siebie produkcji, które akcentują mainstream polskiego popu i mieli bardziej udane powroty różnych artystów, tu energią, autentycznością, dobrą atmosferą i tym afrykańskim groove'em po prostu wiało na kilometr, pomimo różnej pogody. To tyle na temat African Beats Festival. Leon Bridges to przed nami, a teraz, proszę Państwa, kolejna nowa płyta.

Za nami Derecho Demonico, to jeden z trzech utworów, który zapowiada tą nową płytę. Płytę fenomenalnego artysty, który występuje doskonale sobie radząc solo. Znany jest oczywiście z The White Stripes i z paru innych projektów, do których jeszcze dzisiaj pewnie wrócimy. Natomiast ja przyznam, że po paru ostatnich produkcjach miałem takie poczucie, że może Jack to już nie jest taki mój najbardziej ulubiony amerykański rockowy blues. Ta płyta mi tą wiarę przywraca, jest doskonała i bardzo ją Państwu serdecznie polecam. I z Frozen Charlotte jeszcze jeden utwór Neighbors Blues.

have nothing good.

Tak, to sfuzowana, szalejąca, bluesowa gitara Jacka to jest coś, co mnie strasznie do tej muzyki zawsze przyciągało. I pozwólcie państwo, że teraz sięgnę po jedną z moich ulubionych piosenek, którą Jack White napisał. To jest jego wersja Murder Ballad, utwór Carolina Drama. To jest piosenka o wieloznacznym bardzo przekazie i o bardzo skomplikowanej treści. Dlatego zachęcam państwa, żebyście państwo słuchali szczególnie uważnie tego tekstu o mleku, o mleczarzu, o pastorze i o tym podłym i złym zakończeniu. Carolina Drama.

to ponura ballada o mrocznym mleczarzu. To oczywiście żarcik. Proszę Państwa, teraz pierwszy z trzech głównych bohaterów dzisiejszej audycji, Chris Stapleton, jeden z moich najbardziej ukochanych artystów i jeden z tych, na których koncertach bardzo chciałbym się znaleźć, na którego koncert chciałbym się bardzo wybrać, ale niestety jeszcze to przede mną, więc myślę, że to kwestia czasu. Bardzo jestem zdeterminowany, żeby to się udało. A proszę Państwa, do pomysłu, żeby zaprezentować troszkę z dorobku Chrisa Stapletona z jego wykonań w duetach, naprowadziła mnie na ten pomysł właśnie ta piosenka.

Mumford & Sons, Chris Stapleton. To jest utwór z nowej płyty Mumford & Sons, bodajże z lutego tego roku, Praise Fighter. I tutaj mamy, proszę państwa, ten fenomenalny baryton Stapletona i tenor Marcusa Mumforda. I teraz, proszę państwa, pomyślałem sobie, że połączę dwa utwory. Bohaterem jest standard muzyki bluesowej, Oh Well, Peter Green, 69 rok, wczesne Fleetwood Mac. I chciałbym państwu ten utwór zaprezentować w dwóch wykonaniach. W pierwszym przypadku to fragment z płyty Slasha sprzed dobrych paru lat, Orgy of the Damned, a w drugim wykonaniu moi ulubieni Black Crowes i Jimmy Page, też sprzed paru lat. Pozwólcie państwo, że może w ten sposób fajniej będzie porównać oba wykonania, Oh Well, na dwa razy.

Chciałbym Państwa zapytać, które wykonanie UL cenią Państwo wyżej? tomasz.chatylak@radio357.pl no i też media społecznościowe radia do Państwa dyspozycji. Ja przyznam, że najchętniej, jak mówią niektórzy prawnicy, zmerdżowałbym gitarę Led Zeppelin z głosem Chrisa Stapletona, bo w ogóle to myślę, że wszystkie te zespoły, może najmniej Guns N' Roses, ale to też bardzo mi bliski zespół, ale Led Zeppelin i The Black Crowes to są bardzo dobre rockowe adresy. Ciekaw jestem bardzo Państwa zdania, a teraz proszę Państwa utwór, który jest oficjalnym hymnem amerykańskiego stanu Louisiana.

spośród wielu coverów, utworów, które mógłbym zaprezentować Chrisa Stapletona, wybrałem tą piosenkę, bo jest według mnie wyjątkowa, jest przede wszystkim piękna. Ten taki wolny, mroczny, bagienny blues. A po drugie, i chyba najważniejsze, to jedna z niewielu okazji, żeby Chris grał drugi głos, bo Morgan Stapleton, czyli jego żona, w tej piosence śpiewa ten pierwszy głos. You Are My Sunshine. Rzeczywiście oficjalna piosenka stanu Louisiana. A teraz pozwólcie państwo, że wrócimy do czasów, kiedy Chris Stapleton nie był szczególnie znany i kiedy debiutował w zespole The Steel Drivers. Never would have had

banjo, które gra w tempie, jakby podróżowało pociągiem przez amerykańską prerię, skrzypce, soulowy wokal Chrisa Stapletona. To jest piosenka, którą uwielbiam. Myślę, że mogę tak powiedzieć, że ją po prostu pokochałem od pierwszego usłyszenia, a pokochałem ją nie dlatego, że ją poznałem na debiutanckiej płycie The Steel Drivers z udziałem Chrisa Stapletona, zanim ruszył swoją dalszą pełną sukcesu w drogę, tylko usłyszałem ją po raz pierwszy na tej właśnie płycie.

Zanim Państwa zapytam, czy wolicie Państwo oryginał, czy może ten oto cover w wykonaniu Adele, to chciałbym powiedzieć, że z głosów, które do mnie już zdążyły dojść, to mniej więcej, mówię tutaj o Well i o Państwa ocenie obu wykonań tego wspaniałego bluesowego standardu, to te głosy w przypadku tych dwóch wykonań rozkładają się mniej więcej porówno, z czego się bardzo cieszę. A teraz pozwólcie Państwo, że wrócimy znowu jeszcze na moment do wczesnych lat i wczesnej kariery Chrisa Stapletona. I teraz fragment z jego drugiej płyty z The Steel Drivers. I jest to utwór o leczniczych właściwościach nalewki z dobrej, może nie nalewki, bimbru z dobrej kukurydzy.

Myśl mnie taka naszła, że na jednym z koncertów nie dalej niż przedwczoraj African Beats Festival usłyszałem opowieść o edukacyjnym oddziaływaniu orzechów z nerkowca. I to była afrykańska opowieść na afrykańskim koncercie, a tutaj no, good corn liquor. Także co kraj, to obyczaj. Proszę Państwa, z Chrisem Stapletonem się za chwilkę rozstaniemy, ale zanim się rozstaniemy, to pozwólcie Państwo utwór, który nagrał razem z naszym drugim bohaterem dzisiejszej audycji, czyli z Willie Nelsonem i również z gościnnym udziałem Derek'a Chucksa, którego tu też w tym miejscu nie należy przedstawiać, nie muszę przedstawiać. I panowie wykonują utwór, jeden z pomnikowych utworów Willie'ego Nelsona, Always on My Mind.

To wykonanie Always On My Mind to jest fragment koncertu z Nashville z roku 2019, jednego z rozlicznych i zasłużonych jubileuszów i koncertów specjalnych, który Willie Nelson od czasu do czasu grywa, albo które są na jego cześć organizowane, i do jednego jeszcze takiego koncertu na pewno wrócimy. A teraz chciałbym Państwu zaprezentować przykład, że ta country America może iść ręka w rękę z bardzo takim nawet ortodoksyjnym, ciemnym myśleniem o amerykańskiej muzyce korzeni, bo mam tu na myśli mariaż muzyczny między Wyntonem Marsalisem, sam o sobie mówi strażnik tradycji ortodoksji jazzowo-bluesowej, i właśnie Willie Nelsonem z roku 2007, płyta Two Men with the Blues, i z niej Stardust.

0: Nawet bez nieskazitelnej jazzowej intonacji. Willie Nelson świetnie sobie daje radę w tej piosence. Teraz, proszę Państwa, jego własny utwór Rainy Day Blues.
1: Well, it's cloudy in the morning, gonna be raining in the afternoon.

A teraz, proszę Państwa, płyta o bardzo dobrze dobranym tytule, Long Story Short, bo ten tytuł to jest tytuł płyty z okazji 90-letnich urodzin artysty. Willie Nelson nagrał tą płytę parę lat temu. To jest materiał z koncertu w hollywoodzkim Hollywood Bowl. I jest to fantastyczny przekrój całej amerykańskiej, najlepszej moim zdaniem, sceny muzycznej i panorama artystów, którzy chcieli, nadawali się do tego, żeby dobrze ten hołd jubilatowi oddać. Ja mam dla Państwa z tej płyty dwa utwory. Najpierw, wydaje mi się, bardzo, bardzo, bardzo wieloznaczny tytuł. Are There Any More Real Cowboys w wykonaniu Willego Nelsona, Nila Younga i Stevena Stillsa.

0: A teraz, proszę Państwa, króciutki, ale też bardzo istotny utwór. Willie Nelson nagrał go z Keithem Richardem. We Had It All.
1: I can hear the wind blowing in my mind, just the way it used to be.

Country and Western w wykonaniu Williego Nelsona i Keitha Richarda. To, proszę Państwa, kończy część Amerykana, jak tu już niektórzy z Państwa słusznie zauważyli. I chciałbym teraz Państwa poprosić o uwagę i zapytać, czy moglibyśmy razem posłuchać utworów zespołu, który jest dla mnie zespołem szczególnym. Dlatego, że z jednej strony to jest zespół jeden z moich ulubionych, a z drugiej strony mam do niego taki trochę z dystansem stosunek. Mówię o tym, że Dire Straits, bo o tym tutaj mowa. I jak byłem w wieku licealnym, uchodziło za zespół dla starszych chłopców. Później, jak już się muzyką zacząłem trochę bardziej interesować, to było dla mnie synonimem pewnego brzmienia, pewnego stylu muzycznego, pewnej estetyki, która mi się oczywiście podobała i nadal mi się bardzo podoba, ale która jest taka, no właśnie, chyba łatwa do skategoryzowania, bo ktoś pisze na przykład o tym, jakiej muzyki słucha Dire Straits. To wszyscy wiedzą, o co chodzi. I teraz chciałbym troszkę to wszystko odczarować, też żeby było jasne. Ja Marka Knopflera uwielbiam, mam jego wszystkie solowe płyty i uważam, że to jest jeden z najwybitniejszych muzyków, których można podziwiać i za nimi podążać. Natomiast do Dire Straits wracam rzadziej. I chciałbym teraz z Państwem posłuchać trochę utworów koncertowych. To jest składanka live 1978-1992 i zapytać Państwa, jak tak dzisiaj brzmi Dire Straits.

0: to bardzo klasyczne dla mnie utwory Dire Straits. A teraz, proszę Państwa, utwór, który dla mnie był chyba pierwszym takim ważnym utworem Marka Knopflera i jego zespołu. I pamiętam, jakie wrażenie to na mnie zrobiło ogromne, kiedy po raz pierwszy słyszałem na dobrej klasy sprzęcie ojca mojego kolegi z liceum to właśnie wykonanie. I później wiele, wiele lat słuchałem tego na różnych wystawach i w różnych miejscach. Natomiast teraz pomyślałem, że Private Investigations, bo o tym właśnie utworze myślę, może też dobrze zabrzmieć w wersji koncertowej. Tutaj z Hammersmith Odeon z roku 1983.
1: There you go.

solo w Private Investigations przejmujące, nawet w wersji koncertowej. Bardzo Państwu dziękuję za głosy, za komentarze. Pozdrawiam Pana Adama, Panią Patrycję, Pana Artura. Dziękuję serdecznie za Wasze głosy. Pozwólcie Państwu jeszcze jeden fragment z tego przekrojowego wyboru koncertów wczesnego Dire Straits, Once Upon a Time in the West.

Once Upon a Time in the West to jest takie trochę luźne nawiązanie do twórczości Sergio Leone, bo to nie jest muzyka z jego westernu, tylko w pełni autorska kompozycja Marka Knopflera i fragment z płyty Communique z roku 79. Proszę Państwa, ja najczęściej grywam w audycji Daniela muzykę amerykańską, gitarową i opartą o bluesowo-rockowe korzenie, ale czasem zdarza się inaczej. I powód dla tego jest troszkę inny i też wydaje mi się interesujący. Mianowicie mamy przed sobą utwór z nowej płyty Larsa Danielsona i jest on tutaj prezentowany po to, żeby przedstawić Państwu koncert, który Lars Danielson będzie miał w Warszawie 18 sierpnia w radiowym studiu S1 Lutosławskiego. Mam dla Państwa wejściówki na ten koncert, więc posłuchajcie, jeżeli można, tego materiału, który przed nami.

Lars Danielsson Liberetto w programie A Homier and Beyond, 18 sierpnia Warszawa. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Ja już się będę z Państwem żegnał i pomyślałem sobie, że pożegnam się utworem Johna Batiste. No bo od niego właśnie zaczęliśmy dzisiejszą audycję. Pomyślałem również, że będzie to jakiś maleńki ukłon w stronę pani redaktor Agnieszki, która niebawem od 22:00. I żegnam się z Państwem fragmentem nadchodzącej płyty Alla Blues Johna Batiste. I jest to jego reinterpretacja Ronda alla Turca Mozarta. Kłaniam się nisko, Tomasz Hatylak.

Ktoś by powiedział, że początek audycji to powinno być coś optymistycznego, a my rozpoczynamy utworem Danse Macabre. Camille Saint-Saëns, francuski kompozytor, napisał ten utwór w 1874 roku. No i jak Państwo pamiętają, co to jest Danse Macabre, no to takie śmiertelne, bo śmiertelny taniec, i rzeczywiście inspirował się starą legendą, która głosi, że o północy w noc zaduszną śmierć siada na cmentarzu, stroi skrzypce i przygrywa szkieletom do tańca. A tam gdzieś w tle pieje kogut, no i oczywiście wszyscy wracają do grobów. Także taki mamy klimat. 3:23. Rafał Gęsty-Grzebalski za konsoletą akurat odwrócił się, kiedy robiłam nam wspólne zdjęcie na Facebooka zapowiadające tę audycję, ale może jeszcze się do Państwa uśmiechnie, kto wie. A przy mikrofonie Agnieszka Szwajgier. To audycja Dawniej niż wczoraj w Radiu 357. Na początek przenosimy się do Buenos Aires, a właściwie to chyba do Warszawy, bo to polski zespół przed nami.

Patagonia. Patagonia i zespół Bando Negro, czyli polska, jak już wspomniałam, orkiestra tangowa. No a Patagonia pochodzi z albumu Tanuevo, czyli pewnie takie połączenie tango nuevo, nowe tango. Gościnnie, proszę Państwa, zagrał na tym albumie Pipi Piazzolla, czyli wnuk Astora Piazzolli, więc to nie tylko hołd dla tanga nuevo, ale też taka, no, rodzinna kontynuacja. A tymczasem Państwo się ze mnie nabijają pod postem na Facebooku, bo pan Wojtek napisał, że już myślałem, że pani redaktor ugrzęzła w tym średniowieczu i nie wyrobi się do radia. A pan Łukasz dziwi się, że dziś jestem bez miecza. Owszem, wczoraj Zielony Żoliborz był z zamku w Liwie. Nieco średniowieczne klimaty, ale dziś już, jak państwo słyszą, jesteśmy w nieco późniejszych czasach. I owszem, wyrobiłam się, powróciłam ze średniowiecza. No a teraz z tego ognistego tanga przechodzimy do zupełnie innego rodzaju spokoju, bo przeniesiemy się na pola elizejskie.

Le Talens Lyric i słynny fragment opery Glucka, Orfeusz i Eurydyka. Nieco sporo tego Orfeusza ostatnio, ale no, utwory są piękne, bo jak Państwo słyszeli, to solo fletu, które rozbrzmiewa w akcie drugim, to jest moment, kiedy Orfeusz trafia do pól elizyjskich, krainy szczęśliwych dusz. No i ten flet, czy te części nazywane są po prostu tańcem błogosławionych duchów. To chyba jeden z najbardziej znanych fragmentów muzyki fletowej w ogóle, w muzyce klasycznej. To teraz chwila czegoś zupełnie współczesnego, a później dużo, dużo fortepianu.

Dreamscapes i Unique Tanzil, Deutsche Symphony Orchester Berlin, a Tanzil to pewnie Państwo kojarzą, indonezyjska kompozytorka, pianistka i wspominałam o niej przy okazji, przy pewnie kilku okazjach, ale na pewno mówiłam o tym, że kompozytorka ma taki autorski cykl Hum Me a Melody, Zanuć Mi Melodię, i na swoich mediach społecznościowych pokazuje właśnie, że zatrzymuje ludzi na ulicy, prosi ich o to, żeby zanucili jakąś melodię, niekoniecznie znaną, może być coś zupełnie nowego, coś, co właśnie przychodzi im do głowy, tym przechodniom, i później wraca do swojego domu, do swojego studia nagraniowego i te melodie aranżuje, dodaje do tych melodii orkiestrę, właśnie smyczki, również perkusje, i w ten sposób powstają no naprawdę takie budzące wrażenie, robiące wrażenie utwory. Obiecałam fortepian i tak też będzie, ale ach, widzą Państwo, bo jeszcze tutaj nie wspomniałam o harfie, a teraz zdaje się mamy harfę, ale harfę z towarzyszeniem fortepianu.

No i tak jak Państwo słyszeli, był taki moment, kiedy ta harfa została sama, taka widmowa kadencja nastąpiła, orkiestra zostawiła, rozpłynęła się zupełnie, zostawiła harfistę samego, a to jest zaledwie fragment części drugiej. Joe Hisashi wydał nowy album Royal Philharmonic Orchestra i Emmanuel Kayson na harfie. To jest środkowa część i Hisashi napisał specjalnie właśnie dla Kaysona, pierwszego harfisty Los Angeles Philharmonic, ten koncert na harfę i panowie, zdaje się, że chyba w 2024 w listopadzie już premierę tego utworu zaliczyli w Walt Disney Concert Hall i nieco niespokojna ta część, widmowa kadencja. Kayson gra tak bardzo muskularnie, wojowniczo, znacznie bardziej ostro niż zwykliśmy słyszeć dźwięk harfy. Także taka ciekawostka, ale to nie jedyny nowy album w audycji Dawniej niż wczoraj, bo swoją premierę również ma Bruce Liu.

Nocturne des Dur, opus 27, numer 2 Fryderyk Chopin i Bruce Liu, kanadyjski pianista, który niedawno w 2021 roku wygrał Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. No i ten Nocturne to chyba jeden z najbardziej znanych utworów Fryderyka Chopina, ale proszę zwrócić uwagę na to, jak Bruce Liu prowadzi tu frazę. Bardzo swobodnie, bez cienia sztywności, tak jakby improwizował tę muzykę na żywo. Za 28, dobrze powiedziałam, bo zawsze to trudniejsze w tę stronę, za 28 minut będzie 23. Pan Igor napisał, o panie Igorze, chyba się pan nie wstrzelił, albo to raczej ja się nie wstrzelę, bo pan Igor napisał, jesteśmy w drodze między Hanowerem a Amsterdamem. Wujek Michał, który jest kierowcą, bardzo prosi o coś żywiołowego na drogę. Panie Igorze, to nie wiem, czy pana nie zmartwię, chociaż z drugiej strony ten Bruce Liu będzie chyba trochę bardziej żywiołowy niż ten poprzedni.

Reverie, czyli marzenie, to jeden z najwcześniejszych, najbardziej znanych utworów Claude'a Debussy'ego, napisany, gdy kompozytor miał zaledwie 20 kilka lat. Choć sam Debussy później uważał, że jest to utwór może prosty, sentymentalny, ale publiczność go pokochała i również Bruce Liu chyba go pokochał, skoro zdecydował się, że ten utwór znajdzie się na jego najnowszej płycie. Dziś rzeczywiście nostalgicznie, fortepianowo, ale z drugiej strony pora też taka słuszna. Jeszcze mamy wciąż niedzielę, wciąż możemy się rozpłynąć nieco właśnie na przykład w marzeniach. Stąd pewnie ten wybór utworu Reverie. A teraz dobra wiadomość dla fanów Marty Argerich, bo pani Marta ogłosiła na swoim Instagramie oficjalnie, że tutaj się produkcja dokumentalna szykuje. A za chwilę powiem o tej produkcji więcej, ale najpierw oddajmy głos, oddajmy klawisz, jak to powiedzieć najlepiej, gęsty, oddajmy fortepian artystce.

części koncertu fortepianowego e-moll. Fragment zaledwie, bo cały koncert jest no przecież dłuższy, znają go Państwo dobrze, bo jest grywany często w konkursach chopinowskich. A tu Marta Archerich, która w 65 roku wygrała 7 konkurs chopinowski. To wtedy, kiedy Gęsty się urodził, więc tutaj sobie żartowaliśmy, że się rodził, a tu Marta Archerich sobie, no nie powiem, że plumkała, bo ona nie plumka, ona po prostu gra z prawdziwego zdarzenia. Pan Wojciech napisał, że uwielbia ten początek koncertu e-moll i że tutaj fajnie w nieco żywszym tempie, bo tradycyjnie gra się to w tempie allegro żółwiato. Piękne określenie, zapamiętam. Ja z kolei uwielbiam ten fragment, kiedy wchodzi fortepian. Takie perełeczki się tam snują i no jest to wybitne dzieło i zawsze czekam na te finały konkursu chopinowskiego, żeby je usłyszeć. Ten koncert. Wspomniałam o tym, że premiera dokumentu z Martą Archerich w roli głównej planowana jest na październik tego roku. Nie znamy jeszcze szczegółów, ale wydaje się, że to będzie ciekawa produkcja, bo reżyser Martin Mirabel przez 10 lat podążał za Martą Archerich. No i to chyba będzie taki pogłębiony dokument, bo podobno jakieś zakulisowe życie pianistki, no to wiadomo, ale i rozterki, i rozmowy z córką, i tutaj taki fragment córki opowiadającej o tym dokumencie. Moja mama w pewnym sensie jest nieustającą frustracją. Jest niezadowolona ze swojego życia, poszukuje czegoś innego. To także trudne doświadczenie dla mnie, dla bliskich jej osób. Kiedy wychodzi na estradę, cała promienieje, wszyscy to widzą. Nawet kiedy mówi, że nie jest pewna, czy zagrała tak, jak powinna. Jest coś niezwykle energetycznego w jej postawie, sposobie bycia. Poza sceną traci siłę. Podjęcie decyzji w jakiejkolwiek sprawie stanowi dla niej problem. Ma mnóstwo wątpliwości, ale wszystkie znikają, kiedy gra. Jest wtedy szczęśliwa i spontaniczna. No czy nie piękniej można napisać o sztuce, o muzyce? Jestem ciekawa, zachęcam Państwa, czekamy do października i na pewno będziemy oglądać. Za 10 minut 23, jeszcze dwa utwory przed nami.

Sea Lullaby, Eric Whittaker i Lavinia Mayer oraz World Choir for Peace. Eric Whittaker napisał ten utwór na podstawie wiersza Kiplinga z Księgi Dżungli, no bo wówczas planowano animację, której bohaterką miała być biała foka, która śpiewa cicho, cicho swojemu młodemu. No stąd pewnie kołysanka, ale film ostatecznie odwołano, proszę Państwa, na rzecz produkcji filmu Kung Fu Panda. No to tam już zupełnie inny rodzaj muzyki był potrzebny, ale kompozytor nie porzucił tej melodii, śpiewał ją swojemu synowi na dobranoc i taka piękna wersja churalna w towarzystwie harfy Lavinii Mayer. No i chyba to już koniec, nie tak zupełnie, bo oczywiście dalej mamy dla Państwa kolejne audycje, ale na dziś z muzyką klasyczną to już prawie, zdaje się, że audycja nam mija, a na koniec Sir Anthony Hopkins. Już wspominałam Państwu, że komponuje, bo nie tylko aktorem świetnym jest, i teraz nowy jego album przed nami, kolejny utwór Tara. Tym razem Tarę napisał dla swojej siostrzenicy. I w takich pięknych dźwiękach dziś się stapiamy. Bardzo się Państwu kłaniamy. Dziękujemy, że byli Państwo z nami w audycji Dawniej niż wczoraj. Rafał Grzebalski, Agnieszka Szwajgier. No i pozostawiamy Państwa z pięknymi melodiami. Dobrej nocy.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: Radio 357.

przejmuje stery po Agnieszce Szwajgier i zapraszam na kolejną wakacyjną podróż szlakiem zła. Dziś będzie to podróż do Wiednia, więc trochę w tych klasycznych klimatach pozostaniemy, ale tylko trochę. Wiedeń to, proszę Państwa, miasto, które rozkochuje w sobie miłośników muzyki klasycznej, klasycystycznej architektury, opery, kawy i tak dalej, i tak dalej. Każdy powód, by odwiedzić Wiedeń, jest dobry. Ale czy wspomnienia o zbrodniach, jakie się w tym mieście dokonywały, mogą zniechęcić albo nawet zachęcić do podróży? Nad tym będziemy się dzisiaj zastanawiać. Chociaż ruszamy do Wiednia, to będzie dzisiaj również wizyta w Los Angeles. Ale o tym może nieco później. W początku lat 90. stolicą Austrii wstrząsnęła seria makabrycznych morderstw, które dokonywały się na prostytutkach. Był taki czas, że Wiedeń należał do jednych z najbezpieczniejszych miast na świecie. Bo w sumie do lat 90. policja nie miała tam żadnego przypadku seryjnego zabójstwa. Zabójstwa zdarzały się niezbyt często. Policjanci, którzy byli przyzwyczajeni raczej do spokojnego trybu pracy, byli zszokowani, że prawdopodobnie mają przed sobą wyjątkowe śledztwo, pierwsze w ich historii, takie dotyczące seryjnych zabójstw. A wszystko zaczęło się od tego, że wiosną 91 roku znaleziono zwłoki kobiety w lesie wiedeńskim. Kobieta była naga, leżała twarzą do ziemi. Dodatkowo zabójca rozłożył jej nogi w taki sposób, że części intymne od razu rzucały się w oczy. Wokół szyi ciało owinięte było pończochą. No i ta pętla, skomplikowana. W takim sensie skomplikowana, że wskazywała na to, że sprawcą był ktoś, kto zna się na wiązaniu supłów. Wiedział, jak ją zaciskać i rozluźniać. Tak jakby celowo przedłużał cierpienie ofiary. Tą ofiarą była Blanka Bokowa, która, jak się okazało, nie była pierwszą ofiarą seryjnego morderstwa.

opiekuńcze instynkty Dundys. Oszukał szefów austriackiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Oszukał amerykańskich śledczych. Oszukał nawet ludzi mediów, artystów. W sumie oszukał całą Austrię. W latach 90-91 zamordował 11 kobiet. Zabijał dla przyjemności, bez wyraźnego motywu. Oto mroczna historia Jacka, właściwie Johanna Unterwegera.

Może to niezbyt wyszukana kompozycja jako ta otwierająca dzisiejsze opowiadanie o historii Johanna Unterwegera. Zapewne za czasów jego dzieciństwa i początków lat zbrodniczego życia Dunaj również był modry i piękny. Na przebieg wczesnych lat Jacka Unterwegera można powiedzieć był bardzo podobny do tych, które znamy z opowiadań o innych zbrodniarzach. Trudne dzieciństwo, traumatyczne doświadczenia. Jack urodził się 19 sierpnia 1950 roku w Styrii. To taki austriacki land, który wówczas znajdował się w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Matka Jacka, Teresa, zaszła w ciążę z amerykańskim żołnierzem, Frankiem Van Blarcombem, i porzuciła bardzo wcześnie nowonarodzonego Jacka, oddając go na wychowanie dziadkom. Chłopak regularnie uciekał z domu, wykazując skłonności do włóczenia się po okolicy. Z czasem rodzina zdecydowała się go oddać do innej, bardziej doświadczonej, ponieważ dziadkowie nie potrafili już sobie poradzić z wychowaniem trudnego chłopca. Już jako nastolatek postanowił zostać sutenerem, angażując się w świat prostytucji. Utrzymywał bliskie kontakty z prostytutkami, które poznał, mając zaledwie 14 lat. I złożył im propozycję, aby zostały jego partnerkami w interesach. Jack miał takie ambicje, by zarabiać w ten sposób. Ale rzeczywistość okazała się brutalna, bo na życie musiał zarabiać ciężką pracą fizyczną, na kolei, w kamieniołomie, również jako robotnik komunalny czy kelner. W maju 1965 roku, chcąc udowodnić, że jest twardy, zaczął wyśmiewać znajome prostytutki, grozić im nożem. Sytuacja zakończyła się tak, że prawdziwy sutener pojawił się w barze, zlał go, wyrzucił z lokalu, a wcześniej jeszcze zabrał nóż i okradł. Jack wówczas postanowił ruszyć w podróż po Europie, szukając nowych miejsc, gdzie mógłby kontynuować swoje przestępcze działania. W każdym z odwiedzonych miast dochodziło do podobnych incydentów, co znacznie przyciągało uwagę policji na Jacka. W sumie sprawy karne były prowadzone przeciwko niemu aż 15 razy. A każde takie zdarzenie miało miejsce w odstępie kilku miesięcy. Gdy miał 24 lata, Jack Unterweger został aresztowany za brutalne zamordowanie 18-letniej Margaret Schaeffer. Na oczach licznych świadków opuścił z nią bar, a 4 godziny po tym incydencie odnaleziono ciało dziewczyny. Miała biustonosz przewieszony na szyi. Morderca twierdził, że Margaret nie tylko ukryła przed nim część swoich zarobków, ale również roztrwoniła je, czego ten nie mógł zaakceptować. Podkreślał, że nie dopuszcza kompromisów ani oszustw ze strony kobiet, co według jego przekonania usprawiedliwiało tragiczne rozwiązanie, jakim było odebranie życia. Nie obyło się oczywiście bez odniesień do tego, że mama prawdopodobnie była prostytutką, dziadek alkoholikiem, a obecność tych osób w jego opowieści miała tłumaczyć głęboko zakorzenioną emocjonalną wrażliwość. Sąd, przed którym Jack stanął wkrótce po dokonaniu zbrodni, nie uwierzył opowieściom o wewnętrznych zranieniach. Brak skruchy, natomiast ujawniony przez oskarżonego, został potraktowany z najwyższą surowością. W związku z czym, zamiast przewidzianej kary 15 lat pozbawiania wolności, Jack został skazany na dożywocie. Prawdopodobnie pamięć o nim zginęłaby wraz z nim w murach więziennych, bo przecież był anonimowym przestępcą, odsiadując swoją karę przez 40, 50, 60 lat. Prawdopodobnie nie zostawiłby po sobie żadnego śladu, a jego życie nie budziłoby większego zainteresowania. Ale w postępowym więzieniu, które nie tylko karało, ale też starało się resocjalizować więźniów, wydawano literacki magazyn. A tak się złożyło, że Unterweger, choć był osobą nieuczoną, niewychowaną, to jednak bardzo bystrą, zdolną do nauki. Zrozumiał, że pisanie opowiadań do więziennego magazynu to zajęcie, które cieszy się uznaniem i jest doceniane przez administrację zakładu karnego. Dlatego zaczął tworzyć różnego rodzaju przypowieści i krótkie notatki, które wkrótce miały stać się kluczem do wyjścia na wolność.

To motyw muzyczny z filmu Blaszany bębenek według powieści Gintera Grassa. To nazwisko w dzisiejszej historii swoją drogą jeszcze się pojawi. Pobyt w więzieniu był dla Unterwegera początkiem kariery celebryty. W więzieniu nauczył się czytać, pisać i dość szybko zaczął robić z tego użytek. Podczas pobytu w murach więziennych redagował gazetę. Pisał też wiersze, sztuki, a nawet opowiadania. No ale kulminacyjnym punktem okazało się napisanie autobiografii. Dosłownie, tłumacząc z niemieckiego czyściec albo podróż do więzienia. Steigefeuer oder die Reise ins Zuchthaus. Jackowi Unterwegerowi udało się ją wydać w 1984 roku. No i co tu dużo mówić, książka od razu stała się przebojem. Pozwoliła mu zaistnieć nie tylko jako pisarz, ale jako osoba zresocjalizowana, czym skutecznie zaczął manipulować opinię publiczną. Rok później założył też czasopismo literackie Wortbrücke, które miało się stać platformą dla początkujących pisarzy. Jack nawet nie zarobił na tym czasopiśmie w takim sensie finansowym, ale zyskał coś równie cennego. Jego wizerunek zaczął odnosić sukcesy i uzyskał wsparcie artystów. W 1986 roku ponownie Unterweger zaliczył sukces, bo jego nowa sztuka, zatytułowana Krzyk rozpaczy, zdobyła prestiżową nagrodę dla najlepszego dramatu roku w Austrii. Pod koniec lat 80. Jacka Unterwegera znał już w zasadzie każdy Austriak zainteresowany kulturą. Jego nazwisko pojawiało się w mediach. Wzbudzał emocje, a sam stał się takim symbolem triumfu talentu nad przeciwnościami losu, jakiego jeszcze nie widziano. A potem zaczęły się dziać rzeczy przedziwne, bo w kraju narodził się ruch, który domagał się uwolnienia utalentowanego pisarza. Wspierały go w tym dążeniu do wyjścia na wolność takie sławy jak choćby Günter Grass, czyli autor wspomnianego Blaszanego bębenka. Za radą swoich adwokatów Jack złożył oficjalnie wniosek o ułaskawienie. Poddał się badaniom przez 4 komisje psychologiczno-psychiatryczne, które zaczęły mu wierzyć. Strażnicy więzienni już niekoniecznie. Minister sprawiedliwości odradzał prezydentowi kraju podpisanie aktu łaski, ostrzegając, że Unterweger jest niebezpiecznym socjopatą, który nie potrafi kontrolować agresji seksualnej i że po wyjściu na wolność niemal na pewno zacznie znowu zabijać. Prezydent przez prawie rok zwlekał z podjęciem decyzji i ostatecznie ugiął się pod presją środowisk intelektualnych. 23 maja 1990 roku Jack Unterweger wychodzi z więzienia z podniesioną głową i aurą artysty, którego społeczeństwo wzięło w obronę. Osiedlił się w Wiedniu, aby być w samym centrum życia kulturalnego. Mówiąc krótko, w epicentrum wydarzeń artystycznych. No a potem? Niedługo potem zaczęła się rzeź.

Ultravox, dobrze znana grupa wielu naszym słuchaczom. W 1981 roku nagrali utwór opowiadający o melancholii i nostalgii związanej z Wiedniem. Tak właśnie zatytułowany jest ten utwór. A my wracamy do naszej historii. Jack Unterweger stał się stałym bywalcem w mediach. Widziano tylko tego nowego, zresocjalizowanego więźnia. Jednego z najbardziej rozpoznawalnych i też wciąż kontrowersyjnych ludzi w Austrii. Wziął udział w kilkunastu programach telewizyjnych, które koncentrowały się na tych najistotniejszych kwestiach politycznych. Jack Unterweger dzielił się przemyśleniami na temat, w zasadzie każdy temat, ale najbardziej na te dotyczące reformy systemu karnego i łagodzenia reżimu więziennego. Podejmował również temat resocjalizacji prostytutek i integracji byłych więźniów ze społeczeństwem. Był ekspertem od finansowania działań operacyjnych policji. Unterweger dobrze też zarabiał na odczytach swoich utworów w teatrach i kawiarniach. Można się zastanawiać, jak to się stało, że człowiekowi, który kilkanaście lat wcześniej zamordował kobietę, udało się tak bardzo omamić całe społeczeństwo austriackie. Uwolnienie Jacka Unterwegera zapoczątkowało nie tylko narodziny nowej medialnej gwiazdy, ale niestety również serię zabójstw. 4 czerwca 1990 roku w leśnym rejonie górskim w Vorarlbergu odnaleziono ciało kobiety, na której szyi mocno były zawiązane czarne pończochy. Kobietą okazała się 31-letnia prostytutka Heide Hammerer, która zniknęła kilka dni wcześniej. 5 dni po odkryciu jej ciała na drugim końcu Austrii, policja odnalazła kolejną uduszoną kobietę. Tym razem 34-letnią Brunhild Maser, również pracującą jako prostytutka. Jej śmierć nastąpiła w wyniku zaciśnięcia ramionczka od stanika na szyi. Miejsca, w których odnaleziono oba ciała, dzieliła odległość 365 km w linii prostej. Trudno było więc początkowo te dwa morderstwa ze sobą jakoś powiązać. Oba przypadki były jednak podobne. Istniała istotna różnica, która mogła wskazywać na to, że sprawcy tych morderstw nie działali w ten sam sposób. Ciało Brunhild zostało pochowane w płytkiej mogile, a teren pomiędzy kopcami został celowo pogłębiony łopatą. Ciało ofiary przykryto liśćmi i gałęziami, co wskazywało na to, że sprawca poświęcił więcej czasu i wysiłku na ukrycie zwłok. Następnego dnia po zniknięciu Brunhildy pojawiła się informacja o kolejnym zadziwiającym zniknięciu kobiety w Graz, 24-letniej prostytutki Elfredy Schrampf. Rodzina i jej znajomi nie mieli żadnej informacji o losie kobiety. Czekali aż 7 miesięcy. Zanim odnaleziono jej silnie zniszczone szczątki w lesie na północ od Grasu. Stan ciała był na tyle poważny, że biegli nie byli w stanie jednoznacznie określić przyczyny śmierci. No i w ogóle potwierdzić, czy było to morderstwo, czy nie. W ciągu 4 następnych tygodni w Wiedniu zaginęły kolejne 4 prostytutki. I to jest moment, w którym na chwilę przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Rankiem 11 lipca 1991 roku miało miejsce zaćmienie słońca, które wzbudzało zainteresowanie okolicznych mieszkańców. Rzecz działa się w Los Angeles.

grupa znajomych 11 lipca 1991 roku pojechała na Coral Canyon Road w Malibu. To było w aglomeracji Los Angeles, na północny zachód od miasta. Chcieli obejrzeć piękne zaćmienie słońca i podelektować się widokami. Jadąc starą drogą, udali się do punktu widokowego na szczycie stromego wzgórza. Ale zamiast zapamiętać tę chwilę jako piękną, widowiskową, zapamiętali ją jako jedno z najbardziej przerażających doświadczeń w życiu. Na ziemi zobaczyli ciało kobiety, które leżało twarzą w dół i około 20 metrów od tego ciała, mniej więcej od tej polnej drogi, którą dotarli do punktu widokowego. Porzucona pod krzewem była w dość zaawansowanym stopniu rozkładu. W takim, że z jej twarzy zaczęły wydobywać się insekty. T-shirt miała podciągnięty do ramion, a na szyi obwiązany mocno stanik. Policja zidentyfikowała ją po odciskach palców. Nazywała się Sherry Long i była prostytutką. Według oceny patologa nie żyła od 4 do 7 dni od tej chwili. Kiedy detektyw Fred Miller z Wydziału Zabójstw usłyszał historię zamordowanej dziewczyny w Malibu, pomyślał, że zabójca, na którego polował już od jakiegoś czasu, ponownie uderzył. Tymczasem wiedeńscy detektywi, przeszukując dokumenty Unterweigera, natrafili na materiały związane z jego pobytem w Stanach. Wśród odnalezionych przedmiotów były wizytówki funkcjonariuszy, a także jednorazowe przepustki do głównego budynku Departamentu Policji Los Angeles. I to odkrycie wzbudziło zainteresowanie śledczych. Jeden z nich postanowił skontaktować się z policją w LA. Przedstawił im podejrzenia wobec Unterweigera i zapytał, czy podczas jego pobytu w Stanach nie wydarzyło się coś niepokojącego. Amerykańscy funkcjonariusze potraktowali sprawę bardzo poważnie i rozpoczęli weryfikację dostępnych informacji. Okazało się, że dokładnie w tych samych dniach, kiedy Jack Unterweiger przebywał w Los Angeles, w pobliżu hotelu Cecil odnaleziono ciała trzech zamordowanych prostytutek. Oprócz Sherry Long były to Shannon Exley i Irene Rodriguez. Wszystkie uduszono w ten sam sposób, ramionczkami własnych biustonoszy. Policja szybko doszła do wniosku, że morderstwa najprawdopodobniej zostały popełnione wewnątrz samochodu, a miejsca, w których odnaleziono ciała, były dobrze widoczne. Co z kolei sprawiałoby, że uduszenie ofiary byłoby wyjątkowo ryzykowne. Sprawca musiał więc działać szybko i niezwykle pewnie. Dokładnie tak, jak podejrzewano w przypadku innych morderstw, które również przypisywano Jackowi. Śledztwem w tej sprawie zajmował się Fred Miller, który od początku podejrzewał, że zabójstw dokonał seryjny morderca, który po krótkim pobycie w USA natychmiast opuścił kraj. Informacje przekazane przez austriackich śledczych dostarczały konkretnych wskazówek i pozwoliły skierować podejrzenia właśnie na Unterweigera. Dodatkowo jeden z detektywów przypomniał sobie, że osobiście oprowadzał Jacka po Los Angeles, a podczas wspólnej przejażdżki pokazywał mu dzielnicę czerwonych latarni, opowiadając o życiu tamtejszych prostytutek i wyjaśniając specyfikę lokalnego półświatka. Detektyw zaczął dostrzegać, że ciekawość Unterweigera nie była jedynie

dziennikarskim zainteresowaniem, jak zdawał się przedstawiać na początku, chcąc opisywać życie prostytutek w Los Angeles. Możliwe, że już wtedy skrupulatnie zbierał informacje, aby zaplanować kolejną zbrodnię. Wszystkie te ustalenia tylko umocniły podejrzenia wobec Jacka, czyniąc go głównym podejrzanym zabójstw nie tylko w Europie, ale i w Stanach Zjednoczonych. Aby stworzyć szczegółowy profil psychologiczny sprawcy i przeanalizować jego sposób działania, do śledztwa zaangażowano jednego z czołowych ekspertów FBI w dziedzinie profilowania seryjnych morderców. Po dokładnej analizie materiałów dostarczonych przez austriacką policję, profiler doszedł do wniosku, że w obu krajach działał ten sam człowiek. Liczba podobieństw była zbyt duża, by mogła być dziełem przypadku. Wszystkie te elementy układały się w jeden spójny schemat, który nie zostawiał wątpliwości. To Jack Unterweger był głównym podejrzanym. Pozostawało już teraz tylko go znaleźć. A ten w chwili przeszukania jego mieszkania przebywał na terenie Niemiec. Widocznie ktoś go ostrzegł o prowadzonych działaniach policji. Niewykluczone, że informacje przekazał mu jeden z jego znajomych. Gdy tylko dowiedział się, że policja jest o krok od zatrzymania go, rzucił się do ucieczki. Pierwszym przystankiem była Szwajcaria. Tam bowiem mieszkała jego wieloletnia znajoma, Bianca Mrak. To właśnie jej Unterweger próbował wmówić, że jest ofiarą spisku austriackiej policji, która postanowiła się go pozbyć. Twierdził, że jest niewinny, że nigdy nie odda się w ręce policji. Bianca, wzruszona opowieścią Jacka, nie tylko mu uwierzyła, ale też zdecydowała się na desperacki krok ucieczki wraz ze swoim przyjacielem. Przedostali się do Stanów. W trakcie podróży Unterweger dwukrotnie przelewał pieniądze ze swojego konta na rachunek Bianki, po czym kobieta wypłacała gotówkę. Dzięki temu nie mieli problemów finansowych, ale przez to właśnie też mieli wpaść jakiś czas później. Na początku sytuacja po zatrzymaniu dla Jacka wyglądała bardzo źle. Austriacka prokuratura zwróciła się do FBI, co uruchomiło międzynarodową współpracę w ściganiu przestępców. Kiedy Jack i Bianca pojawili się 27 lutego w banku, aby po raz kolejny wypłacić pieniądze, byli przekonani, że nic nie zakłóci ich planu. Tymczasem przywitało ich kilku poważnych mężczyzn w garniturach, którzy zaprosili ich do gabinetu menadżera, a tam aresztowali. Policja w Los Angeles nalegała na ekstradycję Unterwegera z Florydy do Kalifornii. Tam bowiem miała grozić mu kara śmierci. FBI, które przez cały czas współpracowało z austriackimi służbami, popierało tę inicjatywę. Ale rząd austriacki również dążył do ekstradycji człowieka. Dla Jacka, przyzwyczajonego do życia pełnego przygód, było to wszystko ogromnym rozczarowaniem.

kolejna kompozycja dotycząca Wiednia, tym razem autorstwa Billego Joela. Utwór zatytułowany Wiedeń. Do celi mężczyzny przyjeżdżało coraz więcej dziennikarzy z Austrii. Jack początkowo odmówił udzielania wywiadu. Wiedział bowiem, że każda wypowiedź może być użyta przeciwko niemu. Po chwili namysłu jednak zgodził się i próbował wystąpić w roli takiego optymistycznego twardziela, walczącego z twardą ręką prawa, udając, że wciąż wierzy, że sytuacja może się jeszcze zmienić. Szybko jednak stracił kontrolę nad sytuacją. Po kilku pytaniach dziennikarzy, które okazały się zbyt trudne, zaczął się plątać, nie wytrzymał i popadł w stan bliski histerii. Zaczął krzyczeć, potrząsać rękoma, a jego odpowiedzi stawały się coraz bardziej chaotyczne. Tymczasem prokuratura Los Angeles odmówiła poparcia oskarżenia przeciwko Unterweigerowi w sądzie, co miało ogromne konsekwencje. Oznaczało bowiem, że nie odbędzie się żaden proces w USA. A to z kolei oznaczało, że mężczyźnie nie grozi już kara śmierci, której najbardziej się obawiał. Po ekstradycji do Austrii zaczął zachowywać się jak zwycięzca. Z pełnym przekonaniem udzielał wywiadów, w których w całej pełni wykorzystywał elokwencję i ironię, atakując jednocześnie policję austriacką i prokuraturę, przekonując, że ta nie ma żadnych dowodów przeciwko niemu. A wszystkie zarzuty są bezpodstawne. Sprawiało to wrażenie, że Unterweger mimo wszystko wierzył, że uda mu się oszukać cały system. Jego pewność siebie rosła, a on sam stawał się coraz bardziej arogancki w swoich wypowiedziach. Zawiązał nawet romans z młodą prawniczką, Astrid Wagner, która postanowiła bronić go za darmo. Kobieta, zafascynowana jego osobowością i pewnością siebie, zakochała się w nim na tyle, że zerwała nawet zaręczyny z narzeczonym. Swoją drogą, prawniczka znana jest do dziś w Austrii z tego, że kilkanaście lat później podjęła się obrony Józefa Fritzla, znanego jako kazirodczy potwór z Amstetten. To taka dygresja, być może kiedyś będzie jeszcze okazja do tego wrócić. Tymczasem relacje Unterweigera z Bianką Mrak, z którą przez długi czas łączyły go bliskie więzi, zaczęły się ochładzać. Bianka, chociaż była wcześniej jego wierną przyjaciółką i towarzyszką, utrzymywała z nim teraz kontakt jedynie listownie. Z jednej strony prokuratura, chcąc uniknąć jakichkolwiek podejrzeń o współudział w przestępstwie, odradzała Biance spotkania z byłym kochankiem. Tłumaczyli jej też, że dalsze utrzymywanie z nim kontaktu mogłoby zostać uznane za współudział w ucieczce do Stanów. A z drugiej strony, po powrocie do Austrii, Bianka zdecydowała się przejść standardowe badania lekarskie, które miały na celu sprawdzenie jej stanu zdrowia. I okazało się, że zdiagnozowano u niej aż 3 różne choroby weneryczne. Bianka była wstrząśnięta. Nie mogła uwierzyć, że jej ukochany Jack, który przez cały czas swojego życia na wolności nie przestawał szukać chwilowych przygód, zaraził ją takim niebezpieczeństwem. Zdając sobie sprawę, że oskarżenie jest zbyt słabe, a ryzyko uniewinnienia wysokie, prokuratura w Wiedniu podjęła decyzję o przeprowadzeniu dokładnego śledztwa dotyczącego podróży Unterwegera między 90 a 92 rokiem. W tym procesie szczególnie pomocna okazała się staranność Jacka, który skrupulatnie zbierał i przechowywał wszystkie potwierdzenia płatności. Okazało się m.in., że był w sierpniu 90 roku w Pradze, w tym samym czasie, kiedy zginęła 19-letnia Blanka Boczkowa. Blanka nie była prostytutką. Pracowała w sklepie z pamiątkami, położonym niedaleko od restauracji, w której jadał Jack. Czy mógł spotkać Blankę? Oczywiście. Policja podjęła wyjątkową operację, mającą na celu odnalezienie samochodu, którym Unterweger poruszał się po ulicach Pragi. A był to Mercedes, symbol luksusu, który dla ubogiej dziewczyny jak Blanka mógł być czymś wyjątkowym i fascynującym. W wyniku starań w styczniu 93 roku odnaleziono resztki tego pojazdu. W tych resztkach znajdowały się jeszcze fotele, a na jednym z nich znaleziono długie, jasne włosy z cebulkami. Dowód, który po raz kolejny miał obciążyć Jacka Unterweigera.
zwroty akcji w historii bohatera, antybohatera dzisiejszej audycji były bardzo różnorodne. Podobnie jak różnorodna jest muzyka, która towarzyszy nam w słuchaniu jego historii. No to żeby tej różnorodności dać wyraz, teraz Parov Stelar, austriacki muzyk w dość odmiennej kompozycji od wszystkich innych utworów dzisiaj.

Prokuratura mogła wystąpić wreszcie do sądu, twierdząc, że Blanka Boczkowa rzeczywiście wsiadła do samochodu Jacka Unterwegera. Były to obciążające dla mężczyzny dowody, który w kwietniu 1994 roku podjął próbę samobójczą. Będąc w celi więziennej, próbował podciąć sobie nadgarstek lewej ręki, po czym wezwał strażników, licząc na ich reakcję. Ci, wiedząc, że to tylko próba, przez kilkanaście minut nie reagowali, aby Jack poczuł strach przed śmiercią. Celem tej sytuacji było ponowne przeciągnięcie uwagi mediów i zwrócenie na siebie uwagi, nadając jeszcze większy dramatyzm całej tej sytuacji. Nie przeszkodziło to w rozpoczęciu procesu sądowego, który odbył się w czerwcu 1994 roku. Unterweger, jak zwykle, był pewny siebie, uśmiechający się, emanował spokojem. Przesłuchiwał sam część świadków, robił wszystko, by stać się centralną postacią tego przedstawienia. Przyznał się do częstego korzystania z usług prostytutek, ale absolutnie nie przyznawał się do zabójstwa. W ostatni dzień procesu, Jack był ponury. Nie uśmiechał się ani razu. Zdawał sobie sprawę, że ława przysięgłych zignoruje jego grę i skłoni się ku wersji oskarżenia. I tak też się stało. Ława przysięgłych po naradzie uznała winę Unterwegera, udowodnioną we wszystkich punktach oskarżenia. Sąd skazał go na dożywocie. Późnym wieczorem 29 czerwca 1994 roku, a więc 9 godzin po ogłoszeniu wyroku, Jack Unterweger powiesił się na sznurku, który wyciągnął ze sportowych spodni. Taki rozwój wydarzeń powinien być przewidziany wcześniej, bo przecież podmiot liryczny jego utworów kończył w bardzo podobny sposób. Co ciekawe, kilka godzin przed samobójstwem Jack wysłał dwa listy do ukochanych sobie kobiet, Bianki Mrak i Astrid Wagner. Tylko że ironia losu polegała na tym, że list, który miał trafić do Bianki, trafił do Astrid, a ten przeznaczony dla Wagner trafił do Mrak. W rezultacie każda z ukochanych otrzymała list przeznaczony dla tej drugiej i dzięki temu Bianka odkryła, że Jack obrażał ją w listach do Astrid, a Astrid dowiedziała się, że mężczyzna drwił z niej w listach do Bianki. W całej tej sprawie zaskakująca jest nie tylko skala zbrodni popełnionych przez Unterwegera, ale również brak odpowiedzialności ze strony austriackiej inteligencji, która przecież w latach 80. walczyła o jego uwolnienie. Gdyby osoby podpisujące petycje w jego obronie poniosły jakąkolwiek odpowiedzialność, za swoje decyzje mogłyby zostać obciążone finansowo, wypłacając odszkodowania rodzinom ofiar, które zginęły po wyjściu Jacka na wolność. W XXI wieku zaczęły się pojawiać teorie, że Unterweger mógł zabijać w krajach sąsiednich o wiele więcej kobiet, niż zostało to udowodnione. Wiadomo jednak, że austriacka policja przy wsparciu Interpolu przeprowadziła szczegółowe śledztwo, sprawdzając listy zabitych i zaginionych kobiet z tego okresu. Trudno więc zignorować cały ten proces, twierdząc, że nie był on ważny. Ale czy tak naprawdę dzięki temu udało się jednoznacznie orzec, jaka była skala zbrodni Jacka Unterwegera? No chyba nie. I niemal na sam koniec jeszcze polecenie dla tych, którzy chcieliby zgłębić mocniej tę historię Jacka Unterwegera. Książka Pisarz, który nienawidził kobiet, autorstwa Johna Leeka, to pozycja pokazująca, jak potrafi pracować umysł seryjnego mordercy. Jak skłania do myślenia i udowadnia, że nie wszystko wygląda tak jak w serialach rodem CSI, gdzie łatwo jest rozstrzygnąć, kto zabił w ciągu 5 minut, znaleźć mordercę i postawić go przed wymiarem sprawiedliwości. To także książka o realnych i wcale nie tak odległych wydarzeniach, które dzisiaj starałem się nakreślić w Kryminalnym Lecie. Polecam, jeśli ktoś ma wolny przelot do końca wakacji, jeszcze 3 tygodnie, i chciałby poczytać o kryminalnych aspektach właśnie śledztwa prowadzącego do zatrzymania Jacka Unterwegera. John Leake, pisarz, który nienawidził kobiet. Taki tytuł polecam na dobranoc. Na dziś to wszystko. Jutro słyszymy się w Placu na Rozdrożu o 21:00. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Rzecz technologiczna.
3: Dzień dobry, to jest Rzecz Piracka.
4: No bardzo ładnie to wymyśliłeś.
3: Tak, z nami włoski pirat Jarosław Juszkiewiczci.
4: Dziękuję bardzo. No, czas się wytłumaczyć. Robert Zembrzycki oczywiście zapowiada mnie z Katowic. Ja na wakacjach w północnych Włoszech w temperaturach rekordowych, które są w Europie, przynajmniej w tej części po tej stronie Alp, ale z tego co wiem, że po twojej stronie Alp jest podobnie.
3: Po mojej stronie Alp jest podobnie. W tym momencie, kiedy rozmawiamy, przyjacielu, 31 stopni i mój telefon mówi mi, że ostrzeżenie pomarańczowe przed wysoką temperaturą.
4: Przebijam cię, 36 w moim rejonie i dość wilgotno, bo ani odrobiny wiatru.
3: Czyli stoisz, proszę ciebie, w suchym doku i jest flauta.
4: No tak, zapomniałem, że nawiązujemy dzisiaj do żeglarskich i pirackich klimatów. Tak to Robert wymyślił, ale jeżeli pozwolisz, to chciałbym...
3: Ale nie bez powodu, to tylko najpierw wytłumaczmy dlaczego. Dlatego, że ja dołączyłem do Jarka w pirackiej przygodzie. Wreszcie odrobiłem się z zaległościami zarówno pracowymi, jak i growymi i zasiadłem do mojego ukochanego pirackiego asasyna, czyli Black Flag w wersji zremake'owanej i mam parę uwag, o które chciałbym powiedzieć, ale najpierw pozwolę ci dokończyć zdanie, w które ci wszedłem.
4: Ja próbuję tutaj jeszcze we Włoszech złapać resztki internetu, który nie jest tutaj prosty. Jeżeli pozwolisz, to zacznę od Morza Burz.
3: Proszę.
4: Słyszałeś o takim morzu?
3: Morze Burz?
4: Mhm.
3: Nie, może nie burz lepiej. Lepiej budować niż burzyć.
4: To prawda. Ale chodzi o Morze Burz, które znajduje się na Księżycu. Oczywiście na Księżycu nie ma wody w takiej formie, w jakiej my ją mamy na Ziemi. Natomiast wiemy, że znajduje się w kraterach na biegunach księżycowych, ale nie o tym dziś. Dziś chcę opowiedzieć o Morzu Burz, czyli płaskiej powierzchni, która znajduje się na Księżycu.
3: Po łacinie nazwa tego morza, o którym mówisz, to Oceanus Procellarum i masz rację, bo to jest ogromne morze księżycowe, ale nazywa się Oceanem Burz.
4: Ocean. Tak, Ocean tak. Burz.
3: No bo właściwie ocean to takie ogromne morze.
4: W wypadku Księżyca to jest płaska powierzchnia, która znajduje się w pobliżu miejsca, w które niedługo uderzy drugi stopień rakiety Falcon 9, oznaczony jako 2025-010D. Stanie się to 5 sierpnia, około godziny 8:35 polskiego czasu i mówimy o sporym fragmencie rakiety, to jest prawie 14 metrów. Uderzy w okolicach konkretnie krateru Einsteina z prędkością około 2,5 km na sekundę. I uderzając stworzy krater o średnicy 20-30 metrów. Naukowcy będą obserwować to zjawisko za pomocą teleskopu VLT oraz sondy, która krąży wokół Księżyca, to jest Lunar Reconnaissance Orbiter, które wykona zdjęcia miejsca kolizji tuż przed i tuż po uderzeniu rakiety. A jak to się stało? No, stało się to trochę przez przypadek, bo firma SpaceX półtora roku temu realizowała misję wysyłając dwa lądowniki na Księżyc. Drugi stopień rakiety nie został nigdy zdeorbitowany i został w kosmosie. W końcu zaczął być przyciągany coraz mocniej przez Księżyc i wkrótce uderzy w jego powierzchnię.
3: No proszę.
4: I teraz pytanie, czy będzie to można zobaczyć. Ja przeliczyłem szybko te 2,5 km na sekundę. To oczywiście w przybliżeniu jest prawie 8,5 tysiąca km na godzinę. Także to jest duże, mówiąc po śląsku, dźwignięcie. I będzie... Błysk trwał mniej niż pół sekundy, ale Księżyc jest tak często i gęsto obserwowany z Ziemi, że kto wie, być może również amatorskim obserwatorom uda się te eksplozje zarejestrować. Jeżeli Państwo słyszą różne dźwięki dobiegające z zewnątrz, to od razu mówię, moje studio znajduje się przy dość ruchliwej drodze. Nie jest to oczywiście autostrada.
3: Siedzisz na leżaku z mikrofonem.
4: Nie, siedzę na krześle ogrodowym i gryzą mnie straszliwie komary, ale jeżeli usłyszą Państwo różne ptaki, różne cykady, albo różne dzieci włoskie, polskie, czeskie, węgierskie i słoweńskie, no to proszę się nie dziwić.
3: Ja bym chciał, żebyśmy się przenieśli, chociaż właściwie już to zrobiłeś, bo z tego Księżyca przeniosłeś nas z powrotem do Włoch. I w tych Włochach czy Włoszech?
4: Włoszech. Włochy są pod Warszawą.
3: Dobrze, to we Włoszech pozostaniemy, ale troszeczkę dalej niż ty jesteś, bo przeniesiemy się do Rzymu, gdzie w ramach projektu rządowego, jak podaje Reuters, samotnie mieszkającym seniorom władze miasta rozdają elektroniczne opaski, które kontrolują m.in. tętno, sen i sygnalizują nagłe zdarzenia, takie jak na przykład upadek.
4: Rewelacyjna rzecz.
3: Rewelacyjna rzecz, bo to jest po prostu czarne, plastikowe urządzenie zakładane na nadgarstek. Wygląda jak, no jak te wszystkie elektroniczne opaski, tak popularne wśród sportowców przede wszystkim. Zastosowano w nich czujniki ruchu, które, tak jak wspominałem przed chwilą, potrafią wychwycić te przypadkowe upadki, a oprócz tego stale rejestrują aktywność i przemieszczanie się użytkownika, zarówno w mieszkaniu, jak i poza nim, co służy oczywiście wspieraniu takiej codziennej opieki i zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa zarówno tych seniorów, którym będą rozdawane, jak i oczywiście ich rodzin, no bo oni mają wtedy możliwość też jakby monitorowania stanu zdrowia.
4: Ale rozumiem, że ten sygnał gdzieś trafia też do centrali w razie czego.
3: Tego nie wiem.
4: Pewnie tak jest. Bo wiesz, wyobraziłem sobie sytuację, że rozgrywany jest ważny mecz w telewizji i seniorzy go tutaj oglądają.
3: Tak, no tak, tak, oczywiście. Nie, chodzi...
4: Wszystkim skacze jednocześnie ciśnienie.
3: Tak. Wiem, że jest aplikacja do monitorowania właśnie stanu zdrowia swoich bliskich seniorów, połączona oczywiście z tą opaską. I pracownicy socjalni codziennie kontaktują się z uczestnikami tego programu, pytają ich m.in. o przyjęcie leków, o samopoczucie podczas upału, a także rozmawiają z osobami, które zmagają się z samotnością pod kątem oczywiście depresji. Także akcja jest nie tylko sprzętowo-elektroniczna, ale też po prostu tak społecznie, po ludzku nastawiona na tych seniorów i to jest coś, co uważam, że w Polsce również powinno zostać wprowadzone. Miałbym wtedy taką aplikację i wiedziałbym, jak się czujesz.
4: Oczywiście. Wiedziałem, że to do czegoś zmierza. No przecież musi być nadany kurs. To jest morsko-pirackie wydanie Rzeczy Technologiczne. Ja pomyślałem sobie, jak te informacje przedstawiałeś, coś zupełnie innego, że w czasie ważnego meczu we Włoszech pogotowie i tak nie przyjedzie, bo wszyscy oglądają ten mecz przecież. Tak. Ale jest. Drodzy Państwo, uwaga, uwaga. Dziś będę miał także informacje dla Roberta, specjalnie znanego fascynata betonu, która nie jest związana z żeglowaniem, ale jest związana za to z betonem. Ale nie odchodzimy od tematów pirackich, bo już za kilka minut będę rozmawiał z Ireneuszem Załogiem, znanym polskim lektorem, z którym porozmawiam troszkę o piraceniu głosu.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357, a naszym gościem jest posiadacz jednego z najbardziej chyba rozpoznawalnych i charakterystycznych głosów w Polsce, lektor, aktor Ireneusz Załóg. Witam cię, drogi Irku.
1: Cześć, Jarku. Dzień dobry.
0: Oczywiście będziemy rozmawiać o sztucznej inteligencji i o tym, co tak naprawdę dzieje się na rynku lektorskim w Polsce i chyba na świecie w związku z wejściem AI. Rozmawialiśmy, pamiętam, w Rzeczy Technologicznej ponad 2 lata temu na ten temat, kiedy pojawiły się pierwsze awatary głosowe. No, w tej chwili widzimy, że jest to trend, który powoli chyba zaczyna dominować rynek usług lektorskich. To znaczy głosy zdigitalizowane.
1: Tak. Wydaje mi się, że rzeczywiście zmierza to w takim kierunku, aby nas zastąpić. Za każdym razem, jak rozmawiam z kimś o tym temacie, to przypominam sobie żart, który ty wymyśliłeś. Nie wiem, czy pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś przy śniadaniu i mówiliśmy o tym, że wszyscy lektorzy to dinozaury, a AI to ten meteoryt, który walnął w to i wszystkich rozwala. Bo naprawdę troszeczkę tak jest. Szybkość tego jest piorunująca.
0: No i pytanie, właściwie w jakim kierunku to pójdzie? Jak ty przewidujesz, co się będzie zmieniało? I czy do końca to jest złe?
1: Ja cały czas od samego początku myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby to jakby nie weszło do naszego życia, dlatego że po prostu jest to postęp technologiczny. No i nie ma co udawać, że będziemy zaklinać rzeczywistość i że z tym wygramy. Natomiast specyfika naszego rynku jest taka, że mimo wszystko, że to już weszło do takiego życia społecznego bardzo mocno, to jednak cały czas ja pracę mam, ty też pracę masz, wielu ludzi ma. Dlatego, że u nas w naszym kraju mam takie wrażenie, no jakby jednak ciepło tego głosu, ta naturalność, ten sposób akcentacji jest bardzo ważny dla słuchacza. Oczywiście jest grono ludzi, którzy tego nie widzą tak jak my, tak jak ja ci to teraz mówię, ale niestety zmierza to w takim kierunku, żeby to było coś szybkiego, żebyśmy się nie musieli zastanawiać nad tym, ile trzeba zapłacić, żebyśmy nie musieli się zastanawiać po prostu nad niczym, tylko zrobimy kilka klików i do widzenia, prawda? I mamy po robocie.
0: Tak.
1: No, mam nadzieję, że jednak ten właśnie element polegający na tym, zresztą mówiliśmy o tym niedawno, że ludzie jednak chcą słuchać kogoś konkretnego
0: a propos na przykład
1: audiobooków, prawda? Że tak. Audiobooki to jest coś takiego, że rzeczywiście można spokojnie to zrobić jakimś sztucznym głosem, ale z drugiej strony, kurczę, jak to czyta, nie wiem, w świętej pamięci Jerzy Sztur, prawda, bo przecież wiele tego zrobił, Piotr Frączewski, czy jakiś głos po prostu znany, prawda, to odbiorca od razu jakoś, wydaje mi się, czuje się lepiej słuchając tego.
0: Ja kiedyś ukułem takie powiedzenie, chyba w czasie tego samego śniadania nawet, że być może przyjdzie moda na to, że głosy żywe, głosy nieprzetworzone przez AI będą głosami takimi kraftowymi.
1: Tak, ja w ogóle, ja się zgadzam z tą całkowicie, że najprawdopodobniej dojdzie do tego, że to, że ktoś będzie korzystał z naszych głosów, żywych lektorów, to będzie jakiś rodzaj premium. Że to będzie coś takiego, że po prostu wow, to nie jest sztuczny głos. I coś takiego już jest. Ja czytam, w internecie jest taki kanał, ja tam czytam bardzo dużo rzeczy związanych z rolnictwem, a właściwie z maszynami dla rolnictwa. I słuchaj, pan, który zleca mi tą pracę, kiedyś przesłał mi maila z informacją, że piszą do niego ludzie z informacją, że proszę pana, my jesteśmy tak panu wdzięczni, że nie musimy słuchać tych sztucznych głosów, że to jest naturalny głos, nie? I to mi się tak ciepełko zrobiło na sercu, wylało mi się takie właśnie ciepełko na serduszko, kiedy to przeczytałem, pomyślałem, że jeszcze tak źle nie jest.
0: To prawda, ale z drugiej strony, gdyby ktoś przyszedł do ciebie i powiedział, panie Ireneuszu, płacę panu pewną kwotę pieniędzy, chciałbym, żeby pan stworzył swojego cyfrowego awatara, powiesz nie?
1: No właśnie. Dobra, będę szczery. Jeżeli ktoś by chciał stworzyć mój głos tylko po to, żeby go wykorzystywać częściej i za mniejsze pieniądze, to od razu mi się scyzoryk w kieszeni otwiera. Ale z drugiej strony ciągle mi chodzi po głowie, że kto wie, czy stworzenie takiego awatara nie będzie jedyną szansą, żeby w przyszłości lektor mógł normalnie na tym rynku funkcjonować.
0: Zgadzam się z tym. Poza tym, no, awatar cyfrowy daje jedną rzecz, której nie mieli słynni polscy lektorzy pokolenie czy dwa pokolenia temu. Nieśmiertelność.
1: Tak, tak, tak. Zresztą, no wiesz, są tacy lektorzy, których do dzisiaj słuchamy, a którzy nie żyją.
0: Tomasz Knapik.
1: Na przykład właśnie Tomasz Knapik. To jest coś niesamowitego, niebywałego. Ja na przykład cieszę się, że od czasu do czasu mogę go posłuchać. Z drugiej strony zmierza to naprawdę ku temu, aby tego żywego głosu było coraz mniej.
0: Ja słyszałem taką historię, nawet chyba reportaż BBC powstał o tym, o lektorze, który w londyńskim metrze mówił słynne zdanie na jednej z linii Mind the Gap. I kiedy ten lektor zmarł, jego żona przychodziła na tę stację, żeby po prostu posłuchać jego głosu.
1: No, piękna opowieść, tylko że mam wrażenie, że to jest taka opowieść trochę sprzed lat, nie? Z takim sentymentem.
0: No tak, teraz już by nie było problemu, mogłaby go słuchać, co więcej, mogłaby stworzyć sama cyfrowy awatar, bo przecież to nie jest problem. Pytanie, czy chciałaby z nim rozmawiać?
1: Tak, ja w ogóle coś niesamowitego ostatnio słyszałem. Nie wiem, czy słyszałeś o translatorach, które po prostu potrafią w czasie rzeczywistym tłumaczyć podczas rozmowy z kimś, prawda, za granicą. Okazuje się, że oni są w stanie coś takiego zrobić, że ty mówisz kilka swoich zdań i ten translator tłumaczy to twoim głosem.
0: Przerażające.
1: Niesamowite to jest.
0: Ja słyszałem o nowej usłudze Eleven Labs, która już weszła albo ma wejść. Mhm. Kupujesz audiobooka na przykład w języku francuskim i słuchasz go i w czasie rzeczywistym jest on tłumaczony i czytany w języku polskim. Tylko wiesz, czego się boję. Akurat audiobooki to jest chyba ostatnie miejsce, gdzie lektorzy stracą pracę. Żywi.
1: Tak, akurat audiobooki to też jest taka specyficzna rzecz. Właśnie tutaj wracamy do tego, co mówiliśmy wcześniej, do tego premium. Rzeczywiście, ja sam osobiście mam kontakt z ludźmi, którzy bardzo lubią audiobooki, ale bardzo lubią audiobooki słuchać właśnie głosem kogoś znanego. Kogo mogą zidentyfikować oczami, kogo mogą po prostu sobie przypomnieć, prawda? Wyobraźnią. Lepiej się wtedy tego audiobooka słucha, takie mam wrażenie, ale to jest niestety tylko wycinek naszej pracy.
0: Bo... Tak, bo ja poza tym znam osoby, które słuchają audiobooki z prędkością razy dwa, bo szkoda im czasu.
1: Szkoda czasu na to, żeby to słuchać. Fajne.
0: Zastanawiam się, nad jednym ma wejść unijna dyrektywa, która będzie nakazywała oznaczanie treści stworzonych przez sztuczną inteligencję. No i pytanie, jak w naszej pracy, w pracy lektorów, można coś takiego wyegzekwować?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia. Kiedyś, chyba 4 lata temu to było, na ogólnopolskim spotkaniu lektorów, taki młody człowiek, który tam właśnie zajmował się AI, mówił, że on przewiduje, że to potrwa około 5 lat. I właśnie też mi przychodzi do głowy...
0: Właśnie potrwało.
1: Tak, że jesteśmy w trakcie takiego przesilenia. Ale mam też wrażenie, już tak, bo wiesz, bo mam wrażenie, że nasza rozmowa trochę zmierza w takim kierunku bardzo smutnym, że to się jakby wali w ogóle i nic z tego nie będzie z naszej pracy. To jednak mam wrażenie, że to, że mamy cały czas tą pracę, mimo tego, że te AI weszło do naszego życia i jest piorunująco mocne, szybkie i po prostu twarde, to my jednak cały czas funkcjonujemy na tym rynku. Jednak cały czas ludzie chcą nas słuchać.
0: AI nas wytnie, ale jeszcze nie, jeszcze długo nie.
1: Tym bardziej, że nasza praca po nagraniu polega na wycinaniu. Tak, w programie, ścieżki dźwiękowej.
0: Chyba nikt nie powie jednak tak jak żywy człowiek tego, o co cię poproszę w tej chwili, czyli to, co zawsze mówisz na koniec filmu.
1: Czytał Ireneusz Załóg. Ring down below, oh, ring down everybody, ring down below.

0: to jest rzecz technologiczna, a ja w pierwszym wejściu dzisiaj obiecywałem, że wrócimy do Assassina pirackiego, więc wróćmy na chwilę, jeśli mogę.
1: Proszę.
0: Chciałem powiedzieć, że ja znam tę grę bardzo dobrze. W sensie mówię o wersji pierwotnej, oryginalnej. Mhm. I jestem zaskoczony, jak wiele zmieniono także pod kątem fabularnym.
1: Przypomnijmy, jeżeli ktoś nie słuchał nas w zeszłym tygodniu, chodzi o Assassin's Creed Black Flag Revisited.
0: Resynced. Blisko.
1: Prawie dobrze.
0: Prawie dobrze. Tak, siadaj trzy na szynach. To, co mi się bardzo podoba w podejściu do tej gry, to, że bardzo rozbudowano, nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę, czy pamiętasz pierwowzór, ale bardzo rozbudowano praktycznie wszystkie misje, które przechodzisz w grze i to zarówno te poboczne, jak i te główne. To znaczy, nie da się grać w tę grę na pamięć. To nie jest tak, że zrobili po prostu nową grafikę do starej gry. Tutaj zmienił się gameplay i to nie tylko pod kątem walki, ale też same zadania są znacznie bardziej rozbudowane i bardzo często wymagają od nas zupełnie innego podejścia do ich rozwiązania niż przy graniu w pierwowzór, bo też i gra jest znacznie bardziej zaawansowana technologicznie i pozwala na tego typu gameplay ze strony gracza. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i muszę powiedzieć, że no praktycznie co wieczór w tej chwili na 2 albo 3 godziny Morze Karaibskie po prostu upomina się o swoje i ja wsiąkam. Zakładam pirackie szaty, zakładam trójgraniasty kapelusz z piórem na głowę, u pasa wieszam szablę, w dłoń biorę pad i po prostu wsiąkam w ten świat.
1: Jak Robert wygląda w tych czasach, czy w tych dniach mogą państwo zobaczyć odwiedzając, pewnie gdzieś jest nasze zdjęcie
0: w mediach społecznościowych
1: Radia 357, bo fotografowałem się z Robertem.
0: Tak jest.
1: A mówiąc już zupełnie poważnie, to również zawsze się zastanawiałem, dlaczego piraci są przedstawiani jako ci, którzy mają hak zamiast ręki.
0: Nie wiem, czemu tak się utarło. No pewnie dlatego, że bardzo często tracili.
1: Bo opaskę to wiadomo skąd mają. Opaskę na oku mają stąd, że chcieli się podrapać w oko.
0: Hakiem.
1: Tą ręką z hakiem, tak.
0: Nie, a tak naprawdę wiesz, po co były te opaski?
1: Wie, mogli walczyć pod pokładem. Zakładali je sobie na pewien czas, żeby się jedno oko przyzwyczaiło do ciemności.
0: Nawet nie chodziło o walkę, ale po prostu, no wyobraź sobie, że jesteś na pokładzie statku w południe, w ciągu dnia, kiedy wszystko jest zalane palącym, tropikalnym słońcem, po czym schodzisz nagle pod pokład, gdzie właściwie nie ma żadnego światła, jest ciemno. Są tylko pojedyncze szczeliny, przez które wpadają wąskie snopy światła. A żeby cokolwiek widzieć, no właśnie jedno oko mieli zaciemnione i to odkrywali pod pokładem, a potem zaciemniali przed wyjściem z powrotem na powierzchnię.
1: No i zobacz, wystarczyło wymyślić ciekawą, inteligentną warstwę do pokrywania szkieł okularów, nie?
0: Mhm, no ale to na to pewnie już jeszcze kilka lat musieliśmy poczekać.
1: Fotochromy z XVIII wieku, tak?
0: Dokładnie, dokładnie tak. Masz jakąś ciekawochę?
1: Mam sporo maili, które otrzymujemy od państwa. Proszę pisać do nas przez cały tydzień, także po audycji, bo my w następnej audycji, w tych edycjach wakacyjnych rzeczy technologicznej, tak, lubimy się odnosić. Sporo zamieszania. Moje stwierdzenie, że Discmany zostały zapomniane i odtwarzacze, no właśnie, mobilne CD.
0: No, muszę to zanim powiedzieć. Przeczytasz, przypomnijmy państwu, że adres, na który można do nas pisać, to rzecz.technologiczna@radio357.pl.
1: Można też wysyłać do nas tekstówki. I pan Paweł do nas przysłał przepiękną, naprawdę przepiękną kolekcję Discmanów. Widzę też minidyski tam. W czasach pracy w radiu publicznym zdarzyło mi się używać minidysków, bo to były dobre, no nie wiem czy dobre, ale no pierwsze takie cyfrowe urządzenia, które pozwalały na bezstratną, w miarę bezstratną, bo nie całkowicie bezstratną, czy bezstratny zapis dźwięku. Ale napisał także do nas pan Jarek. Dzień dobry panom redaktorom. Parę lat temu mój wtedy, może 17-letni syn, dorwał pierwszy raz w życiu maszynę do pisania z lat 80. Na szczęście z polską klawiaturą. Pamiętasz, rozmawialiśmy wczoraj. Prawie wczoraj. To się wydaje się, jakby to było wczoraj, tydzień temu. Na temat maszyn do pisania i klawiatur, które naśladują maszynę do pisania. Dwie fantastyczne obserwacje ojca mniej więcej w wieku redaktora Jarosława. Emocje z mechaniki, wajchy, dzwonka i tak dalej. Rzeczywiście. Zdziwienie, że nie działa Ctrl L, aby napisać imię Łukasz, bo nie ma Ctrl. Były polskie znaki, jak w typowej niemieckiej klawiaturze do komputera. Nie ma znaku at, czyli małpa, aby w nagłówku z adresem podać swoje namiary elektroniczne. No i oczywiście, do czego jest ta niebieska folia i tłumaczenie, że to takie Ctrl-C, Ctrl-V, tylko natychmiastowe, oczywiście kalka. Cudowna rzecz, cudowna rzecz.
0: Prawda. No tak, bo dla nieanalogowej, tylko cyfrowej młodzieży, no to jest anachronizm straszliwy.
1: Pochwała dla ciebie. Pani Kasia napisała, dzięki za spoilerowanie odcinka poświęconego dronom w farmie Clarksona, bo nie chcę tego oglądać, a informacja o owczych kupach rozśmieszyła mnie do łez. Przypomnijmy, dron rozpoznał ciepłą owczą kupę jako owca.
0: Tak, tak. Znaczy jako, nie jako owca, tylko jako gniazdo ptaków.
1: A, tak. Ale skoro mówimy o dronach, to chciałem ci powiedzieć, że także moja informacja o tym, że być może wykrywacz metalu taki podczepiony do drona byłby czymś interesującym, spowodował, że otrzymałem dwa maile. Pierwszy od pani Ani, która stwierdziła, że był taki pomysł kilka lat temu, aby drony wykrywały miny. A inny z naszych słuchaczy, czekaj, może uda mi się znaleźć.
0: Mam,
1: również...
0: Że polecał nam zainteresować się duńską firmą UMAG Solutions.
1: Która produkuje dokładnie do celów jak najbardziej chwalebnych, to znaczy wykrywania między innymi pól minowych, niewybuchów, uwaga, no właśnie drony. Drony wyposażone w wykrywacze metalu. Oczywiście nie da się przy pomocy euro, czy przy pomocy takiego wykrywacza odkryć euro na plaży, co ja próbuję tutaj zrobić.
0: Chcesz, rozumiem, żeby wyjazd się zwrócił.
1: Wiesz co, od 3 dni z moim synem chodzimy wieczorami po części plaży takiej bliżej morza, żeby coś odkryć. Na razie udało nam się odkryć z 55 roku, z takich cenniejszych rzeczy poza zawleczkami do puszek z napojami metalowych, bo to brzęczy bardzo podobnie. Udało nam się odkryć 5 lirów z 1955 roku, skorodowane 20 eurocentów, 1 euro... I właściwie nic. Zastanawialiśmy się, skąd się to bierze, ale wczoraj, kiedy poszliśmy obejrzeć księżyc nad morzem, zobaczyliśmy dżentelmena, który również jak my chodził z wykrywaczem,
0: czesał
1: miał
0: plażę.
1: Troszkę lepszy sprzęt i wielkie sito.
0: Ja myślę, że dokładnie tak to właśnie działa. Bardzo dużo ludzi w takich turystycznych kurortach na piaszczystych plażach poszukuje fantów z wyszukiwaczem metalu, bo
1: ale
0: zegarki.
1: Nie chodzi oczywiście o pieniądze. Chodzi o to, no właśnie o ten moment, kiedy zabrzęczy, kopiesz i nie wiesz, co wykopiesz tak naprawdę. A dzięki dronom, które są wyposażone w wykrywacze metalu, można nie wykopać niewybuch.
0: Zagrajmy coś w takim razie morsko-pirackiego, poproszę.

0: To jest Radio 357, a w nim Rzecz Technologiczna. Wydanie specjalne, bo w połowie z Katowic, w połowie z Włoch, Robert w Katowicach, ja we Włoszech. Dziś koncentrujemy się na morzu i na piractwie. Chciałem ci powiedzieć znowu o morzu, które jest suche, ale tym razem nie jest na Księżycu i było kiedyś wypełnione wodą. I myśmy wielokrotnie o tym miejscu mówili. Chodzi oczywiście o Morze Aralskie, które znajduje się na terytorium byłego Związku Radzieckiego. Tam przeprowadzono w latach 60. olbrzymi eksperyment, który zakończył się niepowodzeniem. To znaczy chodziło o to, że olbrzymie ilości wody z Jeziora Aralskiego zostały odprowadzone, aby zasilać pola bawełny. No i chyba kiepsko to wyszło, bo wiele z tej wody niestety wsiąkało w grunt, a morze właściwie zniknęło z powierzchni ziemi. Został taki kuciupek tylko z niego. I okazuje się, że samo wyschnięcie morza nie jest największym problemem. Jak informuje Komputer Świat, nowe badania naukowców ujawniły, że wysychające od 6 dekad Morze Aralskie wyemitowało gigantyczne ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Co gorsza, sytuacja może się pogorszyć, bo pod zalanym obecnie obszarem kryją się ogromne pokłady osadów, w których skumulował się wspomniany gaz. I pewnie zastanawiasz się, skąd wziął się ten dwutlenek węgla?
1: No, dokładnie nad tym się zastanawiałem.
0: Otóż wyobraź sobie, że kiedy to jezioro wysychało, to umierały w krótkim czasie, w kategorii geologicznej, to jest błysk, umierały całe ekosystemy, nie pojedyncze gatunki, całe ekosystemy. Więc większość tego dwutlenku węgla została uwolniona przez materię organiczną. Przede wszystkim gnijące algi, rośliny, rozkładające się ciała zwierząt, których było bardzo dużo. I teraz mam nadzieję, że siedzisz. Wiesz, jaką ilość do dziś uwolnił do atmosfery dwutlenku węgla, uwolnił do atmosfery ten akwen? Były
1: nawet akwen. Nawet nie wiem, o jakich rzędach wielkości mówimy.
0: Powiem ci, że chyba zrobi to na tobie wrażenie. 204 megatony CO2. I to nie jest koniec, bo niżej są kolejne pokłady, około jeszcze 165 megaton. No więc pytanie, co dalej? Są podejmowane próby skierowania z powrotem tej wody w oryginalne miejsce, gdzie było Morze Aralskie, ale to potrwało wiele dłużej niż trwało wyniszczanie tego miejsca. Proszę sobie kiedyś wygooglować, jak wygląda to i z satelity, i z poziomu Ziemi. Przerażająco.
1: Przerażające. No ja pamiętam jeszcze Morze Aralskie jako Morze Aralskie gdzieś tam z jakiejś encyklopedii czy podręczników.
0: A ja je widziałem, wyobraź sobie, z powietrza. Przelatywałem nad Morzem Aralskim w latach 80. i już wtedy było widać, że nawet z wysokości 10 kilometrów, że ta linia brzegowa się przesunęła. Natomiast w tej chwili zostało niewiele. Zostało niewiele.
1: No tak, zostało właściwie na obrzeżach dawnego morza drobne sadzawki. Straszne to jest. No. Przykro się swoją drogą na to patrzy. Ale żeby trochę może poprawić humor i nastrój, zmienić klimat, a jednocześnie pozostać w tematach morskich, ale suchych dalej, to mój drogi, ostatnio w kinach króluje Odyseja Nolana.
0: Tak, która dzieli widzów.
1: Dzieli widzów
0: bardzo
1: polaryzuje.
0: Na dwie w miarę równe połowy zauważyłem.
1: Tak, połowy są zawsze w miarę równe, ale większa połowa z was jak zwykle nie słuchała.
0: Masz mnie.
1: W każdym razie za wcześnie jeszcze na to, żeby duński gigant produkujący klocki pokusił się o zestaw z filmu, ale to nie powstrzymało fanów klocków Lego i Odysei i jeden z właśnie takich fanów użytkowników o pseudonimie Vane Stream, także od razu
0: bliski twemu
1: Charles Vane, tak, kapitan Charles Vane albo mój zespół Vane przychodzą na myśl, własnoręcznie zbudował statek Odyseusza z drobną modyfikacją, bo dorobił do niego papierowy żagiel, a statek ten zrobił z zestawu drzewka bonsai o numerze 10281.
0: Ja mam ten zestaw.

0: No to możesz sobie zrobić, drogi przyjacielu, statek z Odysei.
1: Ale i do czego oni wykorzystali na przykład różowe listki? Ciekawy jestem.
0: Ten bonsai to jest wersja z zielonymi listkami. Ty masz ten różowy.
1: Robert, to jest zestaw, w którym możesz wymieniać te listki. Są różowe i zielone, tak.
0: No to one się okrywają kwiecie. Nie wykorzystał. Różowych nie wykorzystał, wykorzystał zielone i statek ma podstawkę, na której stoi. Podstawka symbolizuje skaliste nabrzeże. No i liście robią tam zaglony oczywiście.
1: Wspaniale. Kilka nowych zestawów się pojawiło z tego, co widziałem. Chyba będzie zestaw poświęcony serialowi z archiwum Mix. Mm-hmm. Co mnie cieszy, bo byłem fanem w latach 90. oglądałem ten serial. Niestety jest to jeden z tych seriali, które się zestarzały źle. To muszę powiedzieć.
0: Tak. Wiem o tym, że się zestarzał źle. Jedyne, co tam tak naprawdę jest fajne, to ten duet
1: Scully
0: i Mulder, czyli David Duchowny i...
1: Gillian Anderson, oczywiście. Natomiast nie wiem, czy wiesz, ale właśnie w tym serialu Vince Gilligan, który pracował przy tworzeniu z archiwum Mix, twórca później serialu Breaking Bad, dostrzegł potencjał aktorski Bryana Cranstona. I wtedy właśnie zobaczył, że to jest aktor, który potrafi nie tylko grać komediowe rulki w sitcomach, ale potrafi stworzyć jedną z najwspanialszych kreacji w ogóle w historii seriali.
0: Czyli Heisenberga.
1: Tak, i jeszcze z tych zestawów zauważyłem, ma wyjść kosmiczny teleskop Hubble'a, na który powiem, czekam z dużą niecierpliwością, bo kosmiczne duńskie składanki, jeśli chodzi o kosmos, po prostu uwielbiam.
0: Wiadomo. Dobrze. Właśnie też chciałem powiedzieć dobrze i chciałem powiedzieć, że gadamy już wystarczająco długo, żebym mógł zrobić to, o co państwo czasami proszą mnie w mailach, a czego Jarek zawsze się obawia. No padł już Vane jako nazwisko, padł jako ksywka, padł też jako nazwa mojego zespołu. Jak dzisiaj jest morsko i piracko, zespół był piracki, to proszę państwa, zespół Vane, mój.

0: To jest Radio 357, a w nim rzecz technologiczna. Obiecałem ci beton, prawda? Zastanawiam się, jak go połączyć z oceanem, ale to jest dość proste. Wiesz, jak włoscy mafiozi rozwiązują problem.
1: Betonowe buciki, tak.
0: Betonowe buciki, tak.
1: Czy powiedz mi, czy w rybim świecie w takim razie włoscy rybni mafiozi przywiązują do ryb balonik?
0: Tak, niezłe, niezłe. Jak Rzymianie budowali na wieki? Pyta Chip i od razu odpowiada. Tajemnica ich betonu ujawniona została dzięki cesarskiej toalecie.
1: Jak już powiedziałeś... Masz całe moje serce i całą moją uwagę.
0: Jak już kiedyś powiedziałeś nieraz w jednej ze swoich tyrad dotyczących antycznego betonu, kiedyś robiono beton taki, że naprawdę długo się trzymał. No, na pewno więcej niż w czasie... O, przepraszam, ale właśnie koło mojego mikrofonu spadła ptasia kupa. Siedzę w lesie piniowym.
1: I opowiadasz o toaletach, więc
0: dobrze,
1: idealnie.
0: Że obok.
1: Ptak miał niezłe wyczucie czasu i dramatyzmu.
0: Budowano lepiej niż teraz buduje się na przykład mikrokawalerki w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu czy Katowicach. Przykładem jest Panteon w Rzymie, świątynia z 2000 roku przed naszą erą, która jest zwiększona największą na świecie kopułą z nieuzbrojonego betonu, świetnie się trzyma. I poprzednie badania wykazywały, że niezwykła wytrzymałość tego starego betonu wynikała z reakcji popiołu wulkanicznego zwanego pucolanem z wapnem palonym. Dochodziło do tak zwanej reakcji pucolanowej. Dziwnie to brzmi, ale to prawda. Ostatnio przy okazji toalet, które wybudowano dla jednego z rzymskich cesarzy, okazało się, że ten beton zareagował w ciągu tych tysięcy lat z dwutlenkiem węgla w atmosferze i powstała reakcja bardzo podobna. Wyobrażasz to sobie?
1: Wyobrażam to sobie, to jest taki samoleczący się beton i to właśnie było to, co mnie w nim zachwyciło. Także cieszę się, że włoska atmosfera pozwoliła, że przejrzałeś wreszcie na oczy i tak jak ja doceniłeś walory antycznego betonu robionego z wapna palonego.
0: Tak, to prawda. Wapno teraz innego rodzaju leży niedaleko mojego mikrofonu.
1: No i wapno również jest moim współprowadzącym te audycje, ale dość...
0: Nie wiem, jak to powiedzieć po włosku, bo mój włoski jest ograniczony, ale attenzione, attenzione Roberto.
1: Właśnie, a propos Włoch,
0: chociaż ponieważ... Pewnie jest na to lepsze określenie.
1: I jesteś na urlopie, ale jak to papuszki nierozłączni i prawdziwi przyjaciele, jesteśmy cały czas w konszachcie. Więc tak. Może państwu zdradzić dwie rzeczy. Po pierwsze, Jarosław hoduje w trakcie swoich włoskich ekskursji sumiasty wąs pod swoim nosem. To jest pierwsza informacja i myślę, że powinieneś podzielić się z państwem zdjęciem swoim z wąsem. A druga informacja, którą chciałem sprzedać, to o tym, że wybierasz się na kurs języka włoskiego po powrocie.
0: Tak.
1: A to nie bez powodu. Opowiedz o tym, jak wszedłeś i przywitałeś się pewnego poranka w kawiarni.
0: Ja myślałem, że to opowiesz o księgarni, gdzie zostałem rozpoznany jako autor książki o kosmosie, a ty chcesz opowiadać o jakimś fopaux.
1: Tak.
0: No ale rzeczywiście, kawiarnię, drodzy państwo, odwiedzam od 8 lat u pani Mariny, tę samą. I niestety nie jesteśmy się w stanie skomunikować, bo pani Marina nie mówi po angielsku, po niemiecku, ani po polsku tym bardziej. Byłby numer, jakby się okazało, że mówi jednak po polsku. Nigdy tego nie sprawdziłem.
1: To byłoby dobre, no.
0: Ale wchodząc na poranną kawę o godzinie 8:15, bo spojrzałem na zegarek, powiedziałem Bonasera, signora Marina.
1: To jest tak juszkiewiczowe, że bardziej się nie da, ale dość wreszcie tych krotochwil.
0: Dobranoc, bo... pani Marino, powiedziała.
1: Tak, tak, nie, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, tak.
1: Tak. Mam informację, która nie zaszokowała mnie, bo jestem świadomy, że tak to działa, ale spowodowała, że witki mi trochę opadły. Otóż rynek pracy wpadł w pętlę zagłady AI, bo przecież AI dzisiaj, teraz to już ja tłumaczę, a nie czytam, AI dzisiaj to nie tylko modele językowe czy generatory obrazków, ale to też bardzo potężni asystenci, którzy w kompetentnych rękach mogą wiele prac za nas wykonać, zwłaszcza takich żmudnych i,
0: no to
1: mówiąc brzydko, upierdliwych, jak na przykład wysyłanie CV i wyszukiwanie ofert pracy. No i obecnie jakby rynek pracy zalany jest milionami maili z niekoniecznie adekwatnymi do oferowanego stanowiska odpowiedziami. I tam są CV osób, które kompletnie na te stanowiska nie pasują, no bo sztuczna inteligencja w ciemno tak naprawdę często wysyła te CV na różne stanowiska, patrząc nie na tylko na adresy, kompetencje, tak. Nie tylko kompetencje właściciela, ale też na parametry takie jak, nie wiem, wielkość firmy, benefity czy wynagrodzenie. No i żeby z tym walczyć, korporacje również używają AI do odsiewania tych...
0: Tak myślałem. AI tworzy CV, a drugie AI je ocenia.
1: Je filtruje. Tak. Mhm. Tak.
0: Brawo. Wiesz, to mi przypomina taką sytuację, w której, i byłem świadkiem tej sytuacji, zacząłem studia na początku lat 90. w ubiegłym wieku i była taka moda na dyktafony w pewnym momencie. Wszyscy przychodzili i przynosili te dyktafony. Mhm. Drugim etapem było to, że przynosili, włączali i wychodzili. I w końcu pan profesor przyszedł z dużym magnetofonem kasetowym, włączył swoją kasetę i wyszedł. No to jest podobna sytuacja.
1: To jest bardzo ładne.
0: Zagrajmy, drogi Robercie, bo czas nas goni.
1: Dobrze.

0: To już młody technik.
1: Czas niewątpliwie na młodego technika, ale przed nim jeszcze jedna wiadomość z obozu AI, szybciuchno, i to jest smutna wiadomość. Nagłówek jest co prawda bardzo clickbaitowy, bo brzmi: sztuczna inteligencja niszczy rzadkie książki na skalę przemysłową.
0: Tak, widziałem ten tekst.
1: A korporacje uciekają przed AI slopem. No chodzi o to, że branża AI przestaje szkolić swoje modele językowe na tekstach znalezionych w internecie, ze względu na to, że tam już zbyt wiele tekstów jest stworzonych przez AI i robi się to wszystko wtórne, osłabia jakość modelu. W związku z tym kupują książki, które zostały wydane przed 2022 rokiem. Masowo skupują te książki z antykwariatów i innych miejsc, nie patrząc na ich treść, bo tego nikt nie kontroluje, bo to jest tylko materiał do nauki dla modeli językowych. Problem jest taki, że te książki są rozkładane, rozcinane na pojedyncze strony, bo w
0: tak,
1: ten sposób
0: łatwiej
1: wygodniej
0: było skanować.
1: Tak, a potem są niszczone. I bardzo często niszczone i rozcinane są także białe kruki kupione w takich antykwariatach. Słowo, którego szukam, to antykwariat, tak.
0: No, biada tym, którzy niszczą książki w każdej kulturze i w każdych czasach.
1: Dokładnie to chciałem powiedzieć i po raz kolejny jest to sytuacja, kiedy czytam jakiegoś newsa na temat AI i naprawdę ręce mi opadają. A teraz mam nadzieję, że ty jakimś cudem radziecką technologią z młodego technika
0: skąd
1: je dasz radę
0: podnieść.
1: Skąd wiesz,
0: że jest radziecka technologia? Tego nie uzgadnialiśmy.
1: Nie wiem, no strzelałem, bo na pewno nie był włoski, ale w międzyczasie sprawdziłem, jak będzie po włosku młody technik.
0: Proszę bardzo.
1: Giovane Tecnico.
0: Giovane Tecnico. Młody technik, rok Giovane Tecnico, czerwiec Technico. Roku 1900, Tecnico, przepraszam, masz rację, rok 1962, czerwiec, fotodiagnoskop, nowość w medycynie. Radzieccy Proszę. Specjaliści, jak żeby inaczej, skonstruowali oryginalny aparat do badania wewnętrznych organów człowieka. Aparat ten, zwany fotodiagnoskopem, umożliwia prowadzenie badania organów ludzkich przy 10-20-krotnym powiększeniu. Postawienie trafnej diagnozy ułatwia jeszcze jedna zaleta aparatu. Pod wpływem strumienia wysyłanych przezeń promieni ultrafioletowych, tkanki chore, w odróżnieniu od zdrowych, zaczynają jaskrawo świecić. Przy zastosowaniu fotodiagnoskopu można sfotografować badany organ na kolorowej taśmie. Aparat ten skraca do minimum czas badania chorych. No i pytanie do Roberta, jak zwykle. Jak sądzisz, udało się, nie udało się? Jest taki aparat? Nie ma takiego aparatu w XXI wieku?
1: Wiesz co? Szybki research w Google mówi mi, że fotodiagnoskop to potoczna lub błędnie sformułowana nazwa urządzenia do komputerowego badania skóry, takiego jak wideodermatoskop. Ale samych fotodiagnoskopów jako takich nigdzie nie znalazłem, więc myślę,
0: no i
1: że...
0: To jest cały problem z fotodiagnoskopem. Rzeczywiście takie urządzenia są, bo oświetlanie skóry czy miejsc, do których można wprowadzić to urządzenie, mam na myśli na przykład szyjkę macicy, albo na przykład przełyk, albo jelito, oświetlanie to w różnych częstotliwościach promieniowania elektromagnetycznego, tutaj chodzi o światło, to oczywiście działa, bo chore tkanki no nie świecą jaskrawo, jak pisze młody technik, ale rzeczywiście odbijają światło w różny sposób. Problem kryje się w pierwszym akapicie tego newsa. Nie w tym, że radzieccy specjaliści, tylko że
1: chociaż tam
0: aparat
1: pewnie też
0: do badania wewnętrznych organów człowieka. No nie, no to tak. Nie jest USG, które cię prześwietla, czy jakieś tajemnicze promieniowanie, które pozwala badać wewnętrzne organy człowieka. No tak, jeżeli się wprowadzi ten aparat do wnętrza ciała, to być może tak. A zatem to często się zdarzało w tamtych czasach, że brano jakąś wiadomość, lekko ją podrasowywano.
1: To ja
0: w tym
1: mam.
0: Wypadku podrasowanie trochę wykoślawiło całość.
1: Ja mam zagadkę w takim razie. Dawno
0: ja
1: tego
0: wiem,
1: nie robiliśmy.
0: Powiedzieć.
1: Mam zagadkę i to jest zagadkę, którą państwo na pewno znają, bo to jest jeden z popularniejszych dowcipów na temat radzieckiej
0: Robert
1: technologii.
0: Robert Makłowicz chyba opowiedział to kiedyś na
1: tak
0: YouTubie.
1: Tak jest. Co to jest? Nie świeci i nie mieści się w żadnym otworze ludzkiego ciała.
0: Radziecki przedmiot do świecenia w otworach ludzkiego ciała.
1: No dokładnie tak.
0: Jak elegancko, z włoskim szykiem.
1: Tak, szanowni państwo, to była rzecz technologiczna, którą poprowadzili dla państwa kapitan Czarnowąsy Jarosław Juszkiewicz
0: i kapitan Hakoręki Robert Zembrzycki. Za tydzień jeszcze słyszymy się z Włoch.
1: Do usłyszenia i życzymy państwu miłej niedzieli.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Okej, okay, boomer.
3: Krystian Hanke, kłaniam się Państwu. Dziś nie sam, obok mnie.
4: Tosiek Hanke.
3: Mamy dzisiaj ogromną przyjemność porozmawiać trochę o naszej muzyce, przy czym w języku polskim słowo nasze może odnosić się do części wspólnej, ale także tej odrębnej, więc myślę, że niespodzianek nie zabraknie. To na początek być może pierwsza z nich.